0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Odrodzona nieznana to spojrzenie na obyczaje, politykę, gospodarkę i sztukę II Rzeczypospolitej poza schematami i przyzwyczajeniami.
2: Czy niemiecki klub mógł być mistrzem Polski w piłce nożnej? Czy zespoły endeckie odmawiały gry z żydowskimi, a żydowscy zawodnicy mogli rywalizować w soboty? W najbliższym programie o piłce nożnej i o sporcie w II Rzeczypospolitej.
1: Zapraszam, Grzegorz Kalinowski.
2: Odrodzona nieznana. Dziś po 16:00.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
3: Minęła godzina 3:00. Tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności Jedynki, Ewa Worobiec, zapraszam. Prezydent Karol Nawrocki zdecydował o odebraniu Orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy Wołodymirowi Zełenskiemu. To odpowiedź na decyzję Zełenskiego o nadaniu jednej z ukraińskich jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA. Były ambasador RP w Kijowie Jan Piekło w rozmowie z Polskim Radiem zaznaczył, że nie jest zaskoczony decyzją.
4: Ponieważ nie było znaków na ziemi, na niebie, że prezydent Zełenski próbuje coś z cofantem zrobić i wycofać się z tej decyzji, zmienić ją w jakiś taki sposób, który byłby łatwiejszy do strawienia dla polskiej strony, to już, szczerze mówiąc, ta decyzja prezydenta Nawrockiego nie jest żadnym zaskoczeniem. Jest konsekwencją tego, co powiedział wcześniej. Rozumiem, że to jest coś, co zostało również ustalone z kapitułą w Orderu Orła Białego.
3: Prezydent Nawrocki zaznaczył, że decyzja o odebraniu orderu nie jest wymierzona w ukraiński naród i nie wpływa na zmianę polskiej polityki względem broniącej się Ukrainy. Prezydent Wołodymyr Zełenski powiedział wprost, że nie chciał obrazić Polaków, tak mówił premier Donald Tusk. Oby historia nie zrujnowała nam przyszłości, mówi szef polskiego rządu.
5: Chciałbym, żeby minimalizować koszta tej niepotrzebnej, z naszego punktu widzenia złej, nagannej decyzji prezydenta Zełenskiego. I ja tutaj jako zwolennik najdalej idącej pomocy dla Ukrainy nie zmienię zdania. To był błąd i niepotrzebnie naraża nas wszystkich na emocje. I liczę na to, że wszyscy w to zaangażowani będą gdzieś tam z tyłu głowy przynajmniej mieli ten najważniejszy priorytet polityczny na uwadze, to znaczy, żeby historia nam nie zrujnowała przyszłości.
3: Jest ostra reakcja Kijowa na decyzję prezydenta Polski. Ukraiński minister spraw zagranicznych Andrii Sibicha napisał w mediach społecznościowych, że decyzja jest strategicznym błędem prezydenta Polski, na którym korzysta tylko Moskwa. A wiceprzewodniczący Rady Bezpieczeństwa Rosji Dmitrij Miedwiediew pochwalił decyzję prezydenta Nawrockiego. We wpisie opublikowanym na platformie X nazwał prezydenta Ukrainy degeneratem. Pozycja polityczna nie może dawać nikomu większej swobody działania w publicznym szpitalu, oświadczył prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. To reakcja na skandal w Szpitalu Południowym, gdzie były już koordynator SOR-u miał zarobić ponad 1,5 miliona złotych i przyjmować polityków bez kolejki. Władze stolicy zapowiadają natychmiastowe dymisje i odpolitycznienie medycznych spółek.
6: Prezydent Warszawy ogłosił natychmiastową wymianę Rady Nadzorczej placówki i zapowiedział, że w medycznych spółkach miejskich nie będzie już miejsca dla osób powiązanych z polityką. Rafał Trzaskowski podkreśla, że na oddziałach ratunkowych liczy się tylko stan zdrowia, a nie partyjna legitymacja.
7: W kolejności przyjęcia, w zakresie pomocy decyduje stan zdrowia pacjenta, a nie znajomości, funkcja publiczna, partia, stanowisko czy w końcu numer telefonu.
6: Dotychczasowy zarząd szpitala został odwołany, a zwolniony dyscyplinarnie lekarz musiał zwrócić 500 000 złotych za skorygowane faktury. Trzaskowski zapowiedział kontrolę we wszystkich miejskich SOR-ach.
7: Tutaj nie chodzi o piętnowanie kogokolwiek, ale o to, żeby nie było najmniejszych podejrzeń, że w zarządzaniu szpitalami pojawia się jakikolwiek akcent polityczny.
6: Sprawę ewentualnego oszustwa oraz uprzywilejowanego traktowania polityków bada już warszawska prokuratura i Narodowy Fundusz Zdrowia. Piotr Durys, Polskie Radio.
3: Ponad 400 razy interweniowali strażacy na zachodzie Polski po przejściu burz. Dziś także będzie upalnie i burzowo w całym kraju. Taka pogoda jest szczególnie niebezpieczna w Tatrach, mówi Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego.
8: Pamiętajmy, że jak już usłyszymy pierwszy grzmot, to tak naprawdę jest za późno.

0: późno, więc to jest też bardzo ważne. Pamiętajmy, że jesteśmy w terenie górskim, przy oberwaniu chmury, przy intensywnym opadzie. Potok, żleb, w którym się znajdujemy, może stać się rwącą rzeką, który będzie niósł ze sobą skały, więc jest to na pewno niebezpieczeństwo.
1: W samym Zakopanem termometry mogą w weekend pokazać 28 stopni. Dziś w radiowej jedynce wystartuje tegoroczne Lato z radiem. Dyrektorka programu Pierwszego Polskiego Radia Paulina Stolarek-Marat mówi, że audycja ma szczególną pozycję zarówno na rynku radiowym, jak i w świadomości słuchaczy.
2: Było pierwszą taką audycją, która wyszła do ludzi wiele lat temu, ale ważne jest też to, że to jest taka audycja dla wszystkich, bo na te pikniki przychodzą całe rodziny, dorośli, dzieci, każdy znajduje tam coś dla siebie w tych naszych propozycjach na spotkania, na wiedzę, na doświadczenia, na edukację i na właśnie to spotkanie z radiem, z ludźmi z radia, którzy przyjeżdżają do swoich słuchaczy. To jest fajny moment i dla słuchaczy, i dla prowadzących, bo to się nie zdarza codziennie spotkać słuchacza na żywo.
1: Audycja Lato z radiem będzie emitowana od poniedziałku do soboty od 9 do 12. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
3: Pogoda.
1: Ostrzeżenia przed upałem i burzami. W weekend termometry pokażą na zachodzie nawet 35 stopni. Burzom będą towarzyszyć silne opady deszczu do 35 litrów wody na metr kwadratowy i porywy wiatru do 80 km na godzinę. Lokalnie spadnie też grad.
3: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
4: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z radiem od poniedziałku do piątku po 9:00 i na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z radiem i telewizją polską w Bielsku Białej. Już dziś od 9:00 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
3: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Tak to bywało. Jedynka. To jest radio.

wzgórza nad Soliną okrywa szarym płaszczem mrok. Nie żegnaj się

nad Soliną okrywa szarym płaszczem mrok. Nie żegnaj się

0: nie żegnaj się, choć lato minie, spotkamy się tu znów za rok.
1: Zielone wzgórza nad Soliną, największy przebój Wojciecha Gąsowskiego. Piosenka z 67 roku i z bon motem. Rock'n'rollowy Wojciech Gąsowski nie chciał nagrywać tej piosenki. Wydawała mu się zbyt nudna i zbyt liryczna. Gąsowski i zespół Tajfuny nagrywali utwory na tak zwaną czwórkę, małą płytę. Mieli trzy dynamiczne piosenki, zabrakło czwartej. Wtedy szef ówczesnego studia Rytm, Andrzej Korzyński, przyniósł do studia nagrania kompozycję profesora muzyki poważnej Czesława Grudzińskiego. Wojciech Gąsowski radykalnie odmówił śpiewania tradycyjnego utworu. Sam był rock'n'rollowcem, więc z melancholią nie było mu po drodze. Jednak szybko zmienił zdanie, bo jak wspomina, Korzyńskiemu się nie odmawiało ze strachu przed zablokowaniem piosenki w radiu. Piosenka Zielone wzgórza nad Soliną nagrana została bez przekonania wykonawców, jedynie jako uzupełnienie rock'n'rollowej czwóreczki. Los nagrania często bywa przewrotny. Współcześnie Zielone wzgórza nad Soliną w kanonie najpiękniejszych polskich piosenek i największy przebój dzisiejszego jubilata Wojciecha Gąsowskiego. Radiowa Jedynka w nocy, Danuta Kryńska, dobry wieczór. Wojciech Gąsowski, symbol, żywa legenda złotej ery polskiej piosenki, reprezentuje pokolenie artystów, którzy w czasach PRL-u wprowadzali, przemycali zachodnie trendy muzyczne. W trwającej wiele lat karierze łączył big beat z jazzem, z tradycyjną piosenką pop. Kultowym przebojem big beatu lat 60. jest Tylko wróć z serialu Wojna domowa.

Bohater serialu Wojna Domowa Paweł zakłada z kolegami zespół Kocmouchy i postanawia napisać piosenkę na konkurs. Choć na ekranie przebój wykonuje Paweł, w rzeczywistości tak mi źle zaśpiewali Wojciech Gąsowski i Roman Hoszowski. Piosenkę miała zagrać amatorską twórczość, naprawdę stworzyli ją Jerzy Duduś-Matuszkiewicz i Wojciech Młynarski. Nazwisko Wojciecha Gąsowskiego jest tak nierozerwalnie związane z rock'n'rollowymi evergreenami, że nasz artysta ma przydomek polski Elvis Presley.

Wojciech Gąsowski jest także prekursorem hard rocka w Polsce. Na początku lat 70. założył grupę Test, która uznawana jest za pierwszy polski zespół grający ciężkie brzmienia.

Dzisiejszy jubilat Wojciech Gąsowski w latach 70. i 60. współtworzył brzmienie najpopularniejszych grup tamtych czasów: Chochoły, Tajfuny, Czerwono-Czarni, ABC. Doceniony został przez środowisko jazzowe, śpiewał standardy, a z nową falą muzyki nagrywał wakacyjne piosenki.

Nieśmiertelnym przebojem Wojciecha Gąsowskiego jest Gdzie się podziały tamte prywatki. Muzykę piosenki skomponował Ryszard Poznakowski podczas gry w brydża. Poznakowski nucił pod nosem melodię, która natychmiast spodobała się partnerom przy stoliku. Słowa prywatek napisał Marek Gaszyński po spotkaniu ze swoją klasą maturalną. Smaczkiem jest także i to, że pierwszym wykonawcą przeboju Gdzie się podziały tamte prywatki miał być Zbigniew Wodecki, ale Wodecki odrzucił piosenkę, twierdząc, że nie pasuje ona do jego estetyki muzycznej. Bum, bum, bum, bum.

0: Wojciech Gąsowski kończy dziś 83 lata.
1: Jedynka. To jest radio.
0: Nie wiemy, czy Willis Canover posiadał choć jedną płytę Wojciecha Gąsowskiego. Wiemy natomiast, że muzyka na płytach była jego pasją.

Hej, właśnie poczta przyniosła mi trochę nowych płyt. Jeszcze ich nie słuchałem, a chciałbym to zrobić. Będziecie mi towarzyszyć? Tu jest nieznany mi bliżej człowiek, nazywa się Tiny Moore. Stale pracuje z zespołami country. Gra na elektrycznej mandolinie. I gra tu utwór Charlie Christiana, Airmail Special. Zobaczmy, jak to wygląda.

Nie znam żadnego nazwiska z tego zespołu, nawet lidera, którym jest Tiny Moore. Nie znam tych wszystkich muzyków grających wiejską muzykę, bo nie słucham jej w zasadzie. Ale muszę powiedzieć, że jest wielu mieszczuchów wśród tych wiejskich chłopców. Weźmy następną płytę, świeżo otwarta, niesłuchana. Znam człowieka, Lino Patruno, Włoch, grający na gitarze. Jego grupa zazwyczaj gra Dixieland lub muzykę nowoorlańską, ale tu są chyba inne rzeczy. Jest tu trio. Lino Patruno, gitara, Carlo Bagnoli, saksofony i Luciano Milanese, bas. Oni wszyscy są Milanese, bo nagranie pochodzi z Mediolanu. Posłuchajmy standardu Count Bezziego, Blue and Sentimental.

0: All right, that's from Italy.
1: To było z Włoch.
0: Powiedzcie
1: mi, czy znacie Johna Williamsa? Można tu odpowiedzieć, jest John Williams, basista, inny John Williams gra na saksofonie altowym i klarnecie, inny John Williams na fortepianie, jeszcze inny John Williams też gra na fortepianie i komponuje, jeszcze inny John Williams, ojciec, gra na perkusji w kwintecie Raymonda Scotta w latach 30. Jest też John Williams, grający muzykę poważną na gitarze, Anglik, i to właśnie ten, o którego chodzi. Mam tu nową płytę. On też nagrał wspólną płytę z Cleo Lane, a więc Anglia. John Williams, gitara i utwór z Japonii.

0: Well, that was the,
1: to był John Williams, angielski gitarzysta. Może już dość tych całkiem nowych płyt. Chciałbym posłuchać czegoś Johna Williamsa, pianisty i kompozytora. Nie słyszałem tego z 15 lub 16 lat. Nazywa się John Towner Williams, a swoje preludium i fugę dedykował Claude'owi Thornhillowi. Wykonanie pochodzi z 1965 roku. Gra Neophonic Orchestra z Los Angeles, dyryguje Stan Kenton, a solo na saksofonie altowym gra Bud Shank.

0: i apelują o rozwagę. Policja zapowiada częstsze patrole, także te na wodzie, mówi Monika Murawska z Komisariatu Wodnego w Poznaniu.
1: Kontrolujemy wszystkie jednostki, które pływają na wodzie, które już są na wodzie, zwodowane, sprawdzamy uprawnienia, właśnie wyposażenie w środki ratunkowe, sprawdzamy trzeźwość tych osób, ale też zabezpieczamy szereg imprez na wodzie. Dużo się odbywa triatlonów, maratonów pływackich.
0: Służby zapowiadają dodatkowe patrole w okolicach jezior i na drogach, dodaje Sławomir Piekut z wielkopolskiej policji.
2: Będziemy kontrolowali obozy i również te miejsca wypoczynku nieletnich. No i również na drodze policjanci będą sprawdzali stan techniczny pojazdów, autobusów, które przewożą dzieciaki.
0: Upalnej pogodzie w wielu regionach kraju mogą towarzyszyć gwałtowne burze. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
3: Pogoda.
0: W weekend termometry pokażą nawet 35 stopni. Burzą będą towarzyszyć silne opady deszczu, do 35 litrów wody na metr kwadratowy i silne porywy wiatru, do 80 km na godzinę. Lokalnie spadnie też grad.
3: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
4: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody. Bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: Reklama. Autopromocja.
5: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po dziewiątej. I na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Bielsku Białej. Już dziś od 9 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
3: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.

0: prosto z rynku.
1: Błażej Prośniewski, dzień dobry i zapraszam na przegląd najważniejszych i najciekawszych tematów gospodarczych mijającego tygodnia na antenie radiowej Jedynki. A dziś w audycji m.in. o nowym impulsie rozwojowym dla naszej gospodarki, czyli o inicjatywie Polska Inwestuje.
2: Jest to pewne nadanie narracji instrumentom, które już wcześniej istniały, natomiast narracji, która jest zdecydowanie bardzo potrzebna do rozwoju polskiego rynku. No musimy wyjść z tej drugiej ligi i zacząć grać jak prawdziwe państwo, które faktycznie należy do G20.
1: Tymczasem rząd rozpoczął wygaszanie programu CPN. Czy zatem musimy przygotować się na droższe tankowanie?
3: W stosunku do ubiegłego tygodnia ceny paliw na krajowych stacjach są nieznacznie wyższe w przypadku benzyny, natomiast wyraźnie niższe w przypadku cen oleju napędowego.
1: W audycji Prosto z Rynku powiemy też o tak zwanej dyrektywie śniadaniowej, która właśnie weszła w życie.
4: Chodzi przede wszystkim o to, żeby żywność była jasno oznakowana, żebyśmy wiedzieli, jaki jest skład danego produktu, ale również, żebyśmy mieli pewność, skąd pochodzi dany produkt.
1: A jakie dokładnie zmiany przynosi to nowe unijne prawo, o tym powiemy już za kilka minut.

0: Słuchają Państwo programu Pierwszego Polskiego Radia. Dziś jest sobota, 20 czerwca, a to jest audycja...
1: Prosto z rynku.
0: A na początek naszego dzisiejszego spotkania tak zwana dyrektywa śniadaniowa, która właśnie weszła w życie. Wbrew nazwie, nie tyle dotyczy ona samych śniadań, a produktów, które często z nimi się mogą kojarzyć. Chodzi m.in. o miód, soki czy dżemy. Nowe przepisy wymuszają zmianę składu, nazewnictwa oraz sposobu oznaczania tych wybranych produktów spożywczych. A jaki jest cel tych zmian? O tym opowie Państwu Tomasz Matusiak.
2: Dyrektywa podnosi minimalną zawartość owoców w dżemach oraz reguluje soki o obniżonej zawartości cukru. Nowe przepisy mają także ograniczyć miodowe oszustwa. Etykiety będą musiały wskazywać kraj pochodzenia i procentowy udział miodu z poszczególnych państw, mówi Małgorzata Gromadzka, wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi.
3: Chodzi przede wszystkim o to, żeby żywność była jasno oznakowana, żebyśmy wiedzieli, jaki jest skład danego produktu, szczególnie jeżeli chodzi o produkty przetworzone, produkty, które podlegają obróbce, ale również, żebyśmy mieli pewność, skąd pochodzi dany produkt, jaki jest kraj pochodzenia. To dotyczyło przede wszystkim miodu i jakości miodu. Tam na opakowaniach po wejściu w życie dyrektywy będzie konieczność obligatoryjne oznakowanie nektaru pszczelego, bo tak naprawdę nektar pszczeli to jest główny składnik miodu, prawdziwego miodu.
2: Zmiany pomogą uszczelnić rynek, a także podniosą rangę polskich produktów rolnych, dodaje minister Gromadzka.
3: Należy wspomnieć, że również została przyjęta przez rząd nowelizacja ustawy o Głównym Inspektoracie Handlowym Jakości Artykułów Rolno-Spożywczych, co również też przyczyni się do skutecznej realizacji tej dyrektywy. Te kwestie będą badane, będą weryfikowane, no i oczywiście odpowiednio sankcjonowane, jeżeli dojdzie do fałszerstwa czy nieodpowiedniego oznakowania.
2: Adrian Bukowski ze Stowarzyszenia Pszczelarzy Staropolskich uważa, że wprowadzone zapisy znacznie ułatwią pszczelarzom produkcję miodu. Dzięki temu zniknie z rynku produkt miodowy oznaczany z krajów Unii Europejskiej.
4: W tej chwili, zgodnie z dyrektywą, każdy miód, który będzie wchodził w skład miodu w słoiku, ma być oznaczony i ma być również oznaczona zawartość procentowa. Czyli jeżeli mamy miód na przykład polski 100%, no to wystarczy, że będzie miód polski. Natomiast jeśli by się tak zdarzyło, że byłby to na przykład miód z Polski i Rumunii, no to wtedy musi być podany wskaźnik procentowy tych miodów, w jakich proporcjach zostały te miody w tym słoiku zawarte. To bardzo dobry krok, który poprawia przejrzystość na rynku.
2: Przepisy zawarte w dyrektywie śniadaniowej dopuszczają także nowe metody zmniejszania ilości cukru w sokach owocowych, co ma odpowiedzieć na rosnące zainteresowanie konsumentów produktami o niższej zawartości cukrów.
0: Tu warto jeszcze może zaznaczyć, że produkty wytworzone i wprowadzone do obrotu przed wejściem w życie tych przepisów nie znikną z dnia na dzień. Zgodnie bowiem z przyjętymi zasadami będą mogły być one sprzedawane aż do całkowitego wyczerpania zapasów magazynowych. A to oznacza, że przez pewien czas na półkach będą funkcjonować obok siebie wyroby w starym i nowym standardzie, a ostateczny wybór i weryfikacja etykiet pozostanie w rękach konsumentów.

0: Polskie Radio. Jedynka.
1: A to jest audycja Prosto z Rynku, w której teraz pytanie o tegoroczny sezon wiśniowy. Kiedy ruszą zbiory i jakie one będą? Według sadowników, z uwagi na wiosenne przymrozki, plony w tym roku będą wyraźnie mniejsze, a owoce trafią do skupów później niż zwykle. Sytuacji w sadach przyjrzała się Izabela Kostyszyn.
2: Tegoroczny sezon nie rozpieszcza plantatorów wiśni. Wiosenne przymrozki uszkodziły kwiaty i zawiązki owoców w wielu sadach, a skutki tych zjawisk będą widoczne podczas zbiorów. Nie ma wątpliwości Piotr Pasik, prezes Krajowego Stowarzyszenia Plantatorów Wiśni.
3: Zbiory wiśni w tym roku podejrzewamy, że będą w granicach 50% normalnego plonu. Musimy wspomnieć, że mamy czerwiec, mamy grady, mamy jeszcze część opadziny, mamy suszę, bo są wielkie wahania i temperatur, i pogody, to znacznie ograniczy ilość plonu. Ta wiśnia, która jest, ona wygląda, że niby wisi na tych drzewach, ale jeszcze niektóre zawiązki żółkną i mogą być opadziny dosyć duże jeszcze.
2: Skala strat nie jest jednak wszędzie taka sama. Są regiony, w których sytuacja wygląda bardzo źle.
3: Największe straty, jeżeli chodzi o wiśnie, to są lubelskie. Powiat Lipski i Dolina Wisły też jest przemrożona. Oni mieli obfite plony w zeszłym roku. Te drzewa były wysilone, dostały mrozami i można powiedzieć, że są takie sady, w których na

0: naprawdę są na granicach 90% strat.
1: To nie koniec problemów. Chłodna wiosna wpłynęła również na rozwój owoców, dlatego sezon rozpocznie się później niż zwykle.
0: Zeszły rok, 2025, tamten sezon był dosyć wczesnym sezonem. Natomiast teraz, w stosunku do zeszłego roku, będzie to opóźniony zbiór gdzieś o jakieś 2 tygodnie. Ja tak podejrzewam, tak wszyscy oceniamy.
1: Mniejsza krajowa produkcja nie musi jednak oznaczać wyłącznie złych wiadomości dla sadowników. Sytuacja na europejskim rynku może sprzyjać wzrostom cen podczas skupu, zauważa analityk rynków rolnych z PKO BP Mariusz Dziwulski.
2: Unijny rynek przetworów wiśniowych prawdopodobnie wejdzie w sezon 2026-2027 z niskimi zapasami, co będzie sprzyjało cenom wiśni w okresie skupu. Niższa produkcja w Polsce również mogłaby być czynnikiem wspierającym podwyżki.
1: Niemniej oczy polskich producentów wiśni i przetwórców będą w tym sezonie zwrócone także poza granice kraju. Kluczowe znaczenie dla rynku będą miały zbiory u największych konkurentów.
2: Oczy polskich producentów wiśni i przetworów z tych owoców będą zwrócone w kierunku Serbii. Według doniesień serbskich mediów branżowych z początku czerwca tegoroczny sezon sadowniczy w tym kraju, mimo lokalnych strat przymrozkowych, zapowiada się dość korzystnie. O ile nie wystąpią poważniejsze negatywne zjawiska pogodowe, produkcja wzrośnie w porównaniu z 2025 rokiem, co może oddziaływać w kierunku spadków cen. Prawdopodobnie wyraźnie wzrosną zbiory wiśni w Turcji po bardzo słabym ubiegłorocznym sezonie. Jest to również ważny gracz, jeżeli chodzi o produkcję mrożonych wiśni w Europie. Mniej optymistyczne są natomiast prognozy dotyczące zbiorów wiśni na Węgrzech.
1: Na ostateczny bilans sezonu producenci będą musieli jednak poczekać jeszcze kilka tygodni.
3: Tu dodajmy może jeszcze, że Polska jest jednym z największych producentów wiśni na świecie, a pod względem województw w ich uprawie przodują Świętokrzyskie i Mazowieckie. Zaś gminą o największej powierzchni sadów wiśniowych jest Białarawska w województwie łódzkim.

0: czas.
1: Słuchają Państwo radiowej jedynki, w której teraz porozmawiamy o nowych rządowych pomysłach na to, jak zwiększyć atrakcyjność inwestycyjną Polski, a tym samym pomóc naszej gospodarce wejść na wyższy poziom rozwoju.
2: Prosto z rynku.
1: A naszym gościem jest teraz Tomasz Czech z Fundacji Instrat. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: W mijającym tygodniu poznaliśmy nowe inicjatywy rządu, które mają stanowić taki nowy impuls inwestycyjny dla Polski. To jest między innymi program grantowy dla zaawansowanych technologii, program wsparcia czystych technologii, czy na przykład program budowy nowej generacji polskich startupów technologicznych. Jak pan ocenia te inicjatywy i te pomysły?
3: Program w sam sobie jest bardzo ciekawy. Należy jednak zwrócić uwagę na to, że nie jest to do końca coś nowego, tak? Jest to pewne nadanie narracji instrumentom, które już wcześniej istniały, natomiast narracji, która jest zdecydowanie bardzo potrzebna do rozwoju polskiego rynku, tak? Bo mamy odbudowę tego chociażby programu grantowego, który ma wspierać inwestycje. Przypomnijmy, że taki program już istniał, natomiast pula funduszy z tego programu wyczerpała się w grudniu 2025 roku, no to więc cieszy, że program jest odbudowywany i to jeszcze w większej kwocie. Świetnie, że minister finansów wspomniał też o wykorzystaniu tych unijnych ram wsparcia czystego przemysłu, czyli CISAF, to jest Clean Industrial State Aid Framework, który jest częścią takiego unijnego projektu właśnie dotyczącego rozbudowy przemysłu w Unii Europejskiej, a właściwie powrotu do ery przemysłowej w Unii Europejskiej. Natomiast większość z tych elementów, to warto też zaznaczyć, no to są granty albo właśnie gwarancje, takie jak w tym projekcie KUKE. Trochę brakuje tutaj takich nowych pieniędzy, no a tutaj przydałby się nasz rynek kapitałowy, żeby budować wzrost i zasilać gospodarkę no właśnie nowymi funduszami.
1: Zatrzymajmy się chwilę teraz przy kwestii tego czystego przemysłu, bo państwo w swoim komentarzu do tych rządowych propozycji napisali, że możemy sprzątnąć Niemcom biznes sprzed nosa. To znaczy?
3: To znaczy, że Niemcy też są w okresie transformacji. No i Polska, szukając swojego miejsca na mapie Europy, no musi patrzeć też na kraje takie jak Niemcy czy Francja, szukając luk w przemyśle, no i wchodząc w te luki, bądź też zagospodarowując tam, gdzie biznes już jest rozwinięty, no dodatkowymi falami finansowania. No my mamy takich kilka pomysłów, jednym z nich jest budowa zielonej huty. To jest taki nasz flagowy pomysł, który zresztą znalazł swoje odzwierciedlenie również w Krajowym Planie na Rzecz Energii i Klimatu. Więc no musimy wyjść z tej drugiej ligi i zacząć grać jak prawdziwe państwo, które faktycznie należy do G20. I w ten sposób musimy zacząć też po prostu myśleć o naszym rynku kapitałowym czy finansach publicznych.
1: Zatrzymajmy się jeszcze przy programie dla startupów, no bo dziś ich rola w rozwijaniu innowacyjności jest bardzo istotna. Czy pana zdaniem dzięki temu programowi, który został właśnie zapowiedziany, uda się w końcu zbudować taki przyjazny, efektywny ekosystem startupowy, który pozwoli generować nam te upragnione jednorożce?
3: Trudno na to pytanie odpowiedzieć jednoznacznie, ponieważ nie znamy ram tego nowego pomysłu Accelerate.pl. Natomiast no, liczę na to, że ten istniejący już system wielu interesariuszy, wielu funduszy, wielu instytucji, które zajmują się takim finansowaniem, zostanie w końcu spięty w jakąś jedną konkretną machinę i tacy przedsiębiorcy, czy przyszli przedsiębiorcy, którzy wchodzą na rynek, nie będą musieli doktoryzować się z tematu pozyskiwania inwestorów i będą posiadać taką szybką ścieżkę do tego, aby fundusze znaleźć i nie będą musieli szukać ich ostatecznie za oceanem bądź w innych państwach w Unii Europejskiej, gdzie te systemy są trochę lepiej rozwinięte, również pod kątem biurokratycznym, więc liczę na to, że Accelerate.pl po prostu usunie te biurokratyczne przeszkody, które na ten moment no stoją właśnie naprzeciw temu szybkiemu rozwojowi startupów w Polsce, choć oczywiście mamy przykłady takie jak IceEye czy Eleven Labs, które świetnie się rozwijają, ale również dzięki finansowaniu z zagranicy.
1: No właśnie. I tą nadzieją na to, że

0: uda się zbudować przyjazny ekosystem. Kończymy naszą rozmowę, a gościem radiowej jedynki był Tomasz Czech z Fundacji Instrat. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.

0: Prosto z rynku.
1: A prosto z rynku to audycja na antenie programu Pierwszego Polskiego Radia, w której dokonujemy przeglądu najważniejszych i najciekawszych tematów gospodarczych mijającego tygodnia. A w mijającym tygodniu między innymi rząd rozpoczął wygaszanie programu Ceny Paliw Niżej. Od wtorku, czyli od 16 czerwca, przestały obowiązywać obniżone stawki akcyzy. To pierwszy krok w kierunku zakończenia pakietu CPN. Drugi etap nastąpi na początku przyszłego miesiąca, kiedy to wygaśnie obniżona stawka VAT na paliwa. Czy zatem musimy przygotować się na droższe tankowanie? Odpowiedzi na to pytanie szukała Justyna Golonko.
2: Wygaszanie programu CPN stało się faktem. Paliwa na stacjach nie mają już niższej akcyzy. Na tej decyzji zaważyła sytuacja na Bliskim Wschodzie, bo jak powiedział premier Donald Tusk, stopniowe ograniczanie programu CPN wynika z perspektywy zakończenia konfliktu na linii USA-Iran i spodziewanej stabilizacji cen.
3: Myśmy zakładali i z tego się wywiązaliśmy, że do lata będziemy dopłacać do tego, aby ceny paliw nie wystrzeliły w górę. Zrealizowaliśmy, mieliśmy najtańsze paliwo w Europie przez ten czas kryzysu, ale oczywiście ten projekt będziemy kończyli teraz latem.
2: Porozumienie USA z Iranem, do jakiego doszło w tym tygodniu, wprowadziło uspokojenie na rynkach paliwowych. Spadki ceny ropy przekładają się na spadki cen paliw w hurcie i dzięki temu kierowcy nie odczuli efektu przywróconej w całości akcyzy na paliwa, mówi Urszula Cieślak z biura Reflex.
4: W stosunku do ubiegłego tygodnia ceny paliw na krajowych stacjach są nieznacznie wyższe w przypadku benzyny, natomiast wyraźnie niższe w przypadku cen oleju napędowego. A więc można powiedzieć, że ten moment, w którym rząd zdecydował się na przywrócenie wyższej stawki podatku akcyzowego, dla nas konsumentów nie oznaczał wyraźnych podwyżek cen paliw na krajowych stacjach.
2: Ale już niebawem wzrośnie stawka podatku VAT na paliwa, bo ta obniżona, zgodnie z decyzją ministra finansów i gospodarki, ma obowiązywać do 30 czerwca tego roku. Ale to też może w niedużym stopniu wpłynąć na ceny na stacjach, dodaje Jakub Bogucki z portalu epetrol.pl.
5: Jest możliwe teoretycznie, że bezboleśnie przejdziemy przez ten etap likwidacji cen maksymalnych i przywrócenia normalnego poziomu opodatkowania, bo mamy do czynienia z na tyle głębokimi korektami na rynku międzynarodowym, że po prostu jest możliwe, że to się w jakiś sposób tak korzystnie dla polskiego kierowcy złoży, że nie będą to jakieś wielkie ruchy, więc wydaje się, że nie mamy chyba czym się specjalnie martwić, biorąc pod uwagę, że ta skala spadków może się jeszcze rozpędzać.
2: Zgodnie z szacunkami Ministerstwa Finansów, obniżka akcyzy na paliwa kosztowała budżet 700 milionów złotych miesięcznie, a obniżka VAT 900 milionów złotych. Częściowo zrekompensować te wydatki ma podatek od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych, który w piątek przyjął Sejm. Nowe rozwiązanie przyniesie budżetowi państwa około 4 miliardów złotych, mówi premier Donald Tusk.
3: Dzięki czemu to nie podatnik poprzez budżet państwa, tylko te firmy w dużej mierze sfinansują koszt akcji CPN. Same na tym nie stracą, ale nie zarobią, bo o to chodziło. I dzięki temu przejdziemy jako państwo i jako płatnicy na stacjach benzynowych, my wszyscy względnie suchą nogą przez najgroźniejszy, wydawało się, kryzys.

0: paliwowy od dekad.
1: Nowe obciążenie obejmie 20-30 firm paliwowych. Najwięcej zapłaci Orlen.
2: Tu dodajmy, że według założeń ustawa o windfall tax miałaby wejść w życie 1 sierpnia. Jednak objęłaby ona te nadzwyczajne zyski sektora paliwowego od marca tego roku. Oczywiście pod warunkiem, że regulacje te zyskają akceptację prezydenta. Słuchają Państwo radiowej jedynki i audycji Prosto z Rynku, w której już za chwilę przyjrzymy się innym planowanym przez rząd zmianom podatkowym. A chodzi o tak zwaną opłatę od małpek.

0: Program pierwszy Polskiego Radia.
1: A to jest audycja prosto z rynku, w której teraz o tak zwanej opłacie od małpek. Rząd planuje ją podnieść i to aż czterokrotnie. Tym samym cena małpki miałaby wzrosnąć do poziomu 10-12 zł. Według założeń miałoby to ograniczyć spożycie alkoholu, ale też przynieść budżetowi znacznie większe wpływy. Te miałyby trafiać do Narodowego Funduszu Zdrowia. A co o tym rozwiązaniu myślą eksperci? O tym Grzegorz Krakowski.
2: Problem nie jest błahy, bo dziennie sprzedawanych jest w Polsce, według różnych szacunków, od 1 000 000 do 1 400 000 małpek. Dodatkowo według badań ten niewątpliwy, choć niechlubny komercyjny sukces małpek wpłynął na wzrost odsetka osób uzależnionych. Po mniejsze opakowania często sięgają też młodzi ludzie. Stąd eksperci zdrowia publicznego, w tym prezeska Instytutu Człowieka Świadomego Anna Dela, pozytywnie oceniają te zapowiedzi płynące z rządu.
3: Jest to ogromny problem społeczny, tak więc ja uważam, że wszelkie działania rządu, które zmierzają ku temu, aby spożycie alkoholu przez Polaków się zmniejszało, są

0: słuszne. Mało tego, pamiętajmy, proszę Państwa, że pomiędzy 93 miliardy a 185 miliardów szacowane są wydatki NFZ-u związane bezpośrednio lub pośrednio z problemami, których przyczyną jest alkohol, a wpływy z akcyzy szacowane są na 14-14,5 miliarda.
1: Zapowiedzi w sprawie podniesienia opłaty od małpek nie krytykują też organizacje, które zazwyczaj są przeciwne jakimkolwiek tak zwanym podatkom sektorowym. Jak mówi Jakub Binkowski, wiceprezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców, sytuacja budżetowa jest trudna i to zrozumiałe, że rząd szuka nowych źródeł wpływu.
2: Sytuacja budżetowa wygląda jak wygląda. Wydaje się, że doszliśmy do pewnych granic, jeśli chodzi o jakąś możliwą elastyczność w tym zakresie. W związku z tym całkowicie zrozumiałe jest, że rząd szuka nowych źródeł wpływów. Tych źródeł są źródła lepsze i źródła gorsze. My generalnie jesteśmy przeciwnikami podatków sektorowych. Natomiast jeśli wybranym przez rząd dodatkowym źródłem miałoby być podniesienie opłaty od małpek, no to nie jest to źródło, które bym ocenił jakoś szczególnie krytycznie.
1: Według szacunków podniesienie opłaty od tzw. małpek mogłoby przynieść budżetowi państwa około 1 700 000 000 zł rocznie. Obecnie jest to około 560 milionów złotych. Te środki miałyby trafić do Narodowego Funduszu Zdrowia. Jednocześnie, jak zauważają eksperci, samo to jedno działanie nie wystarczy, aby ograniczyć spożycie małpek. Według Anny Deli potrzebne są też kolejne kroki.
0: Zawsze możemy popatrzeć przez pryzmat tego, żeby zakazać smaków i aromatów w tych produktach. Mogą zostać tylko i wyłącznie produkty o smaku czystego alkoholu, co na pewno zmniejszy ich atrakcyjność. Dodatkowo również możemy, jeżeli nie mówimy o całkowitym zakazie, możemy pomyśleć o zakazie produktów 100 ml, bo jednak te 100 ml to są produkty, po które na przykład najczęściej sięgają kobiety.
1: Zwiększenie tak zwanej opłaty małpkowej to nie jedyna zmiana, jeśli chodzi o ten segment rynku. W rządzie trwa dyskusja nad objęciem małpek systemem kaucyjnym. To miałoby z jednej strony rozwiązać problem małych, jednorazowych butelek po alkoholu, które dziś zaśmiecają środowisko, ale z drugiej byłby to kolejny cios w kieszenie pijących, bo kaucja realnie podnosiłaby cenę małpek.
3: Choć tu warto dodać, że objęcie małpek z systemem kaucyjnym byłoby też sporym wyzwaniem logistycznym, na co zwraca uwagę branża handlowa, a to między innymi dlatego, że obecne butelkomaty nie są przystosowane do przyjmowania tych małych szklanych butelek po alkoholu. A jak wybrnie z tego rząd, o tym mamy przekonać się po wakacjach.

0: prosto z rynku.
1: Powoli zbliżamy się do godziny 6 i końca naszego dzisiejszego spotkania w audycji Prosto z Rynku. Jednak zanim to nastąpi, to mamy oczywiście dla Państwa jeszcze tradycyjną garść doniesień z rynków finansowych. Warszawska giełda zakończyła tydzień wzrostami, choć nie udało się obronić rekordu środy. Wtedy to po raz pierwszy w historii WIG, czyli najszerszy i najstarszy indeks naszej giełdy, przebił poziom 140 tysięcy punktów. Rekordów nie brakowało też na światowych rynkach, a popyt na akcje napędzały, jak mówi Rafał Sadoch, analityk biura maklerskiego mBanku, informacje o podpisaniu porozumienia między USA a Iranem.
2: Można powiedzieć, że mamy za sobą udany tydzień na rynkach finansowych. Głównym czynnikiem, który wsparł popyt na ryzyko, było oczywiście podpisanie przez Stany Zjednoczone i Iran porozumienia pokojowego i de facto wcielenie go w życie. Statki z ropą, statki towarami popłynęły już przez cieśninę Ormus. Mieliśmy też do czynienia po raz pierwszy z posiedzeniem Fed pod przewodnictwem Kevina Warsha. I tutaj rynek spodziewał się, że dojdzie do jakiegoś złagodzenia retoryki, a nic takiego się nie stało, wręcz przeciwnie. Pozostali przedstawiciele Fedu nawet uderzyli w jastrzębie tony, co krótkoterminowo wywołało pewien wzrost awersji do ryzyka i cofnięcie. No ale poprawa nastrojów związana z podpisaniem porozumienia, zakończeniem konfliktu, czy też daniem sobie czasu na dłuższe negocjacje, to przeważyło i można powiedzieć, że tydzień de facto możemy zaliczyć do udanych. Jeśli chodzi o rynek krajowy, to ja bym zwrócił przede wszystkim uwagę na przecenę złotego. Ona była w głównej mierze motywowana też, co się działo z dolarem, bo rynek nie zakładał, że może tak szybko dojść do podwyżek stóp procentowych w Stanach, a połowa przedstawicieli Fedu zakłada, że przed końcem roku dojdzie do wzrostu stóp procentowych i to mocno napędziło amerykańską walutę. Także złoty tutaj na skutek tego posiedzenia Fedu był pod istotną presją w drugiej połowie tygodnia.
1: I tymi doniesieniami z rynków finansowych kończymy dzisiejsze wydanie audycji Prosto z Rynku. Po godzinie 6 przywita się z Państwem Michał Strzałkowski. Ja natomiast już się żegnam. Błażej Prośniewski. Do usłyszenia.
0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
3: Odrodzona nieznana to spojrzenie na obyczaje, politykę, gospodarkę i sztukę II Rzeczypospolitej poza schematami i przyzwyczajeniami.
4: Czy niemiecki klub mógł być mistrzem Polski w piłce nożnej? Czy zespoły endeckie odmawiały gry z żydowskimi, a żydowscy zawodnicy mogli rywalizować w soboty? W najbliższym programie o piłce nożnej i o sporcie w II Rzeczypospolitej.
3: Zapraszam, Grzegorz Kalinowski.
4: Odrodzona nieznana. Dziś po 16:00.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Radio kierowców.
5: Przed mikrofonem Jakub Domoracki. Dzień dobry Państwu. Zapraszam na pierwszy dzisiaj drogowy raport jedynki. Na trasie ekspresowej S7 pomiędzy węzłami Gdynia Port a Gdynia Chważno doszło do wypadku dwóch motocykli. Mamy informację, że jedna osoba została w tym zdarzeniu ranna. Jezdnia na 3 km jest zwężona w kierunku Gdańska. Utrudnienia pojawiły się także na warmińsko-mazurskim fragmencie ekspresowej 7 pomiędzy Ostrudą a Elblągiem. Na kilometrze 54 zablokowany jest jeden pas, także w kierunku Gdańska. Niewielkie spowolnienia utrzymują się w województwie mazowieckim, zwłaszcza na Krajowej 7 pomiędzy Czosnowem, Łomiankami a Warszawą, podobnie na drodze krajowej nr 61 na odcinku Legionowo-Stolica oraz na ekspresowej

Podwójce na południowej obwodnicy Warszawy na wysokości Ursynowa. Trudna sytuacja na granicy polsko-ukraińskiej, na przejściu w Dorohusku. Samochody ciężarowe na rozpoczęcie odprawy i wyjazd z naszego kraju oczekują ponad 25 godzin. W Medyce czekają ponad 17 godzin, w Chrebennem ponad 15, a w Korczowej ponad

0: tak bardziej tradycyjnie, jakiś magnetofon czy jakiś rejestrator i tam wciskają rekord i nagrywają sobie to słynne, że minęła dziewiąta i to jest ta dziewiąta. Nieważne czy tak, nieważne czy tak. Ważne, że państwo jesteście z nami. Dajcie znać znajomym, powiedzcie, że ruszyło Lato z Radiem, że to jest fajne, że jedynka bardzo się zmieniła. Lato z Radiem też i to będzie lato pełne niespodzianek.
1: Są i tacy, którzy na Lato z Radiem w takiej odsłonie czekali całe życie. I myślę,
0: też
1: że
0: tak
1: to
0: jest, tak.
1: Ja. Proszę państwa, bardzo mi miło powiedzieć po raz pierwszy Lato z Radiem. Bielsko-Biała, witamy serdecznie. Dagmara Kowalska, Roman Czajarek.
0: I to jest w ogóle nasz początek i nasz debiut wspólny razem na radiowej antenie. I takich niespodzianek, takich rzeczy niezwykłych w tym roku będzie bardzo, bardzo, bardzo dużo. Dziś Bielsko-Biała, więc albo włączajcie radio, albo przyjeżdżajcie do nas. Pogoda gwarantowana, jest cieplutko, nie będzie tylko, jeszcze cieplej.
1: Tak, ale nie tylko pogodę mamy dla was, moi drodzy. Mamy mnóstwo różnego rodzaju konkursów, spotkań, ciekawych rozmów. No i oczywiście jesteśmy my, a przede wszystkim jesteście wy.
0: I jest jeszcze nasza maskotka, ale jeszcze potrzymamy was chwilę w niepewności, bo teraz czas na aktualności, które przedstawi Monika Gniewaszewska.
2: Będzie grzmiało, może być groźnie. Są alerty przed burzami. Mamy też apel Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.
3: Najszybciej zejść ze szczytu możliwie nisko. Jeżeli jesteśmy nad jeziorem, nad morzem, powinniśmy wyjść z wody.
2: Decyzja nie ma precedensu. Ocenia odebranie przez prezydenta orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy historyk Janusz Sibora. Unijny budżet na kolejne lata był m.in. tematem szczytu w Brukseli. Mowa była także o sankcjach dla Rosji. Za chwilę podsumowanie. Silny wiatr, burza i możliwe w związku z tym nawałnice. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało alerty dla wszystkich województw. Mieszkańcy poszczególnych regionów dostają SMS-y z ostrzeżeniami przed gwałtownymi zjawiskami. Piotr Błaszczyk, rzecznik RCB, apeluje, by w czasie burzy unikać otwartych przestrzeni.
3: Zostańmy w domu, jeżeli to możliwe. Zamknijmy okna i drzwi. Jak najszybciej znajdźmy schronienie, jeżeli jesteśmy poza domem, a spotka nas ta niebezpieczna sytuacja. Absolutnie nie parkujmy pod drzewami, nie zatrzymujmy się, czy pieszo, czy samochodem.
2: Synoptycy ostrzeżenia wydali głównie dla zachodniej i południowej Polski. To w tych regionach burze mogą być najbardziej gwałtowne. A już wczoraj w nocy nawałnice przechodzące przez Polskę poczyniły wiele szkód. Straż pożarna interweniowała ponad 1100 razy. Najczęściej w województwach zachodnich, mówi Wojciech Gralec, rzecznik komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej.
4: Najwięcej zdarzeń wystąpiło w województwie wielkopolskim 449, lubuskim 270, dolnośląskim 176 oraz zachodniopomorskim 143.
2: Były też niebezpieczne sytuacje. Pod Poznaniem od uderzenia pioruna zapalił się dach domu mieszkalnego. Dwie osoby zostały poszkodowane. W Lesznie na nastolatka przewróciło się drzewo, ma złamaną nogę. Spod Leszna ewakuowano też tysiące widzów, przerywając pokazy lotnicze. Prezydent Karol Nawrocki odebrał Order Orła Białego. Najwyższe polskie odznaczenie przywódcy Ukrainy Wołodymyrowi Zełenskiemu. Decyzja ma związek z nadaniem jednej z jednostek Sił Zbrojnych Ukrainy imienia bohaterów UPA. Janusz Sibora uznał tę decyzję za bezprecedensową. Historyk i badacz dziejów dyplomacji dodał, że ukraiński polityk podjął decyzję niegodną uhonorowanego orderem.
5: Order Orła Białego został przyjęty przez króla brytyjskiego, czy przez króla Hiszpanii, czy przez prezydenta Wilsona, to wówczas mieliśmy też pewną gwarancję, że obdarowany, uhonorowany tym orderem będzie pracował na rzecz naszego państwa. I to było zrozumiałe też dla osoby przyjmującej ten order. Natomiast tego elementu w przypadku prezydenta Zełenskiego nie zauważam.
2: Decyzja Karola Nawrockiego nie pozostała niezauważona przez Moskwę. Wiceprzewodniczący Rady Bezpieczeństwa Rosji Dmitrij Miedwiediew pochwalił ją we wpisie na Platformie X. Na wszystkich warszawskich SOR-ach trwają kontrole, informuje prezydent stolicy. Rafał Trzaskowski zapowiedział jednocześnie, że w radach nadzorczych miejskich placówek medycznych nie będą mogli zasiadać politycy. To pokłosie afery związanej z nieprawidłowościami na oddziale ratunkowym Warszawskiego Szpitala Południowego oraz lekarzem i byłym już miejskim radnym Koalicji Obywatelskiej, który przyjmował pacjentów poza kolejką i zarobił w zeszłym roku ponad 1,5 miliona złotych. Rafał Trzaskowski zaapelował, by zgłaszać wszelkie nieprawidłowości dotyczące miejskich placówek.
6: Trwają kontrole na wszystkich SOR-ach warszawskich szpitali i oczywiście będziemy wyjaśniać wszystkie nieprawidłowości. Ta procedura trwa i tak jak mówię,

0: Współpracujemy tutaj ze wszystkimi instytucjami, które są za to odpowiedzialne.
1: Sprawa dotycząca Szpitala Południowego jest badana w prokuraturze, a NFZ i Najwyższa Izba Kontroli przeprowadzają w placówce kontrolę.
2: To są aktualności jedynki.
1: Spory o to, kto ma reprezentować Unię w rozmowach z Moskwą i Kijowem na temat zakończenia wojny, a także rozmowy o przyszłym budżecie Unii na lata 2028-34. Wczoraj zakończył się szczyt w Brukseli. W sprawach rozmów z Rosją i Ukrainą premier Donald Tusk wysłał ostrzeżenie, że Polska nie będzie respektowała żadnych ustaleń w wojnie między tymi krajami bez niej.
3: Premier Donald Tusk skomentował próby nawiązywania kontaktów z Rosją w wąskim gronie Francji, Niemiec oraz Wielkiej Brytanii.
4: Albo będą to decyzje, w których tak czy inaczej musi brać bezpośredni udział Polska, inaczej nie będziemy żadnych ustaleń respektować. No niektórzy mieli może kwaśne miny, ale wszyscy de facto zrozumieli, o co chodzi.
3: I jeszcze w sprawie Rosji zapadła decyzja o przedłużeniu sankcji gospodarczych. Tym razem o rok, a nie 6 miesięcy. To silny sygnał, podkreśliła szefowa komisji Ursula von der Leyen. Zgody nie było natomiast podczas dyskusji o unijnym budżecie. Szef polskiego rządu tak komentował żądania Niemiec dotyczące cięć w wydatkach.
4: A to skąpcy. To był głos odosobniony. Niemcy nie osiągną tutaj sukcesu.
3: A chodzi o cięcia w ważnych dla Polski funduszach na rolnictwo i rozwój regionów. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
1: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
5: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
6: Pogoda.
7: Oj, patrzę sobie na tą pogodową mapę Polski. Bardzo dużo ostrzeżeń meteorologicznych, ale zacznijmy od zabawy najcieplej, najzimniej. Najcieplej teraz w miejscowości, która nazywa się Koło, prawie 24 stopnie. Przy okazji pytanie językowe, jak nazywa się mieszkanka Koła? A no właśnie. Najchłodniej w Zakopanem, 18 stopni wskazują termometry. 18! O 9 rano! A to jest najniższa temperatura. Ona będzie zdecydowanie wyższa dziś w ciągu dnia. Dziś te temperatury maksymalne. Tak, 24-25 stopni na Helu. 31-32 w centrum. 35, może nawet lokalnie więcej na zachodzie. Jeżeli chodzi o deszcz, tak, ten deszcz może się pojawić, zwłaszcza na zachodzie i na południu Polski. To mogą być gwałtowne opady deszczu, gwałtowne burze, miejscami z gradem, a prędkość wiatru może dochodzić na północnym zachodzie do 100 km na godzinę. Więc naprawdę proszę bardzo uważać. No to jeszcze szybciutko stacja IMGW w Warszawie. Termometr wskazuje 21 stopni, na barometrze 1009 hektopaskali. Ciśnienie rośnie.
5: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
2: Klimat.
8: Ja bardzo lubię ten moment, kiedy odpalamy lato z radiem, bo wtedy wiadomo, że jakość powietrza w kraju jest dobra, przynajmniej, albo nawet bardzo dobra. Wyjątkiem dzisiaj będzie Sosnowiec, gdzie powietrze jest umiarkowanej jakości, ale my mamy na to sposób. Proszę przyjechać do Bielska Białej, tutaj cudowny klimat i przede wszystkim bardzo dobra jakość powietrza. Taka informacja o tym, że około 40% energii elektrycznej pochodzi ze źródeł odnawialnych, głównie ze słońca. Od 11 do 14 i o 16 prognozowane są zielone godziny, podczas których warto korzystać z nadwyżki wyprodukowanej nam energii. No a na większości terytorium Polski proszę uważać dzisiaj, bo ostrzeżenia IMGW mówią o tym, że będzie się sporo działo. O tym też wspominała już Monika. Przed upałami, przed burzami ostrzegamy Państwa bardzo, a na północnym zachodzie mogą również wystąpić gwałtowne wzrosty stanów wody. W kilkunastu województwach obowiązuje susza hydrologiczna, a w większości kraju występuje małe i średnie zagrożenie pożarem lasów. Natomiast w części województwa podkarpackiego duże. Proszę na siebie uważać, proszę pamiętać o tym, że jakość powietrza może być dobra i bardzo dobra. No ale chyba klimat to najważniejszy jest ten wewnętrzny. Zapraszam.
2: Wiadomości w językach obcych znajdą Państwo na stronach Polskiego Radia dla Zagranicy.
9: English language news can be found on polskieradio.pl/en.

0: Lata z radiem dzisiaj w Bielsku Białej. Jesteśmy w fantastycznym miejscu. Dużo zieleni, ale dużo też koloru pomarańczowego, jedynki polskiego radia. No i oczywiście całe lato z radiem do państwa dyspozycji.
1: Ale jest przewiew też dzięki temu. Nie jest tak bardzo gorąco na tej scenie. I jest to, na co państwo czekaliście najbardziej, czyli nasza tegoroczna maskotka. I wszyscy się pytali, co nią będzie. A myśmy mówili z Dagmarą, że nie możemy. Nie możemy. Mamy zakaz do godziny 9:00. Choćby nas krojono, palono, przypalano. Nie możemy powiedzieć.
0: I posypywano solą.
1: Ale państwo teraz widzicie, maskotką tegorocznego lata z radiem jest taki oto przepiękny. No i tu mam pierwszy problem. Bo chciałem powiedzieć kundelek.
0: Ale tak trzeba wymyślić.
1: Tak, no bo to jest kundelek. To jest mieszaniec wielorasowy, środkowoeuropejski,
0: czyli
1: ale taki, chodzi o to, że trzeba wymyślić mu ładną nazwę, trzeba mu wymyślić ładne imię i trzeba wymyślić dobry sposób na to, jak mówić o kundelkach, żeby kundelki się nie obraziły, tylko poczuły się dowartościowane. I to jest pytanie do was, do słuchaczy.
0: Ja mam taką jedną nazwę, która przychodzi mi na myśl i to jest imię na R. Re...
1: A że Bielsko-Biała, a Łatka się zgadza, ale klapnięte uszko ma.
0: No ma.
1: Dobrze, zapraszamy do lata z radiem.

0: Kraków, Poznań, Łódź, Białystok. Bielsko-Biała także. Jaki jest sens pisania Bielsko-Biała się melduje, że ktoś siedzi w domu nas słucha? Nie lepiej przyjść tutaj i usiąść razem z nami?
1: Ależ jasne, że tak zapraszamy bardzo. Mamy wolne leżaki, ale w ogóle cała przestrzeń tutaj jest do Państwa dyspozycji, a przede wszystkim możemy, no co, no dać
0: plan gry. Plan gry jest taki. Od 9 do 12 jest audycja.
1: Tak jest.
0: Potem można dalej podglądać inne audycje jedynki, które na tej samej scenie, gdzie my teraz jesteśmy, będą na Państwa oczach się działy. Ale...
1: Między innymi Marcina Wojciechowskiego.
0: Tak, tak, ale dookoła rusza nasz piknik. Mm-hmm. I tam te wszystkie eksperymenty, jak to było z tym kolorem, co mówiłeś, co tam można
1: Mówiłam
0: sprawdzić?
1: Mówiłam o tym, że można sprawdzić swoją osobowość, bo każda osobowość ma swój kolor. Trzeba sobie po prostu dopasować do siebie i wtedy będziesz wiedział, jakie masz talenty, ty to już wiesz i jak wykorzystać potem to na przykład w zawodzie swoim.
0: Trochę się zaniepokoiłem, bo to wiesz, te kolory mogą różne rzeczy. Wyjdzie ci różowy, to część osób się obrazi. Wyjdzie zielony, to powiedzą, ale bez polityki proszę, albo jakiś tam niebieski czy inny.
1: Wiesz co, ale ja myślę, że to też jest tak, że jak dostajesz ten kolor, to trochę cię to ukierunkowuje i trochę myślisz sobie, dobrze, to ja to wykorzystam w swoim pracy, okay, albo w swoim życiu.
0: I jak u ciebie z tańczeniem, bo będzie potańcówka.
1: O, uwielbiam.
0: To dobrze, bo ja z tym mam problemy, to liczę na ciebie bardzo tutaj, dobrze. Więc będzie potańcówka, będzie zespół, będą oczywiście różnego rodzaju atrakcje dookoła w naszym miasteczku.
1: Tak?
0: I to dzisiaj do godziny 17, dlatego że potem następuje wymiana pod tą wielką sceną i od 20 ta wielka scena i tam same gwiazdy i obok siebie dodaj Marela Rodowicz.
1: Tak.
0: I czy ja muszę mówić coś więcej? Nic.
1: Nic. Stawiamy kropkę.
0: Zapraszamy.

0: Program pierwszy Polskiego Radia.
1: Ja sobie wyobrażam, że to musiało być szaleństwo. Wyobraź sobie, patrzysz się w telewizor i ona tam, wiesz, pierwszy mecz, no wygrała, ale może jakoś tak wyszło. Drugi mecz, no wygrała, o, mamy więcej szczęścia. Trzeci mecz wygrała.
2: To już chyba nie może być przypadek.
1: To już jest przypadek. Czwarty mecz wygrała, piąty wygrała, szósty wygrała, siódmy wygra, a potem to już czekasz tylko, nie, to jest niemożliwe po prostu. Wyobraź sobie, jak oni się wtedy czuli.
2: No właśnie, to jest pierwsze pytanie do naszych pierwszych gości. Jesteśmy, przypominam, w Bielsku Białej. To jest Lato z Radiem. Lotnisko, jedynka, Polskie Radio. Meldujemy się tutaj z Latem, z Radiem.
1: I uwaga, Bielsko-Biała to jest Maja Chwalińska. Tak, i to jest tu najważniejsze.
2: Dokładnie tak. Maja, która właściwie dzisiaj, można powiedzieć, wykonała kawał roboty i spowodowała, że jest coś takiego, co się nazywa Mają Manią. A na naszych kanapach Szymon Bandura i Mikołaj Brzoł, tenisiści tenisa w klubie BKT Advantage.
3: Dzień dobry.
2: Maja jest związana z waszym klubem, prawda? No właśnie, to powiedzcie, jak się czuliście? Co wyczuliście?
3: No niesamowicie, jest to jednak największe osiągnięcie bielskiego tenisa. No jest to też historyczne osiągnięcie w tenisie, ponieważ Maja zrobiła to jako pierwsza kobieta w historii, czyli przeszła eliminację i doszła do finału turnieju głównego Roland Garrosa.
1: Mieliście taki moment w czasie oglądania tego, co tam się działo, że czekaliście, w końcu gdzieś musi przegrać, prawda? To jest niemożliwe. Który to był mecz? Gdzie była jakaś taka chwila zawahania? Czy nie było takiej chwili?
4: No, my tak naprawdę od pierwszej rundy jednak liczyliśmy na te zwycięstwa, że będą i kolejne, także...
1: Brawo, dyplomacja, dobrze.
4: Na moment nie zwątpiliśmy w możliwości Mai, nawet udało nam się polecieć do Paryża i oglądać Maję z kortu Filipa Châtier. No i aż do finału, potem mieliśmy przyjemność oglądać Maję w strefie kibica w Bielsku, gdzie przyszła masa ludzi.
2: Ale przyszła się przywitać do was?
4: Oczywiście.
2: No to dobrze. Słuchajcie, a nie było takiej drobnej zazdrości w was, że moglibyśmy być na jej miejscu?
3: Nie, no gdzie? My Maję traktujemy jak siostrę praktycznie, więc...
2: Wiesz, w ogóle chyba takich rzeczy nie ma w sporcie, prawda? Jest raczej...
1: Oj, to...
2: Nie, no myślisz?
3: Zależy właśnie, to można różnie odbierać, ale my w ogóle nie czujemy zazdrości, bardziej się cieszymy, jesteśmy
4: dobrzy. No ja też jesteśmy sparring partnerami gdzieś tam byłymi i Maję gramy z nią, znam ją od 15 lat, także tak jak Mikołaj powiedział, traktujemy ją jak siostrę i zawsze życzymy jej najlepiej.
1: Chwila, sparring partner, czy jak sparring partner, on wie najwięcej, prawda? Jak się patrzy na taki mecz, to czy wtedy, panie Szymonie, pan już wie, ona teraz zrobi tak, czy zrobi tak, bo pan już to widział. 1557 razy na korcie.
4: Tak, coś ciekawe, no styl gry Maje był dopasowywany od jej najmłodszych lat. Jak miała 10 lat, to właśnie uczono ją grać tych wysokich top spinów, grała bardzo kombinacyjnie, próbowała różnych rzeczy na korcie, zmieniała tempo gry. No i teraz widzieliśmy na kortach w Paryżu, jak to dobrze zagrało, jakie przeciwniczki miały problemy z tą kombinacyjną
1: grą. Jak przewróciła stolik właśnie, jak zrobiła nagle coś nowego. Ona nie ma, można powiedzieć tak, nie ma warunków, nie jest duża. To nie są jakieś mega mięśnie, prawda? To nie jest dziewczyna, która ma 1,70 m czy 1,80 m.
2: Ale zwinna wymiecie. Jest.
1: No tak, no, ale wiesz, no, są pewne granice. Tak. I nagle ona wychodzi i przewraca stolik po prostu, pokazuje inny tenis. Czy
4: na pewno dużo świeżości dodała do tenisa, bo tenis kobiecy głównie bazuje na sile, ale też trzeba powiedzieć to, że ciężko jest
1: już
4: znaleźć...
1: Już nie, od czasów Mai nie.
4: Dokładnie, Maja troszeczkę zmieniła w tym tenisie, ale Maja ma też znakomitą rękę do gry, znakomicie się rusza, więc też jest pod tym względem wybitna i to ją wyróżniało spośród tych wszystkich zawodniczek.
2: A słuchajcie, nie było takiego momentu, kiedy Maja odbiła piłkę, aby wy zasyczeliście na przykład na zasadzie, oj nie tak, może lepiej bardziej z tej strony, albo może to powinien być forehand albo backhand. Dobrze,
3: no to akurat każdy chyba trener tenisa z partnerem ma to samo, więc reagujemy po prostu, bo wiemy, że czasami mogłaby lepiej zagrać, ale i tak trzeba im zaufać na tym korcie, ponieważ ona jest tam, a nie my.
1: Okej, ja mam teraz trudne pytanie, bo przed nami dziką kartę już jest, więc mamy. No i przed nami teraz moment, który jest potwornie trudny dla takiego sportowca, który odniósł tak niesamowity sukces. Bo wiadomo, że wszyscy się patrzą i każdy będzie czekał teraz na ten występ i ona ma świadomość, czy ma się świadomość na korcie tego ciśnienia? Bo ona już teraz wie, jeszcze wtedy tam może nie wiedziała, wróciła do Polski i powiedziała, nie sądziłam, że to aż było tak.
4: No. Jeżeli chodzi o Maję, myślę, że ona nie będzie odczuwała tego stresu. Jednak ci sportowcy są przygotowywani przez całą karierę do tego, żeby sobie z tym w jakiś sposób radzić. Oczywiście teraz wszyscy usłyszeliśmy o Maji. Maja też jest świadoma tego sukcesu i tych zasięgów, że wszyscy o niej mówimy. Ale Maja jest bardzo skromną, normalną dziewczyną, więc myślę, że to wiele u niej nie zmieniło i będzie dalej...

0: Ale grała świetny tenis na kortach Wimbledonu.
1: Trochę cię zagłuszam, próbuję podbijać piłkę tenisową. Na razie tylko ręką, ale panowie mają ze sobą rakiety i dzisiaj też wracacie na kort, bo jest bardzo dużo chętnych do tego, żeby w tenisa pograć.
2: Szymon Bandura, Mikołaj Wrzoł, trenerzy tenisa w klubie BKT Advantage Bielsko-Biała, Maja Chwalińska. Zapamiętajcie to, kolejne skojarzenie związane z tym miastem.
1: Dziękujemy.
3: Dziękujemy. Ja się staram.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Reklama.
2: Jeszcze nie śpisz?
3: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
2: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
3: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
4: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody. Bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
6: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
7: To przy okazji zjesz z nami.
6: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
8: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
7: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
6: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
7: Ach, to tylko przy okazji.
6: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
9: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
10: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na...

0: A lato z radiem. Od poniedziałku do piątku po 9:00. I na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Bielsku Białej. Już w najbliższą sobotę od 9:00 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
1: Jedynka. To jest radio. Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest miasto Bielsko Biała, polska stolica kultury.
0: Sponsorem tytularnym pikników Lata z Radiem jest BYD, producent hybrydowego sedana SIL 5.
2: Reklama. Autopromocja.
3: Piłkarskie Mistrzostwa Świata w radiowej jedynce.
4: Od poniedziałku do piątku o 7:40 w sygnałach dnia Studio Mundial.
3: Przez cały tydzień specjalne serwisy sportowe.
4: Relacje, analizy i komentarze.
3: Korespondencje ze Stanów Zjednoczonych, Kanady i Meksyku.
4: Podsumowania dnia w Kronice Sportowej po 22:40.
3: Filip Jastrzębski
4: i Tomasz Kowalczyk. Zapraszamy.
2: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Pogoda.
5: Najcieplej w Jeleniej Górze, prawie 26,5 stopnia teraz wskazują termometry. Najchłodniej w tym momencie w Kielcach, plus 18 na termometrze. Ciekawe, jaka jest temperatura w Bielsku Białej. A zaraz sprawdzimy. Tak, Mara, już widzę, to kontroluje. Ja teraz powiem Państwu, jak będzie dzisiaj w Polsce. Dziś w Polsce te temperatury od Helu, gdzie tak koło 24-25 stopni, tam najchłodniej, przynajmniej teoretycznie, przez 31-32 w centrum, do 35-36 stopni na zachodzie. Wiatr słaby, zmienny, ale uwaga, niestety, prawie cała zachodnia i południowa Polska to są ostrzeżenia i MGW przed burzami, silnym wiatrem, gradem, ulewą. To się może lokalnie zdarzyć i w czasie takiej burzy oczywiście porywy wiatru do 100 km na godzinę. Warszawa. W stolicy teraz na termometrach 25, na barometrze 1009,3 hektopaskala. Ciśnienie cały czas konsekwentnie rośnie.

0: I my już ponownie witamy z naszego plenerowego studia. To Lato z Radiem w Bielsku-Białej, w której Romek mówił o tym, że mam informację. Oczywiście, że mam 25 stopni już.
1: Teraz.
0: Teraz.
1: A najcieplej będzie między 16 a 17.32. Przynajmniej tak jest.
0: Jesteśmy na to gotowi.
1: Ale jest poprawka dla prognozy dla Bielska. Żadnej burzy w Bielsku, żadnego deszczu.
0: Wspaniale. Dlatego zachęcamy do tego, żeby do nas przyjechać. Słuchajcie nas na słuchawkach i dołączajcie do nas, bo tutaj będzie się naprawdę bardzo dużo
1: jak się wędruje do serca przez żołądek.
0: Oj, oczywiście.
1: To teraz będzie o jedzeniu.
0: Będzie. A w naszym studiu Konrad Drewniak, który jest członkiem kapituły Klubu Szefów Kuchni, ale jest też mistrzem kulinarnym i urodzonym rodowitym bielszczaninem. Dzień dobry.
2: Dzień dobry Państwu, witam. Tak jak tutaj powiedziano, urodziłem się w Bielsku-Białej 33 lata temu, więc no, jestem rodowitym bielszczaninem. Tutaj się wychowywałem, tutaj się uczyłem. Natomiast wyjechałem za granicę, żeby też troszkę podszkolić swój warsztat, no i po latach udało mi się do miasta wrócić.
1: To mam poważne pytanie na początku, bo niektórzy mówią, że tu jest kuchnia śląska, a inni mówią, nie, Boże, zapomnij w życiu, nie powiedz tego nigdy tam, bo oni cię po prostu...
0: Zjedzą.
1: Zjedzą, tak, dokładnie. Jaka to jest kuchnia w takim razie w Bielsku?
2: To jest bardzo trudne pytanie, ponieważ przez lata, dwudziestolecie międzywojenne, tutaj wpływy austriackie, niemieckie, śląskie, beskidzkie, to naprawdę ciężko tutaj wyróżnić tą kuchnię w taki jednakowy sposób. Nie mamy żadnej takiej swojej idealnej potrawy, która by mówiła o tym, jaka właśnie kuchnia...
1: Że to jest nasze, tak? Jak rogal w Poznaniu.
2: Albo rolada śląska gdzieś tam w Katowicach.
1: Z kapustą.
2: Z modrą kapustą i z tłuszczami, więc tutaj no... Jest to na pewno trudniej znaleźć taką idealną bielsko-bialską potrawę. Nawet nie wiem, jak to odmienić, ale myślę, że...
1: No moment, a jak przyjeżdżają na przykład przyjaciele, znajomi i mówią, Konrad, no ty się znasz, wiesz. Ty zrób nam takie, żeby było fest, ale tak po waszemu.
0: To co stanie na stole?
2: Myślę, że żurek. To jest taka zupa tutaj regionalna. Natomiast jest,
1: czym?
2: Jest ona, no myślę, że biała kiełbasa, boczek. Natomiast,
0: a ziemniaki też wchodzą?
2: A, jasne. Pewnie zależy od regionu. Jeśli jest to, zależy od, oczywiście od okresu. Jeśli jest to zima, no to wiadomo, że szukamy tych takich bardziej skrobiowych tematów w tej zupie. Natomiast jest to inny żurek na Śląsku. Jest to żurek przeważnie zabielony, czy śmietaną, czy też maślanką.
1: Czyli no więc... normalny. Bo oni mają nienormalny. Bo mój normalny z moich regionów też jest taki
0: też
1: zabielany.
0: Jest zabielany.
2: Rzadszy, jest on rzadszy, nie jest taki gęsty, nie jest taki treściwy. Więc myślę, że można powiedzieć, że żurek jest taką, że ugotowałbym żurek.
1: A z chlebki miecie czy bez?
2: Z chlebem. Tutaj jest dużo lokalnych, fajnych piekarni już teraz. Gdzie jest chleb na zakwasie, można sobie zakupić. Więc
0: a
2: właśnie
0: co jeszcze? Co jeszcze? Jakie jeszcze potrawy? To co ląduje u ciebie na terenie?
2: Myślę, że no, ukłon w kuchni beskidzką, czyli placki ziemniaczane na pewno. Miałem okazję też gotować dwa lata temu, jak Bielsko kandydowało do Europejskiej Stolicy Kultury.
1: Aha, brawo, tak.
2: Gotowaliśmy ten catering i też było nam ciężko. Nawet rozmawialiśmy z Urzędem Miasta, z ludźmi, którzy się znają tutaj na historii Bielska-Białej i też nie mogliśmy znaleźć takiego idealnego dania, które by odzwierciedlało właśnie ten region.
1: No to teraz uwaga, są tacy, którzy mówią, że w Bielsku zje się najlepszą w Polsce kuchnię jaką? Włoską! Wszystko przez małego Fiata i licencję. I Włochów, którzy tu przyjeżdżali, zakładali ponoć pizzernie i tak dalej. Prawda czy fałsz?
2: Nie wiem, czy oni zakładali pizzerię, natomiast gdzieś te delegacje, które później przyjeżdżały do tego Fiata, gdzieś musiały jeść. No więc te restauracje włoskie cieszyły się powodzeniem. No i też ludzie po 89 roku otworzyli się jednak na świat, troszkę zaczęli jeździć do Włoch, pewnie najczęściej na wakacje. No więc jak przyjeżdżali, szukali tych smaków, szukali tej nostalgii wakacyjnej. No więc te restauracje włoskie dobrze się tutaj przyjęły.
1: Czyli jakaś włoska kiełbaska zwinięta jak ślimaczek, rozumiem. Jakiś tam szpinaczek na przykład obok mocno posolony i żelato na deser. Nie ma nic dziwnego w tym wszystkim.
2: Nie,
0: myślę, i cappuccino do 11.
2: I cappuccino do 11, tak. Później już podobno nie wolno. Te wpływy włoskie faktycznie są tutaj w Bielsku, ale nie tylko. No bo też, prawda, po... W 89 roku ta gastronomia w Bielsku poszła bardzo do przodu. Otworzyło się wiele restauracji, wielu szefów kuchni tutaj zjechało. No więc naprawdę ta bielska gastronomia bardzo mocno się rozwija. No zresztą w tym roku zostaliśmy oznaczeni w przewodniku Michelin. Jako,
1: brawo.
2: Jako właśnie tutaj restauracja w Bielsku. No więc PPŁŻ

0: Szacun dla nich.
1: Brawo, wyrazy dwa. Konrad Drewniak, mistrz kulinarny, czyli w Bielsku-Białej pizzy z ananasem pewnie nie zjem, bo mógłby się obrazić.
2: W ogóle nawet nie.
0: Dziękujemy.
3: Dziękuję również.
4: Jedynka. Polskie Radio.

0: Wiesz co? Chyba za dużo komentarzy piszą, bo mi się Facebook zawiesił.
1: Naprawdę?
0: Tak chciałem odświeżyć, bo wszyscy piszą, że jestem, słucham, jestem. Wow, jak
1: wspaniale.
0: Fajnie. I nagle to... widzę, że tam mieli. Co to będzie wieczorem, jak przyjdzie tych kilkadziesiąt tysięcy ludzi na koncert?
1: Ja nie wiem, ale już trwają pierwsze próby. Myślałam, że one się zaczną po południu, a tutaj
0: skąd?
1: Już...
0: Skąd? Maryla zażądała przestawki. W sensie, że ma być większa próba, bo będzie niespodzianka od pani Maryli.
1: O, pięknie.
0: Więcej nie mogę zdradzać.
1: No dobrze.
0: Ale może on coś wie więcej.
1: Może, na pewno. Na pewno wie Mateusz Jędraś z TVP Info, który jest z nami na kanapach.
2: Dzień dobry.
1: No właśnie, bo
0: wy wiecie wszystko po prostu w info, no.
1: Macie nastawione ucho i oko.
2: Na tym polega w sumie rola dziennikarza, że my przetwarzamy informacje i przekazujemy je dalej, więc to, co wiem na pewno, to to, że będzie fantastyczna zabawa i że tutaj plejada gwiazd polskiej muzyki pojawi się na scenie, ale wcześniej oczywiście też mnóstwo atrakcji.
1: Łączymy pokolenia, ale też szkoły z całego kraju. O co chodzi w akcji Polska na tak?
2: Chodzi o to, żeby docierać do tych pięknych zakątków naszego kraju w różnych miejscach, więc odwiedzamy szkoły, odwiedzamy młodzież, tam organizujemy koncerty, ale tak jak również tutaj w Bielsku.
0: Koła gospodyń też były przecież.
2: Co więcej,
0: wiem, bo karmiły.
2: Oczywiście, ale
0: pamiętam.
2: Wyobraź sobie, że tutaj w Bielsku Białej, o czym się państwo dzisiaj przed 12 już startujemy z programem Polska na tak w TVP Info, przekonają się państwo, że są nie tylko koła gospodyń wiejskich, ale także miejskich, bo takie działa tutaj w Bielsku Białej i radzi sobie fantastycznie. Wszystko robią, będą nawet właśnie przysmaki do spróbowania, więc zapraszamy państwa dzisiaj do centrum Bielska Białej.
0: Polska na tak to jest wspólna akcja Polskiego Radia i Telewizji
1: Polskiej. Tak, właśnie, to chciałam podkreślić,
0: żeby nie było
1: że to
0: wątpliwości.
1: Jedni i drudzy, i Polskie Radio i Telewizja Polska, wszyscy razem działamy.
2: Tak, bo my jesteśmy jak takie bliźniaki, ale dwujajowe po prostu.
1: Najważniejsze, że idziemy w jednym kierunku.
2: To prawda. I to jest bardzo pozytywny kierunek. Ja myślę, że idea tego programu Polska na tak
0: nie maruć,
2: jest wspaniała.
0: Może jest dobrze, tak.
2: Bo nasz kraj jest przepiękny i warto go pokazywać, więc my docieramy w rozmaite zakątki Polski i pokazujemy, jaka ona jest barwna, jaka ciekawa, jaka interesująca, jaka taka budząca w sumie dumę w nas Polakach, bo rzeczywiście kawał ciężkiej pracy wykonaliśmy przez te ostatnie dekady i to widać w każdym miejscu, które odwiedzamy.
0: I stąd właśnie było to hasło nie maruj, że niektórzy cały czas narzekają, marudzą, a to jest, chcemy pokazać, że jest zupełnie inaczej.
1: Nie jesteśmy
0: marudzą. Są fajne, fantastyczne miejsca, tak jak Bielsko-Biała, ale tych miejsc jest, w tym roku mamy 12 na trasie koncertu. Ale moment, w waszym miasteczku, bo będzie też miasteczko takie TVP Info i będziecie pokazywali, uczyli różne rzeczy.
2: Tak jest.
0: Będziecie uczyli czego?
2: Jest miasteczko zdrowia. Jest jakby kilka etapów tutaj różnych takich akcji edukacyjno-zdrowotnych, bo jest miasteczko zdrowia, w którym można się przebadać pod kątem nowotworów, zrobić takie szybkie, proste badania. Można się nauczyć, jak też wykonać samo badanie, także to jest wartościowa na pewno wiedza.
1: Sprawdzić, czy wszystko działa.
2: Dokładnie. Będziemy mówić też o poradniku bezpieczeństwa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. To jest taki poradnik, który pokazuje nam, jak w różnych sytuacjach kryzysowych powinniśmy się zachowywać, gdzie szukać pomocy i w jaki sposób funkcjonować.
0: Mateusz Jędraś, Telewizja Polska. Człowiek na tak.
1: Tak.
0: A teraz będzie kobieta na tak, czyli Izabela Trojanowska. Wszystko, czego dziś chcę, wieczorem będzie na naszej dużej scenie.
1: Dokładnie, zapraszamy.
0: Tak to poleci.

0: Autopromocja. Wielkie wydarzenie teatralne w Sopocie.
1: Drodzy słuchacze, zapraszamy na jubileuszowy 25. Festiwal Teatru Telewizji i Teatru Polskiego Radia. Dwa teatry Sopot 2026. W dniach 19-22 czerwca. Przygotowaliśmy dla Państwa cykl słuchowisk na żywo, prezentacje słuchowisk konkursowych oraz spotkania z gwiazdami. Czekamy na Państwa w Sopocie. Zapraszam i pozdrawiam, Danuta Stenka.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor Hisense Mini LED aż 75 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4999 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
5: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
6: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
7: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
8: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
9: Sekunda po sekundzie, informacja po informacji, zawsze na czas. Od 40 lat spotykamy się każdego dnia. Ekspresowo, w rytmie dnia, blisko ludzi. Tak właśnie wygląda Teleekspres. Teleekspres, tempo, które zna cała Polska. Od 4 dekad. Dziękujemy, że jesteście z nami. Codziennie o 17:00 w TVP1 i TVP Info.
10: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
11: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
0: Wielkie wydarzenie teatralne w Sopocie.
1: Drodzy słuchacze, zapraszamy na jubileuszowy 25. Festiwal Teatru Telewizji i Teatru Polskiego.

0: Polskiego Radia, dwa teatry, Sopot 2026, w dniach 19-22 czerwca. Przygotowaliśmy dla Państwa cykl słuchowisk na żywo, prezentacje słuchowisk konkursowych oraz spotkania z gwiazdami. Czekamy na Państwa w Sopocie. Zapraszam i pozdrawiam, Danuta Stenka.
1: Partnerem festiwalu jest Energa z grupy Orlen. Razem włączamy emocje podczas ważnych wydarzeń kulturalnych na Pomorzu. Partnerem festiwalu Dwa Teatry 2026 jest miasto Sopot.
2: Reklama.
3: Ogłoszenie społeczne.
2: A pamiętasz ten moment, gdy wyruszałeś w dorosłość?
4: O, jeszcze to.
5: Tato, błagam, przecież tam są sklepy.
2: Ten nadmiar dobrych rad, to jak bardzo chciałeś uciec od tej troski.
6: Dobra, żebyś nie zbankrutował.
5: Dajcie wszyscy święt.
2: Wtedy wydawało ci się to ciężarem. Dla wielu wychowanków domów dziecka start w dorosłość to walka o przetrwanie, której towarzyszy tylko pustka. Działaj. Zamień ją dziś na wsparcie i bezpieczeństwo. Odwiedź stronę Fundacji Dobrych Inicjatyw i dowiedz się, jak możesz pomóc.
3: Ogłoszenie społeczne.
7: Radio Kierowców.
8: Przed mikrofonem Jakub Domoracki, zapraszam. Kilkukilometrowy korek na autostradzie A4 w województwie dolnośląskim w pobliżu węzłów Kąty Wrocławskie i Pietrzykowice na jezdni w kierunku Katowic. Na kilometrze 148 doszło do awarii samochodu ciężarowego i zablokowany jest tam jeden pas. Na ekspresowej piątce w województwie także dolnośląskim autodostawcze wywróciło się na jezdnię na kilometrze 133. To w pobliżu węzła Prusice, pomiędzy Wrocławiem a Rawiczem. Zablokowany jest tam jeden pas w kierunku Poznania. Bardzo poważne utrudnienia w województwie lubuskim. Ekspresowa trójka jest nadal zablokowana w kierunku Szczecina, pomiędzy węzłami Sulechów a Świebodzin Południe. To w związku z porannym wypadkiem, do którego doszło przed 6 rano na kilometrze 172. W tym wypadku dwie osoby zostały ranne i ruch nadal kierowany jest na objazd, na Starą Trójkę na wysokości węzła Sulechów. Ale w związku z tym, że ruch się wzmaga w wielu miejscach, także tam, niestety obserwujemy tam poważny korek, który już zaczyna się za Zieloną Górą. Uwaga na drodze krajowej numer 50 na odcinku Łochów - Ostrów Mazowiecka, niedaleko miejscowości Nowa Grabownica na kilometrze 283 obowiązuje ruch naprzemienny. To w związku z wypadkiem samochodu osobowego. Jeszcze ekspresowa siódemka, obwodnica Kielc. Na 9 kilometrze auto osobowe uderzyło w bariery. Na miejscu ruchem kieruje policja.

0: Pięknie Was witamy po godzinie 10, kłaniając się z Bielska Białej. Roman Czajarek, Dagmara Kowalska. Już widzimy pierwszych tańcerzy tuż przed naszą sceną.
1: Zobacz, że pierwsze psiaki się też pojawiły,
0: tak,
1: czyli
0: jest.
1: Hasło, co jest maskotką tegorocznego lata, zanim poszło w świat. Pan Stanisław na Facebooku napisał: witajcie w lecie z radiem. Nareszcie. Tak, trzymajcie. To jest Lato z Radiem w pierwszym programie Polskiego Radia. Czas na aktualności. Monika Gniewaszewska.
2: Trwa obława na mężczyznę, który zaatakował nożem w Mierzawie. Zaatakowany zmarł.
3: Trwają czynności zarówno poszukiwawcze z powietrza, jak i z lądu. Tutaj mamy zaangażowany policyjny śmigłowiec.
2: Jest amerykańskie tak dla stałych baz w Polsce. Teraz przed Polską negocjacje. Zabójcze dla firm, fabryk i hut w Polsce metody przyznawania uprawnień do emisji CO2 mają szansę na zmianę. Jest zgoda państw Unii. Śmiertelnie dźgnął i ranił, a potem uciekł. Policja w powiecie jędrzejowskim w Świętokrzyskiem prowadzi obławę na 49-latka, który wieczorem zaatakował teścia i teściową. Raniony w wyniku obrażeń zmarł. W poszukiwaniu zaangażowane są duże siły policji, w tym helikopter, mówi w TVP Info Kamil Tokarski, rzecznik policji w Kielcach.

Tutaj zabezpieczamy dokładnie wszystkie ślady. Trwają, jeżeli chodzi o czynności zarówno poszukiwawcze z powietrza, jak i z lądu. Tutaj mamy zaangażowany policyjny śmigłowiec. Bardzo dużo

0: Eksperci krytykują wczorajszą decyzję Karola Nawrockiego o odebraniu prezydentowi Ukrainy Orderu Orła Białego. Wołodymyr Zełenski jednej z jednostek Sił Zbrojnych Ukrainy nadał imię bohaterów UPA. Analityk wojskowości Tomasz Badowski z portalu Obserwator Międzynarodowy podkreślał w Polskim Radiu 24, że ktoś obu prezydentom doradził źle.
1: Te decyzje, jedna i druga, miały na celu jedno. Wbicie klina między potencjalną możliwość współpracy między Polską a Ukrainą. Inicjatywa jest w Moskwie. Przede wszystkim dla Moskali porozumienie, bliska współpraca między Polską a Ukrainą jest niebezpieczna i znacznie utrudnia im realizację swojej polityki imperialnej na naszej części Europy. Tak było od wieków i tak jest obecnie teraz.
0: W reakcji na decyzję prezydenta Karola Nawrockiego o odebraniu orderu prezydentowi Ukrainy, szef biura prezydenta Ukrainy, a także szef ukraińskiego MSZ-u zrzekli się najważniejszych polskich odznaczeń. Sprawę komentują też światowe media. W ocenie niemieckiej stacji Deutsche Welle decyzja polskiego prezydenta zaostrza spór między sąsiadami i sojusznikami. Z kolei izraelski dziennik Jerusalem Post ocenił, że odebranie Wołodymyrowi Zełenskiemu orderu wywoła poważne kryzys dyplomatyczny między sąsiadami kilka dni przed konferencją na temat odbudowy Ukrainy. Zarzut zabójstwa 44-letniego rosyjskiego opozycjonisty Roberta Kuzakwkowa usłyszał w lubelskiej prokuraturze obywatel Gruzji. Do zbrodni doszło w poniedziałek w Białej Podlaskiej, relacjonuje prokurator Przemysław Nowak z prokuratury krajowej.
2: Po przedstawieniu zarzutów prokurator przesłuchał obywatela Gruzji w charakterze podejrzanego. Po zakończeniu czynności z podejrzanym prokurator skierował do odpowiedniego sądu rejonowego wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. W tej sprawie spełnione są w zasadzie wszystkie przesłanki szczególne zastosowania tymczasowego aresztowania.
0: O tymczasowym aresztowaniu 36-latka sąd zdecyduje prawdopodobnie dzisiaj. Podejrzany odmówił składania wyjaśnień. Grozi mu dożywocie.
3: To są aktualności jedynki.
0: Niewykluczone, że negocjatorzy USA i Iranu spotkają się jednak w Szwajcarii i będą rozmawiać na temat pokoju na Bliskim Wschodzie. Sytuacja jest wciąż napięta, mimo obowiązującego zawieszenia broni. Izrael atakował w nocy Liban, zginęło 5 osób.
4: Przez całą noc izraelskie drony i samoloty ostrzeliwały okolice miasta Nabatyje, niszcząc domy mieszkalne. Do świtu trwał też ostrzał artyleryjski. Mimo podpisania irańsko-amerykańskiego memorandum, które wzywa do zaprzestania działań wojennych również na froncie libańskim, we wczorajszych atakach na Nabatyje zginęło ponad 50 osób, a prawie 100 zostało rannych. Ogłoszone wczoraj po południu zawieszenie broni między Izraelem a Hezbollahem, które miały wynegocjować Stany Zjednoczone i Katar, obowiązuje zatem jedynie na papierze. Dla Polskiego Radia Milena Rashid-Szehab.
0: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
5: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
6: Pogoda.
7: Najcieplej dalej w Jeleniej Górze, 29 stopni, najchłodniej w Kielcach, 19, ta temperatura będzie bardzo, bardzo wyraźnie rosła. Uwaga, zachodnia i południowa Polska, ale głównie zachodnia część naszego kraju, to są ostrzeżenia meteo przed gwałtownymi burzami, z gradem, z porywami wiatru do 100 km na godzinę, z ulewnym deszczem. To może być punktowe, to może się zdarzyć w jednym miejscu, a parę kilometrów dalej może być piękna, słoneczna, upalna pogoda, ale to się może zdarzyć. Uważajcie Państwo na siebie. Co wiemy o temperaturach, jakie dzisiaj będą w Polsce? Najchłodniej na Helu, rewelacja, 24-25 stopni, 31-32 w centrum, 35-36 na zachodzie. Tutaj w Bielsku-Białej ta maksymalna temperatura 32,5 stopnia, tak koło 14, 15, 16. Żadnego deszczu do wieczora, żadnych burz. Taką mamy prognozę. Na wielkiej scenie właśnie rozpoczęły się teraz próby. Ciśnienie w Warszawie wynosi w tej chwili 1006,6 hektopaskala. Cały czas delikatnie rośnie.
5: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
8: Wiadomości w językach obcych znajdą Państwo na stronach Polskiego Radia dla Zagranicy.
9: Новини українською можна знайти на нашому сайті polskieradio.pl/ua.

0: Ale rzeczywiście, że będzie burza z piorunami i to będzie wieczorem na naszej dużej scenie.
1: Nie,
0: podczas kiedy...
1: żadnej burzy nie będzie.
0: Ale będzie muzyczna burza z piorunami.
1: Na scenie to za sceną będzie ciekawie. Wyobrażasz sobie Dodę i Marylę Rodowicz razem w jednej
0: oczywiście,
1: garderobie?
0: Dwie królowe.
1: Nie, królowa i caryca. Zawsze wszystkich poprawiam. Królowa jest tylko jedna Doda, caryca polskiej muzyki, jest jeszcze pierwsza dama. To jest pani Irena Santor, to jest tak. Zupełnie inna historia. Ale teraz dalej,
0: marzy
1: uważaj.
0: Się, żeby się trzy spotkały.
1: Formacja nieżywych schabów, Olek Klepacz. Wiesz,
0: będzie.
1: On ma urodziny.
0: Dzisiaj też? Jesteś, tak jak ty.
1: My jesteśmy razem, więc ja wiem dokładnie, ile on ma lat, on wie dokładnie, ile ja mam lat. I myślę, że tam za sceną może być całkiem niezła impreza, znając Olka, zwłaszcza, że on ma dziewczyny w zespole i to nie są chórzystki. To jest rzadki przypadek, kiedy dziewczyny grają na przykład na basie, na różnych takich... No,
0: i proszę, grają całkiem nieźle.
1: Tak, ale to dalej jest nic, bo teraz uważaj, Michał Szpak.
0: Wiesz, czyli będzie kolorowo.
1: Tak, i on się będzie przebierał.
0: Będzie, bo zawsze to robi.
1: Tak, i teraz uważaj, bo przebierać się będzie kilka osób. I teraz zdradzam wielką tajemnicę. Aha. Za sceną ktoś ma kostium w kształcie Reksia.
0: Tak, poważnie.
1: Ale po rozmiarach nie wiem, czy i to jest ten Reksio.
0: A no, może przymierzymy?
1: Więc tego państwo nie słyszeli. Jest też różowy mały Fiat. I kto tak. Nim zajedzie?
0: Wiesz co, nie wiem, ale chętnie bym usiadła na prawy. Zobaczyć, jak to jest w różowym maluchu.
1: Przyjdźcie państwo już teraz, zobaczcie, jak wygląda audycja. Posłuchajcie jedynki od 12 nasz piknik, od 20 koncert na wielkiej scenie. Zapraszamy.
0: Bardzo gorąco.

0: A jeżeli Państwo włączyli dopiero teraz radio, jesteście zaskoczeni tym kobiecym głosem, który obok mnie w audycji, to jest Dagmara Kowalska, która dołączyła do naszego grona. Tak naprawdę kiedyś w dawnych czasach była na praktykach. Muszę Cię podpytać gdzieś potem za kulisami o praktyki w Jedynce.
1: Coś było. Ale w ogóle całe
0: czekaj,
1: życie
0: czekaj, teraz nie my, teraz Beata, no, teraz ona, nie zagadujemy, ona śpiewa.
1: Niech jedzie.

0: Program pierwszy Polskiego Radia.
1: Piechotą to na pewno chodzi nasz kolejny gość, Jacek Kachel, historyk i przewodnik miejski. Dzień dobry, witamy. Ile kilometrów na koncie dzisiaj?
2: Dzisiaj już zaraz sprawdzę. No nie ma dużo. 12 tysięcy kroków
3: zrobionych. Poczekaj. Piechotą to teraz będzie zupełnie inaczej, bo myśmy się z panem Jackiem umówili na bardzo poważną rozmowę. Słuchaj, wyciągaj wnioski.
1: Dobrze.
3: Dlatego, że Bielsko było świadkiem mega skandalu na całą Europę. Ponieważ pierwsza kobieta, która ośmieliła się ubrać, założyć na siebie spodnie, była tu. I szła sobie piechotą przez całe miasto.
2: No nie tak, tak całe miasto.
3: No tam, ale tam, gdzie, żeby ją zobaczyli. Wiadomo, ale
1: to były długie spodnie, krótkie spodenki.
3: Panie Jacku, niech pan wyjaśni.
2: No więc
3: było.
2: Po kolei. Więc mówiliśmy wcześniej o teatrze, a w teatrze była aktorka, która się nazywa Clara Resciotti. I to właśnie ona...
3: Jak?
2: Clara Resciotti.
3: To jakiś pseudonim było? Pseudonim, czy to było włoskie pochodzenie?
2: No pseudonim była. To oczywiście austriacka aktorka, która przyjęła sobie takie właśnie, żeby dobrze ją było rozpoznawać i żeby miała fajnie.
3: No i ta Klara,
2: nieobyczajnie ubrana w te męskie spodnie, wybrała się na wielką wyprawę, a mianowicie przeszła od dzisiejszego teatru po Plac Chrobrego. To jest, moi państwo, gdzieś 250 metrów.
3: Właśnie chciałem powiedzieć, że to nie jest jakaś mega wyprawa.
2: Ale ta mega wyprawa nie została super...
3: Zaraz, moment, panie Jacku, może było tak, że po prostu był jakiś problem z garderobą, ona wiedziała, że ma przejść taki mały odcinek, może to był przypadek, więc stwierdziła, że weźmie spodnie...
2: Zacznijmy od tego,
1: że... odważne i były odważne zawsze.
2: Zawsze, ale zobaczymy zaraz, jak to się skończyło. Natomiast jest takie miasto na zachodzie Paryż. Tak. Tam w marcu pojawiła się właśnie pierwsza kobieta w spodniach, a miesiąc później nasza Klara założyła też właśnie te spodnie.
3: Okay. Czyli to nie był przypadek?
2: Nie był przypadek. To był happening taki, jaki był przygotowany.
3: I co się stało?
2: No i właśnie, kiedy ona szła na tą wielką wyprawę przez miasto, wyobraźcie sobie, nagle dobiegło do niej około 200 osób, oczywiście byli to mężczyźni, i organoleptycznie sprawdzali, jak te spodnie na niej leżą.
3: Nie.
2: Mało tego, część z nich postanowiło zabrać sobie na pamiątkę kawałek relikwii tegże właśnie spodni. Więc przerażona kobieta uciekła do kawiarni, która tam była europejska.
3: O co oni przypadkowo stali na tej drodze przejścia tych dwóch? No nie uwierzę.
1: Oni się musieli chyba jakoś umówić.
2: Umówmy się tak, że Bielsko-Biała, to Bielsko wtedy, to duża metropolia.
3: Kto bogatemu zabroni, to już wiemy.
2: Właśnie, to już mówiliśmy. Mieliśmy tramwaje szybciej elektryczne niż w Wiedniu. Wiedeńczycy przyjeżdżali do nas uczyć się, jak elektryzować tramwaje. No ale w każdym razie nasza biedna kobieta, która się wystraszyła oczywiście tego tłumu, schowała się do kawiarni europejskiej i tam czekała na rycerza na białym koniu. Rycerz nie dojechał, ale pojawiła się policja miejska, która zabrała, nieobyczajnie dodam, ubraną tąże kobietę, zawiozła ją do domu, żeby się przebrała. Fajna jest obyczajowa historia, co warto zobaczyć jeszcze dodatkowo w Bielsku.

0: moi Państwo, właściwie na każdym miejscu, gdziekolwiek jesteśmy, to mamy ślady właśnie tego małego Wiednia w Bielsku. Mm-hmm. Jeżeli Państwo będziecie kiedykolwiek w Wiedniu, a będziecie potem również w Bielsku, to zobaczycie kamienice, dokładnie takie same jak w Wiedniu, bo nasi mieszkańcy prowadzili podwójne życie. Jedną kamienicę mieli w Bielsku, a drugą w Wiedniu.
1: Ale kto bogatemu zabroni?
2: Tak, to już wiemy, ale chciałem zapytać, która była ważniejsza kamienica, ta wiedeńska czy ta wasza bielska?
0: A to wszystko zależy oczywiście, ale myślę, że tam, gdzie ktoś prowadził biznes, a biznesy generalnie były prowadzone tutaj.
2: Dobra, panie Jacku, jeszcze mam jedno pytanie, takie bardzo praktyczne, bo my tutaj od 9 rano mierzymy się z tym problemem językowym. Mówi się, jadę do Bielska, czy jadę do Bielska Białej?
0: I gdzie pan sobie życzy?
2: Wie pan, bo byle w Warszawie pan przyjechał,
0: bo my mamy stolicę, polską stolicę kultury, mamy tutaj stolicę Podbeskidzia. Gdzie pan chce, byle pan trafił do nas?
2: W Warszawie z Pragą bywa różnie, więc niektórzy uważają, że Warszawa to jest tylko po jednej stronie, a po drugiej to jest Praga, na Pragie. Więc myślę, że może to jest Bielsko, a Biała to tam albo odwrotnie.
0: Nie, jesteśmy w Bielsku Białej.
2: Panie i panowie, Jacek Kachel, jesteśmy umówieni na bonusowe nagranie, więc na podcastowej stronie Polskiego Radia będzie mega bonus. Będą kulisy tych spodni, będą kulisy tego, co zrobiła policja obyczajowa potem dalej i będzie jeszcze jedna rzecz, te filmy wyświetlane w tym kinie tam.
0: No nie przyznam się, że cztery z nich
2: nie mam. Mówmy więcej, bo nie ma jeszcze 22. Dziękuję.
1: Dziękujemy bardzo. Dziękujemy pięknie.

0: Tak się rozglądam tutaj z tej naszej sceny, sceny radiowej, bo dalej stoi ta gigantyczna scena radiowo-telewizyjna. Ona po 20 będzie czynna, teraz trwa tam próba, stąd te hałasy w tle czasami. Dookoła już prawie, że gotowe nasze miasteczko, o 12 start pikniku. Naprzeciwko mnie dokładnie coś, co nazywa się atomowa przygoda, ale tuż obok stoi słynny NASK. Co to takiego jest NASK? Pewnie teraz sobie państwo myślicie, co to w ogóle za nazwa? Młodzi to wiedzą. Aleksandra Lipka z NASK-u właśnie. Dzień dobry,
1: dzień
0: pani
1: dobry.
0: Olu.
1: Dzień dobry.
0: NASK, czyli firma, która, organizacja, która dba o co? O bezpieczeństwo w sieci, edukację w sieci?
1: Dokładnie tak. Dbamy o bezpieczeństwo w sieci, o tym edukujemy, mówimy na co dzień i tym się na co dzień zajmujemy.
0: I na 5 piknikach dziś i potem jeszcze na kolejnych 4 będziemy się spotykali, będziemy sobie rozmawiali. Można do was podejść. Można
1: zachęcamy.
0: Się zapytać.
1: Oczywiście.
0: Dobra, no to teraz tak. Z młodymi ludźmi jest w ten sposób, że ja mam czasami wrażenie, że ci młodzi ogarniają lepiej niż ci starsi.

0: To nam się często tylko tak wydaje.
1: To właśnie, co my im mamy tłumaczyć?
0: To, co mamy im tłumaczyć, to fakt o tym, że warto dbać o swoje bezpieczeństwo w sieci i o swoją cyfrową tożsamość. I właśnie tak w tym roku trochę pomyśleliśmy, my w ogóle rozpoczynamy naszą przygodę z Latem z Radiem, że chcemy porozmawiać w tym roku głównie o sharentingu.
1: O sharentingu?
0: O sharentingu.
1: Co to jest sharenting?
0: Jasne, już tłumaczę. Sharenting to jest pojęcie, które powstało z potrzeby naszych czasów, naszych wyjątkowych czasów, bo pokolenie naszych dzieci, które żyje teraz, jest pokoleniem, które nie zna świata bez internetu, aha, a także my jako rodzice spotykamy się z nowymi wyzwaniami. I właśnie między innymi sharenting jest takim pojęciem. Sharenting, czyli połączenie słów share, dzielić się, parenting, rodzicielstwo. I jest to dzielenie się zdjęciami oraz informacjami przez rodziców, opiekunów.
1: Czy ja dobrze myślę? No to zatrzymajmy się, bo to jest świetny przykład. Niech pani zobaczy. Jest publiczność dookoła. Podglądają, patrzą się. Dzieciaki też biegają. Ktoś na przykład przyjechał z dzieckiem. Robi zdjęcie. Jest maskotka. Jest ten super kundelek, piesek, prawda? Maskotka tegorocznego lata. Z Radiem szukamy dla niego nazwy i pomysłu na określenie kundelek. Robimy to zdjęcie. Wrzucamy do sieci przekonani, że zrobiliśmy dobrze. Fajnie. Jesteśmy tutaj, bawimy się
0: absolutnie
1: razem z nimi.
0: Tak.
1: Dlaczego to może być groźne? Czasami. Nie zawsze oczywiście, ale czasami.
0: Właśnie, o to chodzi, że to jest to czasami. I posiadanie wiedzy pozwala nam ustrzec się przed zagrożeniami. Bo my nigdy nie chcemy, w NASK-u nigdy tak nie robimy, że straszymy przed jakby wszystkimi zagrożeniami. Staramy się edukować, żeby jako rodzice mogli podejmować świadome decyzje. No i właśnie to jest świetny przykład tego zdjęcia, chociażby z tym misiem. Jeśli mamy pewność, że to zdjęcie...
1: Pieskiem.
0: Przepraszam, to w ogóle ogromny błąd, przepraszam.
1: Dobra, dobra, robimy sobie zdjęcie z tym misiem, krupówki zakopane. Mamy to, wrzucamy do sieci, co się dzieje?
0: Dzieje się to, że tracimy kontrolę nad tym zdjęciem. Mamy możliwości, żeby zadbać o to, do czego bardzo serdecznie zachęcamy. Czyli pierwszy krok to zadbanie o prywatność. Prywatność naszych profili jako rodziców. Ponieważ...
1: Czyli żeby nie każdy mógł tam zajrzeć.
0: Absolutnie tak. Ale to jest jeden z kroków, które możemy podjąć. To, o czym warto pamiętać, to jest i to takie pytanie, które warto sobie zawsze zadać na samym początku, kiedy zanim włączymy ten przycisk share, udostępnij, to czy to zdjęcie nie pokazuje dziecka, naszego dziecka w jakiejś sytuacji krępującej, trudnej, ponieważ to jest to, co na samym początku powiedziałam, że tracimy trochę kontrolę.
1: To jest super zdjęcie z psem maskotką.
0: I ja wierzę, że tak jest. I my absolutnie wierzymy w to, że rodzice chcą się dzielić zdjęciami w sieci, dlatego że są dumni ze swoich dzieci, dlatego że chcą się podzielić jakimiś radosnymi momentami w swoim życiu i wakacje absolutnie obfitują też w takie momenty.
1: Ale mam inny przykład teraz. Ja pomyślałem, wrzucamy zdjęcie maluszka, który świeżo przyszedł na świat. On jeszcze nie ma kompletnie pojęcia, że ktoś mu to zdjęcie zrobił. I to zdjęcie w tych pieluchach tego maluszka, które my się chcemy pochwalić, cały świat widzi. On potem ma 18 lat albo 20, idzie na poważną biznesową rozmowę, a tu mu ktoś wyciąga i mówi, pani Zosiu, pani Piotrzek, pan zobaczy, ale mamy pana fotki
0: i to
1: z młodości.
0: Jest kolejny świetny przykład i wydaje się nam trochę abstrakcyjny, ale on absolutnie abstrakcyjny nie jest, ponieważ ponad 20% zdjęć, które trafia do sieci, to są zdjęcia dzieci, które jeszcze się nie urodziły. To są zdjęcia na przykład USG, czyli cyfrowy ślad naszego dziecka zaczyna się zanim ono się urodzi. Jest to absolutnie przerażająca myśl, kiedy zastanowimy się dłużej nad tym faktem i wciąż wracamy właśnie do tej kontroli nad tym zdjęciem, czyli właśnie to, że nie może zdjęcie nigdy być nasze dziecko nie może być ukazane w jakiejś trudnej, smutnej czy jakiejś takiej sytuacji, które mogłoby potem ciągnąć się przez całe życie za nim.
1: Pani Olo, i o tym właśnie można porozmawiać z wami, podpytać, zapytać się, nauczyć się czegoś. Aleksandra Lipka, NASK na 5 imprezach wybranych tegorocznych wakacji, zaczynając dziś od Bielska-Białej. Zapraszamy.
0: Zapraszamy serdecznie.
2: Audycja powstała we współpracy z NASK w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską.

0: Jedynka. To jest radio. Reklama.
1: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
2: Gabinet masażu, słucham.
3: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
2: Cześć, a co się dzieje?
3: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
2: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
3: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
2: Kochana, sam go stosuję.
4: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
5: Mietek Szcześniak powraca z albumem Brothers. To międzynarodowy projekt nagrany z Wendy Wallman, H.B. Burnhamem oraz chórem gospel. Klasyczne brzmienia amerykańskiej muzyki, poruszające przesłanie i wyjątkowy głos jednego z najwybitniejszych polskich wokalistów. Album Brothers dostępny we wszystkich serwisach streamingowych, salonach muzycznych oraz na sklep polskieradio.pl. Poleca Polskie Radio.
6: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
7: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
0: Reklama. Autopromocja.
8: Wielkie wydarzenie teatralne w Sopocie.
9: Drodzy słuchacze, zapraszamy na jubileuszowy 25. Festiwal Teatru Telewizji i Teatru Polskiego Radia. Dwa teatry Sopot 2026. W dniach 19-22 czerwca. Przygotowaliśmy dla Państwa cykl słuchowisk na żywo, prezentacje słuchowisk konkursowych oraz spotkania z gwiazdami. Czekamy na Państwa w Sopocie. Zapraszam i pozdrawiam, Danuta Stenka.

0: Autopromocja. Pogoda.
1: Stało się. Mamy pierwsze miasto w Polsce, gdzie temperatura przekroczyła 30 stopni w stacji pomiarowej IMGW, czyli w cieniu. To jest Legnica. W tej chwili tyle wskazują tam termometry. Temperatura cały czas rośnie. Najchłodniej w Krakowie. 21 stopni. W cieniu oczywiście. Te temperatury będą zdecydowanie wyższe. Dziś do 35-36 stopni na zachodzie. Najchłodniej w Helu 24, w centrum Polski 31-32. Uwaga na burze z gradem, z silnym wiatrem do 100 km na godzinę. Te burze mogą się zdarzać lokalnie, ale mogą być bardzo niebezpieczne. W Bielsku-Białej zapowiadana jest piękna pogoda do wieczora. I tak 32 stopnie, 32,5. Koło 14-15 to będzie ta najwyższa temperatura na lotnisku, gdzie nasza scena i nasz piknik radiowo-telewizyjny. Warszawa na termometrze 28 stopni w tej chwili. Barometr wskazuje 1009 hektopaskali ciśnienie. Cały czas szybko rośnie.

0: Zrobiłem sobie mały remanent we własnej głowie i przypominałem sobie kreskówki. I tak, prawie sami mężczyźni występują w tych kreskówkach robionych w Bielsku. Bo w Reksiu prawie sami faceci, w przygodach Baltazara Gąbki dokładnie to samo. Bolek i Lolek. Tam się w pewnym momencie pojawiła Tola. Może w roli Toli w takim razie nasza Dagmara Kowalska. Dagmaro, ale ci zazdroszczę, opowiadaj.
1: Najpierw dźwięk. Bo to chyba mówi więcej niż nie jeden obraz, no ale jesteśmy dokładnie w tym miejscu, o którym wspomniał Romek, kierownik Centrum Bajki i Animacji Oko w Studiu Filmów Rysunkowych w Bielsku-Białej. Pan Jarosław Ciołek jest z nami. Panie Jarku, jak się pracuje w takim miejscu, to ja rozumiem, że przez całe życie jest się dzieckiem.
2: Tak, ja się czuję jak dziecko. Tutaj powróciłem do tych filmów, do tych bajek, które ja pamiętam z dzieciństwa. Teraz z nimi obcuję na co dzień i o nich opowiadam na wystawie stałej w Centrum Bajki i Animacji Oko naszym gościom.
1: To, co przed chwilą było słychać na antenie Jedynki Polskiego Radia, to co to było konkretnie? Ja tutaj widzę jakieś taśmy, jakieś szpule, nawet jeden magnetofon szpulowy dźwiękowy to znam z Jedynki Polskiego Radia właśnie.
2: Oczywiście, a my tutaj patrzymy na stół montażowy. Taki stół wielkości dużego biurka z ekranem. Zakładamy taśmę filmową i oglądamy sobie na tym ekranie film i możemy coś powycinać z tych taśm. Nie, nie podoba nam się jakiś animacja, że nie wiem, Bolek i Lolek na przykład za szybko biegną, reżyserowi się to nie podoba, wyobraża sobie, że jest wolniej, więc nożyczki, fragment tej taśmy wycinamy, dorabiamy i wraca znowu na stół montażowy po jakimś czasie. Także tutaj patrzymy na jeden z odcinków Bolka i Lolka.
1: Do tej sali można wejść, można cofnąć się w czasie. No właśnie, o ile lat mniej więcej?
2: No to są takie lata właśnie 60., 70. Mm-hmm. I faktycznie ten sprzęt, który tutaj widzimy, no to wtedy był bardzo nowoczesny i studio filmowe w Bielsku-Białej w latach 60., 70. było jednym z najnowocześniejszych w Europie właśnie dzięki temu sprzętowi.
1: Ja jestem pewna, że Państwo już sobie wyobrażają ten stół montażowy, te taśmy na szpulowych magnetofonach i dźwiękowych, i obrazowych. Mamy dwie duże postaci. Ja nie wiedziałam, że Bolek jest taki... Taki duży, taki wysoki w sumie.
2: To jest w ogóle też częste pytanie gości na wystawie. A Bolek to który? A Lolek to który? Więc wyjaśniam.
1: Bolek i Lolek.
2: Tak, Lolek.
1: Mniejszy był Lolkiem.
2: Mniejszy był Lolkiem, tak. Możemy zrobić taką scenę, że właśnie patrzymy na tego Bolka i Lolka, jak siedzą w kuchni na przykład przy stole i odrabiają zadanie domowe i nagle okno się otwiera. Patrzymy, kartki im furgają.
1: Wieje wiatr i wywiewa te kartki przecież.
2: Tak, przed nami taki mebel stworzony przez pracowników Studia Filmów Rysunkowych o nazwie Wiatrownica.
1: Bo to się kiedyś robiło ręcznie, prawda? Trzeba było włożyć dużo wysiłku w to, żeby wiatr pojawił się dźwiękowo na taśmie filmowej.
2: Tak, patrzyło się na obraz już zanimowany i się dorabiało właśnie, imitowało się dźwięk. No, nie?
1: No właśnie, bo dzisiaj możemy tych dźwięków poszukać w internecie i każde hasło wpisujemy i dostajemy dźwięk gotowy. A kiedyś robiło się to ręcznie, na przykład wiatr poprzez tą maglownicę, a gdybyśmy chcieli pochodzić po śniegu, to jak to brzmi?
2: Prosty patent, bo wystarczy mieć worek płócienny i wsypać do niego skrobię, mąkę ziemniaczaną i już mamy...
1: I proszę Państwa, można to zrobić ze zwykłym workiem i z mąką ziemniaczaną. Mamy jeszcze jakieś dźwięki? W jaki sposób powstawały dźwięki tutaj?
2: Tak. Wszystko, co było w ogóle pod ręką, mogło być wykorzystane do tego, żeby podłożyć dźwięk. Tak? Jeżeli byłbym u babci i dziadka, to bym im tam pewnie jakieś pokrywki stare z kuchni zabrał, golarkę od dziadka, bo wszystko to mogło do czegoś nam pomóc. Ale bardzo popularne były na przykład zabawki dla zwierząt. Czyli, że za kaczkę mogła robić na przykład świnka albo
1: nosorożec,
2: albo zabawki zwierzęce, taka trąbeczka z rowerka.
1: No i faktycznie nie trzeba było na żywo nagrywać kaczek, biegać za nimi, czy próbować je złapać.
2: Tak, bo to nawet w Bielsku-Białej to wszystko się robiło po obrazie. No nie? Czyli najpierw powstawał obraz, animacja, a potem do tego dorabiano dźwięk, bo można odwrotnie. Najpierw stworzyć całą warstwę dźwiękową i do tego dorobić animację. U nas to było właśnie po zrobieniu filmu.
1: Panie Jarku, ja się rozglądam po tym sporym pomieszczeniu i szukam Reksia, no bo przecież to nasza maskotka lata z radiem w tym roku. Gdzie on się chował?
2: Reksio na pewno chowa się na wystawie. Na pewno nasi goście mogą zobaczyć pierwszy odcinek. To jest ciekawe, bo my dzisiaj mówimy z perspektywy czasu,

0: że to jest pierwszy odcinek, a tak naprawdę to był film pod tytułem Reksio Poliglota, ale tak bardzo się spodobał. Tak dużo nagród też na świecie dostał, że ruszyła seryjna produkcja.
1: Jarosław Ciołek oprowadzał nas po wspaniałym miejscu, które budzi emocje, więc zapraszamy was tutaj. A my cały czas z Romkiem jesteśmy na lotnisku i czekamy na was, moi drodzy słuchacze, żebyście byli z nami cały czas. Emocje, wspomnienia, wracamy do nich jak najchętniej, ale też budujemy historię na nowo.

0: Przypomniało mi się śniadanie. Dzisiaj rano. I część ekipy wychodzi na to śniadanie, a przyjechali w nocy. Tak wyjrzeli za okno, mówią, ty, tu góry widać w tym Bielsku. Wiele osób nie ma takiego skojarzenia. Ma skojarzenie z kreskówką, z małym Fiatem, z pierwszą kobietą w spodniach, ale że Bielsko-Biała i góry? No a jakżeby inaczej? Jakub Krajewski, przewodnik górski. Dzień dobry, panie Jakubie.
1: Dzień dobry, przewodnik górski, grotołaz także.
0: O, proszę, a groty macie w tych górach?
1: Mamy takie małe, może dość ciasne, pełne błota i kamieni, ale są doskonałe, tak jak i góry Beskidy, które nas otaczają.
0: Rozumiem, a te góry to tak do wysokości jakiej mniej więcej? Tak to no, dookoła, tu jak się sięgnie okiem, czy komóreczką się omiecie, robiąc
1: tak,
0: filmik.
1: W samym Bielsku Białej jest kilkanaście szczytów i najwyższy ma ponad 1000 metrów, lekko ponad 1000 metrów i jest to Szyndzielnia.
0: No to nie jest tak źle, można powiedzieć.
1: Nie,
0: zgubić się można w tych górach?
1: Oczywiście. Zawsze pamiętać trzeba, że góry niosą ze sobą jakieś niebezpieczeństwo, ale tutaj jest niesamowite to, od czego pan zaczął, że wychodząc przed dom jest się na spacerze. Można pójść tak w góry, można pojechać autobusem komunikacji miejskiej właśnie w góry. I, co...
0: I to jest tak 15 minut,
1: tak,
0: żeby
1: dokładnie,
0: ci, którzy
1: dokładnie,
0: nas słuchają, nie mieli wątpliwości. Mhm. To nie jest jakaś wyprawa, że za godzinę, za dwie coś zobaczycie. Kwadrans, bo widzisz, to widzicie od razu. Kwadrans, jesteście u podnóża.
1: I tak, dokładnie, dokładnie. I co fajne, kilka lat temu udało nam się uruchomić najdłuższy szlak długodystansowy, który jest pętlą w tej części Europy. Jest to pętla

0: Zasady lub. I ona właśnie przechodzi między innymi przez tą szydzielnię, o której pan wspominał.
1: To ile to razem, jak się tą pętelkę zrobi?
0: Oj, ponad 200 kilometrów.
1: Oj, to w jeden dzień nie dam rady.
0: Nie, to jest tak w sam raz właśnie na 10-12 dni niespiesznym krokiem. Można tego naszego lupa, ten szlak zrobić zarówno latem, jak i zimą. Także niesamowite jest to, że z każdego miejsca widać cały szlak.
1: Rozumiem, czyli 200 kilometrów.
0: Tak.
1: 200 kilometrów i tak sobie dookoła patrzę, robię,
0: tak, dokładnie.
1: Zbiera. A pana ulubione miejsce to które?
0: Oj, zdecydowanie Kozia Góra, która jest obok Szyndzielni, obok Klimczoka, dlatego, że tam jest nasz właśnie las komunalny i on jest najwspanialszy.
1: I Jakub Krajewski, przewodnik górski, zapamiętajcie, że Bielsko to nie tylko Reksio, nie tylko mały Fiat w różnych kolorach, ale także przepiękne góry, które są dosłownie na wyciągnięcie ręki. Teraz szybciutko, dzisiaj to takich wypraw będzie sporo, to w radiu jest tylko możliwe. Wędrujemy z Bielska Białej do Sopotu, bo tam festiwal, dwa teatry. Rafał Sławoń na miejscu. Dzień dobry. Co się dzieje,
2: dzień
1: co się
2: dobry,
1: dziś będzie
2: państwu
1: działo?
2: No, co się będzie działo, przede wszystkim jest bardzo gorąca atmosfera i to nie tylko ze względu na temperaturę. No, oczywiście rozpoczął się 25. Festiwal Dwa Teatry, czyli Festiwal Teatru Polskiego Radia i Teatru Telewizji Polskiej. Wczoraj mieliśmy galę otwarcia, na której wręczono Danucie Stęce i Andrzejowi Sewerynowi wielką nagrodę festiwalu Dwa Teatry, a dzisiaj festiwal rozkręca się już na dobre. Na miłośników teatru czekają najlepsze radiowe słuchowiska, premierowe spektakle z udziałem gwiazd i wiele, wiele, wiele innych atrakcji. Ja może zaproszę tylko państwa na 17. Teatru Atelier na słuchowisko na żywo w naszym jedynkowym cyklu Fala Czasu. To będzie słuchowisko na przyszłość, pamiętaj, Michała Sufina, a w obsadzie doborowy duet Dorota Landowska i Mariusz Bonaszewski. Także proszę państwa, po plaży zapraszam do teatru. No i oczywiście zapraszam do słuchania naszych relacji i audycji specjalnych z gwiazdami pierwszej wielkości w roli głównej. Także będzie o czym słuchać i o czym opowiadać.
3: Program pierwszy Polskiego Radia.
1: A myśmy sobie wrócili do Bielska Białej. U nas gwiazd też nie zabraknie. Za parę minut dosłownie o 12 startuje piknik Polskiego Radia. Dagmara Kowalska poprowadzi dla państwa ten piknik i będzie tu z wami na scenie. Równocześnie można podglądać radio od kulis u Marcina Wojciechowskiego w tej muzycznej części naszego programu. Będzie między innymi wśród gości Sarnula. To jest autor tego słynnego remiksu, który bije takie rekordy popularności z naszą Polką Dziadek. Na wielkiej scenie próbuje teraz grupa Big Day. Przed chwilą śpiewali w Dzień Gorącego Lata. A państwo na Facebooku dopytujecie się o to nagranie, o tę piosenkę. Spokojnie, ona w poniedziałek po 9 miała oficjalnie startować. Zapraszam do Bielska Białej. Gramy do 22.

0: Autopromocja.
1: Odrodzona nieznana to spojrzenie na obyczaje, politykę, gospodarkę i sztukę II Rzeczypospolitej poza schematami i przyzwyczajeniami.
2: Czy niemiecki klub mógł być mistrzem Polski w piłce nożnej? Czy zespoły endeckie odmawiały gry z żydowskimi, a żydowscy zawodnicy mogli rywalizować w soboty? W najbliższym programie o piłce nożnej i o sporcie w II Rzeczypospolitej.
1: Zapraszam, Grzegorz Kalinowski.
2: Odrodzona nieznana. Dziś po 16:00.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 82% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 15,99. Teraz 9,99 za kilogram. A kalafior. Cena przed obniżką 9,99. Teraz tylko 4,99 za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
6: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
7: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody. Bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
9: 100 minut piękna. Druga symfonia Johannesa Brahmsa, koncert skrzypcowy Feliksa Mendelssohna z Jakubem Jakowiczem, a na otwarcie uwertura Hebrydy. Koncert, koncert. Klasyczne zakończenie sezonu z Orkiestrą Polskiego Radia w Warszawie. Sobota, 20 czerwca, Studio Koncertowe Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Koncert poprowadzi Jacek Kasprzyk. Bilety są dostępne w serwisie bilety24.pl. Mecenasem Orkiestry Polskiego Radia jest Totalizator Sportowy, właściciel marki Lotto, największy mecenas sportu i kultury w Polsce, który obchodzi jubileusz 70-lecia.
10: A, ale mi gorąco, Barbara.
11: Mnie też, Marian.
10: To co, klima?
11: Koniecznie. Zobacz, jakie mają w Media Expert super oferty na klimatyzację. Na przykład jak kupimy klimatyzację TCL w promocji, to za złotówkę telewizor dostaniemy.
10: O, wspaniale. I panowie z Media Expert zamontują.
11: No przecież.
10: No.
12: Sprawdź rewelacyjne oferty na klimatyzację z Media Expert. Na przykład kup klimatyzator z pompą ciepła TCL Split z usługą montażu w cenie, a Smart TV In dostaniesz za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
0: Reklama.
13: Ogłoszenie społeczne.
14: To jest Ula, która jak wielu podopiecznych Fundacji Hospicyjnej uwielbia się uśmiechać. To nagroda dla całego zespołu Hospicjum Dutkiewicza, który zapewnia im troskliwą opiekę każdego dnia i nocy.
15: Możesz nas wspierać na wiele sposobów.

0: sposobów. Sam wybierz jak. www.fundacjahospicyjna.pl.
1: Ogłoszenie społeczne.
2: Radio Kierowców.
3: Przed mikrofonem Emilia Kleszczewska. Wprowadzony został ruch naprzemienny na drodze krajowej nr 24. To województwo lubuskie Skwierzyna między Chód, 49 km, gdzie wcześniej doszło do zderzenia się samochodu osobowego i motocykla. Tam też wiadomo, że jedna osoba została ranna, no i wcześniej była zablokowana ta trasa całkowicie. Trzeba było przejeżdżać przez Skwierzynę i Chełmsko. Natomiast w południe część kierowców przemieszczających się przez Warszawę musi uzbroić się w cierpliwość na S8, która w najbliższym czasie może być nieprzejezdna. To trasa na wysokości Brudna. Zdarzenie drogowe jest przed mostem generała Grotaroweckiego, czyli kierunek Łódź. W drugą stronę też jest więcej aut, chociaż tam przejeżdżają państwo szybciej. Spowolnienia zaczynają się na wysokości fortów Bema i są do Marymontu. Obwodnica Krakowa, czyli autostradowa czwórka, raczej jest czysta, chociaż więcej aut ustawia się między węzłami Kraków Południe, a węzłem łączącym autostradę z ulicą Skotnicką. Większy ruch na pewno widzimy także pod Krakowem, Zakopianka, w Opatkowicach i w Libertowie, czyli kierunek Zakopane. A my cały czas czekamy na wiadomości od państwa. 22 513 11 11 to jest numer do Radia Kierowców.
4: Ależ to będzie wyprawa z Bielska-Białej do Warszawy i potem do Krakowa. Za chwilę nadamy sygnał czasu z Laboratorium Czasu i Częstotliwości Głównego Urzędu Miar w Warszawie. Początek ostatniego, wydłużonego sygnału będzie oznaczał oczywiście godzinę 12. A po sygnale Kraków, jak zawsze o tej porze w jedynce, hejnał z Wieży Mariackiej.

0: możliwości 225 kHz na falach ultrakrótkich, lokalnie w technologii DAB+, oraz w internecie i przez urządzenia mobilne. Pięć minut po 12:00 aktualności jedynki, Marzena Godon. Zapraszam na początek ostrzeżenia synoptyków przed upałami i burzami. Temperatura może dziś przekroczyć 30 stopni i spodziewane są bardzo silne opady deszczu. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed upałami dla części Pomorza, Warmii i Mazur, Podkarpacia, Lubelszczyzny i Mazowsza. A Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega przed ulewami. Alert został wysłany do odbiorców na terenie całego kraju. Ponad 1100 razy interweniowali strażacy ostatniej doby w związku z przechodzącymi przez Polskę burzami. Najczęściej byli wzywani w województwach zachodnich, mówi starszy kapitan Wojciech Gralec, rzecznik prasowy komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej.
1: Najwięcej zdarzeń wystąpiło w województwie wielkopolskim 449, lubuskim 270, dolnośląskim 176 oraz zachodniopomorskim 143. Od północy do dzisiejszego poranka odnotowano 42 interwencje związane z miejscowymi zagrożeniami. Najwięcej zdarzeń miało miejsce w województwie dolnośląskim, wielkopolskim oraz opolskim.
0: Wielkopolscy strażacy otrzymali ponad 450 zgłoszeń w związku ze skutkami burzowej pogody w regionie. Najwięcej wezwań było w powiatach nowotymskim i kościańskim. Dotyczyły głównie zalanych piwnic, m.in. szpitala w Nowym Tomyśle oraz poprzewracanych drzew. W Promnicach pod Poznaniem od uderzenia pioruna zapalił się dach domu mieszkalnego. Poszkodowane zostały dwie osoby. W związku z gwałtowną burzą przerwano pokazy lotnicze w Lesznie i z miejscowego lotniska ewakuowano tysiące widzów. Nie milkną echa decyzji prezydenta Karola Nawrockiego w sprawie odebrania prezydentowi Ukrainy Wołodymyrowi Zełańskiemu Orderu Orła Białego. To w reakcji na decyzję Zełańskiego o nadaniu imienia bohaterów UPA jednemu z oddziałów ukraińskiej armii. Według politologa Pawła Ramiączka polski prezydent skupił się w swojej decyzji głównie na aspektach historycznych.
2: Szanuję opinię pana prezydenta, chodzi o poszanowanie dla prawdy historycznej, natomiast jest jeszcze polska racja stanu. Ważnym jest, aby obecne wzajemne relacje z Ukrainą były relacjami na zasadzie partnerstwa i współpracy, a mam wrażenie niestety, że ta decyzja tych relacji nie poprawi.
0: Jak mówił politolog na antenie Polskiego Radia 24, ten ruch prezydenta może być niekorzystny dla relacji polsko-ukraińskich. W reakcji na odebranie prezydentowi Ukrainy Orderu Orła Białego szef biura prezydenta Ukrainy Kryło Budanow oraz ambasador Ukrainy w Polsce Wasyl Bodnar zrzekli się polskich orderów zasługi. Prawdopodobnie dziś sąd zdecyduje o tymczasowym aresztowaniu 36-letniego Gruzina podejrzanego o zabójstwo rosyjskiego opozycjonisty. Mężczyzna w nocy usłyszał prokuratorskie zarzuty.
3: Podejrzany usłyszał zarzuty zabójstwa 44-letniego obywatela Rosji, mówi prokurator Przemysław Nowak z prokuratury krajowej.
4: W ocenie prokuratora uzyskane dowody wskazują na uzasadnione podejrzenie, iż sprawcą tego zabójstwa był zatrzymany obywatel Gruzji.
3: Ustalamy teraz kolejne wątki w sprawie, dodaje prokurator Nowak.
4: Mogło być to zabójstwo na zlecenie. Tak więc poza ustaleniem bezpośredniego wykonawcy zabójstwa niezbędne jest również ustalenie zleceniodawcy oraz motywu.
3: Wniosek o tymczasowe aresztowanie 36-latka trafił do Sądu Rejonowego Lublin Zachód. Tomasz Maczulski, Radio Lublin.
0: Punktualnie o godzinie 9:00 dziś w radiowej jedynce zabrzmiała Polka Dziadek, rozpoczynając po raz 50. lato z radiem. Dziś jesteśmy w Bielsku Białej, gdzie na mieszkańców i turystów czeka rodzinny piknik oraz wieczorny koncert. Tegoroczna trasa Lata z Radiem obejmie 12 miejscowości w całej Polsce, m.in. Radom, Zakopane, Lublin i Tarnów.
5: Jedynka. Polskie Radio.
0: To były aktualności programu pierwszego Polskiego Radia.
6: Rafał Bała, zapraszam na wiadomości sportowe. Piłkarskie emocje związane z mundialem w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku towarzyszą kibicom na całym świecie, szczególnie jeśli dochodzi do kontrowersyjnych sytuacji, tak jak w dzisiejszym meczu Turcji z Paragwajem. W doliczonym czasie pierwszej połowy Paragwajczyk Miguel Almiron zobaczył czerwoną kartkę za zakrycie ust podczas wymiany zdań z tureckim zawodnikiem. Według nowych przepisów za taki gest sędzia może wyrzucić zawodnika z boiska. Tak też się stało w tym przypadku. Były sędzia międzynarodowy Marcin Borski przeglądał Ruanda się temu zmiesza.

0: zmieszanymi uczuciami.
1: Widzę dobre strony tego, bo na pewno tego typu sytuacje wywoływały kontrowersje i psuły atmosferę, bo na dobrą sprawę założenie jest to coś takiego, że coś się ukrywa, że to jest coś nieprzyzwoitego, niesportowego, kontrowersyjnego, tak. W związku z tym, jeżeli chcemy coś takiego powiedzieć, to nie jest na to czas na boisku. Ale z drugiej strony czerwona kartka jest bardzo radykalnym rozwiązaniem, bo jak gdyby narusza fundamentalną zasadę cywilizowanego świata, czyli domniemanie niewinności.
0: To pierwszy przypadek egzekucji tego przepisu w turnieju tak wysokiej rangi. FIFA na razie nie zajęła stanowiska w tej sprawie. Dziś w Mundialu kilka ciekawych meczów, m.in. starcie potencjalnej polskiej grupy z czasów baraży, Szwecja-Holandia. Również dziś żużlowa Grand Prix Polski. We Wrocławiu wystartuje m.in. Bartosz Zmarzlik.
2: Zawsze każdy jeździ po to, żeby wygrywać i nie inaczej jest w moim przypadku. Na pewno nie mogę sobie zarzucić ambicji i chęci, bo zawsze to nadal zostawiam w 150%, więc sezon jeszcze długi, walczymy.
0: Początek rywalizacji o 19, ale już o 14 wyścigi sprinterskie.
3: Pogoda.
4: Dziś upalnie i burzowo, głównie na zachodzie i południu kraju. Temperatura teraz od 20 stopni w Kielcach, 27 w Warszawie, do niemal 30 w Jeleniej Górze. Wiatr słaby, w czasie burz porywisty. Ciśnienie w Warszawie 1009 hektopaskali.
3: Klimat.
4: Dobra i bardzo dobra jest teraz jakość powietrza w Polsce. Wyjątek stanowią Wrocław i Przemyśl, gdzie powietrze jest umiarkowanej jakości. Ponad 60% energii elektrycznej pochodzi ze źródeł odnawialnych, głównie ze słońca.
3: Jedynka. Polskie Radio.
5: 12.11 na zegarach, w radiowej jedynce czas na podsumowanie kilku najważniejszych wydarzeń tygodnia.
3: Taki tydzień.

0: Lato z radiem ruszyło. Wakacje oficjalnie można uznać za rozpoczęte, a jednocześnie część z nas wciąż tkwi w zupełnie niewakacyjnej pracy. Dzień dobry i tym z Państwa. Dla wszystkich przygotowałyśmy podsumowanie najważniejszych wydarzeń tygodnia. Przy mikrofonie Agata Kowalska, program wydaje Izabela Kuczyńska. Zajmiemy się dzisiaj też szukaniem rozwiązań, bo to był burzowy tydzień. Burza rozpętała się nad Koalicją Obywatelską i Szpitalem Południowym w Warszawie, w którym radny koalicji, młody lekarz bez specjalizacji, zarobił 1,5 miliona złotych w rok. Nie zawsze pojawiał się w pracy, za to zorganizował dla partyjnych kolegów opiekę medyczną na SOR-ze z pominięciem kolejki. Wydawało się, że rząd i prezydent Warszawy zareagowali błyskawicznie, ten pierwszy przygotowując nowe przepisy, a ten drugi zwalniając cały zarząd szpitala.
1: Po pojawieniu się informacji o możliwych nieprawidłowościach natychmiast zleciłem audyt w Szpitalu Południowym i wszystkich miejskich SOR-ach. W efekcie szpital rozwiązał umowy z panem Kasprzykiem i skierował zawiadomienie do prokuratury o podejrzeniu oszustwa. Tam, gdzie audyt pokaże jakiekolwiek nieprawidłowości, są konsekwencje i jeżeli to będzie konieczne, będą kolejne konsekwencje. Nie miałem wcześniej żadnych wiadomości, informacji o możliwych nieprawidłowościach na SOR w Szpitalu Południowym.
0: Tyle, że pół godziny po tym, gdy Rafał Trzaskowski wypowiadał te słowa, nie miałem wiedzy, nie miałem wiadomości takich, Portal Zero opublikował informację, że do Trzaskowskiego wieści na temat nierzetelnego lekarza docierały już rok temu. A wiedzę o astronomicznych zarobkach niektórych lekarzy na Mazowszu mamy od co najmniej stycznia. Pytanie brzmi, co z tym zrobić? I czy problemem są milionowe zarobki w ubogiej wprawdzie służbie zdrowia, czy też czas pracy lekarzy, przekraczający dopuszczalne normy i zdrowy rozsądek. O tym, jak to wszystko uporządkować, porozmawiamy już za chwilę. Potem przeniesiemy się do Ukrainy i sprawdzimy, jak zareagował Kijów na wczorajszą decyzję prezydenta Polski.
2: Podjąłem decyzję o odebraniu orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy. Nie oznacza zmiany strategicznego kierunku polskiej polityki bezpieczeństwa. Wspieraliśmy i wspieramy Ukrainę, ponieważ wiemy, że rosyjska agresja stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa Polski i całej Europy.
0: Czy na tym skończy się spór o uhonorowanie UPA przez Zełenskiego na prośbę ukraińskich żołnierzy? Jak wpłynąć to wszystko może na biznesowe plany Polski w procesie odbudowy Ukrainy? O tym porozmawiamy w drugiej części audycji.

0: A w trzeciej części sprawdzimy, czy jest szansa na trwały pokój między Stanami Zjednoczonymi a Iranem. W czwartek podpisano memorandum w tej sprawie i zaraz potem Donald Trump zaczął grozić bombardowaniami.
1: If it doesn't get done in 60 days, it's all right. We go back to bombing.
0: No więc co musi zrobić Iran w ciągu tych 60 dni, o których mówił przed chwilą Trump? Jakie są postanowienia tego memorandum? Czy Trump zakończy wojnę, którą sam rozpętał? Czy cieśnina Ormuz zostanie trwale odblokowana? O to wszystko zapytamy ekspertkę. A na koniec wrócimy do wydarzenia tygodnia, czyli początku lata z radiem. Dziś rano Polka Dziadek obwieściła światu, że wakacje start.
2: Jest, panie i panowie, tak. Są tacy, którzy czekają na ten moment przez cały rok. Są tacy, którzy nawet ustawiają nagrywania. Dajcie znać znajomym. Powiedzcie, że ruszyło Lato z Radiem, że to jest fajne, że jedynka bardzo się zmieniła. Lato z Radiem też i to będzie lato pełne niespodzianek.
0: Mówił Roman Czejarek dzisiaj rano. Jakie miasta odwiedzi jedynka tego lata? Co przygotowała tradycyjnego, a co zupełnie nowego dla naszych słuchaczy i słuchaczek? O tym wszystkim porozmawiamy na koniec audycji Taki Tydzień, którą to audycję właśnie rozpoczynamy.
3: Taki Tydzień.

0: I zaczynamy, tak jak mówiłam, od afery tygodnia, czyli historii opisanej przez portal Zero. Młody lekarz zarabiający bajońskie sumy w szpitalu, w trakcie dyżuru spełniający się jako radny Koalicji Obywatelskiej, w telewizji występujący i organizujący dla partyjnych kolegów szybką ścieżkę badań na SOR, którego to oddziału był kierownikiem. Rząd przygotował nowe przepisy, a my teraz podejrzliwie się im przyjrzymy. Z nami Anna Gołębicka, ekonomistka, ekspertka Centrum imienia Adama Smitha, współpracująca z Ogólnopolskim Związkiem Zawodowym Lekarzy, z Rzecznikiem Praw Pacjenta i zasiadająca w Radzie Narodowego Funduszu Zdrowia. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam państwa, witam panią.
0: Najpierw cytat, jeśli pani pozwoli, też z portalu Zero. Nie było innych kandydatów na stanowisko kierownika SOR, oświadczył szpital po pierwszym artykule Patryka Słowika. Płaciliśmy mu stawki rynkowe. I zastanawiam się, czy taka jest rzeczywistość, że w Warszawie, w innych miastach nie sposób znaleźć chętnego lekarza do zarządzania SOR-em i zarabiania miliona złotych rocznie.
1: Ja muszę powiedzieć pani, muszę powiedzieć państwu, że te sytuacje, z którymi my mamy teraz do czynienia, to w ogóle nie była żadna tajemnica jakby w branży. I myśmy od wielu lat mówili, że mamy pacjentów dobrze wycenianych i pacjentów źle wycenianych, że na jednym dyżurze są ogromne dysproporcje płacowe, bo jak jeden lekarz pracuje na umowę o pracę, a drugi na kontrakcie i jest to lekarz zabiegowiec, to ma zupełnie inną pensję. I właściwie ta sytuacja taka mocno polityczna, bo teraz się przepychamy na ringu politycznym. Mam nadzieję, że będzie takim asumptem do tego, żeby wreszcie porozmawiać o tej ochronie zdrowia i ją wyrównać, zrobić ją sprawiedliwą i dla lekarzy, i dla pacjentów, i w ogóle generalnie dla Polski, żeby nie szarpać ciągle jakby tej kołderki, która jest za krótka, tylko to ułożyć i normalnie zacząć leczyć.
0: Ale jeśli ja dobrze rozumiem przepisy, to wycena, bo pani powiedziała, na ile wyceniamy pacjenta, no to brutalnie brzmi, ale tak jest, no to jest decyzja NFZ-u, a pewnie wyżej Ministerstwa Zdrowia. Nie potrzeba do tego ustawy, nie potrzeba wielkiej ścieżki i właśnie walki politycznej, więc dlaczego tak trudno jest od lat sprawiedliwiej rozdzielać te pieniądze, żeby nie dochodziło do takich absurdów w systemie? Na czym polega problem?
1: Dobrze, że pani to powiedziała, bo właśnie nie jest to sprawa NFZ-u, bo NFZ ma jakby zupełnie inną funkcję. NFZ może sobie trochę korygować te wyceny, ale jest zupełnie inna instytucja, która się nazywa Agencja Wyceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. I
0: to przy Ministerstwie
1: agencja,
0: Zdrowia, podkreślmy, że to nie jest jakaś...
1: Podległa Ministerstwu Zdrowia. I to właśnie ta agenda wycenia te świadczenia i to jest początek tych wszystkich problemów, ponieważ szpitale chcą wychodzić przynajmniej mniej na zero. Są procedury i są takie przestrzenie, w których nie ma szans wychodzić na zero, bo one są po prostu niedoszacowane. Jeżeli szpital chce wyjść na zero, to stara się o to, o kontrakt na procedury, które są bardzo wysoko wyceniane. Jak już ma taki kontrakt, to stara się koniecznie o lekarza, który takie procedury wykona. I stąd to szarpanie się o lekarzy i stąd takie ogromne stawki. Jeżeli chodzi w ogóle o lekarzy i SOR, SOR jest bardzo trudną przestrzenią. Nie tylko dlatego, że lekarz nie potrafi leczyć, no bo lekarz potrafi leczyć, tylko dlatego, że jakby SOR-y są bardzo często trudno zorganizowane.

0: Czyli pacjent wymaga leczenia szpitalnego, ale na przykład nie ma miejsca w tym szpitalu dla takiego pacjenta. A tego pacjenta trzeba gdzieś przyjąć, a nie można go odesłać, nie można go odesłać do domu. Czasem taki lekarz się nawet wręcz ma jakby, tak już mówiąc banalnie, ma dobre serce i mówi, no dobrze, powinienem go odesłać do specjalisty, do poradni, ale wiem, jaka jest kolejka w tej poradni, więc obsłużę go na SOR-ze. Wtedy dostaję burę od swojego szefa, że ten pacjent nie powinien być obsłużony na SOR-ze. I my mamy problem w ogóle z takimi, mnóstwo jakby różnych absurdów jest, ale na samym początku są właśnie te wyceny i z drugiej strony są nierówno rozłożone świadczenia, czyli to kontraktowanie, że my chcemy mieć szpital, że chce wszystkimi specjalizacjami w każdym mieście, zamiast się zastanowić, tak, jak zbudować ochronę zdrowia, żeby pacjent był dobrze obsłużony.
1: Ale tutaj, teraz... tutaj już jestem pewna, że wchodzi polityka, no bo wiadomo, że każdy powiat chce mieć pełen zestaw oddziałów w swoim szpitalu, każdy powiat chce mieć swój szpital i zaczyna się rzeczywiście wydzieranie sobie kołdry zbyt krótkiej. Natomiast ja przy tych wycenach cały czas się upieram, że NFZ jest bardzo ważnym graczem w tym, bo przecież to on wie, gdzie ostatecznie pieniądze trafiają i kto wysyła mu najwyższe rachunki, ale przez Sejm błyskawicznie przeszła nowa ustawa. Teraz tą ustawą zajmie się Senat, później oczywiście prezydent. I ta ustawa ma pozwolić sprawdzanie, ma zorganizować taki system kontroli, ile realnie zarabia jeden lekarz. No bo wiadomo, że wielu z nich nie pracuje w jednym miejscu. No ale mnie ciekawi, co dalej. To znaczy już będziemy wiedzieć, że dany lekarz zarabia, tutaj mam akurat tabelkę z Mazowsza, na przykład 100 tysięcy miesięcznie na umowie o pracę albo 316 tysięcy na kontrakcie miesięcznie. To są dane za 25 rok. I już wiemy, że tak jest. I co dalej miałoby się wydarzyć?
0: No właśnie, to jest to pytanie społeczne, o które się też jakby martwią lekarze. Bo to, co do intencji, co do zasady, to jest tak. Tylko 25% około, jeżeli chodzi o deklarację, pracuje na jednym etacie. A my w tej chwili możemy nie patrzeć, ile zarabia lekarz i w ilu miejscach pracuje, tylko jakie mamy poszczególne umowy. I co do intencji, żebyśmy nie rozmawiali na opiniach, tylko rozmawiali na bazie faktów, taka analityka anonimizowana jest potrzebna. Ale jakby obawa w ogóle środowiska i generalnie obawa, żeby to nie był precedens, który stworzy potem jakby systemy opresyjne w ogóle dla społeczeństwa, jest to, co z tymi danymi będzie zrobione. I teraz, żeby było jasno, żeby było poczucie bezpieczeństwa, my powinniśmy usłyszeć dokładnie, jak to będzie wyciągane, jak to będzie liczone, jakie wnioski.
1: Ale pani zdaniem, bo ja obiecywałam słuchaczom rozwiązania. Pani zdaniem, jak już będziemy mieć tę ustawę, już wejdą te przepisy, będziemy mieć tą tabelkę, w której będzie jasno powiedziane, że bardzo duża grupa lekarzy zarabia naprawdę duże pieniądze, no to pani zdaniem co powinno się wydarzyć dalej?
0: Z punktu widzenia strategicznego najpierw się jakby opowiada o tym, na czym polega problem, czyli żebyśmy zobaczyli, gdzie są problemy i gdzie są patologie, a potem na podstawie tych danych próbowali je rozwiązać, ale też nie objawowo, tylko przyczynowo. Bo my czasem rzucamy sobie takie elementy, typu na przykład Lewica teraz mówi, naszym postulatem jest większe wykorzystanie sprzętu medycznego. I to brzmi w ogóle sexy dla wszystkich państwa, no bo wiemy, że stoi mnóstwo sprzętu, które nie jest wykorzystywane, tylko że problem nie jest w tym, że ten sprzęt nie jest wykorzystywany intencjonalnie, tylko że on nie jest zakontraktowany z NFZ-em. Tu jest właśnie ta rola NFZ-u.
1: Albo upraszczając jeszcze bardziej, nie ma człowieka, który by obsługiwał, bo jeśli miałby być i sprzęt, i człowiek, plus zapłacenie za samą procedurę, no to robi się dodatkowy koszt, a NFZ, czy nasz w ogóle budżet nie jest z gumy. Więc ja wiem, że Lewica podała kilka rozwiązań, na przykład między innymi o wprowadzenie pułapu zarobków lekarzy i tak dalej, ale ja mam wrażenie, że właśnie takie rzucanie propozycji bez szczegółów jest trochę mało wartościowe. Natomiast lekarze twierdzą, że to kontrolowanie ich zarobków jest niesprawiedliwe, bo inne grupy zawodowe nie są tak kontrolowane. Tylko że żadna inna grupa zawodowa nie jest w stanie chyba zarobić miliona czy półtora miliona w jeden rok. I to, co dla mnie jest jakoś kluczowe, to jest kontrola czasu lekarzy, czasu pracy lekarzy, zestawiona z tymi zarobkami. Ale tego w tej ustawie nie ma i chyba to byłoby dużo trudniejsze, tak, żeby zestawić, ile kto realnie pracuje.
0: Ale dokładnie, bo sama kwota, ile kto zarabia, w ogóle bez tego, co robił i ile godzin robił i jak skomplikowane były rzeczy, które robił, to w ogóle nie ma sensu, ponieważ jakby ocenianie w ogóle pracy i wynagrodzenia za pracę musi być powiązane z tym, czym jest ta praca i ile tej pracy było. I to

0: jest w ogóle taka podstawa w ogóle takiego myślenia ekonomicznego i myślenia głębszego. Więc dlatego mówię, że te wszystkie analizy i to całe przepychanie ochrony zdrowia, ono jest takie po szczytach, po szczytach gór, po wierzchołkach. A ochrona zdrowia, tak jak my zaczęłyśmy nawet o tym, czy NFZ jest winien? No nie, okazuje się, że jest inna instytucja, że trzeba sięgnąć bardzo, bardzo głęboko, że trzeba zgodnie z tą zasadą 5 razy dlaczego, zadać sobie pytanie dlaczego. A my mamy w tej chwili takie sytuacje, w którym na przykład stwierdzamy, jest za dużo badań obrazowych, a okej, to damy limity na badania obrazowe, nie zastanawiając się, dlaczego jest za dużo tych badań obrazowych, gdzie jest za dużo tych badań obrazowych, gdzie się je dubluje, bo być może rozwiązanie jest zupełnie gdzie indziej, nie ograniczając jakby społeczeństwu świadczeń.
1: I tu musimy postawić kropkę. Z tymi pytaniami Państwa zostawiamy. Będziemy szukać odpowiedzi dalej w jedynce. Anna Gołębicka, ekspertka Centrum im. Adama Smitha, jak Państwo słyszą, również zasiadająca w Radzie w Narodowym Funduszu Zdrowia i współpracująca z Rzecznikiem Praw Pacjenta. Bardzo dziękuję za spotkanie.
0: Dziękuję Pani, dziękuję Państwu.

0: Jedynka. To jest radio.
1: A w Jedynce program Taki Tydzień podsumowujemy najważniejsze wydarzenia tygodnia i teraz myślami przenosimy się na wschód, gdzie działo się naprawdę dużo. I przyjrzy się tym wydarzeniom z nami Maciej Jastrzębski, wieloletni korespondent Polskiego Radia w Moskwie. I o Moskwie też porozmawiamy, ale zaczniemy od Kijowa. Dzień dobry, Maćku.
2: Dzień dobry, witam.
1: Od Kijowa, dlatego że wczoraj prezydent Nawrocki ogłosił, że odbiera prezydentowi Ukrainy order Orła Białego. Czy wiemy już, co na to Zełenski?
2: Zełenski na razie milczy w tej sprawie. Taka przynajmniej jest odpowiedź jego kancelarii dla mediów, także polskich. Natomiast wiemy, jak zachowują się jego najbliżsi współpracownicy. No to są kolejni przedstawiciele ukraińskich władz, którzy zrzekają się odznaczeń przyznanych im przez Polskę. Na przykład z Krzyża Oficerskiego Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej zrezygnował szef biura ukraińskiego prezydenta Kryło Budanów. Ja przypomnę, że dostał to odznaczenie w 2024 roku, kiedy kierował jeszcze ukraińskim wywiadem wojskowym. Budanow powiedział, że prezydent Karol Nawrocki, podejmując decyzję w sprawie odebrania orderu Orła Białego Wołodymyrowi Zełenskiemu, dopuścił się nieprzyjaznego aktu wobec ukraińskiego narodu. No i dodał, że Ukraina zastrzega sobie niezbywalne prawo do własnej pamięci narodowej i godności. W podobnym tonie wypowiedział się już wczoraj minister spraw zagranicznych Ukrainy Andrii Sybicha, który także poinformował, że oddaje odznaczenie, które otrzymał od polskich władz. No i ambasador Ukrainy w Polsce, Wasyl Bodnar. Jeżeli zerkniemy na to, co piszą i blogerzy, i niezależni publicyści ukraińscy, no to można to sprowadzić do takiego właściwie krótkiego komentarza, że według nich sytuacja przekłada się na realne stosunki między naszymi krajami.

0: a te w ciągu ostatnich dni bardzo się pogorszyły. No i pojawiają się spekulacje, że pod znakiem zapytania może być udział Wołodymyra Zełenskiego w planowanym na przyszły tydzień w Gdańsku szczycie poświęconym odbudowie Ukrainy. I ja sobie tak pomyślałem, bo będę na tym szczycie, że obecność Zełenskiego będzie takim papierkiem lakmusowym stosunków między Warszawą a Kijowem.
1: Ale twoim zdaniem, bo rzeczywiście ta konferencja, która 25-26 czerwca jest zaplanowana w Gdańsku, również dziennikarze Jedynki będą tam na miejscu, będą relacjonować, będą rozmawiać z gośćmi. Czy twoim zdaniem ta obecność, nieobecność Zełenskiego może realnie wpłynąć na przykład szanse polskiego biznesu, jeśli chodzi o współpracę z Ukrainą? Czy to się wciąż tylko odbywa na poziomie dyplomatycznym, symbolicznym, a nie takim właśnie realnym, no, gospodarczym, czym co gorsza, militarnym?
0: Tak też mówią komentatorzy ukraińscy, że to jest poziom symboliczny, ale on niestety przekłada się na te stosunki między naszymi krajami i mają nadzieję, że to się będzie odbywało wszystko na tym poziomie dyplomatycznym, a nie w takiej przestrzeni pragmatycznej, albo przestrzenią pragmatyczną będą rozmowy, które będą toczyły się między innymi w Gdańsku, ale także na innych forach, czy to polsko-ukraińskich, czy międzynarodowych, jeśli chodzi o nasz udział w odbudowie Ukrainy, o który my bardzo mocno zabiegamy i jak podkreśla i premier, i ministrowie naszego rządu, no może niewłaściwie to ujmę, ale nam się, że tak powiem, to w pewien sposób należy, dlatego że myśmy ponieśli olbrzymi wkład w to, żeby Ukraina mogła prowadzić wojnę z Rosją w sposób godny i bezpieczny dla ukraińskiego narodu i zaangażowaliśmy bardzo dużo sił i środków, żeby Ukrainie pomóc i chcemy, żeby nasze firmy były obecne tam, gdzie ta pomoc była przekazywana i również gdzie ta pomoc będzie potrzebna po, daj Boże, zakończeniu jak najszybszym tego konfliktu, tej napaści rosyjskiej na Ukrainę.
1: No właśnie, no ale polityka nie, jak wiedzą państwo dobrze, nie opiera się wyłącznie na takich
0: merytorycznych, merkantylnych. Jednym zdaniem, jeśli wejdę ci jeszcze w słowo, bo klucz twojego pytania to było, czy to się przełoży na obecność Zełenskiego, na ten udział Polaków w odbudowie Ukrainy. Moim zdaniem jest to pewien negatywny sygnał, ale ja bym tej negatywności akurat w tym przypadku nie przecenił.
1: No właśnie, no właśnie, ale chociaż podejrzewam, że i tak wszystkie media będą w przyszłym tygodniu tylko pisać w kółko, czy przyjedzie, czy nie przyjedzie, przyjechał, nie przyjechał.
0: To a my będziemy pierwsi i państwo o tym powiemy.
1: Tak jest. No ale, jak mówiłam, na wschodzie, czy wokół wschodu dużo wydarzeń w mijającym tygodniu. W poniedziałek w Białej Podlaskiej doszło do zabójstwa rosyjskiego artysty i blogera Roberta Kuzowkowa, który występował pod pseudonimem Simon Skrepecki. Służby zatrzymały podejrzanego o sprawstwo i no, mówi się o zabójstwie politycznym. I zastanawiam się, czy to jest możliwe, że w Polsce, tak jak już się zdarzało w innych krajach unijnych, morduje się na zlecenie Kremla, czy morduje się na zlecenie, nie wiem, Kadyrowa rosyjskich opozycjonistów.
0: No, jest to możliwe w każdym zakątku świata, dlatego że Władimir Putin stworzył taki system. Zresztą sam się podczas różnych uroczystości, jeszcze wtedy, kiedy pracowałem w Moskwie, chwalił, że on ma agentów na całym świecie i opowiadał, jak to działają agenci pod przykryciem w różnych krajach, więc tych agentów wykorzystuje. A kiedy zaczęła się pełnoskalowa wojna na Ukrainę i posypały się na rosyjski biznes i w kraju, i za granicą różnego rodzaju sankcje, to okazało się, że Rosjanie świadomie wyprowadzają z budżetu państwa do różnych rajów podatkowych pieniądze po to, żeby potem tymi pieniędzmi finansować nielegalność, działalność operacyjną swoich służb. I z tych pieniędzy między innymi są opłacani różnego rodzaju zabójcy, których Kreml albo werbuje, albo wręcz są to ludzie związani etatami z Kremlem, z kremlowskimi służbami, wysyła do wykonywania takich zadań jak zabójstwa. Tych zabójstw mieliśmy kilka takich spektakularnych, o którym mówił cały świat. Jeśli chodzi o sprawę zabójstwa w Białej Podlaskiej, to ja ze zdziwieniem odnotowuję, że jednak więcej w Polsce, w innych krajach zachodnich mówi się, spekuluje na temat tego przestępstwa niż w rosyjskich mediach, bo przecież media propagandowe mogłyby to wykorzystać. O, zamordowano naszego obywatela, a tam raczej suche informacje. Z kolei media niezależne i blogerzy ci niezależni mogliby korzystać z pełnego dobrodziejstwa wszystkich opozycjonistów, którzy mieszkają za granicą i codziennie są narażeni narażeni na różnego rodzaju szykany, ale także działania właśnie narażające ich zdrowie i życie ze strony kremlowskiego reżimu, że posypią się teraz komentarze

0: i spekulacje, kto to mógł być tym mordercą, kto mógł zlecić to zabójstwo. A tymczasem jest bardzo duża wstrzemięźliwość. Co prawda czynione są takie porównania do zabójstwa na zlecenie Kremla dokonanego na przykład w Niemczech czy w Hiszpanii, ale tylko kilku rosyjskich blogerów wskazuje na Ramzana Kadyrowa. Jednym z takich blogerów, który apeluje o to, by zachować wstrzemięźliwość i czekać na rozstrzygnięcie śledztwa w Polsce, jest dziennikarz portalu śledczego Dossier Denis Korotkow i on mówi tak.
1: Jest wystarczająca liczba sił, które mogłyby być zainteresowane jego śmiercią. To mogą być rosyjskie służby specjalne, mogą też być indywidualne osoby, którym nie podobało się to, co o nich on napisał. Takie jak na przykład Ramzan Kadyrow. Nie należy budować poważnych wywodów na braku informacji.
0: To dwa pytania, które cisną się naszym słuchaczom i tobie pewnie na usta też. Dlaczego ten Kadyrow wszędzie jest wybijany na pierwsze miejsce jako ewentualny odpowiedzialny za to zabójstwo? Dlatego, że bloger i artysta rosyjski, który zginął w Polsce, otrzymywał w ostatnich dniach przed śmiercią wiele pogróżek ze środowisk związanych z Kadyrowem. Przynajmniej tak ci ludzie się przedstawiali. No i drugie pytanie, czy ludzie mieszkający za granicą po tym zabójstwie, mówię tu o Rosjanach, opozycjonistach, niezależnych dziennikarzach, boją się, że spotka ich podobny los? Tak, oni od wielu lat się boją. Mieszkając w Rosji, bali się otrucia albo uwięzienia w łagrze. Po ucieczce z ojczyzny boją się, że kiedyś w najmniej oczekiwanym czasie i momencie ich życia spotkają jakiegoś rosyjskiego killera.
2: Mówił Maciej Jastrzębski, wieloletni korespondent Polskiego Radia w Moskwie. Bardzo dziękuję ci, Maćku, za całą
0: dziękuję
2: tę
0: bardzo.
2: Opowieść.
3: Jedynka. To jest radio.

0: Tu Radiowa Jedynka, na zegarach 12.38, cały czas przy mikrofonie Agata Kowalska i podsumowujemy wydarzenia mijającego tygodnia. Donald Trump powiedział, że jeśli Iran nie zawrze umowy w ciągu 60 dni, to zrobimy coś, co im się nie spodoba. To powiedział w piątek, ale to jest ten sam Donald Trump, który w kwietniu groził, że tej nocy zginie cała cywilizacja i nigdy się nie odrodzi. Wydaje się, że amerykański prezydent jest dość nieudolny w wywoływaniu wojen, prowadzeniu wojen i w ich kończeniu, a o końcu wojny w Iranie marzą wszyscy. I teraz zastanowimy się, czy podpisane w tym tygodniu, w czwartek, memorandum, czyli taki pierwszy krok do pokoju, zostanie zrealizowane. O tym z naszym gościem, Karolina Cieślik-Jakubiak, iranistka. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie.
0: No tak jak mówiłam, memorandum, przepraszam, chyba się pomyliłam, powiedziałam w czwartek, a to było w

0: środę, kiedy irańska i amerykańska strona podpisały memorandum, czyli takie wstępne porozumienie, dosyć ogólnikowo opisujące ścieżkę do pokoju. I na czym stoimy teraz, w sobotę? Czy jesteśmy chociaż o krok dalej? Bo cytowałam pogróżki Donalda Trumpa. A coś jeszcze się wydarzyło?
1: Wydaje mi się, że faktycznie jesteśmy o krok dalej. Oczywiście staram się być ostrożna w swoich opiniach również, ale ja to również interpretuję jako jednak pewien sukces dyplomatyczny, choć sukces dość asymetryczny, bo treść tego memorandum interpretuję jako zdecydowanie bardziej preferencyjną dla Irańczyków. Natomiast, tak jak pani redaktor wspomniała, wydaje mi się, że te ostatnie słowa Donalda Trumpa i w ogóle komunikaty pojawiające się w tym tygodniu tylko i wyłącznie utwierdzają nas w przekonaniu co do stylu, w którym Donald Trump prowadzi swoją dyplomację i o ile może mogliśmy przez kilka tygodni ostatnich uczyć się, jak wygląda ten styl właśnie, tak teraz jest to tylko i wyłącznie jakieś przypieczętowanie tego, co widzieliśmy już parę razy. Ale tych ciekawych komunikatów, które z ust administracji amerykańskiej w ostatnich dniach padały, było więcej. Ja bym tutaj zwróciła uwagę na coś moim zdaniem bardzo ciekawego, co padło z ust wiceprezydenta J.D. Vance'a i który wydaje się, że nie chcę powiedzieć może stracił cierpliwość, ale w sposób bez precedensu w jakiś sposób wyraził swoje zniecierpliwienie Izraelem i decyzjami podejmowanymi przez rząd Benjamina Netanyahu. Wskazał przecież, mówiąc explicite, że na jego miejscu, czy też będąc Benjaminem Netanyahu i rządem Izraela właśnie, nie popadałby w konflikty z ostatnią administracją, ostatnim państwem, którym są Stany Zjednoczone, które Izraelowi sprzyja. A wszystko to w świetle tego, że chociaż porozumienie już trwa i tak jak pani redaktor wskazała, jest jeszcze kilkadziesiąt dni na to, żeby je w jakiś sposób dopracować, bo w tym momencie mówimy jednak o dość taką bardzo grubą kreską zarysowanych ogólnikach. Tak wiemy, że Izrael złamał to postanowienie, które stanowi punkt pierwszy memorandum, czyli zawieszenie wojny na wszystkich frontach.
0: Ale to tylko bądźmy precyzyjni. Ale Netanyahu nie podpisywał tego memorandum. Podpisywała je tylko strona amerykańska i irańska. I rzeczywiście rakiety między Libanem a Izraelem wciąż latają. No to czy może się wydarzyć tak, że z jednej strony w Iranie zapanuje spokój, cieśnina Ormuz zostanie odblokowana, bo jednak ci dyplomaci będą z obydwu stron pracowali nad tym, żeby doszło do tego, na co cały świat czeka, a w tym samym czasie nieszczęsny Liban będzie równany z ziemią przez Izrael.
1: Wydaje mi się to niestety dość prawdopodobne, bo jeżeli uda się w ciągu tych najbliższych kilkudziesięciu dni w ramach negocjacji, które w tym momencie zostały w jakiś sposób przesunięte właśnie ze względu na nierespektowanie tego punktu pierwszego memorandum, to wydaje mi się jednak wciąż dość prawdopodobne, że to zawieszenie broni przerodzi się w jakiegoś rodzaju bardziej trwały byt, dlatego że trudno mi sobie wyobrazić, ażeby strona irańska tak łatwo była w stanie z niego zrezygnować, biorąc pod uwagę preferencyjność tych warunków, które zostały Iranowi
0: postawione. Mnie bardzo zdziwiło, że tam między innymi Amerykanie mają płacić za odbudowę Iranu, za to, co zbombardowali. Niesamowite. Tak. Myśli pani, że to zostanie zrealizowane?
1: Oni w ciągu najbliższych, czy też w ciągu tych najbliższych 60 dni, kiedy ma być wypracowany kolejny dokument, zobowiązali się do tego, żeby przedstawić jakiegoś rodzaju gotową już strategię, która byłaby czymś na kształt reparacji właśnie. Oprócz tego ze strony Stanów Zjednoczonych, chociaż J.D. Vance nie mówi tego wprost, została podjęta taka decyzja, czy też została w pewien sposób wmanewrowana taka decyzja, ażeby odmrozić wszystkie te środki, które w tym momencie były przez kilkadziesiąt ostatnich lat dla Iranu zamrażane, tych wszystkich transakcji, które nie zostały zrealizowane, w tym transakcji dotyczących ropy, tych środków jest różne kwoty padają. Ja tutaj przyjmę 12 miliardów. One są rozlokowane po całym świecie, nie tylko w Stanach Zjednoczonych, ale jakaś ich część jest w tych Stanach Zjednoczonych i to jeszcze z takiego bardzo starego dealu z lat 70., który nigdy nie został tak właściwie doprowadzony do końca ze względu na zerwanie stosunków dyplomatycznych między tymi dwoma państwami. Więc wydaje się, że Stany Zjednoczone będą musiały płacić przynajmniej podwójnie Iranowi. I tym samym trudno mi sobie wyobrazić, ażeby Iran

0: Chińczycy, niezależnie od ich deklaracji, od tak po prostu zrezygnowali z umowy w kształcie do tego stopnia preferencyjnym, chyba że ten drugi dokument, który mają obie zwaśnione strony w tym momencie wypracować przez najbliższe niecałe 2 miesiące, będzie już mniej dla tego Iranu preferencyjny, ale w obecnym kształcie wątpię, co oczywiście w jakiś sposób napawa nadzieją, bo oznaczałoby koniec wojny, natomiast niekoniecznie dla Libanu, tak jak pani wskazała.
1: A Donald Trump powiedział, że statki przepływają przez cieśninę Ormus bez żadnych zakłóceń w skali, jakiej jeszcze nikt nigdy nie widział. Było ich chyba około 700 i teraz wręcz wylewają się stamtąd strumieniem. Ropa jest wszędzie. To akurat prawda w tym ostatnim, że ropa jest wszędzie, bo to jest chyba jeden z najbardziej zanieczyszczonych akwenów na świecie, jeśli chodzi o no właśnie niestety wylewającą się ropę, ale czy rzeczywiście ta cieśnina Ormus w tym momencie zaczyna już funkcjonować tak jak przed tą wojną?
0: Zaczyna funkcjonować tak jak przed tą wojną faktycznie i tutaj z tą deklaracją częściowo się zgadzam, chociaż nie jest to wolumen tranzytu, który jest w jakiś sposób bezprecedensowy, maksymalny, nigdy nie widziany. Natomiast to też nie jest coś, co może być dane na zawsze, ponieważ strona irańska deklaruje, że przez najbliższe 60 dni faktycznie będzie to wolny tranzyt, tak jak wyglądało to w czasach sprzed wojny. Natomiast oni również te 60 dni wykorzystają na to, żeby ewentualnie pomyśleć i wypracować i przedstawić jakiś pomysł na taryfikację. Czyli byłby to nie powrót do stanu sprzed wojny, a jednak jakiegoś rodzaju nowa rzecz. Jednym z pomysłów irańskiej administracji jest dokonanie takiego podatku, który nie byłby bezpośrednio za samo przepłynięcie tego akwenu, tego miejsca, natomiast opłacenie na przykład pewnego rodzaju opłaty środowiskowej. Hmm. Szczerze mówiąc wątpię, ażeby ona była przeznaczona właśnie na jakiegoś rodzaju naprawę tego.
1: Raczej nie.
0: No, ale tak się przynajmniej będzie nazywać.
1: Ojej, ale to nie pierwszy raz w historii. Musimy kończyć. Karolina Cieślik-Jakubiak, iranistka. Bardzo dziękuję pani za tę opowieść. Chyba pierwszą od wielu, wielu tygodni, dosyć optymistyczną jednak w tonie, jeśli chodzi o próbę zakończenia wojny w Iranie. Bardzo dziękuję za tę rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
1: Zaraz zaczniemy się przyglądać najważniejszemu wydarzeniu tygodnia, czyli startowi Lata z Radiem.
2: Polskie Radio. Jedynka.
1: A na pikniku Lata z Radiem w Bielsku Białej jest Maciej Walecki. Lata z Radiem, które dzisiaj wystartowało i spowodowało, że ja już czuję, jakby były wakacje, jakbym była na urlopie, chociaż jestem w pracy. Dzień dobry, Maćku. Jak tam wygląda sytuacja?
3: Cześć.
1: Słyszę, że jest głośno. Co się dzieje?
3: Jest głośno, jest radośnie, jest tłumnie, jest ciepło, gorąco, ale to dzięki tej dobrej energii. Wokół mnie cały wianuszek naszych słuchaczy. Zaczynam od lewej do prawej. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: Pan?
4: Grzegorz.
3: Skąd?
4: Czerwionka Leszczyny.
3: Czyli gdzie to jest?
4: No niedaleko stąd, 60 kilometrów, na Śląsku też.
3: I zgaduje małżonka?
5: Oczywiście, Danuta.
3: Dlaczego państwo przyjechali tu do nas?
5: Dlaczego? A tak bardziej z sentymentu.
3: Sentymentu.
5: Sentymentu
3: z miłości do Lata z Radiem. Ja wiem, czytam pani w myślach.
5: Że właśnie z miłości do redaktorów.
3: O, do redaktorów i do redaktorek. Dalej, dzień dobry. Pani skąd do nas przyjechała?
6: Skąd?
3: Skąd? Czyli daleko to będzie?
6: Niedaleko.
3: Pani też od rana była. Tak, rozumiem, że czekała pani na te słynne słowa Romana Czejarka o 9:00, że minęła. Ta dziewiąta.
6: Ta dziewiąta Polka, dziadek, musi być.
3: No i młode pokolenie się rozbudziło w wózku, ale niech, że odpoczywa. Dzień dobry.
7: Dzień dobry.
3: Pan?
7: Jarek ze Skoczowa.
3: Ze Skoczowa, to też niedaleko.
7: No, 20 kilometrów.
3: A, to frajda. A pani?
8: Dzień dobry, Izabela z Koziegów.
3: To też blisko.
8: No nie tak blisko, koło Częstochowy. Jestem najdalej z tego towarzystwa.
3: No, blisko, bo ja mijałem, zapamiętałem. No tak, co się pani tu najbardziej podoba?
8: Wszystko, słońce, Polka, dziadek i dużo ludzi.
3: I dużo ludzi. Już dowiedziałem się, że pan Paweł ma najbliżej i przyjechał tu także rano. A w jakim celu?
9: Kłaniam się.
3: Dobrze się bawić.
9: Tak, dobrze się bawić. Tym razem przyjechałem już nie sam, tylko z żoną i z trójką dzieci. Bawimy się rewelacyjnie. A z Brennej mam, no, 20 parę kilometrów, ale przez góry tak naprawdę niecałe 5.
3: To która to jest góra? Bo patrzymy na piękne wzniesienia.
9: Ostatnia po prawej to jest Błatnia i za Błatnią jest już Brenna. Za Brenna. Tą górą.
3: O, to rzeczywiście po sąsiedzku. Dzień dobry, a pan?
10: Dzień dobry, Michał z Łazisk Górnych.
3: Łaziska Górne. To jest też kawałek.
10: Serce Górnego Śląska. 50 kilometrów.

0: gdzieś około Bielska.
1: No i nawet na piechotę, rowerem.
0: Pociągiem.
1: Pociągiem, czemu nie? Co do techniki, mamy dla Państwa tutaj na miejscu wiele atrakcji. Podchodzę do jednego z namiotów Polskiego Radia. Audionauci, Archiwum Polskiego Radia i wielu chętnych. Jak Wam się podoba? Czekacie na możliwość wzięcia udziału w tej zabawie?
2: Tak, właśnie czekamy.
1: A na czym to polega, może wiecie?
2: Proszę?
1: Na czym to polega?
2: Nie wiemy jeszcze.
1: Ja też nie wiem, ale się domyślam, ponieważ Archiwum Polskiego Radia przygotowało fantastyczną grę. Cześć, wytłumacz nam, jak to działa i co tu się odbywa.
3: W kosmosie.
1: W kosmosie?
3: A w tym kosmosie są ukryte dźwięki z Archiwum Polskiego Radia. Tutaj już mamy jednego audionautę, masz od nas nagrodę przypinkę.
1: Czyli tak, jest fotel, jest monitor, dokładnie. Zakłada się okulary czy gogle VR, to się chyba tak nazywa.
3: I mamy kosmos dookoła siebie, a w tym kosmosie są różne planety. A na tych planetach z Ziemi są wysyłane dźwięki z Archiwum Polskiego Radia. I w tym roku mamy same sportowe dźwięki. Przed chwilą był mecz Polska-Brazylia w Monachium, także polecam.
1: Stare i nowe, czyli archiwalia i kosmos, ale idę obok, bo hit Studio Zagadek Polskiego Radia i Escape Room. Dzień dobry. O co tu chodzi?
4: Tutaj chodzi o rozwiązywanie zagadek, jak sama nazwa wskazuje.
1: Aha, to wejdźmy do środka. Proszę coś więcej zdradzić tych zagadek. Mam wrażenie, że jestem w nieco znajomym miejscu, bo w studiu radiowym.
4: Dokładnie, jest to studio radiowe, w którym mamy schowane 6 zagadek i trzeba odgadnąć tutaj tajny kod, który odblokuje nasze radiowe systemy. Ponieważ się zablokowały, nie możemy przez to nadawać audycji, a jeżeli uda się nam odgadnąć wszystkie 6 liczb, no to wtedy być może nasze systemy się odblokują.
1: To ja chyba muszę wziąć udział, ale tu można dostać zawrotu głowy od tych atrakcji. Będziemy jeszcze o nich mówić. Największa atrakcja to oczywiście wieczorem wielki koncert, ale wcześniej potańcówka z Lazy Swing Band i masa innych atrakcji.
5: Maćku, czy możesz jeszcze przypomnieć, gdzie jeszcze zawędruje Lato z Radiem w te wakacje, w to lato? No bo co sobotę nowe miejsce, nowe miasto. Gdzie na przykład za tydzień?
1: Za tydzień będziemy w Radomiu. To myślę, że gratka dla wszystkich mieszkańców Warszawy i Mazowsza, bo jest to blisko, ale jest to centrum Polski, więc wszystkich rzecz jasna bardzo serdecznie zapraszamy na nasze imprezy od samego rana do wieczora. To jest rozkład jazdy każdej soboty. Patrzę na naszą małą scenę, gdzie teraz są konkursy, zabawy. Naprawdę chciałoby się rozerwać i wziąć udział naraz w tych wszystkich atrakcjach. Zachęcam, proszę Państwa, wstęp jest wolny i dziś, i za tydzień, i tak do 5 września. Proszę odwiedzać nas, a dziś Bielsko-Biała zaprasza z otwartymi ramionami.
5: I zapraszał Maciej Walecki, jak Państwo słyszą, prosto z pikniku Lata z Radiem w Bielsku-Białej. Przypomnę Państwu tylko, że od poniedziałku do piątku, od 9 do 12 Lato z Radiem na antenie jedynki, a w soboty, no właśnie, specjalne wydarzenia w różnych miejscach w Polsce będziemy odwiedzać. Kolejne regiony naszego kraju, za tydzień Radom. Tu Maciej przed chwilą rozmawiał ze słuchaczami, którzy mówili, że niedaleko, 60 kilometrów, więc tym bardziej do Radomia bardzo dużo mieszkańców Mazowsza ma niedaleko, skoro 60 kilometrów to rzut kamieniem. Bardzo Państwu dziękuję za wspólnie spędzony czas. To była audycja Taki Tydzień, w której podsumowaliśmy tydzień. Przed nami kolejny. Agata Kowalska mówi już do usłyszenia. Za chwilę na antenie radiowej jedynki aktualności, a wcześniej sytuacja na drogach. Proszę jechać bezpiecznie.
6: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja. I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po 9:00 i na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Bielsku-Białej. Już dziś od 9:00 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich. Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
7: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka Parkside Performance 12 V z dwoma akumulatorami i ładowarką. Tylko 169 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.

0: To się opłaca.
1: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
2: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
3: Mama była smutna i zmęczona.
1: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
4: Zdrowid.
5: Tu Polskie Radio Warszawa.
4: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
6: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
7: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
6: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
7: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
8: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
9: Barbara, łatwa kasa?
10: Marian, zawsze.
9: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
10: Sprytnie.
9: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
11: Toyota, lider elektromobilności, przedstawia Rok Potęgi 8 premier. Dołącz do rewolucji w motoryzacji. Poznaj kolejne elektryczne premiery Toyoty. Urban Cruiser, BZ4X i BZ4X Touring. Wjedź w nową erę podróży z doskonałym zasięgiem, błyskawicznym przyspieszeniem, niezwykłą mocą oraz wyjątkową gwarancją na baterie. Wybierz najlepsze auto elektryczne dla siebie podczas dni otwartych od 15 do 20 czerwca.
4: Reklama. Jedynka. To jest radio. Radio kierowców.
12: Przed mikrofonem Emilia Kleszczewska. Czas na kolejny raport z dróg w radiowej jedynce. A niestety sporo się dzieje na trasach. Przypominamy, że dzisiaj wyjeżdżając w trasy powinni się Państwo odpowiednio nawodnić. Wysokie temperatury mogą wpływać na nasze samopoczucie podczas jazdy. No i niestety na autostradzie A2 właśnie doszło do zasłabnięcia kierowcy jednośladu. To węzeł Poznań Komorniki, węzeł Poznań Zachód. Dokładniej miejscowość Głuchowo, 156 km i jezdnia w kierunku Świecka jest całkowicie zablokowana od godziny 11.45. Na S5 na węźle Kryniczno i węźle Widawa-Wrocław w województwie dolnośląskim na 152 kilometrze samochód ciężarowy wjechał do rowu. Tam na szczęście nie ma osób rannych, natomiast jest blokada w kierunku Wrocławia i przejazd odbywa się wyłącznie pasem lewym. Droga krajowa nr 65 to odcinek Ełk-Olecko, miejscowość Janisze, województwo warmińsko-mazurskie i 58 km, gdzie doszło do wypadku. Zderzyły się dwa samochody osobowe, jedna osoba jest ranna i wprowadzony jest ruch naprzemienny od godziny 12.15. Także trudności z przejazdem są na S3, to węzeł Kliniska Wielkie, węzeł Goleniów Południe, czyli województwo zachodniopomorskie, 78 km. I jeżeli jeszcze chodzi o węzeł Kąty Wrocławskie, został zablokowany objazd przez węzeł Pietrzykowice, autostrada A4, gdzie mamy awarię samochodu ciężarowego. Jeżeli chodzi o długość trwania tego utrudnienia, już od godziny 9.14 mamy rzeczywiście dość gęsty korek. Podobnie jest na ekspresowej 8, województwo mazowieckie, w samej Warszawie, węzeł Marywilska, węzeł Wisłostrada, gdzie zderzyły się trzy samochody osobowe. Tam nie ma osób rannych, ale jeżeli chodzi o blokadę, to nie można przejechać lewym pasem w kierunku Poznania. Te utrudnienia zakończą się dopiero po godzinie 15. Tak informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. A my cały czas przypominamy także o numerze telefonu 22 513 11 11. Tutaj przez tak naprawdę całą dobę można podawać informacje z dróg. Polskie Radio Kierowców.

0: Słów jeszcze raz przypomnę numer telefonu 22 513 11 11.
1: Minęła 13, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności Marzena Godon. Polscy politycy podzieleni po decyzji prezydenta w sprawie odebrania orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy. Świętokrzyska policja apeluje o pomoc w poszukiwaniach sprawcy zabójstwa w miejscowości Mierzawa. Awaria wodociągu w Szczecinie opanowana. Prezydent Ukrainy bez najstarszego polskiego odznaczenia. Decyzję o odebraniu orderu Orła Białego podjął prezydent Karol Nawrocki. Polska scena polityczna jest podzielona w ocenie tego ruchu. Odebranie odznaczenia to cios w relacje z Ukrainą i korzyść dla Moskwy, uważa Joanna Kluzik-Rostkowska, posłanka Koalicji Obywatelskiej.
2: Zobaczymy, jak zareaguje Ukraina na to, wychodząc poza sferę symboliczną. Jak to się przeniesie na stosunki polsko-ukraińskie w dłuższej perspektywie.
1: Jedyna słuszna decyzja, tak komentuje z kolei postanowienie prezydenta poseł Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Sellin.
3: Oni chcą do NATO i do Unii Europejskiej i z tego powodu zostali zaatakowani przez Rosję. Ale jak sobie wyobrażają, że te struktury świata zachodu ich przyjmą w sytuacji, kiedy oni kultywują kult organizacji ludobójczych?
1: Prezydent Nawrocki jako powód odebrania orderu Orła Białego prezydentowi Zełenskiemu podał nadanie jednej z jednostek Sił Zbrojnych Ukrainy przez niego imienia bohaterów UPA. A w reakcji na odebranie prezydentowi Ukrainy orderu Orła Białego szef biura prezydenta Ukrainy Kryło Budanow oraz ambasador Ukrainy w Polsce Wasyl Bodnar zrzekli się polskich orderów zasługi. Świętokrzyska policja apeluje o przekazywanie wszelkich informacji, które mogą pomóc w ustaleniu miejsca pobytu 49-letniego mężczyzny. Jest on poszukiwany po zabójstwie w miejscowości Mierzawa w powiecie jędrzejowskim. Według policji tłem zbrodni były nieporozumienia rodzinne. W wyniku ataku nożem zginął 80-letni mężczyzna, a 76-letnia kobieta w ciężkim stanie trafiła do szpitala. Policja potwierdziła, że poszukiwany jest byłym funkcjonariuszem, który odszedł ze służby w 2023 roku. Nie przeszedł specjalistycznych szkoleń, nie miał pozwolenia na broń. Służby techniczne znalazły źródło awarii na szczecińskich Pomorzanach. Sytuacja jest opanowana, woda wraca do kranów, mówi rzeczniczka Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Hanna Pieczyńska.
4: Udało nam się uporać z problemem. Wyłączyliśmy uszkodzony wodociąg, a to oznacza, że do mieszkańców wraca już woda. Za utrudnienia bardzo serdecznie przepraszamy. Dziękujemy za wyrozumiałość. No niestety awarie lubią weekendy.
1: Wcześniej dostawy wody dla dużej części miasta zostały wstrzymane z powodu uszkodzenia magistrali.
5: To są aktualności jedynki.
1: Dziś najcieplejszy dzień od początku tego roku, a najważniejsze podczas upałów jest odpowiednie nawadnianie się, mówi specjalista chorób wewnętrznych i chorób płuc dr Aleksander Kania.
6: Zawsze pamiętać o tym, żeby wypijać wystarczającą ilość płynów. To jest szczególny apel do osób starszych, których poczucie pragnienia jest często osłabione i osoby nie są tego świadome. Należy wręcz liczyć, ile płynów wypiliśmy. Pamiętajmy, że wypicie 1,5-2 litrów płynów to jest absolutnie wskazana dzienna porcja podaży.
1: Podczas upałów należy unikać przebywania na słońcu w godzinach od 10 do 16. Warto nosić przewiewne ubrania, okulary przeciwsłoneczne i nakrycie głowy oraz zasłaniać okna w mieszkaniu. Punktualnie o 9:00 dziś rozpoczęło się tegoroczne Lato z Radiem. Kultowa audycja radiowej jedynki. Pierwsze w tym roku plenerowe Lato z Radiem oraz piknik dla mieszkańców i turystów dziś w Bielsku Białej. Wielu naszych słuchaczy miało okazję zobaczyć na żywo, jak Roman Czejarek wypowiada te słowa.
7: Tu program pierwszy Polskiego Radia dziś i z Warszawy.

0: Mi, żeby na żywo usłyszeć tą pierwszą dziewiątą. Najważniejsza w sumie, bo pierwsza, nie?
1: Teraz w Bielsku-Białej piknik rodzinny Lata z Radiem pod hasłem Z życia wzięta, a wieczorem pierwszy wielki koncert. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: Pogoda.
1: Upalnie dziś w całym kraju, ale i burze, głównie na zachodzie i południu. Temperatura teraz od 20 stopni na Sądecczyźnie, 28 w centrum kraju, do ponad 31 na Dolnym Śląsku. Wiatr w czasie burz porywisty. Ciśnienie w Warszawie 1009 hektopaskali.
2: Jedynka. Polskie Radio.
1: I jeszcze komunikat Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowego Instytutu Badawczego o dzisiejszym stanie wód wybranych rzek Polski o godzinie 8. Stan wody Wisły układał się w strefie wody niskiej, lokalnie średniej i wynosił w Karsach 104 cm. W ciągu ostatniej doby ubyło 3. W Szczucinie 111, ubyło 2. W Zawichoście 214, ubyło 8. W Puławach 123, ubyło 8. W Warszawie 155, ubyło 10. W Kępie Polskiej 204 cm, ubyło 6. We Włocławku 124, ubyło 16. W Toruniu 159, ubyło 2. W Tczewie 276 cm, przybyło 23. Na Sanie w Przemyślu 91, przybyło 1 cm wody. Na Narwi w Ostrołęce 62 cm, ubyło 1 cm wody. Na Bugu we Włodawie 69 cm w ciągu ostatniej doby bez zmian. Stan wody Odry układał się w strefie wody niskiej i średniej i wynosił w Raciborzu Miedonii 137 cm. W ciągu ostatniej doby ubyło 4. U ujścia Nysy Kłodzkiej 272, ubyło 2. W Malczycach 153, przybyło 3. W Połęcku 74, ubyło 9. Stan wody Warty układał się w strefie wody niskiej i wynosił w Poznaniu 136 cm. W ciągu ostatniej doby przybyło 4. W Gorzowie Wielkopolskim 175 cm. W ciągu ostatniej doby przybyło 1 cm wody. Aktualne prognozy i ostrzeżenia hydrologiczne dostępne są w serwisie hydrologicznym pod adresem hydro.imgw.pl.
3: Ogłoszenie społeczne.
4: W Tanzanii rodzą się dzieci o białej skórze w czarnoskórej społeczności. To dzieci z albinizmem. Halima ma 7 lat, w kraju, gdzie słońce parzy jak ogień i skóra nie ma ochrony. Każdy dzień to ryzyko raka, ale to nie słońce jest najgroźniejsze. W Tanzanii zabobony zamieniają ciała osób z albinizmem w amulet na szczęście. Halima i jej rodzice żyją w ciągłym strachu. Fundacja Adra Polska od lat pomaga dzieciom z albinizmem w Tanzanii. Wejdź na naszą stronę www.adra.pl i sprawdź, jak możesz pomóc. Fundacja Adra Polska.
3: Ogłoszenie społeczne.
2: Reklama. Wielkie wydarzenie teatralne w Sopocie.
5: Drodzy słuchacze, zapraszamy na jubileuszowy 25. Festiwal Teatru Telewizji i Teatru Polskiego Radia. Dwa teatry Sopot 2026 w dniach 19-22 czerwca. Przygotowaliśmy dla Państwa cykl słuchowisk na żywo, prezentacje słuchowisk konkursowych oraz spotkania z gwiazdami. Czekamy na Państwa w Sopocie. Zapraszam i pozdrawiam, Danuta Stenka.
6: Partnerem festiwalu jest Energa z grupy Orlen. Razem włączamy emocje podczas ważnych wydarzeń kulturalnych na Pomorzu. Partnerem festiwalu Dwa Teatry 2026 jest miasto Sopot.
7: Co za dzień.
8: Co się stało?
7: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
8: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
7: Meliski?
8: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
7: Czyli to takie pastylki antystresowe?
8: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
7: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
8: Na mnie i na Meliski.
9: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
10: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia.

0: Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo Oliot to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: Mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam.
2: To przy okazji zjesz z nami.
1: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
3: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
2: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
1: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
2: To tylko przy okazji.
1: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
4: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
5: Reklama. Autopromocja.
6: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po 9:00 i na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Bielsku Białej. Już dziś od 9:00 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
5: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Polskie Radio. Jedynka. Słuchowisko w jedynce.
7: Matysiakowie. Odcinek 3606.
8: Musieli. Jacku.
9: Tak, tak.
8: Czy mógłbyś się na chwilę skoncentrować na tym, co do ciebie mówię?
9: Ale ja jestem skoncentrowany.
8: No, musieli, nieprawda. Widzę przecież, myślami jesteś gdzieś indziej. Zostawiłam wam w lodówce pieczone warzywa i rybę, okej? Okay? Odgrzejesz Franceszce, jak wróci z nocowanki, a sobie kiedy chcesz, dobrze?
9: Tak, tak, oczywiście, kochana. Postaram się pamiętać.
8: Musisz jeść, mój kochany. Je t'en supplie, tak się martwię. Inaczej nauka ci będzie źle szła.
9: Jak uważasz?
8: Nie, tak, jak uważam? Czy ty mnie w ogóle słuchasz?
9: Oj, tak, Mirielko, mam zjeść, nakarmić nasze dziecko, jak objawi się w domu.
8: Voilà, wreszcie jakaś nić porozumienia. No dobra, a teraz opowiedz, kochanie, co zakuwasz tym razem?
9: Kliniczne rozumowanie w terapii neurologicznej według koncepcji Bobat.
8: Olala, mon dieu, nic nie zrozumiałam, c'est trop compliqué.
9: No bo to jest skomplikowane. To sposób pracy z pacjentami neurologicznymi.
8: Aha, a konkretnie o co chodzi?
9: No jeżeli ktoś po udarze nie może bezpiecznie wstać z krzesła, to ja nie patrzę tylko na nogę, patrzę na całe ciało. I szukam, co przeszkadza mu wykonać ten ruch.
8: To brzmi jak mniej więcej rozwiązanie, czy jaką on fait des puzzles, te zagadki.
9: Trochę tak jest. No dlatego to takie pasjonujące, wiesz.
8: Może i pasjonujące, ale nie męczy cię ta nauka ciągła?
9: Nie. Kiedy widzisz pacjenta, który po udarze nie może zrobić kilku kroków, a potem dzięki pracy z tobą zaczyna samodzielnie chodzić, masz z tego ogromną satysfakcję.
8: Wiesz co? To chyba coś, co najbardziej w tobie podziwiam.
9: Co takiego?
8: Naprawdę wierzysz, że ludziom można pomóc?
9: Bo można.
8: Nawet kiedy wydaje się, że nie ma już nadziei?
9: Zwłaszcza wtedy.
8: Ajaj.
9: Co się stało?
8: Nie wiem. Coś dziwnie mnie zabolało.
9: Gdzie?
8: No tu. Voilà, regarde. A! Ojej, znowu.
9: Miriel, może wrócimy do domu?
8: No. Przestań. Na pewno zaraz przejdzie, poczekaj.
9: No, a jak nie? Zdarzyło ci się już kiedyś coś podobnego?
8: Nie, ale to jakby jajnik. Nieważne. Planujesz zajrzeć dzisiaj na Lipową? Zobaczyć, jak postępują prace remontowo-budowlane?
9: Do gabinetu? Nie. Wystarczy, że Robert pilnuje tam panów Edka i Kominka. Aha. Wolę zostawić to w jego rękach. Jeden szczególarz w zupełności wystarczy.
8: A masz na

0: myśli pedanta.
1: Oui.
0: Ty jesteś raczej jego przeciwieństwem.
1: A tam zaraz przeciwieństwem. No, po prostu doskonale się uzupełniamy. No, jesteśmy już.
0: A, bardzo ci dziękuję, że podwiozłeś mnie z tymi produktami, z których zaraz coś pysznego przyrządzimy.
1: No, no, nie ma za co. A teraz, Muriel, spójrz na mnie.
0: Oui, mon chéri.
1: Na pewno czujesz się na tyle dobrze, żeby spotkać się z dziewczynami? Tylko szczerze.
0: Tak, absolument.
1: No dobra, no. Pomogę zanieść ci te zakupy.
0: Nie, nie, nie, nie.
1: Daj, daj, daj.
0: Nie wykupiaj się, przecież dam sobie radę. O, o, Justynka właśnie idzie. Poczekaj, pójdę już z nią. Daj, daj, naprawdę. Dziękuję ci bardzo. O, Justysiu! O, le timing est parfait.
2: No, rzeczywiście, jakbyśmy się umówiły. Cześć.
3: Cześć, no poniekąd tak jest. Witam żonę mojego wspólnika.
2: Ach, tak, nie miała baba kłopotów, to ma teraz męża przedsiębiorcę.
0: Coś się stało?
2: No, znasz Roberta. Wszystko, co do dnia zaplanował. Mam na myśli remont gabinetu fizjoterapii. A tu samo życie. Niespodzianka goni niespodziankę. I tak dzisiaj znowu doszło do spięcia z naszymi cudownymi wykonawcami.
1: Ale ja nic o tym nie wiem. Chodźcie, odprowadzę was.
2: No, widocznie Roberto postanowił ci tego oszczędzić. Wie, że uczysz się do egzaminu.
1: Ale powiedz, co się stało.
2: Oj, tam drobna wymiana zdań.
1: A konkretnie?
2: Panowie Edek i Kominek wiedzą lepiej. Nie zamontowali wystarczającej ilości gniazdek elektrycznych w pomieszczeniach.
0: Ale dlaczego? Przecież mieli pracować zgodnie z planami architekta.
2: Tak, bo... I tu uważaj, nie widzieli takiej potrzeby.
1: Dobra, idźcie przodem.
2: Dobrze. Dzięki. Jedno gniazdko, ich zdaniem, przy każdym stanowisku pracy wystarczy. Cytuję.
4: Najwyżej podłączy się rozdzielacz.
2: Tak powiedzieli.
1: Robert chyba tego nie zaakceptował.
2: No nie, ale trudno mu z nimi dyskutować, wiesz. Wasi drodzy fachowcy uważają, że podeszli do zadania zdroworozsądkowo. Mniej kucia, mniej przewodów. Wszystko działa, a jak przyjdzie sprzęt, to się najwyżej zobaczy. No i uważają, że powinniście być im wdzięczni. Pan rozumie?
1: Powiedzieli, pan rozumie?
2: Nie, to ja sobie dodałam.
0: A, no
1: tylko później ściany będą pomalowane i będzie za późno na jakiekolwiek zmiany.
0: No ale Robert chyba tego tak nie zostawił.
2: No, Roberto bardzo się zdenerwował.
0: Wyobrażam sobie, bidulek.
2: Zadzwonił do mnie całkowicie rozdygotany. Nie był w stanie powiedzieć, co właściwie się stało. Kazałam mu wziąć 3 głębokie oddechy, no i dopiero wtedy wszystko opowiedział.
1: No i co?
2: No, wezwał architekta i zarządził sprawdzanie wszystkiego, punkt po punkcie, żeby zobaczyć, co nie zgadza się z planem.
1: Dobra, dziewczęta, nie gniewajcie się, ale zostawię was tutaj i pojadę mu na odsiecz.
0: No. Nie, ale Jacku, miałeś się uczyć. Robert sobie poradzi.
1: Nauka nie ucieknie. Czuję, że teraz muszę wesprzeć mojego wspólnika, bo jak tak dalej pójdzie, nie otworzymy gabinetu we wrześniu i cały nasz plan legnie w gruzach.
2: O nie, Roberto by tego nie przeżył. Bardzo przejął się tym waszym projektem. Właściwie tylko o nim mówi.
1: Mirielko, jak ty się czujesz, kochanie?
0: No, już prawie zapomniałam, że coś mnie w ogóle bolało.
2: A co takiego?
0: Zaraz ci opowiem, kochanie.
1: Gdyby ból wrócił, masz do mnie natychmiast zadzwonić.
0: Dobrze, merci mon chéri. Dobrze. Zadzwonię, obiecuję. Poza tym zostawiasz mnie pod dobrą opieką.
2: Najlepszą.
0: Ale bizu, no leć, no.
1: To pa.
2: Ciao, pa. Dziękuję, Jacku. Bardzo doceniam, że nie zostawiasz Roberta na pastwę wielbionych tu na dobrej fachowców.
1: W końcu jesteśmy drużyną. A poza tym, co dwie głowy, to nie jedna.
2: No, pa!
1: Pa!
2: Oj, kochany ten Jacek. I jaki w tobie zakochany.
0: Ty, naprawdę? Tak uważasz?
2: Tak, ma w sobie tyle ciepła. Trochę ci zazdroszczę. Mój Roberto jest raczej oszczędny w okazywaniu uczuć.
0: Co? Może potrzebuje, żeby trochę go ośmielić?
2: Nie, niektórzy się z tym rodzą, a inni niestety nie.
0: Sywa.
2: Ale, jak to mówią, widziały gały, co brały.
5: Cześć dziewczyny!
0: Salut ma chérie!
5: Cześć!
0: Tu va bien?
2: Cześć kochane!
0: Cześć!
5: Ty też tu jesteś? Słuchajcie, zaczęłeś moje drobne przygotowanie.
2: Ojej, jesteś przeziębiona, Oksanko?
5: Boże, słuchajcie, pytasz o mój głos, tak? No mam jakąś alergię, już po prostu nie daje mi to żyć drugi dzień.
2: Dziewczyny,
5: nie radzę sobie.
2: Obie macie zakasane rękawy, chyba nie przyrządziłyście już makaronu.
0: Nie mogły. Ja mam jeden z głównych składników. No co prawda, słuchajcie, tym razem nie z Paryża, a z naszej galerii, ale voilà, le bleu. udało się kupić mój ulubiony
2: pleśniowy. A my nakryłyśmy już do stołu. No, przecież cała przyjemność

0: to wspólne gotowanie.
1: Solo robimy w domach.
2: A tak, solo odbiera całą przyjemność.
3: Czujcie się jak u siebie w domu?
1: Dzięki wielkie.
0: Powiem wam szczerze, że gdybym jeszcze raz miała wyjść za mąż, na pewno poszukałabym mężczyzny, który umie i lubi gotować. W tej kwestii mój Michał to całkowite zero. Zresztą nie tylko w tej.
4: Co? Co powiedziałaś?
0: Nie, nic takiego.
4: No. Gotujący facet to bardzo seksy sprawa. No, mój Jacek jest świetnym kucharzem i sprawia mu to ogromną frajdę.
3: To prawdziwy skarb.
2: Oj, tak.
4: A Robert w ogóle gotuje?
2: Jajka. W każdej postaci. Na miękko, na twardo, sadzone, no i klasycznie, jajeczniczka.
4: To już coś.
2: No, tylko ile można jeść jajka?
3: Właśnie. Mój Wasyl kiedyś też lubił gotować dla mnie różne pyszności, zwłaszcza jak urodziły się dziewczynki. Każdego dnia miał dla mnie coś wyszukanego. Lubił zaskakiwać, ale teraz wszystko się zmieniło.
2: Właśnie, a gdzie są wszyscy?
3: Mama poszła do przyjaciółki, a Wasyl zabrał dziewczynki do kina. To znaczy dziewczynki raczej zabrał jego.
0: Poczekajcie, zanim przejdziemy do trudnych tematów, to zrobimy tak. Dzielimy się zadaniami.
2: Dobra, no
0: zaczynamy gotować, podjadamy i wtedy rozmawiamy, okej? Żeby nie tak na pusty żołądek, bo to prosta droga do wrzodu.
3: Ojej, to moje wina, przepraszam.
0: Ale przestań, to nie o to chodzi.
4: Jak to mówicie? Co? Najpierw karmimy ciało, potem ducha?
3: Podziwiam twoją zdolność do polskich przysłów. A dziękuję. Dla mnie to cały czas trudne.
2: A mnie się wydawało, że bliskość naszych języków to spore ułatwienie. Wiesz, że wiele słów i konstrukcji jest podobnych.
3: No na przykład, що посієш, то й пожнеш, to brzmi znajomo, prawda?
2: Nie bardzo.
3: Czyli,
2: nie.
3: No to polskie co siejesz, to zbierasz. Albo bez pracy nie ma kalaciw, czyli bez pracy
2: nie ma kołaczy.
3: Tak. Ale niestety duża część przysłów jest bardzo zakorzeniona w polskiej kulturze. No i nie ma mielskiego odpowiednika.
4: No to przez żołądek do serca. Słuchajcie, kto obiera dynię?
0: No ja mogę, mam sprawę. Dzieci uwielbiają dyniową.
2: O, to ja pokroję pomidorki.
4: Dobra. Super. A ja zajmę się sałatą i sosem musztardowym do niej.
0: No, co jest?
4: Od rana, słuchaj, coś mnie boli. Patrz tutaj, po lewej stronie.
3: Brzuch?
4: Nie. Bardziej tu w tym miejscu. Jakby jajnik tak dziwnie ciągnie.
0: A to nie jest przypadkiem zwykła owulacja? Ja wiesz, zawsze odczuwam ten moment pęknięcia pęcherzyka i uwolnienia komórki jajowej z jajnika do jamy brzusznej.
2: Tak, to tak jak ja, siostro.
0: No, genów nie oszukasz.
2: Tak. Tymczasem melduję, że pomidorki pokrojone. Teraz zajmę się porem.
4: Możliwe, że to zwykła owulacja, tylko inaczej ją dzisiaj odczuwam. A może sprawdzę z czatem GPT, co?
0: Ale poczekaj, może samo przejdzie. A swoją drogą mam pytanie, czy wy też zamieniłyście wujka Google'a na czata?
2: Oj tak, ja przyznaję się bez bicia. Używam go w pracy do przygotowywania pism. Jest niezastąpiony w tej urzędowej nowomowie.
3: Mój Wasyl, słuchajcie, co mnie przeraża, wszystko konsultuję z chatbotem. Któregoś dnia po drobnej sprzeczce weszłam do sypialni, mamy tam małe biureczko i zobaczyłam, jak Wasyl z nim rozmawia.
0: No to jeszcze nic złego.
3: No nie wiem, jak tylko zapytałam, czy jest już głodny, bo będę szykowała obiad, od razu zamknął przeglądarkę. Później zobaczyłam, że właściwie każdy nasz problem tego dnia konsultował z czatem.
2: A jak na to wpadłaś?
3: Zostawił otwarty komputer.
4: Rozmawialiście o tym, co odkryłaś?
3: Nie, ostatnio ciężko nam to idzie. I pamiętam, że wtedy pomyślałam, jak to możliwe, że łatwiej rozmawia mu się z algorytmem niż ze mną. Jak to w ogóle możliwe?
0: Wiesz, chatboty zaczynają zastępować relacje z żywym człowiekiem, bo oferują coś, czego nam ludziom brakuje na co dzień. Natychmiastową uwagę. I nieustanną dostępność.
2: No tak, człowiek nie zawsze odpisze od razu. Czasem zniknie, innym razem nie ma siły rozmawiać. A czat odpowiada zawsze. Dokładnie. Cały czas jest dostępny, obecny i skupiony na tobie.
3: Ale ja jestem skupiona na Wasylu.
2: Tak sobie myślę, że jeśli ktoś czuje się niewysłuchany, niezrozumiany albo odrzucony, znaczy nie mówię tu o Wasylu, tylko tak ogólnie, no to bardzo łatwo przywiązać się do czegoś, co nie ocenia, nie krytykuje. I właściwie cały czas mówi ci to, co chciałbyś usłyszeć.
3: Naprawdę staram się zrozumieć, jak mu ciężko, ale są jeszcze dziewczynki. Im też muszę poświęcić uwagę, przepraszam.
0: Oksanko, to zrozumiałe.
3: Nerwy, przepraszam. Rozumiem, że jednego dnia wstaje, drugiego nie ma siły wyjść z łóżka i że to jeszcze może potrwać. A może nigdy nie minie, ale przecież ślubowaliśmy sobie, że będziemy ze sobą w zdrowiu i chorobie, przepraszam.
1: O, myślę.

0: Tylko to musi być bardzo trudne dla was wszystkich. No ale dobrze, że jesteście tutaj i macie swoje miejsce na ziemi.
1: A właśnie, słuchaj, co z waszym mieszkaniem, które wynajmowaliście od naszej zmarłej pani Iwonki Rączkowej? Krzysztof będzie je wam dalej wynajmował?
2: Wynajmował, to szumnie powiedziane. Tak naprawdę pani Iwonka użyczyła nam to mieszkanie. Podzieliśmy tylko za czynsz, Madzi, a co będzie dalej, nie wiemy.
1: Wiem od mamy, że Krzysztof Rączka bardzo przeżywa śmierć pani Iwonki.
0: Przepraszam, drogie dziewczęta, ale chciałam tylko zameldować, że dynia obrana.
3: Wow, c'est magnifique, bravo.
0: Dziękuję.
3: A słuchajcie, a moja sałatka też gotowa. A, zapomniałam, przyniosłam pyszny chlebek z piekarni koło naszego mieszkania. Gdzie on jest? Tutaj. Uwaga. Częstujcie się. Powinien być jeszcze ciepły.
1: Focaccia.
3: Ale niestety już wystygła.
1: A nie szkodzi. A co dalej, szefowo?
3: Dynię kroimy w kostkę, taką mniej więcej dwucentymetrową.
0: Mniej więcej tak.
1: A czy Wasyl nadal myśli o powrocie do Ukrainy?
2: O, mam wrażenie, że codziennie.
3: Ale zupełnie tego nie rozumiem. A dzieci, rodzina?
2: Słuchaj, teraz najważniejsze jest ojczyzna. To, że inni zostali, że koledzy wciąż walczą, a on siedzi tutaj i nic nie robi. Tak myśli.
0: Ale to nie jest nic. Mówiłaś mu to?
2: A mówi mu to bez przerwy, ale to jakby mówić do ściany. A wiecie, co najgorsze?
3: No.
2: Czasem budzę się w nocy i widzę, że nie śpi.
3: A co robi?
0: No właśnie.
2: Patrzy w okno.
1: Nic nie mówi?
2: Nic.
3: Komuza?
2: A ja wstyd powiedzieć już nie pytam.
1: Jakie to smutne.
2: Mam dość zadawania pytań w ciągu dnia.
1: Trudno uwierzyć, że źródłem całej tej tragedii są ambicje jednego człowieka marzącego o odbudowie dawnego imperium.
0: Nie da się ukryć. Co teraz, Miriel? Wrzucamy wszystko na blachę?
3: Tak, dynia, pomidorki, por. Czosnek i chili.
1: Gdzie robi się jeszcze oliwa i łyżeczka soli.
3: Voilà! Voilà, très bien. Wkładamy teraz do piekarnika, nastawiamy na 30 minut.
0: Dobra.
3: A, trzeba jeszcze wstawić makaron. A, aj!
0: Co jest?
1: Znowu ten jajnik?
0: Oj, nie podoba mi się to.
3: Aj, ale mnie też się nie bardzo, ale... zaraz pewnie minie.
1: Wiesz co, ja może zadzwonię do Jacka.
0: Zadzwoń.
3: Spokojnie. Nie panikujcie.
0: Ale oddychaj, to zawsze pomaga. Wdech i wydech. Ale powoli. Wdech i wydech. O tak. Lepiej?
3: Jakby przechodziło.
0: No, a nie mówiłam.
3: Ojejku.
0: Oddychaj,
2: na pewno? Dobra, to ja wstawiam wodę na makaron.
0: Justysiu, a jak tam twoja mama? Pogodziłyście się?
1: A, niby tak, ale... Czuję, że teraz trwa cisza przed kolejną burzą.
0: Oj, nie mów tak.
1: Mama weszła w dziwny okres. W ogóle jej nie poznaję. Nic jej się nie podoba. Na wszystko narzeka. Na mnie, na pracę i na to, że tata jej nie rozumie. Ja nie wiem, jak on to w ogóle wytrzymuje. Czasem mam wrażenie, że to anioł, nie człowiek.
3: A może już czas po prostu?
1: Na co?
3: Żeby odeszła ze szkoły.
1: A broń Boże, nie dałaby nam żyć.
2: A czy pani Dorota nie jest już w wieku emerytalnym?
1: Jest, ale niech nie przestaje pracować. To może się dla nas wszystkich źle skończyć.
3: A jak jest teraz? Nadal czujesz się przez nią oceniana? Czy może trochę już odpuściła?
1: No niby się stara, ale na przykład wczoraj powiedziała, że jej zdaniem Staś za długo ogląda bajki.
2: A na ile mu pozwalacie?
3: No właśnie.
1: 20 minut dziennie. Zdaniem mamy to o 20 minut za dużo. Poza tym źle go ubieram, za mało gotuję, no i najważniejsze, dziecko za mało przebywa z dziadkami.
0: A to prawda?
1: No nie. Ale to kompletnie nie ma znaczenia. Zdaniem mamy odbieram dziecku możliwość integracji międzypokoleniowej, która jest tak ważna w wychowaniu młodego pokolenia. Ale dość o mnie. Małgosiu, teraz twoja kolej.
0: Co?
1: Nadal myślicie z Michałem o kolejnym dziecku?
0: Wiesz, to wymaga sprostowania.
1: Jak to?
3: Co?
0: Kolejny potomek był pomysłem Michała, nie moim.
3: Myślałam, że byłaś przychylnie nastawiona.
0: No. Na początku nawet tak. Michał zachowywał się, jakbyśmy się dopiero spotkali, poznali. Wiecie, było jak w bajce. Przez chwilę trwał ten romantyczny taniec. Śniadanie do łóżka, kwiaty, wyjścia do teatru, kina. Te czułe słowa szeptane do
3: morza.

0: no bo same wiecie.
1: Jak romantycznie.
0: Dało mi to ogromny zastrzyk emocji i poczucie bezpieczeństwa.
2: Zazdro.
3: Każda z nas tego potrzebuje. Tak. Czułość, romantyczne gesty i zwykłe zainteresowanie są w związku jak tlen. Cholernie potrzebne.
0: No, a ja potrzebowałam tego chyba szczególnie. Wiecie, że mam za sobą trudny czas. Mam na myśli wychodzenie z nałogu. Tylko, że ta idylla trwała chwilę. A potem zaczęły się pretensje. Dosłownie o wszystko.
1: A może co? Michał ma jakieś problemy w pracy czy coś?
2: A co mu nie pasowało?
0: No wszystko. Że się spóźniłam, że krzywo spojrzałam, że za mało się uśmiecham. No i generalnie, wiecie jak to się mówi, że zupa była zasłona.
1: No ale mam nadzieję, że bez fizycznej przemocy.
0: Nie, nie, no jasne, tylko psychiczna.
1: Co?
2: Ach, co jest?
1: Znowu?
0: Nasila się?
2: O, chyba tak. Ojej! Może powinnaś pojechać do szpitala.
0: Chyba tak.
3: Czy któraś z was miała kiedyś tak bolesną owulację?
1: Ja nie.
0: Ani ja. Poczekajcie. Mam. Czat napisał, że niekoniecznie to musi być owulacja. Aha. Równie dobrze to może być torbiel albo stan zapalny.
3: Niedobrze.
0: Albo ten wyrostek.
1: To nie z tej strony.
0: W przypadku silnego bólu należy niezwłocznie udać się do szpitala.
2: To nie z tej strony. Ajajaj, matko.
3: Ale poczekaj, bo tym razem to bardzo zabolało.
1: Dobra, ja dzwonię do Jacka.
0: Nie, koniecznie.
2: Dzwonię. Dzwoń. Nie, on ma w poniedziałek egzamin.
1: Jasne, wszystko jest ważniejsze niż my same, tak?
2: Skąd ja to znam?
3: Może
1: halo?
3: Wody?
1: Halo, Jacku? Tak, tak, chodzi o Murielkę. Przyjedź pilnie, bo chyba musicie pojechać do szpitala. Tak, już ci je udaję do telefonu. Trzymaj.
4: Tak? Oui, mon chéri, tak jest coraz gorzej. Przepraszam, że robi ci kłopot. Wiem, że miałeś się uczyć. No nie wygłupiam się, naprawdę. Wiem, jakie to jest dla ciebie ważne. Dobrze, dziękuję. Czekam, pa, kocha mnie. Merci beaucoup, merci.
0: No i co? Za ile będzie?
1: Jest jeszcze na Lipowej?
4: Tak, chyba tak. Powiedział, że za 2 minuty
0: A, no to
4: przyjedzie.
0: Jest dobra. Jedźcie koniecznie na Karową. To najbliższy szpital ginekologiczny i jeden z najlepszych w mieście. Matko, Miriel, a ty jesteś w ogóle ubezpieczona?
4: No przestań, oczywiście, że tak. Jacek zgłosił mnie i Franceskę do swojego ubezpieczenia zdrowotnego.
0: No to całe szczęście, że o to zadbaliście.
1: Powiedz, jak jest teraz nadal ciabuli?
4: O, jak cholera.
2: Matko.
4: No, słuchajcie uważnie, żeby zrobić ten makaron z dynią.
0: No to przestań, poradzimy sobie.
4: Nie, jak tylko upieką się te wszystkie warzywa, musicie je zmiksować z niewielką ilością wody.
2: Nie mogę.
4: Z gotowania... Makaron.
1: Tak, tak, Muriel, wiesz co, może ty się połóż, albo chociaż się oprzyj, usiądź
4: wygodnie. Przekładacie sos na makaron i dodajecie porwany ten ser, ten bleu, dobra? Ten leśniowy.
2: Dobra, my rozumiemy.
4: Mieszacie i posypujecie posiekanymi pestkami dyni.
0: Wszystko zrobimy. Oddychaj,
3: jest coraz gorzej.
1: Dobra, może ty powinnaś coś przeciwbólowego wziąć.
2: Nie, to zły pomysł. Nie będzie po co, żeby lekarz przyjął ją na konsultację.
4: Nie ma rady. Muszę cierpieć.
0: No i oddychaj powoli. Wdech, wydech.
1: Wdech, wydech. Lepiej?
0: No lepiej.
4: Lepiej nie mówić.
2: Muriel. Może przełożymy ci zimny kompres żelowy na to miejsce?
4: A masz?
2: Nawet 2 Mam w domu bardzo 2 aktywne i urazowe dziewczynki. O mężu dwalicie wojennym już nie wspomnę. Proszę. Na pewno nie zaszkodzi. Oj,
4: dziękuję. Jesteś kochana.
1: Może powinniśmy
0: naszykować jakieś rzeczy właśnie do tego, do szpitala. Co? Jakiś ręcznik, koszulę, szczotkę do zębów
4: nie,
0: chcesz?
4: Nie trzeba. No jakby co, Jacek wszystko mi dowiezie. Najgorsze, że odrywam go od nauki. Ma bardzo ważny egzamin w poniedziałek.
0: Ale zdolny jest, poradzi sobie.
1: Tak, myśl teraz o sobie.
4: O, to chyba Jacek.
2: Pójdę otworzyć. Cześć, Jacku. Masz odrzutowiec?
5: Nie, dlaczego? Chociaż rzeczywiście przyleciałem po moją Mirielkę na skrzydłach. Kochanie, jak się czujesz?
4: No nie jest tak najgorzej.
0: No nie wierz jej. Otwardzielka, ale zwija się z bólu.
6: Tak, i Jacku, musicie jechać do szpitala imienia księżnej Anny Mazowieckiej, okej? Okay? Wejście na izbę przyjęć jest od wybrzeża Kościuszkowskiego, ale zaparkować musicie gdzieś na Karowej albo Dobrej. Będziesz pamiętał, czy napisać ci?
5: Nie trzeba. Masz wszystko?
4: Pytasz o dokument? No tu w torebce masz.
1: Tak, mamy kciuki.

0: Dawaj znać koniecznie z izby przyjęć.
1: Ajej,
2: wszystko będzie dobrze.
3: Ostrożnie.
1: Ożegaj.
3: Ostrożnie. No.
1: Słuchajcie, dziewczyny, tak przepraszona.
0: Nie przepraszam.
1: Wszystko będzie dobrze, naprawdę. Tak, głupio. No, mam nadzieję.
4: Jacku, dbaj o naszą przyjaciółkę.
3: No ja, jasna sprawa. To mój największy skarb.
4: No i nasz.
5: Trzymajcie się.
3: A niech to.
0: Co?
3: Zapomniałem opłacić składkę za ubezpieczenie zdrowotne.

0: Wystąpili Elisabeth Duda, Arina Piskowska, Joanna Pach, Aleksandra Radwan, Wojciech Żołądkowicz. Autorka Marta Rebzda. Kierownictwo produkcji Teresa Skoczylas. Realizacja akustyczna Maciej Kubera. Reżyseria Waldemar Modestowicz.
1: Wysłuchali Państwo 3606 odcinka powieści radiowej Matysiakowie. Na następny zapraszamy za tydzień, w sobotę, o tej samej porze. Sympatyków naszej powieści zapraszamy na strony internetowe poświęcone radiowej rodzinie Matysiaków. Przypominamy adres: www.polskieradio.pl/Matysiakowie. Do usłyszenia.
2: Jedynka. Polskie Radio.

0: Pigułka na zdrowie.
1: Proszę Państwa, dzisiejsze spotkanie dedykujemy głównie paniom. Artur Wolski i przedstawiam naszą gościnę, panią profesor, doktor habilitowaną nauk o zdrowiu, Ewę Mojs. Pani jest neuropsychologiem. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Pani profesor, stres, to już wiemy, zdrowiu nie służy, ale okazuje się, co potwierdzają zresztą badania naukowe, że stres u pań ma przynajmniej kilka wymiarów. To powiedzmy, jakie twarze ma stres u kobiet?
2: Stres jest pewną reakcją organizmu, biologiczną, związaną z mobilizacją organizmu do tego, żeby albo walczyć, albo uciekać. Albo rozwiązać temat, problem, albo być może chociażby złagodzić emocje związane z tym stresem, albo uniknąć trudnego zadania. Rzeczywiście ze względu na role kulturowe, społeczne, które są przypisane kobietom, stresory, czyli te źródła stresu, są nieco inne u kobiet w stosunku do mężczyzn. Gdybyśmy się tak przyjrzeli kobietom na przestrzeni ich całego życia, to do tych stresorów możemy zaliczyć nie tylko te związane z pracą, które są uniwersalne, ale również te związane z zadaniami funkcjonowania w roli matki, czy też w roli żony, w roli partnerki, bo środowisko rodzinne rzeczywiście jest również tym miejscem, do którego przynosi się dużo problemów, tematów i to rolą kobiety jest właśnie sobie z tymi tematami poradzić. Problemem dziecka w szkole, z frustracją męża, który ma kłopoty w pracy. To zadanie kobiety często takie, że trzeba ten stres czyjś unieść, rozwiązać problemy, być może złagodzić klimaty.
1: Dołożyć jeszcze do tego swoje własne stresy, stresy domu i tego się już robi sporo.
2: A jeszcze taka sytuacja, gdzie też kulturowo jest takie oczekiwanie, że kobieta ma być tą osobą, która jest strażniczką ogniska domowego, która ma dbać o to, żeby wszyscy byli zadowoleni, wszyscy się dobrze czuli, czyli ona też nie tylko rozwiązuje problemy swoje, innych ludzi, męża, dzieci, ale również jeszcze musi łagodzić te klimaty, z którymi inni ludzie przychodzą.
1: Pani profesor, w Pigułce na zdrowie głównie staramy się pokazać, co zrobić, żeby to zdrowie zachować. I tak zastanawiam się właśnie, jakie działania możemy uruchomić, jakie działania panie mogą tutaj włączyć, aby ten wielopoziomowy stres nie niszczył kobiecego zdrowia.
2: To dobre pytanie. Myślę, że pierwszą rzeczą, której musimy zacząć, to budować u kobiet taką świadomą wizję ich życia. Jak to ich życie powinno wyglądać, tak żeby ich potrzeby były zaspokojone, żeby w tym życiu czuły się dobrze. Ważną częścią tej wizji swojego życia jest również wizja partnerstwa, rodziny.

0: jak ona ma wyglądać. W tradycyjnej rodzinie, no jednak ten podział ról jest dość mocno obciążający dla kobiet. Kobiety pracują na drugim etacie w domu, zgodzi się pan ze mną.
1: Prawda.
0: I teraz myślimy o tym, czy może, skoro kobieta i tak już pracuje na pełnym etacie, dokładając się do budżetu domowego, czy nie można by pomyśleć o podziale obowiązków, podziale zadań?
1: Można, to tylko trzeba chcieć.
0: Często mężczyźni, jakby przychodzą na terapię, to są bardzo z tego dumni, że pomagają kobietom. Szczerze, ja bardzo tego nie lubię, kiedy mówią pomagają kobietom. Co to znaczy, że pomaga, bo zmywa naczynia, pomaga, bo sprząta? To też jego zadanie. I myślimy o tym, że te zadania powinny być podzielone i każda z osób, która jest w rodzinie, powinna mieć udział w utrzymaniu tej maszyny, tej fabryki, którą nazywamy przepięknie rodziną.
1: A właśnie, ale to są rzeczy, gdzie można wejść w taki jasny układ i od razu na samym początku takiego związku podzielić te role, żeby potem nie było żadnych nieporozumień ani konfliktów. Pani profesor, ale przecież nasz układ nerwowy, także wspomaganie farmakologiczne, z którego również korzystamy, daje takie możliwości ograniczenia chociażby stresu. Tak zastanawiam się, czy ta regulacja, z której można skorzystać, ta biologiczna i farmakologiczna, nie jest w stanie rozwiązać tego problemu ze stresem, który niszczy zdrowie?
0: Stres jest odpowiedzią organizmu. Oczywiście powoduje i zwiększenie tętna, wzrasta ciśnienie, wzrasta ogólna mobilizacja organizmu.
1: Czasami ten stres jest bardzo potrzebny, żeby rozwiązać jakąś sprawę,
0: właśnie.
1: Bo stres nie tylko niszczy, ale mobilizuje.
0: Pomaga w tym, żeby skutecznie radzić sobie z różnymi wymagami. Ale jeśli tak jest, że ten stres będzie trwał długo, to szkody dla organizmu są oczywiste. I w tym momencie zastanawiamy się, co możemy zrobić. Pan redaktor mówi, że z jednej strony farmakologia, no bo możemy obniżyć takie wewnętrzne uczucie rozedrgania, obniżyć napięcie. Pomaga to, dopóki mamy działanie konkretnej, miłej, różowej, niebieskiej, jak to tam chce, tabletki. Ale co w sytuacji, kiedy przestajemy brać leki? Mówimy o tym, że żeby sobie dobrze rzeczywiście w życiu radzić ze stresem, to konieczna jest psychoedukacja i być może w niektórych sytuacjach psychoterapia. Że wspomagamy się oczywiście farmakologią, żeby ten ogólny poziom stresu obniżyć fizjologicznie, ale musimy zacząć od głowy. To głowa musi być poukładana, to człowiek musi wiedzieć, z którymi stresorami musi się uporać, a które musi w życiu odrzucić, że coś musi odpuścić, a innymi rzeczami, na które nie ma wpływu, być może po prostu sobie poradzić z emocjami, które temu towarzyszą.
1: A no właśnie tu wydaje mi się, że pani profesor była uprzejma wywołać taki temat i takie określenie zwane ruminacją, czyli takiego dramatu, który jest w głowie. Co to jest? Jak sobie z tym poradzić? Jak to przepracować? No i jak znaleźć to światełko, które poprowadzi nas w kierunku zdrowia?
0: My ludzie mamy piękną zdolność myślenia, prawda? Ale to myślenie niekiedy nas gubi. Gubi nas wtedy, kiedy myślimy i tworzymy negatywne scenariusze dla swojego życia, że coś na pewno się nie uda, na pewno się coś nie powiedzie i na pewno coś skończy się jakimś dramatem, dramą, jak teraz można by powiedzieć.
1: Tak, i najczęściej zawsze te szklanki mamy do połowy tylko pełne, a szkoda.
0: No właśnie. I teraz ważne jest to, że proszę zobaczyć, jeśli myślimy o tym, że coś się wydarzyć ma, to to się pewno wydarzy, bo również działa zasada samospełniającego się proroctwa. I potem pojawia się na końcu niepowodzenie, a my mówimy, no nie mówiłam. I utrwala to pewien schemat myślenia. Uczymy się podczas spotkań z psychologiem właśnie tego, żeby przerywać to negatywne koło samospełniającego się proroctwa, żeby zmieniać swoje schematy w myśleniu. Czyli nawet jeśli jest jakakolwiek sytuacja trudna, to nie myślimy o tym, że to się skończy źle, tylko myślimy, zobaczymy, co będzie. I czy mam wystarczające różne rzeczy, czynniki, zasoby po to, żeby się z tą sytuacją zmierzyć. Lepiej już.
1: A no zdecydowanie. Czyli jeżeli pojawia się takie określenie, a nie mówiłem, a nie mówiłam, to niech tutaj zamiast tego złego, pejoratywnego znaczenia znajdzie się to znaczenie pozytywne, które będzie zbiorem różnych naszych działań prowadzących do zachowania zdrowia, uśmiechu, i dobrego samopoczucia, i to każdego dnia, czego Państwu

0: Serdecznie życzę pani profesor doktor habilitowana nauk o zdrowiu Ewa Mojs, która jest neuropsychologiem, i ja, Artur Wolski. Wszystkiego dobrego i zdrowia, proszę państwa, życzymy.
1: Zdrowia, dziękuję.
2: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
3: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po dziewiątej i na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Bielsku Białej. Już dziś od 9 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
2: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
4: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka Parkside Performance 12 V z dwoma akumulatorami i ładowarką. Tylko 169 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
7: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
8: Mama była smutna i zmęczona.
6: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
9: Zdrowid. Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi, aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
10: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
11: Jeszcze nie śpisz?
12: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
11: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
12: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
13: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
15: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Reklama. Radio kierowców.
1: Emilia Kleszczewska, czas na kolejne wiadomości z dróg. Śmiertelny wypadek na autostradzie A2 w województwie wielkopolskim. Jeszcze przed południem, przed Poznaniem, w Głuchowie zasła był kierowca jednośladu. Na miejscu pojawił się zespół ratowniczy. No i niestety życia kierowcy nie udało się uratować. Zablokowana pozostaje droga w kierunku Świecka. W województwie małopolskim, na Zakopiance, a w miejscowości Gaj, samochód osobowy zderzył się z barierami energochłonnymi i przez najbliższe 2 godziny nie ma możliwości przejazdu w kierunku Krakowa, a dokładniej lewym pasem jezdni. Kierowcy stoją w korku także na S3 od kilku godzin. Województwo zachodniopomorskie, Pyrzyce, Gryfino, gdzie po godzinie 12 doszło do wypadku. Tam zderzyły się 2 samochody osobowe. Jedna osoba została ranna i nie ma możliwości przejazdu prawym pasem w kierunku Szczecina. To nie wszystko i nie wszystkie wiadomości od służb, jeżeli mowa o S3. Kolejny odcinek to węzeł Kliniska Wielkie, Goleniów Południe, gdzie bardzo podobna sytuacja miała miejsce. Tam także zderzyły się 2 osobówki. Na tym odcinku służby jednak już zakończyły pracę. Ekspresówka jeszcze nieznacznie korkuje się w stronę Świnoujścia. A dobra informacja dla przejeżdżających jest przez województwo lubuskie, czyli wolna droga krajowa nr 24, odcinek Skwierzyna-Międzychód.

0: Tam doszło do zderzenia się pojazdu osobowego i motocykla. Droga była całkowicie zablokowana. Sugerowany był także przejazd przez Skwierzynę i Chełmsko, ale tam utrudnień już nie ma. Można na spokojnie przejechać. Przypomnijmy, to droga krajowa numer 24. A my niezmiennie czekamy na wiadomości od Państwa. Polskie Radio Kierowców to 22 513 11 11.
1: Minęła 14, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności Marzena Godon. Warszawska policja prowadziła przeszukania. Chodzi o grupę Bronimy Polskiej Granicy. Ustawa o zarobkach lekarzy przyjęta przez Sejm. Prace nad nią przyspieszyły po sytuacji w Stołecznym Szpitalu Południowym. Lato z radiem wystartowało. Teraz w Bielsku-Białej piknik edukacyjny, a wieczorem koncert. Zaczynamy od akcji policji w kilku miejscach w kraju. Jak informuje Komenda Stołeczna, funkcjonariusze rano przeprowadzili przeszukania. Według nieoficjalnych ustaleń Onetu u osób, które podszywały się pod funkcjonariuszy publicznych i legitymowały obcokrajowców na Dworcu Centralnym w Warszawie. Chodzi o samozwańcze patrole, których członkowie noszą ubrania przypominające mundury. Policja zapewnia, że czynności są realizowane w ramach postępowania prowadzonego w związku z wysokim prawdopodobieństwem zaistnienia czynu karalnego. Politycy są zgodni. Konieczne są działania, które zapobiegną takim nieprawidłowościom, jak te, do których dochodziło w warszawskim Szpitalu Południowym. Politycy powinni zadziałać ponad podziałami, żeby rozwiązać ten problem, podkreśla europoseł Nowej Lewicy Robert Biedroń.
2: To jest degeneracja władzy. To jest tak, że zmienia się władza, a w tej sprawie nic się nie zmienia. Działacze partyjni, szczególnie tego niższego szczebla, oni wszyscy czekają, przebierają nogami tylko, żeby do tych spółek trafić, do rad nadzorczych i tak dalej, i tak dalej. I tak długo, jak nie odbierzemy im tych zabawek, tak długo to się będzie działo.
1: Tymczasem Sejm uchwalił wczoraj ustawę o powiązaniu informacji o wynagrodzeniach medyków z numerem PESEL. Prace nad tą ustawą zostały przyspieszone po ujawnieniu afery związanej z warszawskim Szpitalem Południowym. Na razie nie wiadomo, jakie zdanie na temat rządowej ustawy ma prezydent Karol Nawrocki. Jego doradca Alwin Gajadur zapewnia jednak, że jeśli przepisy będą dobre, to mogą liczyć na poparcie.
3: Pan prezydent podpisuje wszystkie dobre ustawy. Jeżeli będzie to dobra ustawa, jeżeli będzie korzystna dla Polek i Polaków, zostanie podpisana. Natomiast tutaj, jeśli chodzi o tą aferę, no musi ona być dogłębnie wyjaśniona. Oczywiście no to, co się wydarzyło w Szpitalu Południowym, to jest skandaliczna sytuacja.
1: Ustawa o powiązaniu zarobków lekarzy z numerem PESEL to pokłosie sprawy lekarza ze Szpitala Południowego, który w rok zarobił ponad 1,5 miliona złotych. Szef polskiej dyplomacji domaga się obecności Polski podczas negocjacji dotyczących wojny na Ukrainie. W wywiadzie dla Frankfurter Allgemeine Zeitung Radosław Sikorski skrytykował przypisanie wiodącej roli Niemcom, Francji i Wielkiej Brytanii.
4: Jesteśmy sąsiadami zarówno Rosji, jak i Ukrainy, a Niemcy nie, przypomniał minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. W ten sposób w rozmowie z niemiecką gazetą argumentował konieczność dołączenia do reprezentujących Europę państw. Szef MSZ wylicza we Frankfurter Allgemeine Zeitung, że między Morzami Czarnym, Bałtyckim i Adriatyckim żyje 120 milionów obywateli Unii, a dodając Skandynawię to 150 milionów ludzi. Według szefa polskiej dyplomacji wszyscy oni są bardziej zagrożeni rosyjską agresją niż Niemcy, Francuzi i Brytyjczycy. Radosław Sikorski zauważył, że Polska znajduje się na pierwszej linii frontu, bo przez nią przechodzą transporty broni na Ukrainę. Polska ponosi ryzyko i dlatego domaga się miejsca przy stole negocjacyjnym. Przed środowym spotkaniem w Berlinie grupy E5, czyli liderów Polski, Niemiec, Francji, Wielkiej Brytanii i Włoch, minister Radosław Sikorski zasugerował wykorzystanie instytucji ustanowionych w unijnych traktatach. Alternatywnie mogłaby powstać koalicja chętnych, która reprezentowałaby kontynent w negocjacjach dotyczących zakończenia wojny w Ukrainie. Adam Gruczewski, Polskie Radio.
5: To są aktualności jedynki.
1: Jest i będzie dziś i jutro upalnie, a jak gorąco, wiele osób będzie szukało wytchnienia nad wodą. Kąpieliska na przykład w Dąbrowie Górniczej już są otwarte. Bezpieczeństwa nad nimi pilnują ratownicy, mówi prezes dąbrowskiego WOPR-u Andrzej Latosik, ale podkreśla, że nawet najnowocześniejszy sprzęt i najlepszy ratownik nie zastąpi zdrowego rozsądku.
6: Takim bardzo dużym błędem wypoczywających to jest brak opieki nad dziećmi, brak zabezpieczenia dzieci przed słońcem, przed warunkami atmosferycznymi. To są również poparzenia, spożywanie alkoholu zarówno jak i na plaży.

0: jak i w punktach gastronomicznych i później wchodzenie do wody. Przede wszystkim po obfitym posiłku nie powinniśmy wchodzić do wody. Wylegiwanie się na plaży, później szybkie wbiegnięcie do wody grozi wstrząsem termicznym i może to doprowadzić do zatrzymania serca.
1: Większość Polski z ostrzeżeniami przed upałami, ale i burzami, a te głównie na zachodzie i na południu kraju.

0: Watchmark. Watchmark. Najlepszy smartwatch jest tutaj.
1: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
2: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
4: Reklama. Autopromocja.
5: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po dziewiątej. I na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Bielsku Białej. Już dziś od 9 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
4: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Polskie Radio. Jedynka.
6: Muzyczne Lato z Radiem.

0: Muzyczne lato z Radiem, 13 minut po 15, sobota, Marcin Wojciechowski. Dzień dobry Państwu, jesteśmy w Bielsku Białej na lotnisku, na żywo stąd nadajemy, bo właśnie tutaj wystartowała nasza trasa Lato z Radiem 2026. 10 miesięcy, Michale, czekaliśmy na to, żeby to powiedzieć dzisiaj, wyobraź
1: sobie. Ale jaka piękna pogoda nas została, po prostu tak gorąco, że wszyscy chyba będziemy nago po tej scenie latać
0: no,
1: dzisiaj.
0: Ty już prawie jesteś.
1: Ja lubię, ja nie mam z tym problemu.
0: Z czym? Żeby chodzić nago?
1: No tak.
0: No, zdaję sobie z tego sprawę. Przeglądam czasami pudelek, to widzę. Słuchaj, a ty wiesz, kiedy oni robią ci te zdjęcia w mieście? Czy to jest tak, że następnego dnia się dowiadujesz, o Jezu, znowu gdzieś mnie przyłapali?
1: Nie widuję. W sensie zauważam jakieś sytuacje, które mogłyby świadczyć o tym, że to jest robione, ale zazwyczaj jest to z samochodu, w związku z tym...
0: Oni robią to z samochodu,
1: bardzo
0: tak?
1: Bardzo często.
0: A mówi to Michał Szpak, czyli jedna z gwiazd dzisiejszego koncertu. Proszę o brawa
1: dzień
0: dla Michała,
1: dobry,
0: nasza publiczność.
1: Dzień dobry.
0: Jesteśmy. Nie, no bardzo mnie ten wątek paparuchów tak zwanych.
1: Paparazzi.
0: A jak nazywasz ich? Jeżeli możesz powiedzieć.
1: Oni bardzo dobre zdjęcia mi robią, streetowe, więc to są świetni fotografowie streetowi, naprawdę.
0: A lubisz się tym trochę bawić? Czyli jakby wyczuwasz, że jak się dzisiaj w coś innego ubierzesz, to oni na pewno to przyłapią cię na tym?
1: Nie, po prostu często akurat jadam w tych miejscach, gdzie oni są, w związku z tym jeśli nie mam kaptura na głowie albo czapki, no to wtedy jest pstryk.
0: Masz nową piosenkę o maju, o niej zaraz porozmawiamy, ale zanim do niej dojdziemy, chciałbym zapytać cię o Lato z Radiem i o twoje osobiste bardzo skojarzenia z tym charakterystycznym sygnałem z Polką Dziadek na przykład.
1: Ja ogólnie nie mam tak, że ten sygnał wyznaczał dla mnie moment rozpoczęcia się lata, ale na przykład ostatnio odwiedził mnie przyjaciel i właśnie powiedział, Boże, będziesz na trasie i tym jakby i do tej trasy jest zawsze przyporządkowany i w ogóle do lata, że jemu się lato kojarzyło właśnie z tym, że jest rozpoczynany ten jakby taki, nazwijmy to hejnałem i on rozpoczynał tą erę, kiedy rozpoczynało się lato i wtedy było wiadomo, że jest czas wolny. Ja chyba wtedy po prostu przegapiałem te wszystkie audycje radiowe ze względu na to, że byłem pogrążony w melanżu.
0: Takie czasy.
1: Z tym dziecięcym.
0: Nawet wtedy, okej. No ale dzisiaj jesteś z nami. Wieczorem pojawisz się na scenie. Co dzisiaj zaśpiewasz?
1: O, dzisiaj na pewno premierowo, publicznie wykonam utwór, swój najnowszy singiel Maj i od tego rozpocznę. I w sumie chyba rozpoczynam otwieram ten koncert, więc nie mogę się doczekać. Później mam duet z gościem z tych właśnie rejonów świata i Polski, więc jest mi ogromnie miło, dlatego że był to też podopieczny, a kto to będzie, to pewnie się dowiecie. Już na scenie nie będę zdradzał, ale był to mój podopieczny w The Voice of Poland. I zamykam również tę imprezę wspaniałą balladą.
0: Dobrze, czyli to wszystko dzisiaj...
1: Robię opening i po prostu i na końcu macham i zamykam całe to przedsięwzięcie.
0: Charakterystyczny dla siebie styl. Nagrałeś nową piosenkę, Michale, jesteśmy teraz na Podbeskidziu. Ja tak sobie myślę, że ta piosenka, którą nagrałeś nowa, ma coś wspólnego z górami.
1: Czy ma wspólnego z górami?
0: Powstała, zdaje się, w...
1: Ona powstała w Zakopanem.
0: U podnóży Tatr.
1: Tak, u podnóży Tatr w Zakopanem, w domu Zaiksu, bo tam się spotkaliśmy w zespole. Całym zespołem sobie zrobiliśmy takie warsztaty muzyczne, takie jam sessions, z którego zostało wyłuskanych kilka utworów. To jest pierwszy z nich. I cieszę się bardzo, bo to gdzieś tam rozpoczyna też moją nową erę. Świadomie też sięgającą do muzyki popularnej, ale jednak wracającą swoim brzmieniem do muzyki lat 80. I cieszę się, że to jest taki miks i cieszę się, że to nie było wyprodukowane, niezlecone producentowi, żeby wyprodukował mi taki numer, tylko to wypływa z pracy zespołowej mojego teamu, z którym jeżdżę na koncerty, który bardzo pozdrawiam. Jeśli mnie słuchają, no to wysyłam wam soczystego buziaka, moi drodzy.
0: Michał poczuł, że czas na swoje...

0: Twoje przebudzenie na wewnętrzną wiosnę. Ja bym to w lato zmienił.
1: Bo to jest trochę takie wiosna jest o wiele bardziej, myślę, że bardziej spektakularna w myśli, że wtedy wszystko rozkwita i jest taka burza kolorów nas spotyka i tak się to wydarzyło też tam, bo to był koniec, pamiętam, że to był koniec lutego, już połowa śniegu stopniała i pojawiały się takie piękne stokroteczki w tym trawniku koło. Tam jest taki strumień płynący, więc...
0: Pasowało do treści.
1: Tak, bardzo, bardzo, bardzo. Bardzo było to takie pełne natchnienia. O, tutaj jakaś mucha mnie tutaj zaatakowała.
0: Na okularach.
1: Właśnie to był maj.
0: Pachniała Saska Kępa.
1: Pachniała Saska Kępa i co? I bardzo się cieszę, bo to jest taki świadomy naprawdę i też... pełni zagospodarowany potencjał mnie i mojego zespołu. Tekst napisałem ja. Linia melodyczna jest również moja. Muzyka jest stworzona przez zespół, więc fajne jest to, że to wypłynęło z nas, a nie, że ktoś to specjalnie zrobił pod dyktando.
0: Czy jak powiem, że to nowe brzmienie Michała Szpaka, to będzie przesada?
1: Nie, myślę, że tak. Że tak jest, bo kolejny singiel będzie nawiązywał klimatem do tego.
0: Chciałbyś mieć radiowy przebój? To się już
1: to
0: dzieje.
1: To się już dzieje powoli. Jest to podniecające, nie powiem, że nie, bo w zasadzie pierwszy raz w swojej historii 15 lat na scenie mam utwór, który sobie działa w radio, więc jest to naprawdę bardzo miłe.
0: Dziękuję ci, Michale, bo wiem, że jesteś bardzo zajęty, a jednak znalazłeś czas na jedynki.
1: Lecę na próbę, bo tutaj dzieją się duże rzeczy i trzeba to udźwignąć, prawda? Państwu życzę wspaniałego popołudnia i wieczoru, który nadchodzi i musicie obejrzeć to, co dzisiaj się wydarzy, bo będzie bardzo soczyście na scenie.
0: To Michał Szpak. Dziękuję bardzo.
1: Do usłyszenia, do zobaczenia.
0: Pa, pa. Wieczorem posłuchajmy najnowszej piosenki Michała, o której mówiliśmy. Maj już teraz w jedynce. Au!

0: Kiss from a Rose, czyli wspomnienie filmu Batman i drugiej płyty Seala w radiowej jedynce. Ale gorąco, proszę państwa, 36,8 o 15.26 w Bielsku-Białej na lotnisku. Jest bardzo gorąco, ale są parasole. Nasi wspaniali słuchacze, którzy przybyli tutaj zobaczyć, jak wygląda prowadzenie audycji na żywo. Cieszę się, że państwo są z nami. A do studia plenerowego wszedł kolejny gość. Gość, o którym państwo pewnie jeszcze jakiś czas temu niekoniecznie dużo słyszeli, ale lato z radiem zmienia. Zmienia sytuację, zmienia życia, zmienia okoliczności. I tak też się stało w przypadku DJ-a Sarnuli, który jest naszym radiowym, latoradiowym DJ-em w tym roku. Cześć, dzień dobry Kamilu.
1: Cześć, witam serdecznie wszystkich zgromadzonych. Bardzo miło tutaj być. Co się
0: takiego wydarzyło, że w ogóle jesteś tutaj z nami, na tej, powiedziałbym, kultowej scenie radiowej?
1: W dużej mierze, myślę, łód szczęścia.
0: Co ty narobiłeś, powiedz? Co ty zrobiłeś?
1: Już mówię, co narobiłem. Zrobiłem remis.

0: Zrobiłem remix Polki Dziadek, który całkowicie to, co się wydarzyło, absolutnie mnie zaskoczyło. I to, jak szeroko to poszło, no absolutnie się nie spodziewałem.
1: Nie spodziewałeś się tego, że to pójdzie szeroko, biorąc prawdopodobnie jedną z bardziej charakterystycznych radiowych melodii w historii polskiej radiofonii? Oczywiście wiem, że to pewnie nie planowałeś tak dużego sukcesu, bo to już w milionach w tej chwili liczymy.
0: No tak, w
1: odsłony.
0: Tym momencie czy już 3,5.
1: Natomiast samo lato z radiem dla ciebie, dlaczego sięgnąłeś po ten motyw?
0: Wiesz co, odpowiedź jest bardzo prozaiczna, jest to nostalgia i są to faktycznie utwory, które pamięta się właśnie za przysłowiowego dzieciaka. Wiesz, to są wakacje, to jest lato, to jest, nie wiem, śniadanie u babci, to jest granie z kolegami w piłkę nożną, to jest bieganie, wiesz, po osiedlu z kolegami, to jest to. To, wiesz, słyszysz to i wiesz, że to jest to.
1: Same dobre skojarzenia, prawda?
0: Same dobre skojarzenia.
1: W dzisiejszych trudnych czasach myślisz, słyszysz Polka Dziadek i masz same pozytywne skojarzenia. Stworzyłeś nowy taneczny remix, puściłeś go do sieci bez większej wiary i co się wydarzyło? Obudziłeś się kilka dni później.
0: Tak, i mniej więcej mija 2 tygodnie?
1: No mniej więcej.
0: I widzimy się na trasie lata z radiem, więc wow.
1: Czyli wszystko wydarzyło się bardzo szybko, bo stworzyłeś remix, który pokochali słuchacze, ale doceniło też lato z radiem.
0: Zdecydowanie tak. Tutaj jest to już oficjalne i też mogę zdradzić, że będę grać na całej większości, na lwiej części koncertów Lata z Radiem. Mhm. Więc no tutaj tak, zostało to docenione.
1: Proszę Państwa, Sarnula zaprosił mnie chwilę temu do swojego stołu DJ-skiego, powiedział: załóż słuchawki. Założyłem i usłyszałem mocną, bardzo ciekawą, dobrą oczywiście wersję utworu, który uwielbiam, czyli Byłaś serca biciem Andrzeja Zauchy, i to mnie zaskoczyło. Czyli rozumiem, że sentyment to nie tylko lato z radiem, ale w ogóle sięgasz po utwory sprzed lat.
0: Wiesz co, sentyment to polska muzyka. Mamy, uważam, w Polsce naprawdę wartościową, piękną muzykę. Muzykę, wiesz, czy mówimy o latach 60., czy mówimy o polskim big beatie, czy o latach 70., 80., nawet 90., generalnie w Polsce mamy naprawdę dobrą muzykę, po którą ja osobiście bardzo chętnie sięgam do remiksów, do samplowania, do inspiracji.
1: Więc już, tak. Po prostu toczy się. Co dzisiaj zagrasz tym, którzy tu przyjdą na twój set pierwszy w ramach trasy Lata z Radiem?
0: Nie powiem.
1: Po prostu.
0: Nie
1: musisz, no jak masz tak, nie musisz
0: mówić.
1: Nie,
0: oczywiście mogę troszeczkę co nieco na tego seta powiedzieć. Chciałem generalnie przygotować specjalnie dedykowanego seta dla całej trasy Lata z Radiem, gdzie jest to oczywiście, będzie dużo polskiej muzyki w moich autorskich remiksach. Pokażę, co mi w duszy i w głowie gra.
1: Niech nam gra ta Polka Dziadek w nowej wersji. Dziękujemy ci, że to zrobiłeś, że ukłoniłeś się historii i tworzysz ją tak naprawdę na nowo, bo ta wersja jakby odpowiada, jest i tradycyjna, ale jednocześnie trochę odpowiada na bieżące czasy, więc drogi DJ-u Sarnula, witamy w naszej ekipie lato radiowej, proszę. Nie wiem, czy masz już naszego pieska, naszą maskotkę.
0: O, nie mam jeszcze pieska.
1: No to już jest twoja.
0: Piękny piesek, lubię pieski bardzo.
1: To będzie pożądana rzecz, słuchaj, na naszej trasie ta
0: maskotka. Pięknie, mogę. Piesek dzisiaj będzie na DJ-ce w takim razie.
1: No to pierwszy piesek na DJ-ce. Niech będzie cały czas z tobą. Dziękujemy ci bardzo.
0: Dziękuję również.
1: Posłuchajmy tej wersji Polki Dziadek 2026 w jedynce. Dziękuję. DJ Sarnula był z nami.
0: Dzięki, do zobaczenia na żywo.

0: Polskie Radio. Jedynka.
1: A dzisiaj jedynka u podnóża Szyndzielni. Właśnie stoję i widzę ten szczyt przed sobą, a z tyłu piękne miasto Bielsko-Biała. A na lotnisku dzisiaj nasz koncert. Koncert lata z radiem. Gwiazdy na scenie. Retransmisja koncertu wieczorem w radiowej jedynce. Proszę być z nami koniecznie. A za chwilę do godziny 16 mam dla Państwa specjalny mix, taki specjalny mini set piosenek artystów, którzy wystąpią dzisiaj wieczorem właśnie na tej scenie lata z radiem w Bielsku-Białej. Usłyszą Państwo m.in. formację Nieżywych Schabów, usłyszą Państwo Filipa Lato, między innymi Sonię Maselik Państwo usłyszą. Proszę być z nami do godziny 16. Marcin Wojciechowski, bardzo, bardzo dziękuję. Słyszymy się niebawem.

0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
1: Największe gwiazdy,
2: a wśród nich
1: Big Day.
2: Formacja nieżywych schabów.
1: Doda. Maryla Rodowicz. Michał Szpak.
2: Gorąca publiczność i niezapomniane wrażenia.
1: Wstęp wolny i doskonała zabawa.
3: Wakacyjna trasa lata z radiem i telewizją polską.
2: Początek naszej trasy. Sobota, 20 czerwca, Bielsko-Biała.
1: Transmisja koncertów TVP2 po 20
3: i na antenie radiowej Jedynki po 21.
2: Zapraszamy.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 82% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 15,99. Teraz 9,99 za kilogram. A kalafior. Cena przed obniżką 9,99. Teraz tylko 4,99 za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
7: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
8: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
9: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Tu Ania, jestem na wakacjach życia. Aby nagrać wiadomość, wciśnij 1, a żeby jak ja zrealizować marzenia...
11: Odwiedź najbliższą placówkę Banku Pocztowego. Zadzwoń lub wejdź na pocztowy.pl i sprawdź, jak możemy Ci pomóc. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej.
10: No to pa!
0: 100 minut piękna. Druga symfonia Johannesa Brahmsa, koncert skrzypcowy Feliksa Mendelssohna z Jakubem Jakowiczem, a na otwarcie uwertura Hebrydy. Koncert, koncert. Klasyczne zakończenie sezonu z Orkiestrą Polskiego Radia w Warszawie. Sobota, 20 czerwca, studio koncertowe Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Koncert poprowadzi Jacek Kasprzyk. Bilety są dostępne w serwisie bilety24.pl. Mecenasem Orkiestry Polskiego Radia jest Totalizator Sportowy. Właściciel marki Lotto, największy mecenas sportu i kultury w Polsce, który obchodzi jubileusz 70-lecia.
12: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia.

0: To i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora. I tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
1: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Reklama. Radio Kierowców.
4: Emilia Kleszczewska i kolejny raport z dróg w radiowej jedynce. W najbliższym czasie dłuższy czas przejazdu może być na S5 w województwie dolnośląskim na węźle Kryniczno. Ciężarówka wjechała do rowu, policja wprowadziła blokadę do Świecka. Coraz gęściej jest na Zakopiance. Kilkanaście minut temu Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przekazała informację, że całkowicie zamknięty został lewy pas do Krakowa. Tam osobówka potrąciła pieszego, także na miejscu działają również służby ratownicze. Kolejne zdarzenie to miejscowość Gaj. Tam od 12 drogowcy usuwają szkody po tym, jak osobówka uderzyła w bariery energochłonne. Natomiast przejezdne są już odcinki S3, autostradowej dwójki i drogi krajowej numer 15, a to były naprawdę trzy poważne wypadki w województwie kujawsko-pomorskim między Kowalewem Podlaskim i Brodnicą, a w miejscowości Szabda. Miał miejsce wypadek, zderzyły się dwa samochody osobowe, trzy osoby w wyniku tego zdarzenia zostały ranne, ale teraz krajówka jest już przejezdna. Spokojnie także na S3 w zachodniopomorskim. Między Pyrzycami i Gryfinem również zderzyły się dwa samochody osobowe i tam jedna osoba została ranna. Od godziny natomiast można już przejechać płynnie do Szczecina. Ekspresówka została odblokowana. A ponad 4 godziny drogowcy byli na autostradowej dwójce w Wielkopolsce pod Poznaniem, a w Głuchowie dokładnie, gdzie na 156 kilometrze doszło do śmiertelnego w skutkach wypadku. Tam kierowca jednośladu zasłabł w trakcie przejazdu i uderzył w samochód osobowy. Służby do tej pory ustalały szczegóły wypadku, ale odblokowały już przejazd do Świecka. Czekamy na wiadomości od Państwa. 22 513 11 11 to numer do Rady Kierowców.
5: Minęła 16, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności Marzena Godon. Nasz próg bólu został przekroczony, tak mówi prezydent Nawrocki o odebraniu orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy. Iran zapowiedział ponowne zamknięcie cieśniny Ormus. Polska promuje się w czeskiej Pradze. Mamy swój próg bólu, który został przekroczony, tak mówił prezydent Karol Nawrocki, tłumacząc, dlaczego odebrał order Orła Białego prezydentowi Ukrainy, Wołodymyrowi Zełenskiemu, na spotkaniu z mieszkańcami powiatu wodzisławskiego na Śląsku. Prezydent Nawrocki podkreślał, że Polakom nie trzeba przypominać o konsekwencjach wojny z Rosją.
6: Wiemy, czym jest wojna. Wiemy, czym jest walka o niepodległość. Wiemy, czym jest postsowieckie, dziś rosyjskie zagrożenie. Ale jesteśmy dumnym narodem polskim i mamy swój próg bólu w sprawach, które dotyczą nas i naszych sojuszników. I ten próg bólu został przekroczony, dlatego odebrałem prezydentowi Zełenskiemu order Orła Białego.
5: Po odebraniu orderu Orła Białego Zełenskiemu przedstawiciele ukraińskich władz zrzekli się odznaczeń przyznanych przez Polskę. Ordery oddali szef biura ukraińskiego prezydenta Kryło Budanow, szef MSZ-u Andrii Sibicha i ambasador Ukrainy w Polsce Wasyl Bodnar. Podejrzany o zabójstwo w Białej Podlaskiej rosyjskiego opozycjonisty 36-letni obywatel Gruzji trafi na 3 miesiące do tymczasowego aresztu. Zdecydował o tym lubelski sąd na wniosek prokuratury.
7: Nie było wątpliwości, aby ten środek zapobiegawczy zastosować, mówi sędzia Renata Borek z Sądu Okręgowego w Lublinie.
8: Podejrzany przed sądem nie przyznał się do dokonania zarzucanego mu czynu. Złożył po raz pierwszy częściowe wyjaśnienia. Sąd uznał jednak, że zgromadzony dotychczas materiał dowodowy dostatecznie uprawdopodobnie popełnienie zarzuconego czynu. Konieczność stosowania natomiast tymczasowego aresztowania jest związana przede wszystkim z obawą ucieczki i ukrywania się podejrzanego, co utrudniałoby przebieg postępowania, obawą matactwa oraz oczywiście grożącą mu surową karą.
7: Podejrzanemu może grozić nawet dożywotnie pozbawienie wolności. Tomasz Maczulski, Radio Lublin.
5: Małopolska policja prosi o pomoc w ustawie.

0: ustaleniu tożsamości kobiety, której ciało zostało wyłowione z Wisły we wtorek w miejscowości Górka w powiecie brzeskim. Według ustaleń śledczych kobieta miała od 30 do 40 lat, mówi Mateusz Lenartowicz z małopolskiej policji.
1: Średniej budowy ciała, włosy proste, rude, długości do ramion. Kobieta posiada tatuaże z motywem liści na prawym przedramieniu oraz pod szyją. Innym znakiem szczególnym jest pieprzyk po prawej stronie brzucha.
0: Każdy, kto posiada informacje na temat tożsamości kobiety, proszony jest o kontakt z policją.
2: To są aktualności jedynki.
0: A w nich zagranica. Iran zapowiedział ponowne zamknięcie cieśniny Ormus. Kilka dni temu została otwarta w ramach porozumienia z Amerykanami o rozejmie. Władze wojskowe w Teheranie ogłosiły jednak, że zamkną ją, bo Amerykanie nie wprowadzili pierwszej klauzuli porozumienia o rozejmie. Dodatkowo, jak ogłosił Iran, punkty porozumienia łamie Izrael, atakując Liban i nie wycofując się z okupowanego terytorium w południowej części Libanu. Polska promuje się w czeskiej Pradze. W ogrodach ambasady trwa rodzinny piknik połączony z prezentacją oferty turystycznej, regionalnej kuchni i polskiej kultury. Motywem przewodnim tegorocznego Dnia Polskiego jest turystyka rowerowa.
3: Czesi są turystami, którzy lubią aktywnie wypoczywać.
4: Mówi dyrektorka Instytutu Polskiego w Pradze Monika Olech.
3: W tym roku przyjechał do nas po raz pierwszy Warmia i Mazury. To jest region, który czeka na aktywnych turystów.
5: Czesi korzystają od lat z oferty Warmii i Mazur. Może nie w takim wymiarze jak w województwie pomorskim.
4: Mówi Justyna Szostek z Warmińsko-Mazurskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.
5: Czesi od 15 lat do nas przybywają, szczególnie w obszary Giżycka, ale również obszar kanału Elbląskiego, Iławy, Ostródy. Ta nasza obecność tylko wzmocni, zachęci do tego, żeby przyjeżdżać na Warmii i Mazury.
4: Przychodzimy tu co roku. To wspaniałe, ciekawe wydarzenie. Cieszy mnie, że Polska jako nasz sąsiad tak pięknie się prezentuje. Mieszkam na pograniczu w Karkonoszach. Wraz z żoną chętnie jeździmy do Polski. Jesteśmy tu, bo ta impreza stanowi okazję do jeszcze lepszego poznania tego kraju.
0: Z uczestnikami Dnia Polskiego w Pradze rozmawiał korespondent Polskiego Radia w Czechach Wojciech Stop. Ba. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
6: Informacje sportowe. Sylwia Urban. Polskie siatkarki pokonały w Bangkoku Holenderki 3-1 w kolejnym spotkaniu Ligi Narodów. To szóste zwycięstwo drużyny Stefano Lavariniego w tych rozgrywkach, a jutro na zakończenie drugiego turnieju biało-czerwone zmierzą się z Kanadyjkami. Dziś we Wrocławiu kibiców czarnego sportu czeka piąta w tym sezonie runda indywidualnych mistrzostw świata w jeździe na żużlu, a pierwsza w Polsce. Bartosz Zmarzlik, który jest drugi w klasyfikacji łącznej i traci 3 punkty do lidera Brady'ego Karca, jest zadowolony z dotychczasowej jazdy, ale liczy na poprawienie pozycji.
7: Zawsze każdy jeździ po to, żeby wygrywać i nie, inaczej jest w moim przypadku. Bynajmniej ten moment do tych rund wystarczał mi w ostatnich biegach na tyle, ile robiłem. Na pewno nie mogę sobie zarzucić ambicji i chęci, bo zawsze to nadal zostawiam w 150%, więc sezon jeszcze długi, walczymy.
6: Początek rywalizacji o 19, natomiast przed chwilą zakończył się sprint, wygrał go

0: Pogoda.
1: Popołudnie upalne, na zachodzie i południu kraju możliwe burze. Temperatura od 22 stopni na Podhalu, około 30 w centrum, do 33 nawet na Dolnym Śląsku. Wiatr w czasie burz porywisty. Na barometrach w Warszawie 1008 hektopaskali.
2: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
0: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
3: Jeszcze nie śpisz?
4: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
3: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
4: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
5: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
6: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
7: To przy okazji zjesz z nami.
6: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
8: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
7: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
6: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
7: Ach, to tylko przy okazji.
6: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
9: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
10: Sekunda po sekundzie, informacja po informacji, zawsze na czas. Od 40 lat spotykamy się każdego dnia. Ekspresowo, w rytmie dnia, blisko ludzi. Tak właśnie wygląda Teleekspres. Teleekspres, tempo, które zna cała Polska. Od 4 dekad dziękujemy, że jesteście z nami. Codziennie o 17 w TVP1 i TVP Info.
0: Reklama. Autopromocja.
11: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po dziewiątej. I na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Bielsku Białej. Już dziś od 9 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.

0: odrodzona, nieznana.
1: Dzień dobry. Witam państwa, Grzegorz Kalinowski. Zacznę od tego, że się pochwalę. Oprócz tego, że prowadzę odrodzoną, nieznaną w Jedynce, w Polskim Radiu, to także piszę. I jestem autorem dwóch biografii sportowych. To mi się bardzo przyda w tym dzisiejszym programie. A oprócz tego, to nie mniej mi się przyda, jestem i przydaję w każdym z naszych programów i podcastów Odrodzona Nieznana. Jestem autorem książek, które sensacyjnych, przygodowych, które rozgrywają się w Polsce międzywojennej. I na jednym ze spotkań autorskich otrzymałem takie pytanie: proszę pana, a dlaczego pan tyle o tych Żydach pisze? Szanowny panie, a to dlatego, że akcja powieści rozgrywa się w Warszawie i przed wojną warszawiacy pochodzenia żydowskiego, Żydzi, stanowili od 40 do 33% wszystkich mieszkańców. No tak, ja wiem, proszę pana, ale po co o tym pisać? Po to, że taka jest historia, proszę państwa, więc mówi się jak było, a nie jakby niektórzy chcieli, żeby było. Dzisiaj będziemy rozmawiać o sporcie żydowskim i w Warszawie, i w dużych miastach, i w ogóle w całej Polsce. Pretekstem jest książka Żydowska Warszawa idzie na mecz. To kolejna odsłona książek pisanych przez Stefana Szczepułka. Tym razem napisał swój czwarty tom sportowej Starej Warszawy wraz z profesorem Robertem Gawkowskim, którego serdecznie witam w studiu.
2: Dzień dobry, witam.
1: Panie profesorze, czy da się mówić o przedwojennym polskim sporcie bez sportu żydowskiego, polskiego?
2: Można okastrować, prawda, każdego i to by tak to mniej więcej wyglądało, bo jak sobie przeliczyłem, mniej więcej 1/4 sportu przedwojennej Polski to był sport żydowski, czyli żydowskich klubów sportowych.
1: No to żeby jeszcze tak dolać łyżki dziegciu do takiego bardzo, bardzo nacjo sportowej wizji przedwojennej Polski, ile pan by procent dołożył, panie kolego, sportu ukraińskiego, niemieckiego?
2: No, z niemieckim sportem to był ten problem, że coraz mniej tych niemieckich klubów było, że z powodu tego, że Niemcy zaraz po odrodzonej Rzeczpospolitej zaczęli wyjeżdżać z kraju i to się kształtuje gdzieś
1: może ze Śląska nie wyjeżdżali, owszem, trwali tam bardzo mocno i o mało nie zostali pierwszym ligowym mistrzem Polski. Ach, no. Erste FC Katowic, wicemistrz Polski w piłce nożnej. Tak, AKS Chorzów, tak, też klub niemiecki.
2: Tak. W 1924 roku doszło do podpisania takiej ugody sportowej polsko-niemieckiej, na mocy której każdy klub niemiecki ma prawo walczyć w naszej polskiej lidze, czy w naszych polskich rozgrywkach. I w ten sposób łącznie z FC Katowic kluby, zdecydowana większość, przystępowały do polskich rozgrywek. Jeśli pan pyta o ukraiński sport, no on wygląda stosunkowo najmarniej w stosunku do siły Ukraińców, którzy zamieszkiwali Polskę. Przecież to było 10% obywateli II Rzeczypospolitej stanowili Ukraińcy. Tymczasem ten sport był dosyć wątły. Faktycznie on istniał gdzieś tam po małych miasteczkach, po wioskach, ale często nie brał udziału w rozgrywkach. Analogiczną taką umowę o współpracy Polacy i Ukraińcy podpisali dopiero w 1928 roku. No i mieliśmy pewien gest, mianowicie zakwalifikowaliśmy kilka klubów ewidentnie lepiej grających, lepiej prowadzących różne sekcje sportowe do tych wyższych poziomów, nieco awansem. Zobaczmy na sportywne towarzystwo Ukraina Lwów. Ja celowo mówię Lwów, żeby dać do zrozumienia, że to jest ukraiński klub. Ten najbardziej znany, podobnie jak FC Katowic, ten najbardziej niemiecki. To znów po niemiecku mówimy to słowo Katowice, żeby dać coś do zrozumienia słuchaczom.
1: Czy AKS Chorzów, który po wojnie właśnie miał tę niemiecką skazę, w związku z czym urzędowo nie mógł zostać mistrzem Polski, chociaż dwukrotnie otarł się o te pierwsze miejsce, przegrywając z Polonią i zwartą rywalizację o te dwa pierwsze tytuły, bo oni nie mieli prawa jako sukcesorzy niemieckiego klubu sięgnąć po Mistrzostwo Kraju w powojennej Polsce. Ale mieliśmy rozmawiać przede wszystkim o sporcie żydowskim w II Rzeczpospolitej. Sport żydowski narodził się chyba tak samo późno jak sport polski, bo oczywiście tutaj pionierami sportu są Brytyjczycy, prawda?
2: Tak, no, jeśli popatrzymy na ziemię polskie, no to jest ta różnica dosyć wyraźna, bo my Polacy kwalifikujemy powstanie Towarzystwa Gimnastycznego Soku w Lwowie w 1867 roku jako taki pierwszy klub sportowy czy towarzystwo sportowe polskie. Natomiast kiedy byśmy poszukali na ziemiach polskich analogicznego żydowskiego towarzystwa, no to to był sam koniec XIX wieku, więc mniej więcej z 30-letnim opóźnieniem ten żydowski ruch sportowy formuje się na ziemiach polskich.
1: Na ziemiach polskich tak, ale idę o zakład, tutaj strzelam w ciemno, że na przykład w Wielkiej Brytanii takie kluby istniały.
2: A no tak, troszeczkę wcześniej, myślę, że to było 10 lat wcześniej, 12 lat wcześniej, faktycznie takie się tworzyły, tak samo Maccabi Berlin pierwsze, gdzieś tam w 1900 roku. No ale to było jednak pewne opóźnienie w stosunku do reszty Europy.
1: Padło sformułowanie towarzystwo gimnastyczne. Czym się kluby sportowe od towarzystw gimnastycznych? To już pytam o całą filozofię organizacji starego, przedwojennego, jeszcze przed Wielkiej Wojny, czyli sprzed pierwszej wojny, jeszcze zanim Polska nie odzyskała niepodległości sportu. Jak to organizacyjnie, mentalnie, ambicjonalnie wyglądało?
2: Rozumiem. Wtedy towarzystwa gimnastyczne preferowały taki sport, gdzie wspólnie razem go uprawiamy. Czyli raczej dystansowano się od rywalizacji sportowej. Takiej rywalizacji typu kto pierwszy, ten lepszy. I popatrzmy, warszawskie...
1: Czyli pożeglujmy, rajd rowerowy, ale broń Boże wyścig, tak?
2: Te broń Boże zaczynało pomału zanikać. I proszę zobaczyć, że pod koniec XIX wieku warszawskie towarzystwo cyklistów...
1: Zaczęło się ścigać.
2: Warszawskie towarzystwo wioślarskie zaczęło się ścigać. Tak, i ten procent mniej więcej tych, nazwijmy to tak kolokwialnie, ścigaczy, do tych, którzy preferowali wycieczki wspólne poza miasto, czy rowerem, czy na wiosłach, czy wiosłując, no to się mniej więcej jak 4 do 1, no 5 do 1, prawda? Tylko 20% to ci, którzy uprawiali ten sport ścigając się, jeżdżąc po torze na dynasach, kto pierwszy, ten zdobywa puchar.
1: Dynasy, czyli teren należący w Warszawie na Powiślu do książąt de Nassau, w związku z czym dynasy, tak się ta nazwa spolszczyła. Pierwszymi

0: Organizatorami sportu byli inteligenci, pisarze, doktorzy, inżynierowie, no i Prus, i Sienkiewicz. Jeździli na rowerach, to było takie modne, junackie, bardzo nowoczesne. Czy tak samo sprawa kształtowała się ze sportem żydowskim i czy ci pionierzy sportu, zwłaszcza w Galicji, polskiego sportu, zanim powstały kluby żydowskie, nie działali czasem w klubach polskich?
1: Tak, to były tylko, powiedzmy, parę procent na samym początku Żydów polskich, którzy uczestniczyli w polskich klubach, ale stopniowo to się zmieniało. I gdzieś, jeśli popatrzymy na drugą Rzeczpospolitą, to odważę się zaryzykować taką tezę, że to było około 1,5% Żydów było w klubach polskich. Natomiast reszta tworzyła żydowskie kluby sportowe, żydowskie towarzystwa sportowe, żydowskie towarzystwa gimnastyczno-sportowe i tak dalej.
0: Chyba najlepszy przykład znajdziemy na krakowskich Błoniach, gdzie obok siebie działały odwiecznie kluby Krakowia i Wisła. I tu był właśnie taki podział mocno ideologiczny, narodowy. Jakbyśmy to nazwali, że Wisła ogłosiła się klubem polskim, a Krakowia klubem otwartym, i jakby się to komuś podobało czy nie podobało, to nie był nasz wynalazek, bo z tego też powodu mamy powstałe jeszcze w XIX wieku kluby AC Milan i Internazionale Milano. I to Internazionale oznacza, że w klubie Internazionale, czyli Inter, mogli
1: otwartość,
0: grać...
1: Tak,
0: otwartość. Mogli grać nie tylko Włosi.
1: No tak, no ale oprócz tego, że Krakowie można nazywać klubem otwartym, no to była jednak w swoich rozlicznych działalności polskim klubem. Choćby dlatego, że jaki język obowiązywał? No, język polski. Jaką czcili uroczystość, święto? No, polską choinkę. Mówię celowo, nie Boże Narodzenie, tylko choinkę, bo być może tam byli ateusze. Ale bez wątpienia to nie było Jom Kippur, święto kuczki czy coś takiego. To były polskie święta. No więc w tym zakresie Krakowia była klubem otwartym. Jeszcze dojdźmy do tego, że tam w rogu tych błoni było miejsce na ten trzeci klub, czyli Jutrzenkę Kraków. Tak.
0: Jutrzenkę, klub już w zupełności żydowski. Takich historii, proszę państwa, będzie jeszcze więcej w naszej audycji, bo nie jest to temat łatwy. Jest to slalom gigant przez przedwojenny, nie tylko przedwojenny, europejski i polski sport. Przypomnę, dzisiaj w odrodzonej, nieznanej rozmawiamy o sportowych klubach, organizacjach, towarzystwach i sportowcach żydowskich w przedwojennej Polsce.
2: To u nas jest rodzinne, to mi weszło mocno w krew, że starość to bujda, to blef. Mój dziadek miał lat 120, a uprawiał sport. Boisko i góry i kor. Na cześć młodości.

I wtedy z wichrem, wtedy z ptakiem mieć zawody. Hip, hip, hip, hurra, hurra, hurra. Ty źle się trochę czujesz, do lekarza byś był biegł. Poczekaj, dam lepszy ci lek. 2 gramy słońca, gram powietrza, kilka gramów chór. I zdrowyś, i silnyś jak mur. Na cześć młodości wszyscy razem.

0: Nie wierzcie temu, że są krótkie, młode dnie.
1: Tak długo trwają, jak kto chce. Widzi się świat, podoba góry, lasy, wody.
2: To jesteś młody, to jesteś młody.
0: I wtedy z wichrem, wtedy z ptakiem iść w zawody.
3: Dziękuję.

0: Polskie Radio. Jedynka.
1: Odrodzona nieznana, dzisiaj korzystam z tego, że byłem kiedyś dziennikarzem sportowym, interesowałem się sportem, że popełniłem także dwie sportowe biografie Czesława Langa i Lucjana Brychczego, więc trochę jeszcze w tym sporcie siedzę. A przedwojenny sport był niezwykle złożony, o czym świadczy nasza rozmowa z profesorem Robertem Gawkowskim z Muzeum Sportu i współautorem książki wraz ze Stefanem Szczepukiem Żydowska Warszawa idzie na mecz. I nie ograniczamy się tu tylko do Warszawy. W pewnym skrócie omówiliśmy to, co działo się w Europie, czyli co działo się w Europie i w świecie sportowym, jak dochodziło do organizacji klubów. I chyba nadszedł też czas, aby powiedzieć, że kluby sportowe były kiedyś klubami bardzo mocno środowiskowymi. Trochę się możemy dziwić, że były kluby żydowskie, niemieckie, polskie, ale były też robotnicze, inteligenckie, dzielnicowe. Były też kluby polityczne, w których to skupiali się gracze, skupiali się sportowcy, którzy wierzyli w coś więcej tylko niż piłka nożna. Chociaż wszyscy pamiętamy, co kiedyś powiedział Bill Shankly, czyli legendarny menedżer FC Liverpool. Niektórzy uważają, że futbol to kwestia życia i śmierci. Jestem bardzo rozczarowany takim podejściem. Piłka nożna jest ważniejsza.
2: Tak, tak, pamiętamy to wszystko.
1: Ale oprócz piłki nożnej jest jeszcze polityka i bardzo często polityka, podejście do spraw społecznych, socjalnych, przyszłości, poglądy społeczne, to wszystko kształtowało także kluby.
2: Klub sportowy bardzo często był takim sportowym ramieniem jakiejś organizacji podległej czy wyznającej odpowiedni światopogląd. HPL. To po polsku robotnik. Tak.
1: No to jest... Teraz się pochwalę, panie profesorze. Byłem na meczu HPL-u. A jakże? Tak. W Izraelu.
2: Tak.
1: I to był mecz z Legią Warszawa i wtedy wszystkich taki obrazek zaskoczył. Pojawiła się gigantyczna sektorówka. I pan sobie wyobrazi, że była to czerwona flaga z sierpem i młotem.
2: No tak, no to HPL był Palejsion prawica, czyli taka socjaldemokracja zdrowomyśląca, absolutnie mieszcząca się w tym spektrum polskiej polityki. Mhm. I nie dziwcie się państwo, że na przykład sanacyjny rząd powierzała członkom HPL-u broń. Oto HPL był jednym z nielicznych klubów żydowskich, który mógł mieć sekcję strzelecką. Dostawał odpowiednio tam kapitana czy porucznika Wojska Polskiego, który by bezpieczeństwo na strzelnicy organizował.
1: Ale po tej sektorówce, którą w XXI wieku widzieliśmy w Izraelu, przynajmniej ja widziałem, to myślę, że sanacyjne Ministerstwo Spraw Wojskowych by tę licencję na karabiny cofnęło.
2: No mogłoby cofnąć. Tak, takim klubem, który ewentualnie u niektórych członków mógł radość wywołać takie wywieszenie sierpa i młota, no to była może Gwiazda. Chociaż nie ta warszawska. Bo to też był klub mieszczący się i mający aprobatę rządu polskiego. Ci byli podlegli pod Palejsion Lewica, czyli tą lewicową część tej organizacji.
1: Bo umówmy się, komuniści nie byli ani Polakami, ani Żydami, ani Ukraińcami, tylko po prostu komunistami, a że komunistyczna partia Polski, czy też Komunistyczna Partia Zachodniej Ukrainy były nielegalne, to swoich klubów mieć nie mogły.
2: Inna sprawa, że jeszcze do 23 roku, do 22

0: Komuniści polscy nie chcieli sportu. Uważali, że to odciąga proletariat od walki.
1: Bo sport jest tak popularny. Do pewnego momentu mogliby właśnie z taką ortodoksyjną częścią czy wyznania mojżeszowego, czy kościoła katolickiego współzawodniczyć w tej śmiałej myśli potępiania sportu.
0: No ta myśl, jeśli chodzi o religię, to proszę zobaczyć, że ona pomału mijała. Kiedy wejrzymy na przykład w polski sport, to pierwsze takie odruchy sportowe, niektórzy księża katolicy też zabraniali. Mówię o XIX wieku. Natomiast w XX wieku to już się rzadziej zdarzało. Chociaż oczywiście mam wynotowane takie przykłady, że jeśli ktoś w niedzielę piłkę kopał 200 metrów od świątyni, od kościoła katolickiego, no to był krytykowany przez kościół.
1: No to mógł być komunistą. Był podejrzewany
0: W każdym razie kimś niepokornym.
1: Ateuszem.
0: Tak.
1: Ale jak to było z rabinami? Czy byli jacyś rabini, którzy mówili, sport jest wszeteczny i zły, Jahwe w piłkę by nie grał?
0: No tak, i to sporo było takich rabinów, zwłaszcza jeśli chodzi o sport w sobotę. A przypomnę, szabas to dzień wolny dla Żydów, świętowanie. No i oto część, no nie tych ortodoksyjnych Żydów, rozumiała, że w sobotę można sobie pograć w piłkę, bo to jest przyjemność. Zwłaszcza na poziomie C klasy, czy nawet B klasy. No i tu był pewien
1: Ale nawet
0: opór.
1: W pierwszej ligi, gdyż sport tutaj szerokie uśmiechy nam się pojawiają na twarzach. Był przecież amatorski.
0: No był Pusty amatorski, śmiech, tak, tak. Jeśli mówimy o B-klasie, C-klasie, to pewno do końca tej drugiej Rzeczpospolitej był amatorski. Co się zaczęło dziać? Otóż w pewnym momencie klub sportowy Maccabi Wilno chciał pokazać światu temu żydowskiemu ćwiczenia gimnastyczne.
1: Może najpierw od początku. Kogo, jakich Żydów reprezentowało Maccabi, czyli Machabeusz.
0: Machabeusz, sionistyczna formacja, która mówiła o potrzebie czy bardzo dużej autonomii, czy nawet emigracji do Palestyny, żeby tam stworzyć państwo izraelskie.
1: Jak najbardziej takie nowoczesne, progresywne. Nowoczesne,
0: tak, a z całą pewnością tak, nowoczesne. Większość tych Żydów przynależnych do Maccabi mówiła po polsku bardzo dobrze. Stąd ja jako historyk nie miałem żadnych problemów, żeby poznać kluby sportowe Maccabi, bo ich miesięczniki, dwumiesięczniki, periodyki były wydawane w języku polskim. Owszem, ostatnie strony często w hebrajskim drukowano, ale to tak po to, żeby Żyd intelektualista należący do Maccabi też poznał język hebrajski.
1: Najbardziej na lewo gwiazda, potem
0: Hapoel.
1: No właśnie, mamy gwiazdę i mamy Jutrzenkę. No, a Jutrzenka jak się ma do gwiazdy?
0: Jutrzenka, takich klubów było około 30 w całej Polsce. To najbardziej znana to oczywiście ta z Krakowa.
1: Z Krakowa. Klub, dzisiaj byśmy powiedzieli, ekstraklasowy.
0: Tutaj, jeśli chodzi o Jutrzenkę, to od około 25 roku ona zaczęła przechodzić na pozycję takiego drobnomieszczańskiego klubu otwartego dla wszystkich, ale z pozycji żydowskiej. Tak jak mówiliśmy, bardzo chętnie robotników. Ale starała się dystansować od wszelkiej polityki. No i powstał w tym momencie alternatywa dla takiej Jutrzenki. Ten klub nazywał się Jutrznia. A tych klubów w Polsce było około 100-140. Była bardzo radykalnym skrzydłem światopoglądu lewicowego. Większość z nich to członkowie Bundu. I dopiero około 30 roku, być może za sprawą prezesa...
1: Czyli socjaliści.
0: Socjaliści. 1 maja dreptali z czerwonymi sztandarami.
1: Obok, ale nie obok komunistów, tylko obok PPS-iaków.
0: Około 30 roku Jutrznia zaczęła się bardzo mocno współgrać z państwem polskim. Za sprawą pewno Maurycego Orzecha.
1: Państwo współcześnie śledzący wydarzenia sportowe, przede wszystkim piłkę nożną, oczywiście znają kluby Maccabi, no bo to Maccabi występowało w Lidze Mistrzów. Hapoel też znamy, bo grał z polskimi drużynami w pucharach. No ale tą super siłą, nie zapominajmy, jest także Bejtar. No i tu Bejtar to już z tymi wszystkimi klubami nie ma nic wspólnego.
0: Nic wspólnego, absolutnie. To była ta prawa strona polityki, rewizjonistyczni politycy, którzy zradykalizowali tą światopogląd Żabotyńskiego.
1: W skrócie to są ci, którzy dzisiaj rządzą w Izraelu.
0: Drodzy Państwo,
1: to jest, o ile jedni mieli Machabeusza,

0: za swojego lidera, za punkt odniesienia, za bohatera historycznego, to klub Bejtar miał...
1: Józefa Trumpeldora, czyli takiego świętego, można powiedzieć,
0: męczennika,
1: który
0: sprawy...
1: zginął już w latach 20., już na samym początku lat 20. w czasie I wojny światowej był oficerem najpierw carskiej Rosji. Potem wyemigrował do Wielkiej Brytanii, by tam tworzyć jakieś pułki żydowskie. No, zasłużył się dla Brytyjczyków, o tym już teraz nie będziemy mówić. Chodzi o to, jak bardzo był sławiony przez tą prawicę żydowską. I już w 22 roku mamy pierwsze kluby Trumpeldora, tak się nazywające. Czasami Trumpeldoria.
0: To jest tak, panie kolego, profesorze, sprawa interesująca, że przejdziemy do niej w kolejnej części.
1: O, super, to zamilknę na temat Bejtaru czy Bejtaru.
0: Ale wrócimy.

Dziś przyszedł drugi, bogatszy i lepszy ode mnie i wraz z tobą skradł szczęście me. Jedną mam prośbę, może ostatnią, pierwszą od wielu lat. Daj mi tę jedną niedzielę, ostatnią niedzielę, a potem niech wali się świat. To ostatnia niedziela, dzisiaj się rozstaniemy, dzisiaj się rozejdziemy na wieczny czas. To ostatnia niedziela.

0: Program pierwszy Polskiego Radia.
1: Dzisiaj w Odrodzonej Nieznanej mówimy o żydowskim sporcie w Polsce i wyliczając różne organizacje sportowe, może od lewa zacznijmy, tak? Gwiazda.
2: No jeszcze bardziej to bunt, a zatem wszystkie jucznie.
1: Jucznia.
2: Czasami takie kluby skorelowane z jucznią, na przykład w Warszawie Czarni. To nie ma nic wspólnego z Czarnymi Radą, bo ten klub był właśnie bundowski i żydowski. Jeśli popatrzymy też na próbę bardzo oryginalną połączenia Polaków z Żydami. Ten klub nazywał się Błyskawica. Jeśli popatrzymy dobrze w terenie, to było 6 czy 7 błyskawic w całym kraju. Ta najważniejsza

0: Mniejsza była tu w Warszawie.
1: Domyślam się, że taki kierunek PPS, tak?
0: Ta lewa strona PPS-u. To była partia, która się nazywała Niezależna Socjalistyczna Partia Pracy. Ot taka kanapa, która nigdy się do Sejmu nie dostała. Mówiła, że powinniśmy kolektywnie myśleć i polsko-żydowsko myśleć.
1: Potem mamy Jutrzenkę, czyli klub
0: Jucznie.
1: Potem mamy Jutrzenkę, która jest klubem żydowskim, ale otwartym. Hapoel.
0: Tak jest. No i takie bardzo podobne do Hapoelów, które się nazywały Kraft na przykład lub Dror. Nazwa Dror to po hebrajsku wolność.
1: Potem dochodzimy do Maccabi, chyba najpotężniejszej organizacji.
0: Zgadza
1: się. I o niej jeszcze oddzielnie sobie pomówimy. I dochodzimy do Beitaru, różnie się to wymawia. To jest taka nazwa, która łączy w sobie dwie nazwy. Ona jest złożona z kilku symboli. Jeżeli my odwołujemy się bardzo często do powstań narodowych, jeżeli Grecy mają swoją Spartę i Trzystu, to Żydzi, Hebrajczycy, Izraelczycy mają twierdzę Betar, ostatni punkt oporu powstania Bar Kochby przeciwko Rzymianom w II wieku naszej ery. I ta nazwa tej legendarnej twierdzy to oznaczało również Brit Józef Trumpeldor. Brit to, jak mi pan profesor podpowiadał,
0: związek.
1: Jeszcze tylko dodam, jak zginął, jak został bohaterem świętym, symbolem sprawy państwa izraelskiego Józef Trumpeldor. Otóż on poległ, zginął w walce z Arabami. Więc to jest taka historia, która zawsze będzie wywoływała emocje, zwłaszcza, że w lidze izraelskiej jest także klub palestyński, arabski, no bo oprócz tych wszystkich sytuacji z terenami okupowanymi mamy po prostu mniejszość, to całkiem sporą, obywateli Izraela pochodzenia arabskiego. I oni też mają swój klub ligowy. W tymże klubie grał na wypożyczeniu Łukasz Surma i opowiadał mi o tym, że on grał w Krakowie, on grał w Legii, on różne rzeczy widział w Polsce, ale tego, jaka była obstawa policyjna, wojskowa i wszelka tego politycznego, derbowego spotkania między klubem arabskim a Bejtarem.
0: Na szczęście w Polsce tej międzywojennej, chociaż też dochodziło do różnych bijatyk, no to pod tym względem było wiele spokojniej niż w dzisiejszym Izraelu. Te mówimy o waśniach klubowych. Naturalnie, że Bejtar, kiedy grał z Jucznią, to był mecz podwyższonego ryzyka. Tak oto kształtował się ten ruch kibicowski, zdeterminowany przez politykę. Czasami jednak, trochę tak nieoficjalnie, skarbnicy obu klubów, tych mocno zwaśnionych, no zacierali ręce, dlatego że przy okazji gawieć szukała sensacji. A jeśli grały tak bardzo różniące się od siebie kluby, to oznaczało większą widownię. Wcześniej mówiliśmy o Hapoelu i mówiłem, że Wojsko Polskie uczyło ten, jakby nie było, lewicowy klub strzelać. Czyli strzelectwo było dozwolone dla Hapoelu i dla Bejtaru także.
1: No ale Bejtar chodził. Członkowie Bejtaru mieli swoje mundury
0: w kolorze khaki, takim pustynnym.
1: No, bardziej pustynnym. One pustynnym, się wiele nie różniły od tych mundurów, które masowo zakładała młodzież w Niemczech, i także są zdjęcia, jak oni sobie tam pozdrowienie rzymskie robią.
0: Owszem,
1: to też się zdarzało.
0: Policyjka taka, tak? Ta, na mapnik taka.
1: I bardzo to były skomplikowane, złożone sprawy. Przejdźmy do tego, co łączy. Wybitni sportowcy żydowscy, którzy dali Polsce gole, medale, splendory, wynik.
0: No, najbardziej znane to chyba
1: szachiści.
0: Szachiści to swoją drogą, no przecież to była cała grupa z Tartakowerem, z Akibą Rubinsteinem, z Dawidem Przepiórką, który rządził w Warszawie, jeśli chodzi o szachy.
1: Z tą drużyną szachową było tak, że ona trochę opowiadała o II Rzeczpospolitej. Trzech Żydów, polskich Żydów, Polak Franciszek Sulik i Teodor Regedziński, który wbrew nazwisku czuł się bardziej Niemcem niż Polakiem, czego dowiódł niestety
0: w II wojnie światowej.
1: W II wojnie światowej, kiedy Franciszek Sulik walczył w armii Andersa, Regedziński no, współpracował i to mocno.
0: No tak, to był. Tutaj zwróćmy uwagę, że te mistrzostwa, olimpiada szachowa, tak to się nazywa, 1939 roku, odbyła się między końcem sierpnia 1939 roku, a 16 września

0: Polska rozegrała ostatni mecz na arenie sportowej. Mecz w szachach. Polska-Niemcy. Polacy przegrali, zajęli drugie miejsce w tym turnieju w Buenos Aires.
1: Przegrali, mając wiedzę o tym, że Warszawa została ciężko zbombardowana. To był ten najgorszy... Tak. Atak niezwykle symboliczny, bo zorganizowany, wymierzony przede wszystkim w dzielnicę północną, żydowską i w dzień żydowskiego święta.
0: Tak, tylko tutaj często mówiło się o pewnej zawziętości polsko-żydowskich graczy, bo walczyli z Niemcami. Tymczasem w rzeczywistości połowa tego składu niemieckiego, albo jeszcze więcej, też została w Argentynie. Nie chcieli wracać do Hitlera. Część z nich też miała żydowskie pochodzenie, w związku z tym po prostu się obawiali.
1: Moglibyśmy mówić, to tak się nam symbolicznie zamknęła ta Druga Rzeczpospolita przez wspomnienie o Olimpiadzie Szachowej. Moglibyśmy jeszcze mówić dużo o Józefie Klocu. To też taki symbol. Człowiek, który strzelił pierwszą bramkę dla reprezentacji Polski, zginął w warszawskim getcie. Moglibyśmy mówić o meczach polsko-żydowskich, o tych skarbnikach endeckich, którzy jak przysłowiowy Żyd z endeckiej opowiastki liczyli pieniądze, które wpłyną za mecz z żydowskim klubem, chociaż odżegnywano się od tego, my z Żydami grać nie będziemy, ale potem przychodzili po rozum do głowy, ach, jaki będzie piękny pieniądz dla naszego endeckiego klubu, jak my zagramy z Żydami, trybuny będą pełne. To historia niemalże, chciałem powiedzieć bez końca, ale jednak ten koniec nastąpił 16 września 1939 roku, ale niezwykle barwna i przepotężny wstęp dotyczący historii sportu i polskiego, i żydowskiego, i światowego. W książce Żydowska Warszawa idzie na mecz i sama historia sportu żydowskiego w Warszawie, niezwykle frapująca, interesująca i momentami sensacyjna. To wszystko w publikacji naszego dzisiejszego gościa, profesora Roberta Gawkowskiego. Znajdziemy?
0: Dziękuję. Tak, oczywiście. Zapraszam do czytania.
1: I Stefana Szczepuka, więc państwo już mogą mieć pewność, że o futbolu będzie w niej bardzo dużo. Ja nazywam się Grzegorz Kalinowski i zapraszam za tydzień na spotkanie już wakacyjne, w którym to poznamy przedwojennych polskich podróżników i udamy się między innymi motocyklem do Szanghaju.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po dziewiątej i na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Bielsku Białej. Już dziś od 9 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
3: Barbara, kupiłem taniej.
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
5: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
6: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
5: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
6: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
5: Czyli?
6: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
8: 19.30. Program informacyjny, któremu możesz zaufać. Najważniejsze tematy z Polski i ze świata. Informacje, nie opinie. Analizy, nie spekulacje. To, co istotne dla Ciebie i Twojej rodziny. 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
9: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
10: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
11: Mama była smutna i zmęczona.
9: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
12: Zdrowit.
0: Reklama.
13: Ogłoszenie społeczne.
14: Nie każde dziecko ma łatwy start, ale każde może mieć lepszą drogę. Nie każdy młody dorosły ogarnia życie, ale może zacząć. Nie każda rodzina ma łatwo, ale może mieć trochę lżej.

0: 30 lat pomagamy to poukładać, bez wielkich słów, za to naprawdę. Tu powstają pierwsze projekty, pierwsze sukcesy, pierwsze dam radę. Może nie umiemy w reklamy, ale umiemy w ludzi.
1: Stowarzyszenie Serduszko dla Dzieci. Nasza misja to wspieramy ludzi w rozwoju. Wejdź na serduszko.org.pl. Sprawdź i wesprzyj realne działania. A może zechcesz do nas dołączyć?
2: Ogłoszenie społeczne.
3: Radio Kierowców.
4: Emilia Kleszczewska. Czas na wiadomości z dróg. Utrudnienia są na ekspresówkach, na S6 i na S5. Pierwszy odcinek to Nowogard Wschód, węzeł Płoty, czyli województwo zachodniopomorskie. Tam na 35. kilometrze doszło do zderzenia się trzech samochodów osobowych i zablokowany pozostaje pas lewy w kierunku Gdańska. S5 to węzeł Kryniczno, węzeł Widawa-Wrocław, województwo dolnośląskie i 152. kilometr, gdzie samochód ciężarowy wjechał do rowu. Nie ma osób rannych, ale też Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podaje aktualizację. Jezdnia w kierunku Wrocławia została całkowicie zablokowana i też służby zalecają objazd, który jest kierowany przez węzeł Kryniczno. Natomiast też sporo się dzieje na krajówkach. Droga krajowa nr 63, odcinek Łuków-Siedlce, miejscowość Gołaszyn, czyli województwo lubelskie, gdzie jest awaria samochodu ciężarowego i droga już od dłuższego czasu pozostaje zablokowana. Policja także wyznaczyła objazd drogami lokalnymi. Droga krajowa nr 7, czyli Zakopianka. Tam są dwa odcinki, gdzie nie można przejechać. Libertów, Kraków, a dokładniej miejscowość Góra Libertowska, 674 kilometr. Samochód osobowy potrącił tam pieszego. No i właśnie jedna osoba została ranna. Zablokowany jest lewy pas jezdni w kierunku Krakowa. I droga krajowa nr 7 to także Głogoczów-Libertów, miejscowości Gaj, gdzie samochód osobowy uderzył w bariery energochłonne. Zablokowany pozostaje także lewy pas jezdni w kierunku województwa, stolicy województwa małopolskiego. A dobre informacje są z S8. Odblokowany jest już odcinek węzeł Marywilska, węzeł Wisłostrada, to jest Warszawa.

0: Minęła 17, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności Marzena Godon. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełański odesłał odebranemu order Orła Białego. W Warszawie odbyła się konwencja Nowej Polski. Po wypadku utrudnienia na trasie kolejowej z Krakowa do Tarnowa. Prezydent Ukrainy odesłał order Orła Białego prezydentowi Polski. Wołodymyr Zełański poinformował o tym w mediach społecznościowych. Komentował też słowa prezydenta Karola Nawrockiego, że order to oznaka najwyższego zaufania w Polsce, który wymaga nie tylko zasług, ale i poszanowania wartości, które są fundamentem społecznym. Dlatego, tu cytat, jeśli tym szczególnym symbolem pozostają honorowani Katarzyna II, Benito Mussolini i Gerhard Schröder, to Ukraina nie będzie się o to spierała, ironizował Zełański. Zapewnił, że Kijów jest wdzięczny za wsparcie Polaków i pozostanie otwarty na wszelkie znaczące formaty współpracy z Polską, by uniknąć spornych interpretacji trudnych i bolesnych rozdziałów wspólnej przeszłości. Prezydent Nawrocki pozbawił orderu Zełańskiego za nazwanie jednej z ukraińskich jednostek wojskowych imieniem bohaterów UPA. Jak dziś tłumaczył, mamy swój próg bólu, który został przekroczony. Prezydent Nawrocki nie mógł się wycofać z zapowiedzi odebrania orderu, gdyż sprawa dotyczy pryncypiów. Komentował sytuację w Polskim Radiu 24 profesor Wojciech Rafałowski, socjolog z Uniwersytetu Warszawskiego.
1: W polityce najgorsze, co można zrobić, to jest zmienić zdanie w kwestii pryncypialnej. W tym przypadku rzeczywiście prezydent w zasadzie nie mógł się wycofać.
0: Prezydent, podejmując decyzję o odebraniu orderu Zełańskiemu tuż przed konferencją o odbudowie Ukrainy w Gdańsku, musiał liczyć się z tym, że obniży to rangę tego wydarzenia, podkreślał z kolei także w Polskim Radiu 24 ekspert od wizerunku politycznego dr Sergiusz Trzeciak.
2: To, że się to zbiegło z konferencją dotyczącą odbudowy Ukrainy, nie sądzę, żeby to była absolutnie jego intencja jako prezydenta, żeby storpedować tę konferencję.
0: Prezydent Nawrocki podkreślił, że decyzja o odebraniu odznaczenia Zełańskiemu nie oznacza zmiany polskiego wsparcia dla wschodniego sąsiada. Chcą odegrać ważną rolę na scenie politycznej. Mowa o Nowej Polsce. W Warszawie odbyła się dziś konwencja tej partii.
3: Gospodarka, samorząd, bezpieczeństwo.

0: Państwo oraz zdrowie. Na tych filarach swoją działalność chce oprzeć Nowa Polska. Jej politycy, jak senator Wadim Tyszkiewicz, przekonują, że od innych różnią się sprawczością.
1: Myśmy nie byli w partiach rządzących, ale mimo wszystko w swoich gminach, w swoich miastach podejmowaliśmy decyzje i braliśmy za nie odpowiedzialność.
0: Do partii należą też senatorowie Zygmunt Frankiewicz oraz Andrzej Dziuba, a także samorządowcy, jak prezydenci Opola, Starachowic czy Szczecina. Włodarz tego ostatniego miasta, Piotr Krzystek, mówi, że politycy powinni wznieść się ponad partyjne podziały.
2: W każdej kadencji polskiego parlamentu powinna być jedna przynajmniej taka dziedzina, w której wszystkie formacje się zgodzą, że należy ją zreformować.
0: Nowa Polska zamierza zabiegać o wyborców, którzy nie chcą głosować na Koalicję Obywatelską oraz Prawo i Sprawiedliwość. Michał Fabisiak, Polskie Radio.
3: Wypadek na trasie kolejowej z Krakowa do Tarnowa. Są utrudnienia w ruchu pociągów. Została wprowadzona zastępcza komunikacja autobusowa, mówi Marta Pabiańska z Polskich Linii Kolejowych.
4: Na szlaku Brzesko-Okocim-Biadoliny pod pociąg relacji Szczecin-Kraków-Przemyśl wtargnęła osoba poza przejściami i przejazdami kolejowymi. Zdarzenie zakończyło się tragicznie. Ruch pociągów na linii Kraków-Tarnów na odcinku Brzesko-Okocim-Biadoliny-Bogumiłowice jest już wznowiony. Pociągi jeżdżą jednym torem.
3: Pasażerowie proszeni są o sprawdzanie aktualnych informacji na temat rozkładów jazdy na stronach przewoźników i w portalu pasażera. Uwaga na pojazdy wojskowe na drogach Warmii i Mazur. Na poligonie w Orzyszu trwają ćwiczenia wojskowe. Jednym z zadań jest przemieszczanie jednostek między Orzyszem a Muszakami. Żołnierze przypominają, by nie fotografować i nie wrzucać do internetu zdjęć przemieszczających się jednostek. Rzecznik 16 Dywizji Zmechanizowanej major Karol Frankowski wyjaśnia, dlaczego nie można tego robić.
5: Wszystkie te informacje wrzucane na Facebooka nieświadomie mogą służyć jako potencjalna informacja dla przeciwnika, którą może wykorzystać jako broń.
3: Wojsko prosi o zachowanie szczególnej ostrożności i stosowanie się do poleceń służb.
6: To są aktualności jedynki.
3: Bielsko-Biała jako pierwsza gości w tym roku fanów Lata z Radiem. Kultowa nasza audycja rozpoczęła się dziś o godzinie 9 rano. Po południu był rodzinny piknik, gdzie można było zdobyć wiedzę o atomie czy wejść do radiowego escape roomu. A oprawę muzyczną zadbał artysta, który w internecie zasłynął nowoczesną wersją sygnału Lata z Radiem. Na miejscu w Bielsku-Białej jest Patryk Bedliński. Chyba zabawa jest bardzo dobra.
7: Nie mogło być inaczej. Na scenie w Bielsko-Białej zaprezentował się DJ Sarnula, znany z słynnej ostatnio przeróbki Polki Dziadek Lata z Radiem. Nie tylko elektroniczna wersja Polki Dziadek wybrzmiała, ale też inne przeboje, przy których noga aż sama się rusza. Ale były także zagadki z Dagmarą Kowalską.
8: Lew? Lew, dobrze. I jeszcze jedno dogrywka. Mewa!
7: Marcin Konecki z kolei zaprasza do nauki tańca i tak będzie przez całe lato.
9: Zaczynamy zawsze od w sumie latino poprzez taniec nowoczesny, jak i swingowy ze względu na to, że mamy potańcówki w tym stylu.
7: A dziś wieczorem oczywiście koncert z gwiazdami. Na kogo czekamy najbardziej?
10: Przede wszystkim może Doda. To osoba bardzo dynamiczna.
11: Kocham panią Dodę. Krótko i na temat.
12: Chyba Maryla Rodowicz, bo jeszcze nigdy na koncercie jej nie byłem. Ma same hity, każdy zna tekst.
7: Lato z Radiem i Telewizją Polską. Pierwszy przystanek dziś na lotnisku w Bielsku-Białej.
3: Patryk Bedliński, bardzo dziękuję za relację. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
6: Pogoda.
3: W nocy w zachodniej połowie kraju miejscami na południu burze, lokalnie z gradem. Największe w pasie od Wielkopolski przez Dolny Śląsk, Opolszczyznę, Pośląski, Małopolskę. Temperatura od

0: do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
2: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
3: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
4: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: A topowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj Maxicortan. Maxicortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. Maxicortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
6: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu, stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: 19.30. Program informacyjny, któremu możesz zaufać. Najważniejsze tematy z Polski i ze świata. Informacje, nie opinie. Analizy, nie spekulacje. To, co istotne dla Ciebie i Twojej rodziny. 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
8: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
9: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
10: Wielkie wydarzenie teatralne w Sopocie.
11: Drodzy słuchacze, zapraszamy na jubileuszowy 25. Festiwal Teatru Telewizji i Teatru Polskiego Radia. Dwa teatry Sopot 2026 w dniach 19-22 czerwca. Przygotowaliśmy dla Państwa cykl słuchowisk na żywo, prezentacje słuchowisk konkursowych oraz spotkania z gwiazdami. Czekamy na Państwa w Sopocie. Zapraszam i pozdrawiam, Danuta Stenka.
12: Partnerem festiwalu jest Energa z grupy Orlen. Razem włączamy emocje podczas ważnych wydarzeń kulturalnych na Pomorzu. Partnerem festiwalu Dwa Teatry 2026 jest miasto Sopot.
13: Reklama. Autopromocja.
14: Największe gwiazdy,
15: a wśród nich
14: Big Day.
15: Formacja nieżywych schabów.
14: Doda. Maryla Rodowicz. Michał Szpak.
15: Gorąca publiczność i niezapomniane wrażenia.
14: Wstęp wolny i doskonała zabawa.
16: Wakacyjna trasa lata z radiem i telewizją polską.
15: Początek naszej trasy. Sobota, 20 czerwca, Bielsko-Biała.
14: Transmisja koncertów TVP2 po 20
16: i na antenie radiowej jedynki po 21.
15: Zapraszamy.
13: Autopromocja. Playlista Ani Dąbrowskiej.
17: Tu program pierwszy Polskiego Radia w sobotnie popołudnie. Ania Dąbrowska prezentuje swoje piosenki. Dzień dobry.
18: Dzień dobry.
17: Znaczy swoje, ze swojej playlisty.
18: Z mojej playlisty, tak. I dzisiaj też jest z nami gość, ale może zostawmy na później gościa. Tak.
17: Bardzo mi się podoba to, że ta audycja, myślę, że zaskakuje słuchaczy, że tutaj rzeczywiście artyści decydują o tym, co za chwilę wyemitujemy na antenie, którą z piosenek.
18: Oby się tak nie przytrafiło, że polecą dwukrotnie.
17: Może tak być, proszę Państwa, bo Anna Dąbrowska dzisiaj nie dostarczyła mi wcześniej listy, w związku z tym...
18: Mam ją na świeżo.
17: Ma ją na świeżo we własnym telefonie. Ja nie mam pojęcia, których piosenek dzisiaj posłuchamy, więc ty dzisiaj tu zapowiadasz i opowiadasz o tych piosenkach, a za chwilę przedstawisz gościa. Masz jakąś piosenkę na początek?
18: Na początek. Co by tutaj wprowadzić was, słuchacze drodzy, w jakiś klimat taki fajny. Może nie będę puszczać dzisiaj starych piosenek, tylko takie współczesne. I chciałabym zacząć od Beyoncé, wyobraź sobie. Co ty na
17: mówisz?
18: To?
17: Ja bardzo

0: To lubię.
1: Słuchałeś ostatniej kantrowej płyty?
0: Tak.
1: Podoba ci się?
0: Uwielbiam numer z Miley Cyrus.
1: Tak?
0: Tak.
1: O, ciekawe, ciekawe. Bo mi się wydawało, że to taki nieudany singiel troszeczkę wyszedł z tego.
0: On
1: ale...
0: się w Stanach rozhulał, u nas nie za bardzo.
1: No właśnie.
0: Tam dalej jest grany przez stacje radiowe. Ja lubię bardzo, bo to jest takie połączenie jednej i drugiej. Mi to gra, ale ten Texas Hold'em, pierwszy singiel, też bardzo lubiłem.
1: Też fajne. A
0: co
1: ja
0: wybrałaś?
1: Puszczę z moją ulubioną z tej
0: nie
1: płyty.
0: Nie singlową?
1: No nie, nie singlową. Piosenka Bodyguard.
0: A powiedz tak, fenomen Beyoncé, tak jakbyś tak dwa słowa powiedziała, coś kim jest dla siebie. W tym samym roku debiutowałyście solo.
1: No niebywałe, prawie jesteśmy...
0: 2003.
1: Nie widać, ale jesteśmy równolatkami.
0: Ja tam,
1: nieważne.
0: Ja też jestem 8-1, więc tutaj mówimy...
1: Widzisz, jesteśmy w tym teamie.
0: Tym samym, a, no, no i co?
1: Słuchaj.
0: Ja tam się nie czuję bardzo, wiesz, no, oprócz tego, że, że mogłabym nie kupić pewnie za minutę swojej pracy ze wszystkim, to nie czuję się gorszym człowiekiem ani tam jakimś jeszcze coś.
1: Nie, no absolutnie, tylko no wiesz, no dla mnie jednak jest to taka ikona, bym powiedziała. Jaki jest jej fenomen? Wiesz co, oprócz tego, że rzeczywiście po prostu ma fenomenalny głos, i świetnie śpiewa, to jest pewnie bardzo pracowita. Widać po tym, że ona to lubi. Lubi jeździć w trasy długie i tematyczne, przebierać się w różne fatałaszki, co jest bardzo fajne. Świetnie się to ogląda. No.
0: Dobrze się tego słucha.
1: I ładnie się na to patrzy.
0: To już nie w radiu.

0: Polskie Radio. Jedynka.
1: Beyoncé na życzenie z playlisty Ani Dąbrowskiej. Byłaś na koncercie?
2: Nie byłam.
1: Nie byłam prawdopodobnie. Taki autentyczny smutek wyczułem. Taki,
2: no wiesz co, żałuję, bo obejrzałam tych koncertów jej w internecie, na YouTubie, wiesz, z różnych miast. Szczególnie z płyty Renaissance, która też jest super i żałuję, bo to rzeczywiście świetne widowisko na pewno było i ja to przede wszystkim jestem fanką tego, jak ona się często przebiera, wiesz. Jako wokalistka też bym chciała mieć, wiesz, na scenie jakąś garderobianą, która by tam te suknie wciskała na
1: ale
2: mnie.
1: Ale to chyba na telewizyjnych koncertach tak na przykład bywa, że tam się garderobiane są i wciskają.
2: Ale u nas na telewizyjnych śpiewa się po jednej piosence, prawda?
1: W jednej sukience tej samej.
2: I w jednej tej samej sukience. A ty byłeś na koncercie Beyoncé?
1: Nie, też właśnie nie dotarłem. Bardzo żałuję. Nie wiem, czy starczyłoby mi cierpliwości na te przebieranki.
2: No też powiem ci, że...
1: Punkt widzenia zależy od punktu siedzenia.
2: Na pewno też długi jest ten koncert.
1: Tak, to jest cały spektakl, tak już poważnie rzecz biorąc. A z nami gość.
2: Z nami dzisiaj. Gość.
1: Bardzo, bardzo miła, przyjemna sytuacja. Powiem ci, że brakowało mi rzeczywiście trochę pokazania, powiedzmy, jakichś młodych talentów.
2: Dokładnie.
1: I nagle, jakbyś czytała w moich myślach, w ostatniej audycji przeprowadzasz młody talent do studia.
2: Tak.
1: No to proszę, kto z nami jest?
2: Kto z nami jest? Jest z nami dzisiaj Nita. Witamy
3: cię. Cześć, witam was bardzo serdecznie i słuchaczy tutaj. Jest mi bardzo miło, że dzisiaj mogę do was dołączyć.
2: Czy jesteś fanką Beyoncé?
3: No bardzo, bardzo.
2: Też.
3: To jest jedna z moich ulubionych artystek, myślę. Jednak to jest artystka, która w dużym stopniu też ukształtowała moją drogę muzyczną. Jest, ma niesamowity głos. Faktycznie stroje robią wrażenie ogromne. I również nie byłam na koncercie, jak była w Polsce. I bardzo tego żałuję. Mam nadzieję, że jeszcze do nas wróci.
2: Dzisiaj będzie playlista, na której będziemy spontanicznie puszczać swoje ulubione piosenki, więc może co? Nita, twoja ulubiona piosenka Beyoncé?
3: Chyba Crazy in Love.
2: Jednak.
1: Z wersji z JMZ czy bez JMZ?
3: Z JMZ.
1: Okej, okay. No to gramy.

0: Crazy in Love. Piosenka o, chyba o nich, myślę, nie? Bo to jest początek ich małżeństwa.
1: Wiesz co, przede wszystkim to ja pamiętam troszeczkę historię tej piosenki. Przecież to jest oparte na takim lupie, który jest z lat...
0: 70. 60.
1: 70.
0: Ale ja nie pamiętam, czy im zabił.
1: Ja niestety nie też, też nie pamiętam, ale...
0: No, ale połowa piosenek z tamtego czasu jest oparta. Znaczy
1: jakiś
0: inne,
1: taki wywiad oglądałam, gdzie ten producent został sam w studio i dostał, nie wiem, 2 godziny, żeby dokończyć, zanim Beyoncé przyjdzie swoje wokale nagrać i to się udało.
0: A z nami w studiu Nita, młoda artystka, wokalistka z Gór.
2: Prawie. Tak. Ja pochodzę z Krynicy Zdrój, właściwie z takiej małej miejscowości Czyrna.
0: No to przecież samo...
2: No góry, ale jak właśnie myślę góry, to bardziej tak Tatry. Zakopane Tatry. To jest bardziej Beskidniski, więc stamtąd
1: widzisz,
2: pochodzę.
1: Widzisz, jak oni to wszystko wiedzą zawsze, prawda? Że nie z gór, tylko z Beskidu.
0: No Beskid to, poniekąd Beskidy to przecież są
1: też
0: góry.
1: I też
2: no tak.
0: Interesuje mnie bardzo twój jazzowy epizod na studiach, bo jednak wybrałaś kierunek jazzowy, ale zdaje się, że to, co robisz teraz, to dalekie jest chyba od tego, czego się uczyłaś na studiach.
2: Właściwie w momencie, kiedy planowałam studia muzyczne, akurat na Wydziale Wokalistyki Estradowej powstał taki profil Wokalistyka Estradowa. Więc ja już uczyłam się muzyki bardziej właśnie rozrywkowej, ale też oczywiście towarzyszyły mi podstawy jazzowe, więc też uczyłam się skatować i różnych takich standardów jazzowych.
0: Wokalistyka estradowa?
2: Tak. To jest bardzo w ogóle świeży kierunek. Właściwie kiedy ja przyszłam na studia, to on istniał 2 rok, więc to było coś bardzo, bardzo wtedy nowego.
0: A co wyróżnia ten kierunek i ten rodzaj wokalistyki?
2: No przede wszystkim skupiamy się troszeczkę na innej technice śpiewania. W sensie w wokalistyce jazzowej dużo więcej uczymy się o właściwie teorii, o skalach, o śpiewaniu, po prostu improwizowaniu. Natomiast w muzyce właśnie rozrywkowej i w śpiewaniu rozrywkowym bardzo ważna jest technika śpiewania. Mamy inne standardy, bardziej operujemy standardami typu Whitney Houston, Stevie Wonder, więc właśnie na tym polegają te różnice, ale tak nie lubię mówić w kontekście muzyki w ogóle o różnicach, bo dla mnie jest to jakby taka pełna masa, z której każdy wyciąga taką cząstkę siebie.
0: Nie wiem, czy Ania zauważyłaś, ale rzeczywiście młode pokolenie już nie dzieli muzy na gatunki, tak jak my.
1: My siedzieliśmy
0: w gatunkach mocno.
1: Ale ja, wiesz co, też doszłam do tego wniosku, że to nie ma żadnego znaczenia, wiesz, jaki to jest gatunek. Ważne, żeby cię poruszyło. A ja chciałam Nicie zadać pytanie, kiedy tworzysz własną muzę?
2: Ciężko tak mi określić konkretnie moment, kiedy zaczęłam już pisać swoje rzeczy. Wydaje mi się, że to było jakoś w liceum. Mhm. Wtedy poznałam się z moim chłopakiem, Bartkiem Marszałkiem, który jest producentem i też do dzisiaj tworzymy czasem piosenki.
1: Fajnie.
2: I właściwie między nami się urodziło i uczucie, i właśnie muzyka. Więc wtedy
1: to
2: zaczęłam tworzyć.
1: To często idzie w parze, tak.
2: Tak.
1: Inspiracja. No
0: ale to potem za dużo ludzi spędzają czasu ze sobą, bo i w pracy, i w domu, i w
1: Ale wiesz co, w tym wieku to można
0: jak się ma 20
1: spędzać.
0: Lat, to można 24 w
1: 24
0: w komórce.
1: Się człowiek nie nudzi, nigdy.
2: Tak. I faktycznie w naszym przypadku tak było.

0: i spędziliśmy ze sobą ostatnie 8 lat. Mam wrażenie, że praktycznie bez przerwy, bo też razem studiowaliśmy.
1: To musi być miłość.
0: No, oczywiście, że tak.
2: Kto jeszcze się okaże?
0: To nie ma się okaże.
2: Nie ma takiego wagonika.
3: Wróciła ciocia z radami, wiesz, uważaj, tak. Ciocia radzi, uważaj, pamiętaj, stawiaj granice.
2: Dokładnie.
3: Wiesz, to tak myślę, że to chyba, tak obiektywnie rzecz biorąc, to miłe dla ciebie, że Ania Dąbrowska zaprosiła cię do tej audycji.
0: Jest mi ogromnie miło, przyznam szczerze, że ja po prostu tutaj troszeczkę drżę z emocji, bo Ania jest absolutnie taką moją...
2: Moją Beyoncé.
0: Więc to jest w ogóle wspaniałe, że możemy się poznać tutaj, już rozmawiając w ogóle o muzyce. No jest to coś wspaniałego.
1: A to właśnie... nie poznałyście się.
3: To jest wasze pierwsze spotkanie?
2: My się znamy, wiesz, przez menadżerów. Teraz tak to jest, wiesz.
3: To jest nasze pierwsze spotkanie.
2: To
3: ja państwu tylko powiem, że Nita w wywiadach podkreśla czasami, że Ania jest tą artystką, z którą chciałaby zaśpiewać w duecie.
0: Tak, to jest takie moje marzenie.
2: Ja chętnie też zaśpiewam z Nitą w duecie. Dlaczego nie?
0: Ja nie mogę.
3: Nagrane,
0: co się dzieje? To się nagrało.
3: Nagrane,
2: do sądu.
0: Ale wiesz, Ania, to jest takie niesamowite, bo ja już nie wiem, w ilu wywiadach powiedziałam, że chcę mieć duet z Anią Dąbrowską i dzisiaj tutaj siedzę i też w wywiadzie mówimy o tym, że ten duet chyba się odbędzie.
3: To ja mam propozycję, Nita. Ty zastanów się nad pytaniem. Zastanów się, na o co chciałabyś zapytać Anię Dąbrowską, ty, bo jest też taka okazja za chwilę.
2: A my teraz... W jakiej to tonacji będzie?
3: W jakiej tonacji będzie?
2: Molowej czy durowej?
3: Uważaj na takie pytanie.
2: Septymowej.
3: A co zagramy, szefowo?
2: Co zagramy? Może jednak zagramy coś Nity?
3: No proszę bardzo.
2: Przecież ja Nita ma piosenki swoje.
3: Na którą byś chciała? Nita, wybieraj.
0: Może... z tej szerokiej gamy dwóch ostatnich singli to Dla Zasady.
2: Dla Zasady, taka piosenka?
0: Tak.
3: Styczeń 2026. Tak. Era 2000.
2: Świeża sprawa.
0: Świeża sprawa.
3: Bardzo gorąca, bardzo. Dobra, posłuchajmy, do rozmowy wrócimy za chwilę. Więc

0: Program pierwszy Polskiego Radia.
1: W naszym studiu Nita na specjalne zaproszenie Ani Dąbrowskiej. Jak się okazało, panie poznały się dzisiaj osobiście. Jak się okazało, padła propozycja duetu. Odpowiedź
2: chętnie,
1: była pozytywna.
2: Tak.
1: Ale masz jakiś pomysł, Nita, na ten duet już? Masz ukrytą piosenkę?
2: No właśnie mi się marzy po prostu taki dzień, w którym z Anią jestem w studio i że możemy coś razem stworzyć, dlatego że bardzo bym chciała zobaczyć Ani proces i zrozumieć, w jaki sposób ona pracuje, więc to jest

0: dla mnie jako właściwie debiutantki to jest ogromna nauka, więc chciałabym właśnie, żeby tak to się odbyło. Ale nie wiem, co na to Ania. Jak ty lubisz pracować?
1: Ja myślę, że ja bym najpierw zrobiła kilka szkiców, żeby mieć na czym pracować, a potem właśnie tak. Możemy też od razu się spotkać w studio i zobaczyć. No, zawsze dwie osoby, dwie różne wrażliwości muszą się spotkać i coś pomiędzy musi wyjść takiego, nie?
2: A twoje działania w social mediach, jak byś nazwała? Jesteś influencerką?
0: Chyba trochę każdy, kto tworzy w sieci, trochę jest. Bo jednak faktycznie dużo do tej pory już stworzyłam muzycznych treści na TikToka czy na Instagrama, więc mogę być influencerką, bo ale może się nie czuję.
1: Ja też chciałam ci powiedzieć, że my jesteśmy z takiego pokolenia, żeby kompletnie, ja na przykład nie wiem, jak to się robi, jak się tworzy ten content tak zwany.
2: Ja też nie wiem.
1: Ty też nie wiesz?
2: No, TikToka nie mam, a ty masz TikToka przynajmniej.
1: Słuchaj, ja mam, bo muszę kontrolować, co ogląda moja córka.
2: A to nie blokadę możesz jej założyć chyba.
1: No ma.
2: A ma.
1: Oczywiście.
2: Ja nie mam dzieci, to nie wiem, o co chodzi dokładnie, ale współczuję tego, że musisz rzeczywiście sprawdzać to.
1: No niestety, niestety, ale też, wiesz co, chyba mój umysł na tyle nie jest już szybki, żeby te szybkie treści, które tak przebiegają, tak szybciutko, szybciutko, szybciutko, następny, następny, następny, to dla mnie jest za szybko trochę.
2: Ja wiem, że jest bardzo miło i przyjemnie, droga Nito, ale muszę cię skonfrontować ze słowami Roberta Gawlińskiego sprzed jakiegoś czasu, który powiedział, że ma dosyć śpiewających influencerek.
1: Tak powiedział?
2: Tak. I to tak stanowczo, tak stanął, powiedział, że on to ma, wiesz, jak to Robert Gawliński, tam nagrali go po konferencji, pewnie potem poleciał do Grecji od razu. Natomiast zanim uciekł, to powiedział, że nie ma ochoty słuchać śpiewających influencerek, influencerów ogólnie. Mogłabyś jakoś odpowiedzieć panu Robertowi?
0: No właśnie, myślę, że...
1: Możesz mu odpyskować na przykład.
0: Tak,
1: Możesz na przykład powiedzieć, a teraz będzie musiał. To... Nie lubi, a teraz będzie musiał.
2: To też jest odpowiedź. No,
0: no więc ja tak z mojej perspektywy też wydaje mi się, że tak nie umiem odpysknąć raczej, ale ja jestem po prostu wokalistką i całe moje social media opiera się na tym, że tworzę piosenki, tworzę muzykę. Co prawda częściowo tworzyłam muzyczne treści pod kątem, ale odczuwam jakąś taką różnicę pomiędzy śpiewającymi influencerami a sobą, bo jednak internet zawsze traktowałam jako narzędzie do tego, żeby w przyszłości promować moją muzykę.
2: Czyli rozumiesz trochę, o co mu chodziło, ale jednocześnie nie uważasz, że to do ciebie były to słowa?
0: Tak, uważam, że to nie są do mnie kierowane słowa ze względu na to, że rozumiem proces muzyczny, piszę swoje teksty, pracuję przy swoich piosenkach.
2: Wiesz, może chodziło,
0: chodziło mi
2: o takich ludzi, którzy długo robią, wiesz, jakieś dziwne rzeczy typowo pod content na TikToku i potem nagle zaczynają śpiewać. Nie?
1: Słuchaj, to myślę, że w ogóle nie podejrzewałam go, że jest tak rozeznany w tym.
2: Może właśnie nie jest i dlatego tak powiedział. A ja, Nita powinna powiedzieć okej, boomer, teraz.
1: Dokładnie, okej, boomerzy, słuchajcie.
2: I to zamyka temat. No, pozdrawiamy Roberta Gawlińskiego, mam nadzieję również. Tak, co gramy? Jest.
1: Co gramy? To może teraz zagramy coś z mojej playlisty. Co powiesz na taki zespół British Grammar? Znasz?
2: Pojedyncze rzeczy.
1: To tak a propos Nity, która powiedziała, że od ilu lat ze swoim chłopakiem 24 na dobę?
0: Od 8.
1: Od 8. No to tutaj taka piosenka pod tytułem This is my house i moje zasady, więc może pora wprowadzić własne zasady. This

0: Tu program Pierwszy Polskiego Radia i playlista Ani Dąbrowskiej. Zobacz, były 80. lata, wracały, no,
1: wiesz co, nie, ja poczekaj, bo ja to się zainspirowałam latami 60.
0: Tak.
1: Potem 70. oczywiście, a ty na pewno też,
0: ja też
1: 80.
0: Bardzo.
1: No nie, no 80. to jest klasyka, to przecież to jest początek takiej wspaniałej rozrywki w popie.
0: Potem dzieciaki, w cudzysłowie, rzuciły się na lata 90. i wtedy mówiłem sobie, o, biorą nasze piosenki, znam wszystko na pamięć, tak. Ale wyobraź sobie, że biorą już do lata 2000.
1: No właśnie, Nita, ciebie inspirują lata...
2: Dwutysięczne.
1: Dwutysięczne. Opowiedz, tak. Dlaczego?
0: To już jakoś chwilę temu było przecież.
1: Przecież to w ogóle...
0: Jakoś moment, nie?
1: Ja jeszcze wtedy nie byłam młoda, już nie byłam młoda wtedy.
2: A to jest właśnie, lata 2000 to jest akurat data mojego urodzenia.
1: 2000?
2: 2000, równe. 2000.
1: Co to jest za pokolenie? No, czy ty wiesz, bo ty może Gen wiesz.
2: Z.
1: Gen Z.
2: Tak.
1: Gen Z.
2: Gen Z.
0: Wiesz co, trochę łamie, cieszę się, że przyszła do nas, bo,
1: no,
0: bo trochę
1: nauczymy
0: mi,
1: się czegoś.
0: Po pierwsze, a po drugie trochę łamie stereotypy.
1: Mm-hmm.
0: Nie? Pracowita, tak? Zdolna, śpiewa.
1: Wykształcona.
0: Wykształcona, z jazzem związana.
1: No, czyli wie o co chodzi.
0: Wie o co chodzi, do tego miła, pokorna, z marzeniami.
1: No, możemy też dodać, że ładna.
0: Ładna.
1: No, ładna.
0: No, bardzo, tak. Oczywiście,
1: bardzo ładna, tak. Więc...
2: Poczu, czuję się tak teraz onieśmielona, powiem wam szczerze. Więc bardzo dziękuję za wszystkie komplementy. Mam nadzieję, że moi profesorowie, którzy słuchają, czy tam wykształcona, zdolna coś tam, że też...
1: Pod nosem sobie mówią, no tak, tutaj mierny z harmonii.
2: Właśnie mój profesor z harmonii na pewno tutaj mógłby trochę opowiedzieć, ale...
1: Ale tak,
2: wracając do lat dwutysięcznych.
0: Szykujesz jakiś projekt związany z tymi latami dwutysięcznymi?
2: Tak, właściwie inspiruję się po prostu charakterystycznym brzmieniem lat dwutysięcznych, bo też było bardzo, moim zdaniem i myślę wielu osób, ikonicznym takim okresem w muzyce, gdzie królowały rytmy w stylu, produkcje w stylu Timbalanda.
1: Okay.
2: Więc to są takie rzeczy, które mam wrażenie odcisnęły duże piętno na w ogóle całą popkulturę. To są artyści, którzy, artyści na przykład takie jak Rihanna, Britney Spears, i wiele innych, Justin Timberlake, to są właśnie te charakterystyczne bity, minimalizm w produkcjach, lupy, gdzie w harmonii dzieje się mało, jest wokal, rytm i po prostu zasuwa piosenka. No i totalnie się tym zachłysnęłam i jakoś tak wciągnęłam się w ten temat. Strasznie dużo gadam, tak?
1: Nie.
0: Jesteś w radiu, wiesz?
2: Aha, to się dużo
0: tutaj
2: gada.
0: Tutaj można. Mhm.
2: Tak, przepraszam, to przez TikToka po prostu tam szybko trzeba.
1: Ona ma inną perspektywę czasu niż my.
0: A wiesz, co jest ciekawe, że oni by wszystko chcieli przewijać, a w radiu nie można.
1: Dokładnie, tak. A ja jeszcze chciałam zapytać, czy to ta inspiracja pojawi się na koncertach?
2: Tak.
1: Czy będą fajerwerki, będziesz się przebierała w błyszczące stroje z lat dwutysięcznych, początku lat dwutysięcznych?
2: Wiesz, na pewno będzie dużo charakterystycznych stylizacji z tamtego okresu. No, jest to dużo kiczu, błyskotek i tak dalej.
1: Fajnie.
2: Więc taki będzie dress code dla wszystkich ludzi, którzy przyjdą na trasę koncertową, która już w listopadzie, Nita 2000 Tour. Tutaj teraz menadżer robi tak.
0: To klubowe tak, wydarzenia. Tak.
2: Udało się. I to jest klubowe raczej wydarzenie, więc być może fajerwerek nie będzie, bo nie stać
1: BHP.
2: Mnie. Ale myślę, że będzie dużo tańca i dużo wspólnego po prostu śpiewania. Czyli ja nie tańczę dobrze, po prostu my będziemy sobie razem tańczyć, skakać z publicznością.
1: Okay.
2: To nasze taki rytuał, że na moich koncertach się dużo rusza.
1: Mm-hmm.
2: I staram się, żeby... Dokładnie, żeby te koncerty były mocno energiczne. Aż mi zaschło w gardle, naprawdę, no.
0: To zagrajmy.
1: Ci rzucę wodę.
2: I tak.
1: To zagrajmy coś.
0: Zagrajmy,
2: zagrajmy coś.

0: Zagrajmy. A co?
1: Coś nie ty może, bo już jesteśmy po połowie audycji.
0: Co,
1: więc...
0: co proponujesz? Co chciałabyś swojej idolce i naszym słuchaczom zaprezentować?
2: No właśnie nowe single, ale chyba nie mogę.
0: Mamy z czego wybierać.
2: No to Szerokości.
0: Szerokości.
1: Tak. Cóż to za piosenka jest? O czym?
2: Szerokości jest, właściwie napisałam ją trochę tak dając sobie otuchę na drodze w ogóle taką, na drodze do moich marzeń i w ogóle dla ludzi, którzy są w różnych trudnych sytuacjach w życiu. I tam jest taki refren, czasem wali się nam świat na głowę, sprowadza do parteru, to tylko stacja na całej drodze szerokości, bye bye. I to tak właśnie wyobraziłam sobie jakąś taką sytuację, że ktoś jest zwolniony z pracy, jedzie samochodem i sobie puszcza tą piosenkę i jest mu trochę lepiej. I o tym jest właśnie ten numer.
1: Bardzo ładna metafora.

0: A co gramy na koniec? A ty wybierałaś coś.
1: Ja wybierałam i tak. To
0: Chris Stapleton.
1: Chris Stapleton, Tennessee Whiskey.
0: No, dobre zakończenie, pani Aniu.
1: Prawda? Taki toast sobie muzyczny wzniesiemy.
0: Bardzo dziękuję. Życzę państwu miłych wakacji. Marcin Wojciechowski, bądźmy w kontakcie. Już

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Barytonem
2: i tenorem.
1: Zapraszamy Państwa
2: na dwa głosy.
1: W rytmie rocka albo hip-hopu.
2: A ja wybieram raczej pop i klasycznego rock'n'rolla.
1: Zapraszamy w każdą niedzielę kilka minut po 14.
2: Paweł Sztompkę
1: i Marcin Kuse.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
3: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie. Nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci. Tak, już ma czwarty i to nie koniec. Ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno. Multirabatów w Media Expert.
4: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
6: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problemy wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowi.
7: 19.30. Program informacyjny, któremu możesz zaufać. Najważniejsze tematy z Polski i ze świata. Informacje, nie opinie. Analizy, nie spekulacje. To, co istotne dla Ciebie i Twojej rodziny. 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
8: Co za dzień.
9: Co się stało?
8: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
9: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
8: Meliski?
9: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
8: Czyli to takie pastylki antystresowe?
9: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
8: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
9: Na mnie i na Meliski.
10: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru.

0: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
1: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
2: 100 minut piękna. Druga symfonia Johannesa Brahmsa, koncert skrzypcowy Feliksa Mendelssohna z Jakubem Jakowiczem, a na otwarcie uwertura

0: hybrydy. Koncert, koncert. Klasyczne zakończenie sezonu z Orkiestrą Polskiego Radia w Warszawie. Sobota, 20 czerwca, Studio Koncertowe Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Koncert poprowadzi Jacek Kasprzyk. Bilety są dostępne w serwisie bilety24.pl. Mecenasem Orkiestry Polskiego Radia jest Totalizator Sportowy. Właściciel marki Lotto, największy mecenas sportu i kultury w Polsce, który obchodzi jubileusz 70-lecia.
1: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
0: Reklama. Radio Kierowców.
2: Kamil Olak, dobry wieczór Państwu. Nowe utrudnienia w województwie dolnośląskim na autostradzie A4 między węzłem Złotoryja a węzłem Legnica Południe. Na 86 kilometrze trwa akcja strażaków. Gaszą pożar auta osobowego i zablokowany jest prawy pas ruchu w kierunku Zgorzelca. Nowe problemy także na trasie S6 w Pomorskiem między węzłem Gdańsk-Owczarnia a węzłem Gdynia-Wielki Kack. W pobliżu węzła Gdańsk-Osowa zepsuta ciężarówka blokuje na 325 kilometrze 1 w kierunku Gdyni. Na S6 nadal problemy także w zachodnio-pomorskim między węzłem Nowogrodz Wschód a węzłem Płoty. Na 35 kilometrze zderzyły się 3 auta osobowe i tam jezdnia w kierunku Gdańska jest zwężona. Nie skończyły się problemy w dolnośląskim na trasie S5 między węzłem Kryniczną a węzłem Widawa Wrocław. Na 152 kilometrze ciężarówka wjechała do rowu i zablokowany mamy tam prawy pas ruchu w kierunku Wrocławia. Na Krajowej 7 w Małopolsce z kolei w dwóch miejscach wciąż problemy z przejazdem. Na odcinku Libertów-Kraków auto osobowe potrąciło pieszego i w Górze Libertowskiej na 674 kilometrze w kierunku Krakowa jezdnia jest zwężona. Jednym pasem w kierunku stolicy Małopolski podróżujemy też Krajową 7 na odcinku Głogoczów-Libertów. W miejscowości Gaj na 677 kilometrze auto osobowe wjechało w bariery energochłonne. Drogowcy odwołali natomiast utrudnienia w Lubelskiem na Krajowej 60 trójce między Łukowem a Siedlcami. Droga została odblokowana w Gołaszynie. Nie ma też śladu po problemach na Krajowej 65 między Ełkiem a Oleckiem. Tam na 58 kilometrze obowiązywał ruch naprzemienny, ale od kilkunastu minut w obu kierunkach jedziemy całą szerokością jezdni.
3: Minęła godzina 18. Tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Piotr Paszkowski, witam Państwa. Prezydent Ukrainy odesłał Karolowi Nawrockiemu odebrany order Orła Białego. Sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu Gruzina, podejrzanego o zastrzelenie w Białej Podlaskiej rosyjskiego opozycjonisty. Iran ponownie zamyka strategiczną cieśninę Ormus. Ukraiński prezydent odesłał do Polski order Orła Białego. Wczoraj o pozbawieniu Władimira Zeleńskiego, najważniejszego polskiego odznaczenia, zdecydował prezydent Karol Nawrocki. Była to odpowiedź na nazwanie przez ukraińskiego prezydenta imieniem bohaterów UPA, jednego z oddziałów ukraińskiej armii.
4: Prezydent Ukrainy opublikował zdjęcia przedstawiające order Orła Białego zapakowany do paczki z adresem Kancelarii Polskiego Prezydenta przy ulicy Wiejskiej w Warszawie. Wołodymyr Zełenski napisał, że odesłał odznaczenie, które w 2023 roku zostało według jego informacji przyznane narodowi ukraińskiemu i ukraińskiej armii. Przypomniał też, że order nie został odebrany ani cercy Katarzynie II, ani Benito Mussoliniemu, ani współcześnie związanemu z Rosją byłemu niemieckiemu kanclerzowi Gerhardowi Schröderowi. Jak dodał, Ukraina jest wdzięczna narodowi polskiemu za wsparcie i współpracę w walce o, jak to ujął, naszą i waszą niezależność od Rosji. Od tego, jak dodał, zależy bezpieczeństwo Ukrainy i jej sąsiadów. Według Wołodymyra Zełenskiego Ukraina jest też gotowa do współpracy z Polską, aby zapewnić należny szacunek wszystkim niewinnym ofiarom XX wieku. Paweł Buszko, Polskie Radio.
3: Jest tymczasowy areszt dla 36-letniego obywatela Gruzji podejrzanego o zabójstwo rosyjskiego opozycjonisty w Białej Podlaskiej. O decyzji mówi sędzia Renata Borek z Sądu Okręgowego w Lublinie.
5: Podejrzany także przed sądem nie przyznał się do dokonania zarzucanego mu czynu. Złożył po raz pierwszy częściowe wyjaśnienia. Sąd uznał jednak, że zgromadzone dotychczas

0: materiał dowodowy w postępowaniu przygotowawczym dostatecznie uprawdopodobnia popełnienie zarzuconego podejrzanemu czynu. Konieczność stosowania natomiast tymczasowego aresztowania jest związana przede wszystkim z obawą ucieczki i ukrywania się podejrzanego.
1: Elnor A. w prokuraturze usłyszał zarzut zabójstwa 44-letniego Siemona Skrypieckiego. Ten rosyjski karykaturzysta i satyryk krytykował i wyśmiewał Władimira Putina i Aleksandra Łukaszenka. Irański Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej poinformował, że cieśnina Ormus jest zamknięta dla wszystkich statków. Strażnicy ostrzegli także jednostki przebywające na morzu, aby nie zbliżały się do cieśniny, ponieważ może być to dla nich niebezpieczne. W cytowanym przez Reutera oświadczeniu napisano, że decyzja o zamknięciu cieśniny jest efektem naruszenia przez Izrael zawieszenia broni w Libanie.
2: To są aktualności jedynki.
1: W Katowicach oddano hołd walczącym o przyłączenie Śląska do Polski. Dziś obchodzony jest Narodowy Dzień Powstań Śląskich.
3: Dzisiaj Polska nie byłaby tak dostatnia i nie miałaby tej siły, jaką ma, gdy Śląsk jest w jej państwie. Oni wtedy mieli wiele spraw, a je zostawili, bo wiedzieli, co najważniejsze.
1: 20 czerwca 1922 roku po zakończeniu sporów granicznych Wojsko Polskie wkroczyło na śląskie ziemie. Nadchodząca noc to czas letniego przesilenia. W tradycji ludowej to tak zwana noc kupały. Jednym z najważniejszych zwyczajów związanych z letnim przesileniem jest plecenie wianków i puszczanie ich na wodzie, mówi Izabela Okręglicka, kustosz Muzeum Krakowa.
4: No i jeżeli wianek płynął sobie równo i pięknie i długo, to znaczy, że wróżył to dziewczynie dobrze. Natomiast jeżeli się gdzieś zamotał i zakręcił w szuwarach, to znaczyło, że dziewczyna będzie mieć kłopoty w miłości.
1: Noc kupały, zwana też sobótką lub palinocką, to tradycja przedchrześcijańska. Święto to zostało zaadaptowane przez chrześcijaństwo jako noc świętojańska. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
5: Informacje sportowe. Sylwia Urban. Maciej Janowski wygrał we Wrocławiu sprint, który był preludium przed Grand Prix Polski, piątą w tym roku rundą indywidualnych mistrzostw świata w jeździe na żużlu. Główne zawody rozpoczną się o 19:00. Janowski wystartuje w nich z dziką kartą, a poza nim będą tam także Bartosz Zmarzlik, Kacper Woryna, Patryk Dudek i najprawdopodobniej wracający po kontuzji Dominik Kubera. Polskie siatkarki wygrały w Bangkoku z Holenderkami 3-1. To ich szóste zwycięstwo w Lidze Narodów. Najwięcej, 20 punktów, zdobyła Julita Piasecka. A Aleksandra Szczygłowska tak opisuje to spotkanie.
6: Cieszy na pewno wygrana za 3 punkty. Fajne te powroty, bo znowu był troszkę przestój w tym trzecim secie, ale zaadaptowałyśmy się może troszkę za późno, ale jednak to zrobiłyśmy. Dziewczyny weszły na boisko, pomogły też nam i gdzieś tam ta atmosfera nas poniosła, więc bardzo się cieszę z kolejnego zwycięstwa.
5: Na zakończenie turnieju w Tajlandii Polki zmierzą się jutro z Kanadyjkami. Rugbiści Pogoni Siedlce zostali mistrzami Polski. W finale Ekstraligi na własnym stadionie pokonali Ogniwo Sopot 15-13 i zdobyli swój drugi w historii tytuł. A w piłkarskich mistrzostwach świata w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku o 19:00 Holandia zagra ze Szwecją i o 22:00 Niemcy z Wybrzeżem Kości Słoniowej.
7: Telewizja CDF wskazuje na 3 elementy zagrożenia ze strony przeciwników. Siłę fizyczną, zdecydowanie w pojedynkach i bezkompromisowość w walce o górne piłki. O recepcie na wysokie tempo graczy Wybrzeża Kości Słoniowej z obrońcami rozmawia od kilku dni Manuel Neuer. Ważne będzie, żebyśmy dobrze się ustawiali. Musimy trzymać jedną wysokość linii obrony. Wiemy, czym grozi przeoczenie jednego ruchu tego przeciwnika. Znamy graczy Wybrzeża Kości Słoniowej nie tylko z meczów międzynarodowych, ale i z Bundesligi. U nich wszystko gra, mają poukładaną ofensywę, dlatego nie możemy ani na chwilę się wyłączyć. I płynnie musimy zmieniać ustawienie, gdy będziemy tracić i odzyskiwać piłkę. Podkreślał mundialowy weteran w bramce Niemiec, Adam Burczewski, Polskie Radio.
5: Na razie tylko Amerykanie i Meksykanie są pewni awansu do drugiej rundy.
2: Pogoda.
1: W nocy przeważnie zachmurzenie duże z przejaśnieniami i możliwe przelotne opady deszczu. W zachodniej połowie kraju i miejscami na południu burze lokalnie z gradem. Temperatura minimalna przeważnie od 16 do 19 stopni, 15 stopni na Suwalszczyźnie i w rejonach podgórskich, 20 na Dolnym Śląsku.

0: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
1: Marian? A o dniu ojca to ty pamiętasz?
2: No jasne, Barbara, co mam nie pamiętać? Tata nowy telewizor z Media Expert ode mnie dostanie, bo on tak mecze lubi oglądać, wiesz, ze mną.
1: No, sprytnie.
3: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
4: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
5: Ale sztosy!
6: Ale co?
5: Nowe Ekspres Losy. To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród Ekspres Losów. Co za sztosy te Ekspres Losy! Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
7: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
8: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
9: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
10: Przywitaj lato z Malta Festival. 21-28 czerwca w Poznaniu. Za miłość. Koncertowe otwarcie nad Jeziorem Maltańskim. Magdalena Cielecka w 24-godzinnym spektaklu. Coco Rosie w operze z Justyną Wasilewską. Spektakle plenerowe i koncerty artystów z całego świata. Bejrut, Benjamin Clementine, Devendra Banhart, Two Door Cinema Club i The Blaze. Poleca Radiowa Jedynka.
11: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
12: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
13: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
12: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
13: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej im. Niszka Lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
14: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
15: I to jest piękna gra!
16: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i Zdrabki. To zawsze trafiony prezent.
15: Tak, wiedziałem!
16: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama. Autopromocja.
17: Największe gwiazdy,
18: a wśród nich
17: Big Day.
18: Formacja nieżywych schabów.
17: Doda. Maryla Rodowicz. Michał Szpak.
18: Gorąca publiczność i niezapomniane wrażenia.
17: Wstęp wolny i doskonała zabawa.
19: Wakacyjna trasa lata z radiem i telewizją polską.
18: Początek naszej trasy. Sobota, 20 czerwca, Bielsko-Biała.
17: Transmisja koncertów TVP2 po 20
19: i na antenie radiowej Jedynki po 21.
18: Zapraszamy.
0: Autopromocja. Na pograniczach.
20: Mariana Kryl, witam Państwa bardzo serdecznie. Dziś w audycji o tradycjach świętojańskich wśród Białorusinów w Warszawie, a także o tym święcie Ligło na Łotwie. Opowiemy też o życiu.

na pleszy polskiej wiosce w Rumunii, między innymi o której opowiada dokumentalny film Emilii Śniegowskiej Kumotry. A w przededniu wielkiego miejskiego święta muzyki w Lwowie zaczynamy od lwowskiego zespołu Lemko Bluegrass Band.

0: Polskie Radio. Jedynka.
1: Fundacja Kupalinka w Warszawie po raz kolejny zaprasza na święto Kupały, wianki nad Wisłą, które już jutro odbędą się w Warszawie. W programie warsztat plecienia wianków tradycyjnych, pieśni ludowe, dawne gry i zabawy, koncert białoruskich, polskich, ukraińskich artystów i niespodzianki.
2: Olga Hardzieczyk-Maziarska, jestem prezesem Fundacji Kupalinka, wieloletnią dziennikarką, białorusinką z pochodzenia.
3: Fundacja Kupalinka zajmuje się popularyzacją białoruskiej kultury, w tym też kultury tradycyjnej, i już w najbliższą niedzielę przy Wiśle w Warszawie odbędzie się kolejny kupalski wieczór. Co to będzie? Proszę opowiedzieć o tej tradycji, skąd to się wzięło?
2: No nie będziemy mówić o tym, że kupalnie w tradycji słowiańskiej i białoruskiej to jest po prostu od dziada pradziada i od zawsze, wiadomo. Natomiast w Warszawie te wianki białoruskie wzięły się od roku 2020, kiedy przyjechało bardzo dużo Białorusinów, i stwierdziliśmy, że musi być taka przestrzeń, taki może symbol, który wszystkich połączy, który pogodzi jakieś tam wewnętrzne napięcie, trochę pomoże ludziom odnaleźć się w tej nowej sytuacji, po tych przejściach, migracji i rozłączenia ze swoim krajem, ze swoją kulturą, z językiem. Więc wymyśliliśmy coś takiego i w 2020 w 2020 roku zrobiliśmy pierwsze kupale, pierwsze wianki, no i zaskoczyło. I jakoś tak przyszło od razu bardzo dużo ludzi. Ludzie nie wiadomo skąd wzięli stroje. Potem już zaczęli te stroje przywozić. Zrozumieli, że jednak jest miejsce, gdzie oni mogą pobyć z sobą, i to w takim najlepszym wydaniu. Więc oczywiście musieliśmy to powtórzyć po roku. Frekwencja u nas jest no, od 1000 do 2000, więc to jest naprawdę duże wydarzenie, które przygotowujemy bez żadnych sponsorów, sami. W tym roku po raz pierwszy udało nam się uzyskać jakieś nieduże, ale zawsze wsparcie od fundacji.

0: риза. Natomiast ogólnie po prostu mówimy zawsze, że kopalnia to jest coś, co idzie z miłości. Z miłości i z chęci ludzi do odzyskania jakichś do swoich korzeni, do powrotu.
1: Z czego składa się to święto? Jakie są też wątki, elementy?
0: My musimy być dla wszystkich. My nie chcemy zamykać się na przykład na wątkach etnograficznych stricte, ponieważ też chcemy, żeby młodzież czuła się dobrze. Chcemy, żeby Polacy, którzy przyjdą, Ukraińcy, którzy przyjdą, też czuli się dobrze na tym święcie. Zawsze mówimy, że nasz korogot jest otwarty. Zawsze można dołączyć. Dlatego te elementy stałe, bez których nie obejdzie się żadne kopalnie, żadne wianki, no to jest wiadomo ognisko, warsztat plecienia wianków, koncert zawsze jest, zawsze przychodzą ludzie, którzy chcą zaśpiewać, zawsze skoki przez ognisko i śpiewanie wspólne, zawsze jest ten instrument taki stary, koza on się nazywa. I właśnie w tym momencie zaraz będzie próba tutaj z tym instrumentem i nauka tańca ludowego, to jest to, co ludzie bardzo lubią. Zrozumieliśmy, że przychodząc na wianki, ludzie nie chcą siedzieć tak, jak zwykle siedzimy, prawda, w przytulnym jakimś tam swojej strefie komfortu, tylko chcą właśnie jakoś aktywniej w tym wszystkim zadziałać. Więc idziemy za potrzebą i dajemy im tę zabawę tak, żeby mogli gdzieś tam poskakać. Zawsze jest konkurs strojów, ludzie opowiadają o swoich strojach ludowych. Już od 2 lat też mamy jako goście Ukrainy i blok ukraińskiej kultury, żeby jakoś tam zapoznawać nas wszystkich. No i oczywiście Polacy, którzy przychodzą z ogromnym zainteresowaniem popatrzeć na to.
1: Kto wystąpi podczas tego kupelskiego wieczoru? Czy to są jakieś zorganizowane grupy, czy raczej takie, które po prostu znacie również dzięki swojej działalności?
0: Jedno i drugie. No, znamy te grupy, ponieważ od lat jak gdyby współpracujemy z twórcami z Białorusi, którzy tutaj się znajdują, więc będą jakieś znane i mniej znane zespoły, które też chcemy przy okazji wypromować i ich wesprzeć. Będą oczywiście artyści samej kupalinki, ponieważ studio, które od 5 lat już tworzymy i działamy w cyklu rocznym, no to ma już też czym się pochwalić publicznie. No i zawsze jest też po godzinie 22, kiedy już tak zwana cisza nocna następuje, no to jest ulubiony też moment dla wszystkich, czyli tak zwany wolny mikrofon, kiedy każdy może rzeczywiście podejść i zaśpiewać coś swojego. Bardzo dużo wspaniałych piosenek. Jeszcze dodam, że od 3 albo od 4 już lat współpracujemy z polską fundacją Dar Wisły i ze statkiem Darmazowsza. To jest taka szkuta, która pływa po Wiśle i kapitan jej bardzo lubi naszą białoruską kulturę i jak tak jakoś zawsze do nas przypływa i po nocy już głębokiej można sobie z nim troszkę tam popływać brzegiem Wisły na stateczku i pośpiewać pieśni białoruskie. I to jest naprawdę bardzo piękne zjawisko.
1: Pani Olgo, co jest takiego właśnie magicznego w tej nocy kupalskiej tutaj w Warszawie, daleko, poza domem? Co najbardziej Pani się podoba? Co też mówią uczestnicy, współorganizatorzy tej akcji?
0: No zdecydowanie ta synergia. To, co przyprowadza ludzi, nie daje im rozejść się, nie daje im zapomnieć, kim oni są, tylko właśnie pocieszyć się z tego, poczuć ten moment dumy, odnalezienia swoich korzeni, pogodzenia się z tym i pokazania tego innym. To trzyma nas razem akurat tej nocy i zawsze tak mówimy, że to jest ta noc, która daje nam ten cud poczucia innego człowieka, co jest zasadnicze w życiu, to jest bardzo potrzebne i bardzo nieczęste. A co dopiero Białorusinów w Warszawie, których niby jest dużo, ale tak, żeby razem pobyć i coś razem, coś co łączy, zdecydowanie łączy, ponad wszystkie podziały. No to jest ta noc kupały, która nas zbiera razem i pozwala na jakieś tam odkrycie serca.
1: Czy będą wianki na wodzie?
0: Ależ oczywiście, jak co roku będzie przepiękny pochód, który na czele będą tam młodzież, dzieci i młodzież będą prowadzić i zejdziemy na Wisłę i będziemy te wianki, młodzież oczywiście, będziemy puszczać, śpiewając piosenki ludowe tradycyjne. Także bardzo serdecznie zapraszamy, to będzie naprawdę przepiękne. Plaża Praska 21 czerwca, niedziela od godziny 15 i do świtu.
1: Kupalie po białorusku, ale też i w innych tradycjach w Warszawie już jutro. A teraz zespół Szuma, Kupalinka, który opowiada o dziewczynie, która właśnie plecie wianek.

0: Program pierwszy Polskiego Radia.
1: Noc świętojańska już wkrótce, z 23 na 24 czerwca. Na Łotwie nazywa się Ligło. W tym kraju jest to jedno z najważniejszych świąt. I od 1990 roku Ligło jest świętem państwowym. Wypełnione jest rytuałami związanymi z wodą, ogniem i ziołami. Nie może zabraknąć także tradycyjnych potraw. Łotysze wierzyli, że przyniesie to dobre plony, a krowy będą dawać więcej mleka. O łotewskich tradycjach święta Ligło opowiada baltystka tłumaczka Emilia Jarnutowska.
2: Ligło bądź Jani, bo to właściwie są dwa święta. Ligło przypada na 23 czerwca, a Jani na 24. Jest to właśnie łotewskie święto przesilenia letniego. No i właśnie to jest taki odpowiednik łotewski nocy świętojańskiej.
1: A co to znaczy Ligło?
2: Ligło pochodzi z języka liwskiego i oznacza niech się stanie, a dawniej ligłot znaczy nie tylko śpiewać, ale też weselić się, bawić.
1: Dlaczego na Łotwie to jest aż tak wielkie święto, że chyba są dwa dni wolne od pracy?
2: Tak, bo to mam wrażenie, że to pochodzi z tych czasów pogańskich, tak? Kiedy no właśnie świętowano też przesilenie letnie. I Łotysze teraz właśnie to wypada na wtorek, środę. Podejrzewam, że większość Łotyszy weźmie sobie poniedziałek też wolny i zrobi sobie długi weekend.
1: To jest też bardzo ciekawe, dlatego że w innych krajach bałtyckich, a także tak jak rozmawialiśmy w Szwecji, w Norwegii, też w Finlandii, to też jest wielkie święto. Jak to jest dziś obchodzone, współcześnie, jak było dawniej, jakie tradycje są z tym związane?
2: Wcześniej to mam wrażenie, że było hucznie obchodzone. Teraz no to Łotysze wyjeżdżają najczęściej poza miasto, szukają jakiegoś znajomego, przyjaciela, krewnego, znajomego, znajomego, żeby gdzieś sobie właśnie to święto spędzić poza miastem, gdzieś na wsi. I organizują jakieś grille, ogniska, dużo jedzą, dużo piją. I jest kilka przesądów właśnie takich, że co trzeba zrobić, żeby to święto było takie udane i żeby mieć pomyślność na następny rok. No to trzeba między innymi właśnie upleść wianki.
1: Wierzą, te dziewczyny czy chłopaki też?
2: To zależy. Bo można kupić gotowe już wianki, na przykład jeśli ktoś był w Rydze, to wie, że jedną z głównych atrakcji jest Central Tirgus i tam już można kupić gotowe wianki. Kwietne to dla kobiet, a męskie raczej z liści dębu. No albo można kupić od już tam kwiatki, liście, jakieś zioła i samemu już sobie później zawieść i upleść. I jest taki przesąd, że właśnie kobiety, najczęściej panny, powinny rzucać tymi wiankami na gałęzie dębu. No i za którym razem panna trafi, za tyle lat wyjdzie za mąż. Jest właśnie skakanie przez ognisko, tylko najlepiej, żeby to nie było po wielkiej wypitej ilości alkoholu, bo tam straż pożarna ostrzega, że nie chce mieć żadnych później problemów i wezwań. Albo też szukanie kwiatu paproci, tak jak jest to też na noc kupały. Też pływanie na Gowieziorze bądź rzece. Ale jeśli nie ma w okolicy jakiegoś akwenu wodnego, to też bieganie nago przez pole o poranku. Wtedy jest na polu zbiera się ta rosa, no i że to zapewnia piękność i zdrowie. I nie można oczywiście położyć się spać przed wschodem słońca, bo ten, kto śpi w noc świętego Jana, prześpi całe lato.
1: Tak, czyli też jest taki zwyczaj, żeby widzieć ten świt słońca, tak? Na świętego Jana.
2: Tak.
1: Jestem ciekawa też, czy pani zdarzyło się być na Ligło na Łotwie?
2: Tak, kilka lat temu miałam okazję być gdzieś pod Kuldigą. Pojechałam z przyjaciółką i rodzicami do jej rodziców, jakichś znajomych. I właśnie rozpalili grilla, jedliśmy szaszłyki.

0: ligłówki, bo właśnie na grillu je się przede wszystkim na takim, w czasie ligło to jest grill i właśnie to ognisko. To szaszłyki, takie drożdżówki, nazwijmy to tak, z mięsem albo ze skwarkami. I tak zwane piradzincz. Dużo piwa, wiadomo, ale też je się specjalnie przygotowane na tę okazję Janusiers, czyli ser Jana. I to jest ser taki okrągły, żółty, z dodatkiem kminku.
1: I ten ser jest też na liście, kulinarnej liście dziedzictwa litewskiego. Tak. Dlaczego tak jest?
0: Wydaje mi się, że to jest taki ser specjalnie na tą okazję i każdy ma jakby swoją recepturę. Jakby wiadomo, w domu się inaczej ją przygotowuję, ale też ten ser można kupić w tym Central Tirgus, na tym targu. I to jest takie coś, co jest specyficzne dla danego regionu. Wydaje mi się, że na Litwie nie ma czegoś takiego na przykład.
1: To jest też, można powiedzieć, taka obrzędowa potrawa.
0: Tak.
1: No właśnie, pani Emilio, a jak jest w zależności od takiego regionalnego zróżnicowania i obchodów ligło na Łotwie? Czy wszędzie jest tak obchodzone? Czy są jakieś różnice? Też, czy towarzyszą temu pieśni, muzyka tradycyjna, instrumenty, tańce jakieś?
0: Zależy, wydaje mi się, od tego, czy jesteśmy no właśnie w mieście, czy na wsi. W mieście no to raczej są organizowane tylko jakieś koncerty. No i tam też można pośpiewać sobie pieśni tradycyjne. Teraz nie wiem, jeśli ktoś jest fanem Eurowizji, bądź chciałby posłuchać łotewskich pieśni tradycyjnych śpiewanych właśnie z okazji tego święta, tylko w nowszej aranżacji, to łotewskie reprezentantki na Eurowizję z zeszłego roku, Tautu Meitas, wydały w tym tygodniu album z właśnie z własną interpretacją i aranżacją najpopularniejszych pieśni łotewskich.
1: Tak, i Tautu Meitas, które były też na nowej tradycji na Festiwalu Polskiego Radia kilka lat temu, wiem, że nawet odwołują się bardzo do tego święta w swojej twórczości i często występują też podczas Nocy Świętojańskiej.
0: Tak, i w ogóle cała ich jakby twórczość jest właśnie oparta na tym poganizmie, na tej takiej starej tradycji. Ale mi się wydaje, że to jest po prostu takie łotewskie, że oni to już mają w przekazywane z dziada pradziada. Tak jest takie powiedzenie, że Łotysz rodzi się i umiera z pieśnią na ustach. Więc po prostu to jest w nich i oni właśnie mają takie świętowanie tych raczej kalendarza natury, nazwijmy to tak. Bo też mają różne inne święta, święto na przykład Marcina czy Michała, organizują jakieś takie targi. Właśnie z okazji ligło można też kilka dni wcześniej, właśnie są przygotowane w miastach i są właśnie różne koncerty, ale też można kupić rękodzieło, zrobić właśnie ten ser, pleść wianki. To jest normalne.
1: Dla pani, jako dla bałtystki, naukowczyni zajmującej się tym terenem, co jest najbliższe w tym akurat okresie niego przesilenia, tej nocy kupalskiej tam?
0: Wydaje mi się, że to ta wspólnota, takie bycie razem, zjeżdżanie się, żeby świętować, żeby dobrze zjeść. Też to śpiewanie, tak? No bo to jest jednak coś, co ich wyróżnia.
1: Na głosy śpiewają?
0: Czasami tak, to też zależy. Jest taka ta przyśpiewka ligło, to nawet i obcokrajowcy mogą się podłączyć do tego, bo to nie jest jakaś filozofia, powtarzają zwykle jako taki refren, nazwijmy to tak.
1: A czy są jakieś takie jeszcze stałe elementy, które towarzyszą też temu świętu, czy tam przed, czy po, czy w trakcie tych dwóch dni, no, które są takim nieodłącznym elementem?
0: W Rydze na przykład zauważyłam, że też ludzie stawiają takie w drzwiach starych kamienic gałęzi brzozek dla ozdoby, no i też ochrony tego domu. Ale też jednym z punktów takich obowiązkowych przed Jani, żeby się przygotować, jest obejrzenie kultowego łotewskiego filmu Limuzin z Janiu Nachtskrasa, limuzyna w kolorze Nocy Świętego Jana. Jest to no, duża część łotewskiej kultury i ten film został uznany za najlepszy łotewski film wszechczasów.
1: A z którego roku?
0: Oj, nie pamiętam teraz.
1: Ale to jest jakiś stary film.
0: Tak, to stary film. Opowiada o walce dwóch rodzin, o spadek po 80-letniej ciotce w atmosferze komizmu i romansu. I to jest, tak bym powiedziała, trochę sami swoi w trzech częściach, tylko właśnie w tej jednej łotewskiej. Są różne elementy właśnie, ale nie będę spoilerować. Film można obejrzeć na YouTubie, ale zdaje się, że bez polskich napisów, ani angielskich, więc trzeba gdzieś będzie szukać. Jest taki przesąd, że jeśli zaśnie się w wianku, to wszystkie nasze sny, które nam się danej nocy przyśnią, się spełnią. Albo jeśli ktoś pójdzie pływać nago o północy, to będzie

0: bogaty, albo ten, kto zostanie w domu, tego szczęście będzie mijać cały rok.
1: I na zakończenie opowieści Emilii Jarnotowskiej posłuchamy już wspomniany zespół Tautomatas i utwór z ich najnowszej płyty Ligojami.

0: Polskie Radio. Jedynka.
1: Kilka dni temu w Warszawie odbyła się premiera dokumentalnego filmu Emilii Śniegowskiej Kumotry. To historia przyjaźni kobiet zamieszkujących polską wieś w rumuńskich Karpatach na Bukowinie. Hanka i Bronka pochowały już mężów, dzieci wyjechały za granicę w poszukiwaniu lepszych perspektyw. Samodzielne i niezależne bohaterki imponują pogodą ducha, choć ich rzeczywistość nieubłaganie odchodzi w przeszłość. Pozostają wspomnienia o czasach, które już nie wrócą, i wspólne stawianie czoła wyzwaniom codzienności. O filmie, historii jego powstania, a także o życiu na pleszy dalej opowiada reżyserka Emilia Śniegowska.
2: Kiedy pierwszy raz przyjechałam na plesze, to miałam takie wrażenie, jakbym przeniosła się do świata mojego dzieciństwa. Po prostu cofnęłam się w czasie do wsi mojej babci, która dzisiaj niczym już nie przypomina tej wsi z mojego dzieciństwa. I po prostu ta plesza wywołała we mnie tak wiele wspomnień, że poczułam, że to ma jakąś taką szalenie uniwersalną wartość, bo pewnie jest więcej takich ludzi jak ja, którym to miejsce przypomni o ich dzieciństwie czy przeszłych czasach. Natomiast spotkanie z dziewczynami wywołało we mnie tak wiele przemyśleń na temat mojego własnego życia. One postawiły mi takie lustro mnie samej, bo zobaczyłam w nich moją mamę. Ja jestem dzieckiem, które również mieszka za granicą i zostawiło swoich rodziców gdzieś daleko. Zobaczyłam w nich swoją babcię, która umarła, kiedy miałam 14 lat i nie zdążyłam jej zadać wielu pytań, a losy dziewczyn bardzo przypominały mi jej losy, więc mogłam w jakiś sposób spotkać tę moją bliską osobę, której już tu nie ma w nich. Pomyślałam, bardzo musiałam dużo myśleć o tym, jak ja będę przeżywać swoją starość, jak ona będzie wyglądać, z kim będę ją przeżywać, więc faktycznie ta plesza dziewczyny uruchomiły we mnie tak bardzo wiele o mnie samej, że poczułam, że widzowie, czy że na pewno będą inni ludzie, którzy może będą czuć

0: podobnie, że warto się tym doświadczeniem moim podzielić z innymi. I ta decyzja o tym, żeby opowiadać ten świat w taki troszeczkę baśniowy sposób, wynika głównie z tego, bardzo chciałam oddać to, w jaki sposób dziewczyny ten świat widzą. Ten świat jest bardzo trudny, bo życie dziewczyn było trudne. Nie chcę go romantyzować.
1: Takie życie w górach jest bardzo trudne też. Tak. To wysoko jest bardzo.
0: Jest wysoko, ale no, życie z ziemi, praca na roli jest pracą bardzo trudną. I losy dziewczyn były ciężkie. To znaczy jest w ich życiu wiele cierpienia, znojów, trudów, śmierci, bólu. Ale jest właśnie ta ogromna pogoda ducha, ten humor, jakaś taka też hardość, ale w pozytywnym tego słowa znaczeniu. Wytrwałość, czułość, taka obecność, też uważność i ogromna miłość do tej ziemi, ogromna miłość do tego świata tam. Więc ja próbowałam zobaczyć ten świat ich oczami.
1: Tak, i to też bardzo czuć, oglądając film, też poczułam z jednej strony tak oczywiście pracę pani jako reżyserki, ale z drugiej strony takiego badacza etnografa trochę, bo po prostu to wszystko było przemyślane w taki sposób, że opowiadamy tutaj z jednej strony o tych przeżyciach, o życiu, o jakichś trudnych chwilach, o chorobie, a z drugiej strony to były takie właśnie pory roku, to była piękna kapela, która towarzyszyła przez cały film, tradycyjna rumuńska kapela z tej właśnie wsi, jak rozumiem. Skąd akurat pomysł na ten teren? Jak pani odkryła, czy jak po prostu temat zaprowadził w teren, czy to było jakoś odwrotnie?
0: Ja dowiedziałam się o istnieniu tej polskiej mniejszości tam właśnie, w tym regionie, jeszcze przed szkołą filmową. Ponieważ, jak już wcześniej wspomniałam, sama jestem mniejszością w innym europejskim kraju. Ten temat tożsamości był dla mnie zawsze aktualny. Interesował mnie po prostu, czym ona jest, jak ją się definiuje, z czego ona wynika, jak to się czuje. Więc kiedy dowiedziałam się o tym, że tam są Polacy, którzy mieszkają tam od ponad 200 lat i nadal pielęgnują te tradycje, to poczułam, że chciałabym spotkać tych ludzi. Po prostu chciałabym z nimi usiąść, porozmawiać i zobaczyć, co to dla nich znaczy i w jaki sposób to się manifestuje. I po szkole filmowej dostałam stypendium Młode Polska na to, żeby zdokumentować te polskie wsie w rumuńskiej Bukowinie i z takim założeniem również, że może znajdę tam temat na długi film. I w 2019 roku razem z Ewą Radzewicz, operatorką, autorką zdjęć filmu, pojechałyśmy tam dzięki temu stypendium 3 razy na takie jednotygodniowe wyjazdy i w trakcie drugiego pobytu poznałyśmy dziewczyny.
1: Hankę i Brońkę.
0: Tak. Hankę i Brońkę, i to było jasne, że to będą one.
1: I jestem ciekawa, jak też poza zdjęciami, jak wyglądały wasze spotkania, rozmowy, o czym Hanka i Brońka opowiadały pani, też całemu zespołowi, jak pracowałyście tam?
0: W trakcie większości zdjęć to byłam ja i Ewa Radzewicz. Byłyśmy tam we dwie. Ja robiłam dźwięk na planie, reżyserowałam, Ewa jest autorką zdjęć. Tylko w trakcie tych zdjęć muzycznych, o których pani wspomniała, w filmie pojawia się zespół. Ten zespół nie pochodzi z Pleszy, jest to rumuński zespół. Oni pochodzą z miejscowości Kalafindeszcz, to już jest bardzo blisko granicy z Ukrainą, bo ta nasza pleszańska wioska jest tak mniej więcej 50-60 kilometrów od granicy z Ukrainą, natomiast już Kalafindeszcz jest bardzo niedaleko Siretu. I to jest zespół rumuński. Ja próbowałam jeszcze stworzyć taką kapelę na Pleszy, bo ta muzyka była tam bardzo obecna. Każda wieś właściwie miała swoją kapelę. Natomiast już nie było to możliwe. I bardzo się cieszę, że mogliśmy współpracować właśnie z fanfarą z Kalafindeszcz.
1: Piękny pomysł.
0: Tak. Natomiast wracając do pytania, faktycznie ta natura, przyroda, no dziewczyny, ona je karmi, ale też koi. To jest naprawdę też czasami największa przyjaciółka, czasami srogi nauczyciel. Natomiast ona jest wszechobecna, nie ma tam niczego bez ziemi. I faktycznie ona dyktuje właściwie cały rozkład dnia i życia. Co się robi, kiedy. O tym decyduje to, czego ta ziemia aktualnie potrzebuje. Więc nasz wspólny czas tam z dziewczynami, bo to wyglądało tak, że spędzałyśmy mnóstwo czasu ze sobą, tak bez kamery. To znaczy jasne było od samego początku, że robimy film i ta kamera zawsze była z nami. Natomiast w użyciu, że ona faktycznie rejestrowała, że pracowaliśmy, no to był około 10% naszego wspólnego bycia razem. A tak poza tym to po prostu poznawałyśmy siebie nawzajem poprzez to nasze wspólne bycie. My starałyśmy się być bardzo jakby częścią też tej wspólnoty, więc dużo pracowałyśmy nie tylko z dziewczynami, ale też z innymi mieszkańcami wsi. Znaczy byłyśmy uważne na to, gdzie możemy też pomóc. To znaczy jak były wykopki we wsi, to my kopałyśmy ziemniaki właściwie na każdym polu.
1: I mieszkałyście też tam cały czas w tych domach, tak?
0: Mieszkałyśmy w domu polu.

0: Polskim. Tam na Pleszy jest taki dom, jest bardzo aktywna grupa Polaków tam, Związek Polaków w Rumunii i właściwie w każdej z tych polskich wsi jest taki dom polski, do którego można przyjechać, zatrzymać się tam. Bardzo polecam, są piękne miejsca i my mieszkałyśmy tam, więc miałyśmy swoją przestrzeń, ale byłyśmy obecne. Każdy nas tam znał, więc bardzo dużo pracowałyśmy z dziewczynami. Właściwie robiłyśmy wszystko, co robiły one. Gotowałyśmy również razem, więc poznawałyśmy się w takim też wspólnym byciu i dzięki temu mogłyśmy dość dobrze zaplanować z Ewą, w jaki sposób chcemy o tym świecie opowiadać i gdzie, no, około 10% tego wspólnego czasu to były zdjęcia.
1: Do rozmowy z reżyserką Emilią Śniegowską o jej filmie Kumotry wrócimy za chwilę, a teraz melodia z Bukowiny, Chore Mare, Din Bukowina i Transkapela.

0: bo to miejsce ma oczywiście wyjątkowe miejsce w moim sercu i spędziłam 10 dni, cały początek czerwca tam. No cudownie tam wracać, wspaniale obserwować, jak ta społeczność, której też nie widzimy w filmie, bo w filmie widzimy tylko nasze dwie bohaterki i ten zespół zwierzęta, też nie chciałabym pomijać. Natomiast nie widzimy reszty mieszkańców wsi, którzy oczywiście są. Plesze nie jest jakoś szalenie dużą miejscowością, nie mieszka tam dużo ludzi. Natomiast w ostatnich latach faktycznie trochę to życie wróciło do niej. Urodziło się sporo dzieci. Jest parę rodzin, które jakby szalenie dbają o to, żeby ta wieś się rozwijała i żeby było w niej życie. Więc z radością wielką tam wracam, wyjeżdżam zawsze szalenie wzruszona i zastanawiam się, kiedy znowu tam będę, więc to miejsce na pewno ma szczególne miejsce w moim sercu. Ten związek z ziemią, też znam to z mojej rodziny, może dlatego ona stała mi się tak bliska, ta Plesza i historie dziewczyn, bo ja też pamiętam swoją babcię, która była przesiedlona z dzisiejszych terenów Ukrainy i jak ją pamiętam, siedzącą w kuchni, po prostu pamiętującą właściwie, opowiadającą ciągle o tym domu, za którym tęskniła.
1: Plesze czy inne miejscowości, gdzie mieszka polska mniejszość w Rumunii, to są raczej

0: polskie wioski, takie właśnie, gdzie mieszkają tak osoby o pochodzeniu polskim, czy raczej wielokulturowo, mieszane rodziny, jak to jest?
1: Plesza właściwie zachowała jakąś taką jednolitość kulturową. Może przez to właśnie, że jest położona na tej górce, że faktycznie dość długo oni byli po prostu między sobą, tak to nazwę. Natomiast inne miejscowości, tam były różne wpływy, tam mieszały się te kultury bardzo. W Pojani Mikuli to była kiedyś miejscowość, gdzie polsko-niemiecka po II wojnie światowej stała się miejscowością polsko-rumuńską. Nowy Sołoniec, no te kultury się tam przepięknie przeplatały. Słychać to w języku, którym mówią dziewczyny.
0: Tak, tak, to taka mieszanka polski, rumuński, ukraiński, no nawet zakarpacki. Tak czasem było nawet trudno zrozumieć wszystko, ale z kontekstu oczywiście się, no można było połapać.
1: Tak, no i napisy, tak? Większość Polaków dziewczyn nie rozumie, więc są też napisy. My same też uczyłyśmy się tej gwary. To znaczy, to nie było takie oczywiste. Pamiętam te pierwsze nasze rozmowy, to naprawdę czasami trzeba było porozumiewać się na migi, bo okazywało się, że jednak te różnice językowe są tak duże, że nie rozumiemy się po prostu. Także tak, uczyliśmy się tego języka od siebie nawzajem, ja i gwary, a dziewczyny tego czystego polskiego. Trudno się rozmawia trochę z nimi o tej gwarze, no bo ja zadaję pytanie dlaczego i oczywiście, no dlaczego? No tak jest, bo tak gwarili ojcowie.
0: Aha, cały czas w domu to było po prostu.
1: Tak było w domu, tak gwarili ojcowie. Natomiast już ten język, na przykład, którym mówią ci młodsi ludzie, ludzie już w moim wieku i młodsi, no to oczywiście on też ewaluuje i jest już troszkę inna ta gwara. To też jest tak, że w tych miejscowościach się tam różni, już, mimo tego, że są położone bardzo blisko siebie, w każdej z nich mówi się już troszeczkę inaczej. Jest taka anegdota już w sumie. Chodzi o gwoździu, czyli w każdej z miejscowości mówi się inaczej na gwóźdź, czyli jest gwóźdź w tej gwarze, to i teraz zależy od miejscowości, ja nie pamiętam teraz dokładnie, w której jak, ale polski gwóźdź to jest ćwiek, ćwok albo ćwik. Tak? I teraz w tych miejscowościach jest to ćwiek, ćwok albo ćwik. Więc tam są też zróżnicowania już w obrębie tej gwary, również w zależności od tego, w której miejscowości.
0: Główne bohaterki zobaczyły oczywiście, ale czy większa też społeczność miała okazję zobaczyć?
1: Pokazywaliśmy nasz film w zeszłym roku, w sierpniu, w trakcie Dni Polskich w Suczawie i przyjechało sporo ludzi z Pleszy, ale też ludzi, którzy pomagali nam, czyli był przedstawiciel tej polskiej mniejszości w Rumunii, Gerwazy Longer, parę naprawdę bardzo ważnych dla nas osób, bez których ten film mógłby nie powstać, które nas tam bardzo wspierały. Więc tak, więc część mieszkańców Pleszy, pani Halusia, matka chrzestna filmu, która poznała nas z dziewczynami, pani Jadzia Aleksandrowicz, która opiekowała się nami, prowadziła Dom Polski, w którym mieszkałyśmy, czy Christy, który w trakcie zdjęć muzycznych pomógł nam swoim traktorem i wozem wjechać na górę, na której kręciłyśmy, bo były takie ulewy, tak strasznie padało, ziemia była tak mokra, że nie mieliśmy po prostu jak tam wjechać i on nas, dzięki niemu w ogóle mogliśmy to nagrać, więc tak, udało nam się jakoś przeżyć ten film również razem. Tak, wszyscy się cieszą, że film jest. Natomiast przez to, że dziewczyny, jakby mieszkańcy, nie ma ich w tym filmie, to jest bardziej film właściwie o dziewczynach, skupiamy się na Hance i Bronce, to też cieszą się, no ale nie mają do tego tak emocjonalnego stosunku, jak już na przykład dziewczyny lub ich rodziny, które przepięknie przyjęły nasz film i bardzo się cieszą, że jest. Też z tego powodu, że dzięki niemu ich wnuki będą mogły je poznać, które często już ani nie gwarzą po pleszańsku, ani czasami też nie mówią po rumuńsku, a dzięki temu to zostanie. No i zostanie też ten świat, o którym wcześniej też troszkę rozmawiałyśmy, który odchodzi, to jest okej, tak po prostu jest, taka jest kolej życia. No ale dzięki tej filmowej pamięci udało się go zatrzymać.
0: A czują się Polkami? Jak to jest?
1: Tak, faktycznie zadałam im to pytanie na samym początku, kiedy się spotkałyśmy i dziewczyny powiedziały, że są polskimi Rumunkami. I to było dla mnie tak urzekające, że to jest takie wspólnotowe, że nie trzeba się odgraniczać, że ta tożsamość może być różnorodna. I bardzo mi się to podoba.
0: Teraz, już po projekcjach, na festiwalach, teraz premiera w Warszawie, czy jeszcze pani coś dla siebie odkryła? Czy jeszcze ta historia coś dała do zrozumienia? Czy w jakiś sposób zmieniła też postrzeganie tego szalonego świata?
1: Na pewno. To jest proces. Właściwie na każdym etapie powstawania tego filmu odkrywałam też coś o sobie. I teraz nawet, kiedy jest skończony, mam taki moment, kiedy myślę sobie, o wow, tego też się od nich nauczyłam. I tego się od nich nauczyłam. Na pewno nauczyły mnie asertywności. To znaczy, to

0: Są takie kobiety, które przeżywają życie mimo wszystko na swoich zasadach, ale nikogo nie krzywdząc ani nie obrażając, potrafią jakoś wypowiedzieć tę swoją prawdę w taki sposób dobry. Tak, bardzo zależało mi na tym, żeby on był uniwersalny, ten film. Mimo tego, że jest zakorzeniony w tak specyficznym miejscu, to żebyśmy, tak jak ja odnalazłam kawałek siebie i w tym miejscu, i w dziewczynach, to żeby widzowie też dostali taką szansę. I cieszę się, że tak jest, bo dostaję bardzo wiele takiego feedbacku zwrotnego od widzów, że faktycznie film uruchomił w nich ich własną pamięć i też myślą o sobie, oglądając dziewczynę.
1: A ja bardzo Państwu polecam film Emilii Śniegowskiej. Kumotrę można go obejrzeć w kinach. A w audycji Na Pograniczach na dziś to już wszystko. I na zakończenie jeszcze jedna rumuńska melodia od fanfary Kompleksa. Do usłyszenia, Mariana Krill.
2: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
3: Żyjemy w rewolucyjnych i trudnych czasach. Chodzi o to, żeby je zrozumieć.
2: Nowy, wspaniały świat. W każdą niedzielę po 16 w Jedynce.
3: To program, w którym co tydzień będziemy rozmawiać o tym, co nas interesuje, denerwuje, inspiruje i przeraża. Zapraszam, Karolina Korwin-Piotrowska.
2: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
7: I to jest piękna gra!
8: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i Zdrabki. To zawsze trafiony prezent.
7: Tak, wiedziałem!
8: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
10: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
11: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
12: Tu Polskie Radio Warszawa.
13: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt Polskie Radio.pl.
14: Gabinet masażu, słucham.
15: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
14: Cześć, a co się dzieje?
15: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
14: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
15: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
14: Kochana, sam go stosuję.
16: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
17: Money, money, money!
18: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
17: Wygrałam w Cherry Money!
18: Cherry Money?
17: Nowy Ekspres Los!
18: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
2: Reklama.
19: Ogłoszenie społeczne.
20: Stwardnienie rozsiane, zwane też SM, to choroba ośrodkowego układu nerwowego. Diagnozowane jest przede wszystkim u osób młodych. Objawy SM pojawiają się nagle i utrzymują przez co najmniej 24 godziny. Bywa, że choroba rozwija się stopniowo, a jej symptomy narastają.

0: z czasem. Najczęstsze pierwsze objawy to zaburzenia widzenia, a także zaburzenia czucia, jak mrowienia, kłucia i drętwienia, zaburzenia równowagi lub niedowłady. Skontaktuj się z Polskim Towarzystwem Stwardnienia Rozsianego.
1: Ogłoszenie społeczne.
2: Jedynka. To jest radio. Radio Kierowców.
3: Kamil Olak, coraz lepsza sytuacja na polskich drogach krajowych i autostradach. W dwóch miejscach trwają teraz utrudnienia spowodowane nagłymi zdarzeniami drogowymi. Jest to trasa S5 na Dolnym Śląsku. Między węzłem Krynicznym a węzłem Widawa-Wrocław na 152 kilometrze wciąż zablokowany jest pas w kierunku Wrocławia. Tam ciężarówka wjechała do rowu. Problemy trwają też na Krajowej 7. W województwie małopolskim między Głogoczowem a Libertowem. W miejscowości Gaj doszło do zderzenia samochodu osobowego z barierami i na 677 km jezdnia w kierunku Krakowa także jest zwężona. Odwołano natomiast utrudnienia w drugim miejscu na Krajowej 7, te pomiędzy Libertowem a Krakowem na 674 km w kierunku stolicy Małopolski. Podróżujemy już bez przeszkód. Skończyły się także problemy na autostradzie A4 między węzłem Złotoryja a węzłem Legnica Południe, na trasie S6 między węzłem Gdańsko-Owczarnia a węzłem Gdynia-Wielki Kack oraz na trasie S6, ale w województwie zachodniopomorskim pomiędzy węzłem Nowogard Wschód a węzłem Płot. A jeśli Państwo są świadkami wypadku drogowego lub kolizji, bądź mają informacje na temat innych utrudnień na drogach, czekamy na sygnał. Numer telefonu do Radia Kierowców to 22 513 11 11.
4: Minęła godzina 19. Tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Piotr Paszkowski. Wołodymyr Zełenski odsyła order Orła Białego. W Polsce polityczna dyskusja na temat wczorajszej decyzji Karola Nawrockiego. Obrona zapowiada zażalenie na tymczasowy areszt dla podejrzanego o zabójstwo w Białej Podlaskiej. W Monachium kolejowe wagony spadły z wiaduktu. Nie żyje jedna osoba. Wołodymyr Zełenski poinformował, że odesłał do Polski order Orła Białego. Wczorajsza decyzja prezydenta Karola Nawrockiego o odebraniu odznaczenia Zełenskiemu podzieliła polskich polityków. Przedstawiciele koalicji rządzącej oceniają ją negatywnie. Opozycja chwali Karola Nawrockiego.
5: Posłanka Koalicji Obywatelskiej Joanna Kluzik-Rostkowska ocenia, że może to uderzyć w relacje z Ukrainą.
6: Bardzo ważne jest pytanie, jak to się przeniesie na stosunki polsko-ukraińskie w dłuższej perspektywie.
5: To działanie na korzyść Rosji, uważa europoseł lewicy Robert Biedroń.
7: Putin otwiera szampana. To widać dzisiaj jak na dłoni, że ta decyzja była błędna.
5: Z kolei doradca prezydenta Alwin Gajadur zwraca uwagę, że prezydent Wołodymyr Zełenski miał czas na to, żeby zareagować na zapowiedź odebrania orderu.
8: Nie ma zgody w Polsce na gloryfikację morderców z UPA. Pan prezydent Karol Nawrocki oczekiwał na zmianę decyzji ze strony pana prezydenta Zełenskiego.
5: Karol Nawrocki poinformował, że odbiera Wołodymyrowi Zełenskiemu order Orła Białego. Powodem jest nadanie jednej z jednostek Sił Zbrojnych Ukrainy imienia bohaterów UPA. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio.
4: Będzie zażalenie na tymczasowy areszt wobec obywatela Gruzji podejrzanego o zabójstwo rosyjskiego opozycjonisty, zapowiada jego adwokat Mirosław Kuchnicki. Do zbrodni doszło w poniedziałek w Białej Podlaskiej. Zażalenie złożę w ciągu 7 dni, mówi mecenas.
9: Na pewno zażalenie będzie zgodnie zresztą z wolą klienta i zgodnie z jego stanowiskiem procesowym, albowiem w sprawie się nie przyznaje się do tego zarzutu, który mu prokuratura krajowa stawia.
4: Ofiara zabójstwa, karykaturzysta Siemion Skrypiecki, krytykował i wyśmiewał Władimira Putina i Aleksandra Łukaszenkę. Wagony pociągu towarowego spadły z wiaduktu na jedną z ruchliwych ulic Monachium. Jedna osoba nie żyje. Policjanci i kolejarze ustalają okoliczności wypadku.
10: Przy przetaczaniu składów towarowych doszło do zderzenia.

0: Dwóch pociągów, dwa wagony jednego z nich spadły z wysokości 5 metrów na Schleißheimerstrasse. To wylotówka z centrum Monachium na północ miasta. Do wypadku doszło o 2 w nocy. 8 godzin później policja przekazała, że zmarła ranna w zdarzeniu osoba. Nie podano, kto to jest. Nie wiadomo, czy to pracownik kolei, czy ktoś, na kogo spadły z mostu wagony. Policja ustala okoliczności zdarzenia, a kolej poinformowała, że podniesienie wagonów może zająć nawet kilka dni. Do wypadku doszło na bocznym torze i nie wpływa to na ruch pasażerski. Adam Górczewski, Polskie Radio.
1: To są aktualności jedynki.
2: IMGW ostrzega przed silnymi burzami w zachodniej i centralnej Polsce. Zostały wydane ostrzeżenia drugiego stopnia. Strefa burzowa stopniowo przemieszcza się w kierunku wschodnim, mówi Marek Pruchniewicz, dyżurny synoptyk IMGW.
3: W najbliższych godzinach burze będą występowały na Pomorzu, Wielkopolsce i Opolszczyźnie. Z kolei w nocy strefa przelotnych opadów i burz przemieści się dalej na wschód, sięgając od linii Pomorza przez Kujawy, wschodnią Wielkopolskę, ziemię łódzką w kierunku Śląska.
2: Burze będą najbardziej aktywne wieczorem, w nocy stopniowo osłabną. Maryla Rodowicz, Doda, formacja Nieżywych Schabów i Izabela Trojanowska. Dziś pierwszy w tym roku przystanek na trasie Lata z Radiem i Telewizją Polską. Gościmy w Bielsku Białej. Przy scenie jest Patryk Bydliński, a pod sceną zgromadzili się fani, którzy podglądali, jak przebiegają próby.
4: Tak, to prawda, bo takie techniczne ciekawostki zawsze przyciągają, bo tutaj trzeba zdjąć trochę basu, tam ściszyć odsłuch, a tego już na właściwym koncercie nie będzie, bo wszystko ma być dopracowane. No taka kuchnia przyciągnęła też naszych słuchaczy, którzy dziś przyszli, żeby przywitać się i po prostu poznać radio od kulis. Zobaczyć chociażby, czy głosy pasują do twarzy. Naszego słuchacza tak bardzo zainteresowało radio, że planuje chociażby licencję radioamatora. Można było wejść do pokoju zagadek, czyli escape roomu, właśnie o tematyce radiowej i pomóc naszym bohaterom w uratowaniu audycji. A przy scenie spotkałem fanów Dody. Oto było nietrudno. Niektórzy podjęli się próby wokalnej.
5: Przyszłam na chwilę, żeby zobaczyć szczerze, jak Dorotka występuje.
4: Które piosenki najbardziej jakoś tak wpadają pani w ucho, jeżeli chodzi o Dodę?
5: Ta ze Smolastym. Tak.
4: Chyba to.
5: Zajdzie słońce, tak. Ona ciągle w nas. Uwielbiam bardzo, no.
4: Dziś wystąpi też Michał Szpak, który zaplanował coś wyjątkowego.
6: Moi drodzy, dzisiaj usłyszycie pierwszy raz premierowo na dużym ekranie mój najnowszy singiel Maj, więc koniecznie musicie włączyć swoje telewizory. Będzie się działo, no może ja nie będę jakoś wystrzałowo ubrany, ale będą się działy inne fajerwerki obok mnie.
4: Będzie się działo, bo przy scenie chociażby znajduje się niespodzianka, fioletowy maluch Elegant. Zapraszamy na lotnisko do Bielska Białej.
2: Na naszej mapie znalazło się 12 miejscowości. W każdej z nich odbędą się koncerty największych gwiazd polskiej estrady. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
1: Pogoda.
2: W nocy w zachodniej połowie kraju i miejscami na południu burze, lokalnie z gradem. Temperatura minimalna przeważnie od 16 do 19 stopni. 15 stopni na Suwalszczyźnie i w rejonach podgórskich, 20 na Dolnym Śląsku.
1: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
7: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
8: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
7: Panowie z Media Expert. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
8: Wygodnie i za darmo.
7: No.
9: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się, zrezygnuj z używek, dbaj o siebie, z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl, kampania Ministerstwa Zdrowia.
11: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
12: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
13: Mama była smutna i zmęczona.
11: Na szczęście mam to za

0: obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
1: Reklama. Autopromocja.
2: Największe gwiazdy,
3: a wśród nich
2: Big Day.
3: Formacja nieżywych schabów.
2: Doda. Maryla Rodowicz. Michał Szpak.
3: Gorąca publiczność i niezapomniane wrażenia.
2: Wstęp wolny i doskonała zabawa.
4: Wakacyjna trasa lata z radiem i telewizją polską.
3: Początek naszej trasy. Sobota, 20 czerwca, Bielsko-Biała.
2: Transmisja koncertów TVP2 po 20
4: i na antenie radiowej jedynki po 21.
3: Zapraszamy.
1: Autopromocja. Polskie Radio. Jedynka.
5: Dobry wieczór Państwu.
6: Dobry wieczór Państwu.
5: Martyna Podolska.
6: Rafał Sławoń.
5: Znowu jesteśmy, znaczy nie znowu, cały czas jesteśmy w Sopocie, gdzie trwa festiwal Dwa Teatry i mamy dla Państwa audycję specjalną i specjalnych gości, którzy nie mogą się już doczekać, żeby wystąpić na naszej antenie. Właściwie nie wiadomo, jak nimi regulować, żeby się...
6: Można by powiedzieć, że tłum nawet.
5: Tłum.
6: Bardzo się cieszymy, że jesteście razem z nami. Anna Szymańczyk jest razem z nami. Dobry wieczór.
7: Dobry wieczór.
6: Debiutująca na festiwalu po raz pierwszy.
7: Tak, późny debiut, ale bardzo się z niego cieszę.
5: I jak wrażenia?
7: No, fantastycznie. Mam doborowe towarzystwo, jest ekstra.
6: I publiczność cię dopisuje. Po raz pierwszy na festiwalu Bartek Koczedow.
8: Dobry wieczór. Dobry wieczór.
6: Bardzo się cieszymy, że jesteś. No i tu teraz nie, chyba nie wypada tak powiedzieć, że stali wyjadacze. No.
5: Stali cudowni goście.
6: Wspaniali. To zaczynamy. Maciej Kubera, reżyser dźwięku, związany z Teatrem Polskiego Radia od już wielu, wielu lat.
9: Dzień dobry Państwu.
6: Nagradzany zresztą na tym festiwalu. Tadeusz Kabicz, reżyser.
10: Dobry wieczór.
6: Krzysztof Szczepaniak, aktor. Dobry wieczór.
11: Dobry wieczór.
6: I legenda teatru. Mariusz Bonaszewski.
12: Słucham?
6: Legenda?
5: Legenda.
12: Dobry wieczór.
10: Cześć. Tak, nie,
5: a coś źle się patrzuje w roli legendy?
6: Bardzo się cieszymy, że jesteście razem z nami, zwłaszcza pan Mariusz, zwłaszcza Tadeusz, zwłaszcza Maciej. Dlaczego mówię zwłaszcza? Dlatego, że dosłownie chwilę temu zakończyło się w Teatrze Atelier słuchowisko na żywo. Pierwsze z naszego cyklu jedynkowego. Cykl nosi tytuł...
5: Fala czasu. I dodajmy, że słuchowisko zakończyło się sukcesem, wielkim sukcesem. To
6: publiczność szalała, ale wy też na scenie szaleliście. Mówię tu o Dorocie Landowskiej, panu Mariuszu, ale także Piotrze Salaberze, który komponował muzykę, grał na żywo. A to jest taki tytuł, który myślę, że... Nie jest łatwo tak naprawdę, Tadku, zapamiętać, ale jak już się słyszy to słuchowisko, tu się wszyscy śmieją, bo to nie jest łatwy tytuł.
5: Spróbujmy, czy...
6: Spróbujmy. Tadek?
13: Teraz już się nauczyłem. Tytuł brzmiał Na przyszłość pamiętaj, ale jest przewrotny, ponieważ w tekście wielokrotnie pada Na przyszłość zapomnij. Więc łatwo się pomylić.
6: Łatwo się
13: Właśnie do mnie napisał autor Michał Sufin z pytaniem, jak poszło, czy nie było klapy. No więc możemy mu odpowiedzieć, czy była ta klapa, czy nie było. No, chyba nie było, no bo ludziom się podobało.
14: Z fortepianu była zdjęta.
5: Nie, nie było klapy, absolutnie. Były owacje stojące, okrzyki radości. No, musimy pana zapytać już o coś, o co dzisiaj pytaliśmy, ale fajnie się grało, co?
12: Znaczy, to jest zawsze zdumiewające, że siedzą jacyś ludzie na scenie w planie ogólnym, właściwie stop klatka, nic tam się nie dzieje, a na widowni siedzi te kilkadziesiąt osób, czasami kilkaset i to czasami to są bardzo duże widownie i ci ludzie właściwie tylko słuchają. Ja naprawdę, ja mam takie przygody za sobą, że nie wiem, 5 godzin czytania Słowackiego w ogromnych salach. Ja wiem, że tam byli wybitni aktorzy oczywiście, ale z przerwami, ale to są... Czasami naprawdę sale, na których siedzi 1000 osób i przez te 5 godzin nikt nie wychodzi. Znaczy musi być coś takiego w tym, że się czyta ludziom, że się do ludzi mówi i oni bardzo chcą tego słuchać. Może ten świat stał się światem audio teraz, ja wiem. To są jakby wpływ nowych technologii, tak to nazwijmy, i ludzie, ale to trwało zawsze. To znaczy ludzie chcieli, żeby siadać i im czytać, nie?
5: Ale czy jest tak, że zły tekst też można tak przeczytać, żeby chcieliby słuchać?
12: To jest bardzo możliwe. To się zdarza.

0: permanentnie i zawsze, i bywa też odwrotnie, że bardzo dobrze teksty można czytać także fatalnie. Przy czym, powiedzmy sobie szczerze, że ludzie słuchają trochę inaczej niż nam się wydaje. Znaczy, nam się wydaje często, że tam jakby ilustrujemy za bardzo, albo wręcz odwrotnie, że czegoś, jak to się mówi, nie dociągamy. Oni naprawdę słuchają tego trochę inaczej. Znaczy, aktorstwo w takiej sytuacji to nie jest aktorstwo tego typu, znaczy, bo oni właściwie mają zamknięte oczy. Tak, bo oni słyszą tylko dźwięk. To, co się wydobywa z nas i idzie przez te głośniki, mikrofony, głośniki tam, to nie jest zupełnie to samo, co nam się wydaje, że my z siebie wydobywamy. Nie mamy też twarzy, nie możemy pokazywać. Oni słyszą to naprawdę zupełnie. Ja czasami jestem bardzo zdumiony, zdarza mi się odsłuchiwać samego siebie. Kiedy się nagrywa audiobooka, to się cofa, nie? Cofa się czasami tego, że mówi, że nie dociągnąłem czegoś. A potem się okazuje, że to jest. I mówię, jak to jest, skoro ja tego nie usłyszałem, że to było. Ja sam uwielbiam, to znaczy słuchać. Ja spędzam właściwie życie na słuchaniu. Słucham swoich kolegów, którzy czytają i to mówię w kółko cały czas, że bywa tak, że jeżdżę na trasie tutaj na wybrzeże Ustka Warszawa i ja nie pamiętam trasy. A pamiętam całą opowieść.
1: To niebezpieczne. Policja nie powinna słuchanie, tego słuchać. Właśnie, okazuje się, że słuchanie bywa niebezpieczne.
0: Oczywiście, że tak. No to jest jakiś koszmar. Ale jeszcze się nic nie wydarzyło, choć mam też taką przygodę, że Anna Rottenberg złapała mnie w Teatrze Narodowym ostatnio i powiedziała, samochód rozbiłam przez pana. To akurat było o mnie, ale przy to takich jak ja pewnie jest wielu. Rozbiła samochód, ponieważ słuchała i nacisnęła gaz zamiast w garażu.
2: Więcej takich opowieści wprowadzą zakaz słuchania audiobooków sam w autach. To może się tak skończyć.
1: Ale na szczęście nie zakaz słuchania Teatru Polskiego Radia. Pan Mariusz mówi o słuchaniu, a tutaj, gdy mamy słuchowisko na żywo, to jest słuchanie, ale nie tylko, także i widzenie i reagowanie na żywo. Jak się realizuje dźwiękowo, reżyseruje dźwiękowo z publicznością?
3: No jest troszeczkę adrenalinki, czy to wszystko pójdzie. Mam w oczach scenę z filmu Skarb zawsze przed sobą, jak się przygotowuję do takiego słuchowiska i myślę, czy tam nie wypuszczę ryku krowy zamiast płaczu dziecka. Ale jakoś do tej pory się to nie zdarzyło.
2: A czy publiczność pomaga, czy przeszkadza?
3: Myślę, że pomaga, bo jest to też taki rodzaj napięcia, który pomaga się skupić, pomaga lepiej pracować, jakby... Taka trema mobilizująca.
1: Bo musimy zdradzić, że to jest tak, że już przy pracy nad słuchowiskiem...
2: To mamy
1: słyszą,
2: efekty to dźwiękowe na nasze
1: życzenie
2: specjalne.
1: Właśnie o efekty chciałam zapytać właśnie, Maćka. Wszystko się zgadza.
2: Tu
1: są efekty, mamy audycję na żywo. Wszystko, drodzy Państwo, się dzieje na żywo. O te efekty, które są wcześniej przygotowane. Dzisiaj chociażby był efekt zamykanych drzwi
2: To jest efekt wywożenia.
3: Tak.
1: Dobieracie konkretne efekty, dobieracie konkretne dźwięki na etapie przygotowania słuchowiska, etapie prób. Ile było prób, jak wyglądały próby, że to się tak wspaniale dzisiaj udało, tatku?
4: No prób nie było w zasadzie zbyt wiele, no bo się widzieliśmy najpierw z panem Mariuszem i panią Dorotą w Warszawie i sobie to przeczytaliśmy, porozmawialiśmy, nakreśliliśmy, o czym jest ta historia, na co chcemy kłaść akcenty, a potem tak naprawdę tutaj w dniu słuchowiska główna praca się dokonała, oczywiście wcześniej rozmowy z kompozytorem, z reżyserem dźwięku, więc to mieliśmy poustalane, że tak powiem, dużo rzeczy zdalnie, no i dzisiaj to wszystko składaliśmy w całość. Ale no, jak to się stało, że to się tak udało? No po prostu pracowali najwybitniejsi profesjonaliści i się rzeczywiście fajnie skupili. Chociaż faktycznie mnie zaskoczyły reakcje publiczności, bo ten tekst jest bardzo śmieszny. My się skupiliśmy tutaj w nim na tej warstwie takiej, powiedzmy, bardziej refleksyjno-sentymentalno-filozoficznej niż na komediowej, a jego autor jest przede wszystkim twórcą formatów komediowych, więc rzeczywiście tutaj jak nagle publiczność po prawie każdej kwestii wybuchała śmiechem i się rzeczywiście ustalone jakieś tam kulminacje tempa musiały poprzesuwać, to było dla mnie zaskakujące, bo po prostu zapomniałem o tym, że to jest po prostu śmieszne.
2: A jak się ustala takie tempo?
4: Słucham?
2: Jak się ustala takie tempo?
4: No, komedii są przede wszystkim, no wiadomo, komedia jest o rytmach, więc trzeba coś zagrać szybciej, coś wolniej. Trzeba ustalić, który element chcemy, żeby był właśnie bardziej komediowy, więc ten zazwyczaj jest po prostu grany szybciej. Trzeba ustalić, co jest, gdzie się zaczyna jakiś nowy fragment, gdzie jest jakiś zwrot u tych postaci. Ale no też jak się pracuje z aktorami tej klasy, no to trochę się dzieje sam.

0: amo i to już, że tak powiem...
1: Ej, no powiedzmy
2: sobie... Ale
1: no,
2: jak to się robi, panie
1: coś,
2: Mariuszu?
1: Coś wreszcie nie, szczerze powiem. Nie, ale oczywiście. Tu, nie, to jest takie rzucenie się na główkę. To jest naprawdę improwizowane. Te próby, to było tylko jedno zetknięcie się i przejście tekstu. Potem żeśmy właściwie przed tym nagraniem, występem na żywo przeczytali to. To jest tak, że my musimy polegać tylko i wyłącznie na pewnego rodzaju intuicji i na sugestiach, jakie padają od strony reżysera. Wszystko się wydarza nie na próbie, tylko w czasie tego czytania. Jest gorąco, bo tam było strasznie gorąco.
2: Dzisiaj zwłaszcza
1: i już
2: jest
1: się
2: upalnie.
1: Zmienia kompletnie atmosfera. Ja poczułem, że ze mnie po prostu leci. Nie? To znaczy, nagle zdałem sobie sprawę, że jestem wolniejszy. Jak jest gorąco, to wargi inaczej pracują, szczęka inaczej pracuje. Dorota, moja partnerka... W ogóle, to moja partnerka...
2: Sceniczna i życiowa?
1: Z kolei w tym gorącu się tak zaczęła jakby buchać. Ja myślałem, Boże, co ona tak... Trochę dzieje się to elementem każdego widowiska jest przypadek, bo każdego, także tego wypracowanego w teatrze, po części tego realizowanego przed kamerą też i my trochę żerujemy na tym, ale żeby ten przypadek powstał, to trzeba się... Tak trochę polubić.
3: Ale nie? Musimy zrobić wersję tego słuchowiska, jak będzie zimno. Zobaczymy, czy co się zmieni.
2: Ale trochę to jest tak, że pan Mariusz chyba straszy Krzysia, bo Krzysiu jutro będzie grał słuchowisko na żywo. Czy teraz zamierzasz uciec, gdzie pieprz rośnie?
4: Będzie no, zimniej. Po tym, co usłyszałem, to lekko zadrżałem. Nasze się nazywa Lot nad...
1: No. Nad
4: kukułczym gniazdem.
1: No. Ale czego się boisz?
4: Nie, ale
1: nie ubieraj się za ciepło.
4: To jest pełna racja, że rzeczywiście niebo nad lotniskiem, właśnie. Lot nad kukułczym gniazdem, druga część.
3: Mają państwo dowód, że wszystko jest improwizacją.
4: Ale w pełni się zgadzam, że ten element...
5: Wszyscy znają tytuły słuchowisk.
4: Tego, tej improwizacji i rzucenia się na główkę to chyba jest coś, co jakby... Sobie, tego nigdy nie wiesz, co wyniknie. Jak i jacy przyjdą, jaka przyjdzie widownia, jak przyjdzie nastrojona widownia, na co oni będą mieli apetyt, jak my to przeczytamy, to rzeczywiście do tej pory jest tak, że jest jedna czy dwa takie spotkania i potem to, co nam z tego wyjdzie, to jest jakby suma tych elementów, ta alchemia zażre między tą widownią, historią i aktorami, a nie. Więc jest to niewiadoma. Jutro też wyjdę i nie wiem.
3: No ale jakieś nerwy są, czy nie ma żadnych?
4: No, oczywiście zawsze są nerwy. Szczególnie u tych, którzy mówią, że nie ma. Ci się najbardziej denerwują. Więc są.
2: Są.
4: Ale to jest też przyjemne. To jest, to są przyjemne.
2: To jest adrenalina.
4: Nerwy. To jest adrenalina.
2: Adrenalina. Tak. To potem będzie efekt. A z tym efektem będą państwo, mówię teraz do naszych słuchaczy, będą i do was też w naszym tutaj plenerowym studiu, będą państwo mogli się zapoznać, bo jesienią, w tym jesiennym nowym repertuarze Teatru Polskiego Radia, te słuchowiska z tego cyklu Fala Czasu zostaną państwu zaprezentowane i no i wtedy ten gorąc będzie także, myślę, odczuwalny przez radio odbiorniki. Wypadałoby trochę u nas w studiu ochłodzić atmosferę, albo po krakowsku atmosferę, tak się podobno mówi, ale chyba to jest dobry moment, by powiedzieć, że nasza gościni Ania ma dzisiaj urodziny.
1: Tak.
2: I w tym momencie...
6: 100 lat, 100 lat, niech żyje, żyje nam. 100 lat, 100 lat, niech żyje, żyje nam. Jeszcze raz, niech żyje, żyje nam. Niech żyje nam.
3: Czy to jest serce z piernika?
7: Nie, to nie jest serce z piernika, to jest mini. Bardzo panowie dziękuję, jedna pani, bardzo dziękuję. Nigdy nie myślałam, że w tak zacnym gronie będę, że tak powiem, świętować i że taki będę miała chór tutaj urodzinowy. Bardzo dziękuję.
2: Czego ci życzyć, Aniu?
7: Żeby przyszły rok był łatwiejszy niż ten i dużo pracy, bo ja lubię swoją pracę. Lubię to robić, co robię w życiu i spełniam swoje marzenia, więc... Tak, tych zawodowych marzeń.
2: To nam też życzymy, no tak. Żebyś miała więcej pracy, bo lubimy cię słuchać w Teatrze Polskiego Radia i w Teatrze Telewizji.
7: Dziękuję.
3: Ale nie wiem, państwo tego nie widzieli, ale żeby państwo widzieli, jak się trzyma mikrofon w trakcie śpiewania, był z nami fachowiec i trzymał zupełnie inaczej niż wszyscy pozostali.
2: Bo Maciej Kubera, znakomity reżyser dźwięku, zajmuje się także muzyką, to zdradźmy. Komponujesz tak. I śpiewasz.
5: Tak, i gram na wiolonczeli też. Jestem, jak to mówię, multichórzystą.
2: Może dziś

0: Dzisiaj Krzysiu niekoniecznie dobrze trzymał, ale zwykle trzyma
1: ale
0: świetnie i bardzo ładnie śpiewa. I teraz specjalnie dla Państwa śpiewający na naszej antenie Krzysztof Szczepaniak. Słuchają Państwo programu Pierwszego Polskiego Radia prosto z festiwalu Dwa Teatry. Krzysztof Szczepaniak.

0: grzybiole, kamera i akcja!
1: Polskie Radio. Jedynka.
2: I już teraz zapowiada od tyłu ten utwór Krzysztof, bo już się zorientował, że to Nocny fryzjer.
3: Tak, pamięta
4: państwo,
3: tytuł.
4: To piosenka z takiego pandemicznego spektaklu, który był robiony na online. Marta Zalewska muzyka, natomiast słowa Michał Walczak właśnie. Jak ty żeś to wykopała? Skąd?
2: Mam swoje sposoby, a Michał Walczak też ma swój udział podczas festiwalu Dwa Teatry, bo przygotowuje galę zamknięcia.
3: Martyna jest jedyną osobą, która pamięta wszystko, co się dzieje, jak się nazywa na festiwalu.
2: Dziękuję ci bardzo,
3: ale... pandemiczny spektakl. Jak się robi pandemiczny spektakl?
4: Jak to się nazywało?
3: Nie, jak to się robi w ogóle.
4: Jak to się robi?
5: Tak. Wołuje się pandemię.
4: Wołuje się ludzi. Ściąga się kilka osób do teatru i w pełnych sanitarnym obostrzeniu zakłada się maseczki.
3: Myślałem, że na odległość jakoś to...
4: No rzeczywiście, myśmy to potem transmitowali i to było live na YouTubie. I potem gdzieś jeszcze trafiło. Tak, tak, tak. To był taki cykl takich pokazów właśnie stricte robionych do internetu wtedy, kiedy nie można było obcować ze sztuką na żywo.
2: A to jest przejście do kolejnego tematu. Jest z nami Bartek Koczedow, który właśnie zagrał w spektaklu telewizyjnym, który odwołuje się do pandemii. Bartek jest tak zachłanny, jest po raz pierwszy na festiwalu Dwa Teatry, że w tym momencie trzyma aż trzy mikrofony.
3: To będzie trójgłos tak zwany.
2: Spróbuj, bo na razie cię w ogóle nie słyszymy. Nie wiem, czy nasz wspaniały realizator dźwięku Maciek Mucha włączył te trzy mikrofony.
6: Halo, halo, jestem z wami. Cześć.
2: A z tego drugiego, jak brzmi twój głos?
6: Z tego chociaż może.
2: Lepiej?
3: Bo proszę, jak jeden aktor może różnie brzmieć,
2: tak,
3: prawda?
2: Bo wiesz o co chodzi, bo Bartek jeszcze nie grał w Teatrze Polskiego Radia. I tutaj już próbuje
7: żonglować planami.
2: Tak. Dobrze, dzisiaj po raz pierwszy jesteś w Sopocie podczas festiwalu, po raz pierwszy spotkałeś się z publicznością po spektaklu Teatru Telewizji. Rzeczywiście ten spektakl nawiązuje do pandemii. Jak było? I o czym to jest opowieść?
6: Ciężko znaleźć słowa, żeby wyrazić to, jak było. Widownia była wstrząśnięta, ja nie mniej. Rozmawialiśmy o swoich trudnych doświadczeniach pandemicznych. Okazało się, że większość osób miała, nie wiedzieć czemu, przykre doświadczenia związane z pandemią.

0: Natomiast praca nad samym spektaklem była absolutnie wyjątkowa, gdyż pandemia była tylko takim tłem, a nie głównym tematem spektaklu.
1: A to spektakl stworzony przez młodych twórców, można by powiedzieć, że dla młodego odbiorcy, ale nie tylko. Bo dzisiaj na widowni głównie młodzi byli, prawda?
0: Nie, no dzisiaj na widowni byli głównie seniorzy.
1: Seniorzy?
0: Gdyż,
1: ja myślałam, młodzi, że młodzi.
2: Młodzi seniorzy
1: młodzi
2: byli.
1: Seniorzy. Ja byłam przekonana, że młodzi.
0: 10 rano.
1: A, i chcesz powiedzieć, że młodzi nie wstają tak wcześnie,
0: młodzi
1: tak?
0: Młodzi nie wstają tak wcześnie, mają swoje powody. Też jest słonecznie i raczej siedzieli na plaży albo jeszcze odsypiali piątek. Więc było nas w ogóle niewiele na widowni o tej godzinie. Natomiast tak, no, byli dzielni seniorzy.
2: A czy istnieje taka ewentualność, że jak już będzie poniedziałek, to młodzi to zobaczą, że będzie to dla nich interesujące?
0: Wiem, ja że to uważam, że pytanie. Absolutnie, no, na pewno forma tego teatru telewizji jest, można powiedzieć, bardziej młodzieżowa. No, chodzi o to, że jednak jest taka odważna i myślę, że bardziej przypadnie do gustu młodszej widowni. Natomiast seniorzy też się dobrze odnaleźli. Myślę, że to jakoś do nich trafiło. Tak, no ale to nie mogę powiedzieć, że to jest spektakl dedykowany wyłącznie jednej grupie wiekowej. No bo doświadczenie było wspólne wszystkim. Natomiast tak, dziękuję.
1: Stan?
0: Podgorączkowy. Stan podgorączkowy, sztuka autorstwa Mariusza Gołosza. Finalisty, znaczy zwycięzcy pierwszej edycji konkursu Narracje Nieobecne.
1: Organizowanego przez Teatr Telewizji.
2: I to jest najlepszy dowód, że warto pisać na konkursy organizowane przez Teatr Telewizji.
1: Zgłaszać się, a potem te teksty są realizowane. A jaka publiczność była, Aniu, nieco później już, bo wy pokazywaliście Matkę Joannę
3: około 13:30.
1: Więc młodsi, już starsi, o co pytali?
3: Dojrzali państwo raczej, albo w kwiecie wieku, czyli tak mniej więcej jak ja. Pytali o to, dlaczego na przykład odnośnie mojej postaci, bo mówimy o Matce Joannie, od aniołów w reżyserii Weroniki Szczawińskiej.
1: Według Jarosława Iwaszkiewicza.
3: Dokładnie, według Jarosława Iwaszkiewicza, ale jest to nowe podejście. Na przykład role parobków grają tam kobiety i nie udają mężczyzn. Wdosia, którą ja gram, jest połączona z postacią Żyda. Który jest w opowiadaniu i wypowiada po prostu te słowa, które tam są w opowiadaniu przypisane tej postaci. Więc nowatorskie podejście, podejście odkrywcze, a przede wszystkim Weronika zrobiła jeden zabieg, który był bardzo ważny i który bardzo się podobał publiczności, to, że Matka Joanna nie ma 30 lat, tylko trochę więcej. Znaczy, że to nie jest opowieść już o kobiecie, która jest uwięziona, a jest bardzo młodziutka i nie umie sobie z tym poradzić, tylko o kobiecie, która coś już przeżyła w życiu i przeciwstawia się porządkowi, w który ją próbują wtłoczyć mężczyźni i cały system, w którym ona funkcjonuje. Myślę, że te zmiany bardzo odświeżyły to opowiadanie i jakoś pozwoliły to trochę szerszą perspektywę dać, chociażby dlatego, że jeżeli postawimy Awdosię razem z księdzem Surynem, którzy się spierają o światopogląd, to już nie jest rozmowa o religii, czy taka religia, czy Bóg czy w takiej religii, tylko to jest spór filozoficzny wtedy, ale również spór płci. Myślę, że to jest bardzo ważne i Weronice udało się coś bardzo fajnego uzyskać dzięki tym zabiegom i również dzięki temu, że Matka Joanna jest dojrzałą kobietą, którą gra Beata Bandurska zresztą fenomenalnie.
2: A czy ten spektakl odnosi się jakoś do filmu, który pewnie wielu słuchaczy ma w pamięci?
3: Ja pamiętam, kiedy spotkaliśmy się na próbę pierwszą, to właściwie dużo rozmawialiśmy o filmie. On się odnosi właściwie w nijaki sposób. Bardziej pracowaliśmy jednak na tekście samego opowiadania, ale jest to pewien dyskurs, ponieważ no, pamiętam.

0: pamiętamy, że w tym filmie była taka bardzo charakterystyczna, bardzo uporządkowana forma plastyczna i przestrzenna. Natomiast w naszym spektaklu jest to zupełnie inaczej. Tamta scenografia była wybudowana do tego filmu, a my weszliśmy do zdesakralizowanego kościoła. Więc to też było bardzo ciekawe i myślę, że z takiej strony plastycznej może trochę on koresponduje, ale tak naprawdę właściwie nie. Myśmy sięgali do opowiadania. Jest to adaptacja, którą zrobiła Weronika razem z Piotrem Wawrem juniorem. I tak sobie
1: czyli
0: skroili.
1: Iwaszkiewicz ciągle żywy.
0: Iwaszkiewicz ciągle żywy. Zresztą po nas był również pokaz Iwaszkiewicza Dnia Listopadowego, więc myślę, że jest to autor, który...
2: Janek Kidawa-Błoński zrealizował.
0: Dokładnie, więc myślę, że to jest autor, który wraca do nas i że ma jakąś wartość, że cały czas jest aktualny i cały czas nas to interesuje, co tam napisał.
2: Niemniej, Aniu, chyba musimy o tym powiedzieć, bo wspomniałaś o Dniu Listopadowym. To jest jednak przedstawienie w dość tradycyjny sposób potraktowane, a wasze przedstawienie budziło pewne kontrowersje po samej emisji. Ja jestem przyzwyczajona do oglądania teatru współczesnego, teatru zaangażowanego też i politycznie, i społecznie. Myślę, że widzowie teatru telewizji, tego obecnego również, bo ten teatr stara się być coraz bardziej różnorodny i właśnie to jest taki przejaw różnorodności. To jest na wskroś współczesne przedstawienie.
0: Tak, z bardzo fajną warstwą też również ruchową, przez Alicję Czyczel poprowadzoną. No jest to na pewno nowatorskie podejście, ale też proszę się nie bać, to nie jest obrazoburcze w żaden sposób, bo kontrowersje wokół tego spektaklu nie polegają na tym, że tam, nie wiem, była jakaś nadmierna nagość. Nie, wręcz przeciwnie tak naprawdę. On jest w tej warstwie bardzo, bardzo zachowawczy, natomiast sama idea tego, dlaczego matka Joanna się buntuje, przeciwko czemu się buntuje, jak są prowadzone te rozmowy, że ten język jest bardziej potoczny i potoczyście są prowadzone dialogi, no to myślę, że to też na tym polega. I poza tym mamy też grę z kamerą, bo jednak postać doktora Suryna, księdza Suryna co jakiś czas spogląda w oko kamery i się komunikuje z widzem i komentuje to z przymrużeniem oka. Zresztą moja postać też, tam jest taki moment w trakcie tego spektaklu, kiedy ja przerywam w ogóle ujęcie, ponieważ Weronika chciała pokazać również, jak wygląda plan i że to jest wszystko też ustawione i słyszymy kamera, słyszymy akcja, słyszymy stop i to wszystko tak działa, więc myślę, że na tym polega urok tego teatru Weroniki. On jest żywy w jakiś sposób i dzisiaj to spotkanie było jakieś niesamowicie ważne dla mnie, bo też teatr telewizji jest takim teatrem, w którym rzeczywiście nie widzimy tej reakcji widza na bieżąco. No bo jednak jak gramy na tradycyjnych scenach, no to możemy się dostosować, czujemy, czy widownia jest skoncentrowana, czy nie jest skoncentrowana. No tutaj tak się nie dało, więc teraz była ta styczność z widzem. No i myślę, że też było bardzo mało takich osób, które krzyczały, że tam coś jest nie tak.
1: Ale krzyczały.
0: Nie krzyczały w ogóle, bo dużo ciężej jest się skonfrontować twarzą w twarz i powiedzieć reżyserce, co mi pani tutaj jakieś, że tak powiem, wciska swoje filozofie, czy aktorce, co
2: niż
0: mi pani tam zagrała.
2: Tak?
0: Napisać w internecie, więc ja się cieszę z tego spotkania. Spotkałam przeuroczą panią, po tym pokazie. Jeżeli ona mnie słucha, to ja ją bardzo serdecznie pozdrawiam. Była to pani już w bardzo sędziwym wieku, która powiedziała, że ją to boli, bo jak wchodziła na ten spektakl, to jej ktoś powiedział, że pewnie jej się to nie będzie podobało, a jej się właśnie podoba.
1: No proszę, to najlepsza reklama.
0: Najlepsza reklama, absolutnie można zobaczyć i była bardzo zadowolona.
1: A tu jedna ciekawa rzecz, ruch. Czy w Teatrze Polskiego Radia ruch też jest ważny?
3: Jest bardzo ważny. Ja się bardzo cieszę, że właśnie u nas mamy studia z dobrą akustyką i też z różnorodną akustyką w różnych miejscach. I właśnie to, że nie mamy mikrofonu na każdego aktora osobnego, tylko te mikrofony właśnie zbierają przestrzeń i aktorzy jakby są umieszczeni w tej przestrzeni, mogą się zbliżyć do mikrofonu, mogą się od niego oddalić. Mikrofony są tak naprawdę układami stereofonicznymi, więc też od razu słyszymy aktorów też po różnych stronach, po lewej, po prawej, po środku, dalej, bliżej. I no to dodaje dynamiki i powoduje, że my bardziej wierzymy w to, że to tam naprawdę się dzieje. jakby aktor w Teatrze Polskiego Radia nie jest tak przywiązany sztywno do mikrofonu, właśnie tylko może się poruszać, co też powoduje, że

0: jego głos inaczej pracuje, jest, tak mi się, nie wiem, to już może wypowiedzą się aktorzy, ale wydaje mi się, że jest swobodniejszy, że łatwiej uwierzyć, że to rzeczywiście ta akcja tam się dzieje.
1: Ale zarazem to nastręcza pewnych kłopotów czasami, bo ja pamiętam, że jak pierwszy raz się pojawiłam czy w serialu radiowym, czy w Teatrze Polskiego Radia, to kompletnie nie mogłam zrozumieć tych planów, tak naprawdę. Dzisiaj już po tylu latach pracy w ogóle, no, zdaję sobie z tego sprawę, ale pamiętam, że taką tajemnicę zdradzę, nie wiem, czy ty się z tym zgodzisz, że to cały czas tak jest, że dostałam... upomniana zostałam, że za miękkie buty założyłam do Teatru Polskiego Radia.
2: Że nie słychać.
1: I że powinno być słychać moje kroki.
3: To nie no, mają to, tam butów do przybierania.
0: Trzeba uważać na to.
1: No ja właśnie, to zależy od
0: częściowo,
1: roli.
0: Zależy od roli. Nie należy przesadzić też z efektami w Teatrze Polskiego Radia i z tymi dźwiękami. Też na przykład Waldemar Modestowicz kiedyś powiedział, że radiowe buty to jest mit. I że rzeczywiście coś w tym jest, że czasami, że łatwo też jest przesadzić w drugą stronę. Rzeczywiście dobrze jest, jak te kroki słychać i jak te buty są i też one się przybliżą, oddalą. Też efekty dźwiękowe, które nagrywamy jednocześnie ze słowem, są z nim lepiej zgrane też i w intencji aktorskiej, i w planie właśnie, i w odległości, i w tempie. Natomiast jeżeli ktoś zaczyna specjalnie tupać w tych butach, albo właśnie ma te buty z kolei za twarde, no to też jest przesada w drugą stronę.
4: Trzeba usuwać to potem.
2: O, odezwał się, gdyby się właśnie, dało. Niepytany, a chciałabym zapytać, bo ale troszkę ja było o kontrowersjach.
4: Kontrowersje, chciałem do kontrowersji dorzucić, że kiedyś grałem żołnierza, a byłem w klapkach. To wiecie państwo, nie ma. Człowiek niby może mieć tam podstawę i w głosie jakieś argumenty, ale... Ale,
3: co nie da się
4: ale dół jest wtedy bardzo niesolidny.
3: Stukotu butów.
2: Wierzymy, że nie ma zdjęć akurat z planu
4: ale
2: tego
4: wtedy,
2: słuchowiska.
4: Ale wtedy, tak jak Maćku mówi, trzeba to jakoś kalibrować, nie? Balansować tę prawdę taką.
0: No tak, ale też możemy dodać potem te kroki. Oczywiście raz mi się zdarzyło jedno słuchowisko, które robiłem jak na słuchowisko bardzo długo. Ono też było długie, ale nawet jak na tę długość słuchowiska robiłem je długo. Z Anią wieczór robiliśmy Hamleta dla dwójki. A ty... Chyba grałeś.
2: Hamlet. A tu siedzi nam Hamlet. Siedzi.
0: Tak. I
1: zaskakująca rola dla ciebie, Krzysztof.
4: Prawda?
0: Ania stwierdziła, że żadnych kroków na planie nie będziemy nagrywać. Nawet tam chyba leżała wtedy płachta na podłodze wyjątkowo. I potem spotkaliśmy się z nią jeszcze w trochę więcej osób, też z aktorami kilkoma. Pozwolono nam wejść do foyer w Teatrze Ateneum i tam nagrywaliśmy wszystkie kroki do tego spektaklu.
4: Biblioteka różnych, kroków.
0: Dokładnie tak, biblioteka kroków w różnych butach. Jeszcze tam stroje były przywdziewane, żeby trochę szeleściły przy tym, oddalające, zbliżające, a potem te wszystkie kroki żeśmy żmudnie wkładali w każdą scenę. Ja tam jeszcze im pomagałem, trochę tam je na przykład, jak nie wiem, przychodziły, to jeszcze trochę zaczynałem ciszej, skończyłem głośniej i w drugą stronę. No to była to bardzo długa praca.
3: Trzeba było wersję wideo już robić.
2: Bartek Koczynow robi wielkie oczy, bo nie wie, co go czeka, jak już dołączy do Teatru Polskiego Radia. Widzisz, to musi, trzeba mieć dobre buty, no to jednak nie
3: to
2: jest
3: podstawa,
2: tak.
3: Podstawa, żeby do czegoś dojść.
2: Tak, to prawda, to prawda. Za chwilę wrócimy do Krzysia i do kontrowersyjnego spektaklu,
4: w którym
2: zagrał i który też dzisiaj był pokazywany. Mówię tu o Teatrze Telewizji, a teraz niekontrowersyjna, ale nasza, ulubiona, Katarzyna Dąbrowska, śpiewająca.
3: Która też będzie na festiwalu.
2: Będzie na festiwalu. Obejmę dozorcostwo.

0: Tu Sopot i audycja specjalna z festiwalu Dwa Teatry. Pora, proszę Państwa, na więcej kontrowersji.
1: No już coraz później, więc teraz o czym możemy porozmawiać?
2: Tak. Teraz porozmawiamy o księgach.
1: Jakich?
2: O inku na bułach.
1: Ale jakich konkretnie?
2: Inaczej mówiąc, drodzy Państwo, na pewno każdemu gdzieś tam kiedyś się obiło o uszy lub o oczy tak zwana 13 księga pana Tadeusza, w której dość kontrowersyjnie 13 z głoskowcem leci opis po prostu tak zwanej miłości szczerej i dogłębnej.
0: Już nie przesadzajmy.
2: A, no tak?
1: No, no i
2: tak.
1: Co, i Fredro to napisał?
2: I Fredro, Fredro? Zaczynamy się czerwienić oczywiście. No ale tutaj ten spektakl nasz, czyli Księga z prośności w reżyserii Macieja Wojtyszki właśnie prawi o tym, to jest jakby tam jest stawiona taka hipoteza, któż mógł to napisać. Gdyż Mickiewicz był przekonany, że tylko jedna osoba dorównuje mu jego talentem wybitnym i to był właśnie Aleksander hrabia Fredro. Z tym, że może się okazać, że wcale niekoniecznie ten pierwszy trop jest właściwy. Może był jakiś taki inny ghostwriter, który się do tego przyłożył i tak dalej. I właśnie w tym spektaklu jest taka seria omyłek i zmyłek tropów, gdzie właśnie być może pojawia się taki zabieg, że być może dołożyła do tego trochę grana przez Danutę Stenkę żona Aleksandra Hrabiego. Ja natomiast w tym spektaklu jestem takim trochę no, synem marnotrawnym. Jan Fredro, który, cóż, no chciał być też dramatopisarzem, ale jeżeli zapytam Państwa, czy znacie jakiś dramat syna Aleksandra Hrabiego, no to jak ktoś z Państwa powie, to przesyłam 5 zł blikiem.
1: Tylko 5?
2: Dlatego.
1: Tylko 5.
2: Ty znasz, Ania?
1: Za mało.
3: Myślę, że jego dramat polegał na tym, że miał genialnego ojca i trochę sobie nie dawał rady, ale
2: napisał, on napisał rzeczywiście kilka takich też jednoaktówek, ale one nigdy nie weszły w kanon, tak jak Damy i Huzary, Zemsta czy Śluby Panieńskie i stąd też właśnie...
1: ale tak, może on jest jeszcze nieodkryty.
0: No na festiwalu dwa
2: może jeszcze jest nieodkryty, ale muszę powiedzieć, że on poszedł też w wojsko, bo ojciec służył u Napoleona w armii.
1: Ale nie w klapkach.
2: Nie w klapkach, nie, myślę, że nie. Myślę, że w sandałach rzymskich. I nasz ten syn, ten Jan również służył. Zresztą był takim, co się nie dotknął, to trochę nie wychodziło, więc... I też od razu uprzedzę pytanie, jak się gra postaci, które nie mają jakiegoś takiego większego odnośnika, tylko jakiś tam dagerotyp i kilka opisów.
1: Nie
2: no
0: właśnie, jak się gra postaci,
2: no
0: które nie mają
2: dziękuję, właśnie wiedziałem, że chcesz o to zapytać. Dużo łatwiej niż te postaci, które są już, mają, jakby są historycznymi i mają gdzieś tam, można zobaczyć, jak się zachowywały, jak mówiły i tak dalej. Dlatego, że tutaj można puścić wodze fantazji, bo nikt nie wie do końca, jak...

0: Jakie maniery miała ta postać, i jak chodziła pewien. I tak dalej. Więc można trochę konfabulować albo dołożyć swojej inwencji twórczej. A my lubimy.
1: No lubimy. Siebie lubicie, spotykamy się tutaj wszyscy wy jako twórcy, artyści, ale no zaraz. Przecież to jest konkurs, a nawet dwa, czyli na najlepszy spektakl telewizyjny i na najlepsze słuchowisko. I tak się składa, że Tadziu, ty bierzesz udział w tym konkursie na najlepsze słuchowisko.
2: Znaczy nie ja, tylko moje
1: słuchowisko.
2: Tak, no ale czy to ważne nagrody? No, przecież ważne. Nie dla nagród się robi, tylko dla przyjemności, dla pracy no, twórczej, dla spełnienia, dla spotkania. No oczywiście, tak, ale... Tak.
1: No ale to jeszcze na koniec powiedz kilka słów o twoim słuchowisku.
2: Zielony Gil, bardzo śmieszny mi ten tytuł zawsze, tak, jak do mnie Adam Wojtyszko, Tadziu, czy chciałbyś zrobić Zielonego Gila, powiedziałem, z której dziurki, więc tak, tradycyjna komedia hiszpańska w przekładzie Juliana Tuwima, bardzo, bardzo zabawna, we wspaniałej obsadzie, potraktowana tak troszeczkę, na przekór, bo się bawimy tym, jak absurdalna jest ta fabuła i do jakiego ekstremum autor doprowadził tę grę w to, kto jest kim w te komedii omyłek. Prezentacja w poniedziałek rano. Serdecznie zapraszamy, jeżeli ktoś jest jeszcze w Sopocie.
1: No i wszyscy będą, tych, których nie ma, to serdecznie zapraszamy. Do poniedziałku wieczora trwa jubileusz.
3: Pada.
1: Jest gorąco, jest pięknie, jest wspaniale. Można spotkać takich cudownych twórców.
0: Ale jutro trochę pada, więc będzie...
4: To dobrze, to ludzie przyjdą na spektakle.
3: Będzie chłodniej.
0: Pogorsze przyjść na słuchowisko.
1: Tu są takie emocje, drodzy państwo. Ania była razem z nami, świętująca swoje urodziny.
5: Tak,
1: Ania
5: bardzo
1: Szymańczyk,
5: dziękuję.
1: Bardzo dziękujemy.
5: Bardzo dziękuję, pozdrawiam wszystkich.
1: Maciej Kubera.
4: Również dziękuję.
1: Tadeusz Kabicz.
2: Dziękuję bardzo, dobrego wieczoru.
1: Krzysztof
0: dziękuję
1: Szczepaniak.
0: Dziękuję bardzo.
1: Bartek Koczedow.
3: Dziękuję bardzo. Z nami też Mariusz Bonaszewski.
1: Mariusz Bonaszewski.
3: Dziękujemy bardzo, zapraszamy na jutro na nasze audycje o 12:00 radio w teatrze.
1: Potem po 23:00 Kulturalna Jedynka. Słyszymy się i opowiadamy o tym, co dzieje się na dwóch teatrach.
3: Martyna Podolska.
1: Rafał Sławoń.
3: Dobranoc. Znaczy,
1: do usłyszenia.
3: Do widzenia,
1: noc u nas będzie wspaniała.

powoli, jakby cichł, aż wreszcie całkiem znikł i już od dawna nikt nie słyszał, tylko tyk. I oto nagle w środku lata w Puerto Rico wróciło do mnie jak bumerang, tico, tico. Zabrzmiało trochę jak zgrzyt, nie ucieszyłam się zbyt, trąciło

zamawiałam, nocąc sobie fiko w Puerto Rico, from product. Lecz nagle przyszedł wstyd, pojęłam błąd swój w mig, bo to nie było wcale żadne tiko-tik. To tylko jakiś typ, oczami łyp-łyp-łyp, a ja za tiko-tiko wzięłam jego tika. Powiedział smiling, kip, możesz mi mówić dick i pak.

kiedyś tiko tik, rumby urzekał rytm, tak tego lata mnie urzekał tylko tik. Dik okiem łypać zwykł nasz romans, jak kwiat kwitł, uczucie rosło, jak po deszczu rośnie grzyb. To był po prostu bzik, dik słodszy było twik, a czasem znowu on silniejszy był od ryb. Tak minął miesiąc w mig i tydzień, czyli week, gdy dik popełnił wielki błąd, inaczej byk. Bo to nagle w środku lata w Puerto Rico dik przyszedł do mnie tak jak co dzień, lecz bez tiku. To było całkiem jak zgrzyt, nie ucieszyłam się zbyt, nie podobało bardzo mi się to. Bez tego tiku dik już przestał być mym dikiem, małym żigolem albo może blatym nikiem. Z Wittimoniką plażą cichą idąc rozmawiałam, nucąc sobie tiko w Puerto Rico, prąty takt. Lecz nagle przyszedł wstyd, pojęłam błąd swój wik. Ten, który przyszedł do mnie, nie był to mój dik. Miał tylko jego szyk i za tych rzeczy dyk. Ach, gdyby jeszcze miał ten dika śmieszny tik. Powiedział smiling, keep, możesz mi mówić wik, bo mam na imię Wiktor, a ja na to wryk. Bo zrozumiałam w nik, że dik mój z dikiem znikł, że jego miejsce w moim życiu zajmie wik. La tiko, tiko, la tiko, o no.

0: że jakiś nowy dik przyjść musi zawsze w miejsce rumby tikotik.
1: Polskie Radio. Jeden.

0: Autopromocja.
1: Nie czekają, aż ktoś zapyta je o zdanie. Tworzą, śpiewają, zmieniają świat. Piosenkarki i kompozytorki, matki i singielki, żony i kochanki. Jednym słowem, artystki. Oto bohaterki audycji muzycznej Portrety. Zapraszam w niedzielę po godzinie 17:00, Ula Kaczyńska.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
2: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
3: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
2: Kto? No wiadomo. Ci panowie z Media Expert.
4: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
6: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
7: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
8: Co za dzień.
9: Co się stało?
8: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
9: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
8: Meliski?
9: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
8: Czyli to takie pastylki antystresowe?
9: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
8: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
9: Na mnie i na Meliski.
10: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
11: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmniej już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai Tucson, wszechstronną Kone, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
0: Reklama. Radio kierowców.
12: Kamil Olak. Nowe problemy w Dolnośląskiem na autostradzie A4 między węzłem Mikołajowice a węzłem Wądroże Wielkie. Na 101 kilometrze zepsute auto blokuje prawy pas ruchu w kierunku Wrocławia. Ruch odbywa się pozostałym pasem. Poważne problemy na Krajowej 16 w Podlaskiem. Droga jest zablokowana na odcinku Augustów, granica państwa z Litwą, w Ogrodnikach na 386 kilometrze. Auto typu bus zderzyło się z ciągnikiem rolniczym i nie przejedziemy tam w obu kierunkach. To miejsce można ominąć, skręcając w Ogrodnikach na drogi lokalne i przez Żegary oraz Dusznicę dojechać do granicy państwa. Nie minęły też utrudnienia na Dolnym Śląsku na trasie S5 między węzłem Kryniczną a węzłem Widawa Wrocław. Wciąż na 152 kilometrze jezdnia w kierunku Wrocławia jest zablokowana po tym, jak ciężarówka wjechała do rowu. Cierpliwość przyda się też na Krajowej 7 w województwie małopolskim pomiędzy Głogoczowem a Libertowem w Gaju. Jezdnia w kierunku Krakowa jest zwężona. Na 677 kilometrze auto osobowe uderzyło w bariery. Skończyły się natomiast utrudnienia na Krajowej 7 między Libertowem a Krakowem. Przez Górę Libertowską

0: zresztą w obu kierunkach jedziemy wszystkimi pasami jezdni. Przypomnę, że wcześniej drogowcy odwołali też utrudnienia na autostradzie A4 między węzłem Złotoruj a węzłem Legnica Południe, na trasie S6 między węzłem Gdańsk-Owczarnia a węzłem Gdańsk-Wielki Kack oraz na tej samej trasie, czyli S6 między węzłem Nowogard Wschód a węzłem Nowe Płoty. 22 513 11 11 w każdej drogowej sprawie.
1: Minęła godzina 20. Tu program Pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Piotr Paszkowski. Kolejni ukraińscy politycy zwracają polskie odznaczenia. Teheran zamyka cieśninę Ormuz. To reakcja na izraelskie ataki na obiekty Hezbollahu w Libanie. Irańczycy protestują w FIFA w sprawie amerykańskich ograniczeń na Mistrzostwach Świata. Były prezydent Ukrainy Leonid Kuczma zrzekł się przyznanego mu w 1997 roku polskiego orderu Orła Białego, poinformowała rzeczniczka Fundacji Prezydenckiej Kuczmy. Były prezydent napisał, że decyzję podjął w związku z wczorajszym postanowieniem Karola Nawrockiego, który pozbawił prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego orderu Orła Białego. Decyzja o odebraniu orderu Orła Białego mocno osłabiła szanse na dobre relacje Polski z Ukrainą, uważa profesor Agnieszka Kasińska-Metryka z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Jej zdaniem odebranie orderu było mało dyplomatyczne.
2: Bo oczywiście można mieć rację w sensie historycznym czy w sensie moralnym, no ale trzeba też uprawiać dyplomację. I stąd to kluczowe pytanie, no właśnie kto zyskuje? Czy mamy tylko przewagę moralną, czy w sytuacji realnego zagrożenia za wschodnią granicą nie powinna być jednak szukana jakaś inna strategia wyjścia z tego impasu.
1: Po decyzji prezydenta Karola Nawrockiego, szef biura ukraińskiego prezydenta Kyryło Budanow, szef MSZ-u Andrii Sychiba i ambasador Ukrainy w Polsce Wasyl Bodnar zrzekli się odznaczeń przyznanych przez Polskę. Irańczycy ponownie zamknęli cieśninę Ormuz. To reakcja na przestrzeganie postanowienia o zaprzestaniu walk w Libanie.
3: W oświadczeniu, które publikuje agencja Mehr, irańskie władze cytują wersety Koranu dotyczące walki z niewiernymi, którzy łamią przysięgi i ogłaszają, że cieśnina zostanie zamknięta z powodu ataków Izraela na Liban. Punkt pierwszy podpisanego w tym tygodniu memorandum między Teheranem a Waszyngtonem podkreśla bowiem konieczność zaprzestania walk w Libanie. Izrael, który je prowadzi, nie jest stroną porozumienia, ale oczekuje się, że wyegzekwują to od niego Stany Zjednoczone. Tymczasem premier Benjamin Netanyahu zapowiedział, że Izrael nie wycofa się z południa Libanu. Obowiązujące od wczoraj zawieszenie broni między Izraelem a Hezbollahem działa na razie tylko na papierze. W ciągu ostatniej doby w około 90 nalotach na Liban zginęło przynajmniej 38 osób. Dla Polskiego Radia Milena Rashid-Szehab.
1: Pozostajemy przy Iranie, ale tym razem kwestie sportowe, choć trochę również polityczne. Iran złoży skargę do Światowej Federacji Piłkarskiej FIFA w związku z ograniczeniami w podróżowaniu, z jakimi spotyka się jego piłkarska reprezentacja podczas Mistrzostw Świata w Stanach Zjednoczonych.
4: Amerykańskie władze wymagają, aby zespół Iranu przybywał na miejsce nie wcześniej niż 24 godziny przed meczem i opuszczał kraj tego samego dnia. Sytuacja ta skłoniła irańskiego selekcjonera do stwierdzenia, że Iran jest drużyną najbardziej pokrzywdzoną w całym turnieju. W odpowiedzi Andrew Giuliani, dyrektor działającego przy Białym Domu zespołu do spraw Mistrzostw Świata, podkreślił, że jest otwarty na negocjacje warunków wjazdu przedstawicieli Iranu do Stanów Zjednoczonych. Dodał, że Waszyngton mógłby rozważyć zezwolenie Irańczykom na dłuższy pobyt w związku z rozgrywanymi przez nich meczami. FIFA nie skomentowała jeszcze tej sprawy. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
5: To są aktualności jedynki.
1: 16 słuchowisk i 19 spektakli teatru telewizji rywalizuje o Grand Prix i liczne nagrody 25. Festiwalu Dwa Teatry. W Sopocie trwa wielkie święto radiowego i telewizyjnego teatru. To także możliwość spotkań z twórcami, autorami, aktorami, reżyserami, operatorami i realizatorami dźwięku. Aktorka Ewa Wiśniewska od lat przyjeżdża na festiwal.
6: Jeżdżąc po świecie, słyszałam takie opinie, że zazdroszczą nam największej sceny, jaka może istnieć, teatru, telewizji.
1: Ewa Wiśniewska.

0: w 2021 roku została uhonorowana Wielką Nagrodą Festiwalu Dwa Teatry za wybitne kreacje w Teatrze Polskiego Radia i Teatru Telewizji. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
1: Informacje sportowe. Sylwia Urban. Od 19 na stadionie w Houston trwa spotkanie w grupie F piłkarskich mistrzostw świata w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku. Holandia gra ze Szwecją i po pierwszej połowie jest 2-0 dla Niderlandów. O 22 w grupie E w Toronto Niemcy zagrają z Wybrzeżem Kości Słoniowej. Tymczasem również o 19 miała rozpocząć się we Wrocławiu piąta runda indywidualnych mistrzostw świata w jeździe na żużlu. Ale czy Grand Prix Polski rzeczywiście wystartowało? Pytam o to Tomasza Kowalczyka.
2: Pogoda.
1: Niestety mamy problemy z połączeniem z Tomaszem Kowalczykiem, ale już powiem Państwu dlaczego, ponieważ we Wrocławiu pada ogromny deszcz, są bardzo duże ulewy, błoto zalało cały park serwisowy i chyba z tych zawodów żużlowych dziś nic nie będzie. Tymczasem podczas zawodów w Indianapolis amerykańska pływaczka Kate Douglas pobiła rekord świata na 50 metrów stylem dowolnym, uzyskując czas 23,59 sekundy. Do tej pory najlepszy wynik w tej konkurencji należał do Szwedki Sary Sjöström i był gorszy o 0,02. 24-letnia Douglas to mistrzyni olimpijska na 200 metrów stylem klasycznym oraz srebrna i brązowa medalistka na 200 metrów stylem zmiennym. A jednak pogoda nie pokrzyżowała całkowicie planów i mamy już połączenie z Tomkiem Kowalczykiem. Tomku, dobry wieczór. Jak wygląda sytuacja?
3: Dobry wieczór. Tutaj pada cały czas deszcz nad stadionem we Wrocławiu. No, miało być wielkie święto Speedwaya. Apetyty zaostrzyły popołudniowy sprint, w którym ulubieniec miejscowej publiczności Maciej Janowski pogodził faworytów i wyrwał 3 punkty. Na uczczenie swoich 34 urodzin liczy z kolei Patryk Dudek. Od 18 zaczęło tu bardzo intensywnie padać. Później wodę zebrano, wypompowano ją z parku maszyn. Teraz znowu jednak leje, a zawodnicy rozmawiają z Philem Morrisem, dyrektorem cyklu, i chcą go przekonać, że jazda w takich warunkach byłaby jednak niebezpieczna. Jaka będzie ostateczna decyzja, przekonamy się już lada chwila. Na ten moment wydaje się, że jednak te zawody się nie odbędą.
1: Bardzo dziękuję za relację. To był Tomasz Kowalczyk.
0: W nocy przeważnie zachmurzenie duże z przejaśnieniami, możliwe opady deszczu. W zachodniej połowie kraju i miejscami na południu burze, lokalnie z gradem. Temperatura minimalna przeważnie od 16 do 19 stopni, 15 na Suwalszczyźnie i w rejonach podgórskich, 20 na Dolnym Śląsku. Morska prognoza pogody na Bałtyk południowy i południowo-wschodni, ważna do jutra do godziny 7. Sytuacja baryczna z godziny 15. Bałtyk pozostaje w zasięgu rozległego wyżu z centrum 1023 hektopaskale nad Białorusią. Rozległa zatoka niżowa z nad Morza Północnego, Skandynawii i zachodniej Polski przemieszcza się na wschód. Ostrzeżeń o wietrze nie ma. Bałtyk południowy. Wiatr z kierunków południowych skręcający na kierunki zachodnie 2 do 4, na zachodzie przejściowo porywy do 6 w skali Beauforta. Burzowe porywy wiatru. Stan morza 2. Temperatura powietrza około 18 stopni, widzialność dobra do umiarkowanej, początkowo przelotne opady deszczu i burze. Bałtyk południowo-wschodni. Wiatr z kierunków południowych skręcający nad ranem do zachodniego 3 do 4, początkowo okresami 5.

0: Lubiszczyk, Polskie Radio PL.
1: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
2: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
3: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
2: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
3: Czyli?
2: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
5: Reklama.
6: Autopromocja.
7: Największe gwiazdy,
5: a wśród nich
7: Big Day.
5: Formacja nieżywych schabów.
7: Doda. Maryla Rodowicz.
8: Byle jakiego.
7: Michał Szpak.
5: Gorąca publiczność i niezapomniane wrażenia.
7: Wstęp wolny i doskonała zabawa.
9: Wakacyjna trasa lata z radiem i telewizją polską.
5: Początek naszej trasy. Sobota, 20 czerwca, Bielsko-Biała.
7: Transmisja koncertów TVP2 po 20
9: i na antenie radiowej jedynki po 21.
5: Zapraszamy.
6: Autopromocja.

0: Klub Książki.
1: To jest Klub Książki w programie pierwszym Polskiego Radia. Witamy Państwa.
2: Agata Kasprolewicz.
1: I Magda Mikołajczuk, ale my jesteśmy tutaj mniej ważne. Najważniejszy jest nasz gość w studiu Radia Gdańsk, pan Maciej Siembieda, autor znakomitych książek kryminalnych, sensacyjnych, kryminalno-historycznych. Dobry wieczór panu.
3: Dobry wieczór.
1: Ostatnio jest pan zasypywany różnymi nagrodami i ma pan też szansę na kolejne nagrody, bo nominacja do Nagrody Literackiej Nike za powieść Gołoboże. Za Gołoboże też pan dostał podwójną nagrodę wielkiego kalibru na Festiwalu Kryminału we Wrocławiu i od jury, i od czytelników, i wcale się temu nie dziwię. Natomiast najnowsza powieść Macieja Siembiedy nosi tytuł Upiór. To jest kryminał z Jakubem Kanią w roli głównej. Jakub Kania, niegdyś pracownik IPN-u, tutaj jest pracownikiem Towarzystwa Ubezpieczeniowego, sprawdzającego ewentualne machlojki klientów, którzy chcą

0: wyłudzić ubezpieczenie. Mamy kilka takich poziomów historycznych. Mamy współczesną rodzinę prowadzącą od lat ekskluzywny dom pogrzebowy. Mamy pogrzeb, w czasie którego okazuje się, że pomylono nieboszczyków. W trumnie leży nie ten, który powinien. I mamy też Władysława Reymonta oraz jego współczesnego nam, wielbiciela, który uważa, że łączy go z autorem Chłopów magiczna więź i dlatego przepisuje ręcznie jego książki i zakłada muzeum jego imienia. I to jest postać wzorowana na autentycznej postaci Tadeusza Modrzejewskiego, zmarłego w 2014 roku. A w ogóle motywem przewodnim tej historii i strachem przewodnim tej opowieści jest lęk przed byciem zakopanym żywcem, który to lęk znajduje potwierdzenie nie tylko w dawnych historiach, ale też we współczesności. I ja bym chciała od razu na początku złożyć pewną reklamację. Mogę?
1: Proszę bardzo.
0: Bo tak, bo ja dotychczas taki lęk przed byciem zakopanym żywcem łączyłam z dawnymi wiekami, kiedy medycyna była na innym poziomie i trudno było stwierdzić, czy rzeczywiście ktoś już umarł, czy jeszcze jest w tej przestrzeni między życiem a śmiercią. No i zdarzały się takie sytuacje, że później otwierano trumnę, a tam okazywało się, że człowiek miał pod paznokciami drewno, bo po prostu próbował się wydostać z tej przestrzeni. Ale pan tutaj cytuję absolutnie współczesne historie, no bo pana książki zawsze mają zakorzenienie w faktach. Czy pan w ogóle wziął pod uwagę, że pan tak nastraszy ludzi? Bo ja zaczęłam się troszeczkę bać, muszę powiedzieć.
1: Nie taki był cel. W każdym razie to zjawisko jest naszym lękiem pierwotnym, więc dotyczy bardzo wielu ludzi. Natomiast nie, to nie była książka do straszenia, to była książka wręcz może nawet odwrotnie, trochę do oswojenia śmierci, bo to zakopanie żywcem oczywiście kojarzy się z jakimś takim ekstremalnym okrucieństwem, a obudzenie się w trumnie, no to już jest zupełnie inna jakość. I takie rzeczy się zdarzają. Całkiem niedawno 91-letnia pani obudziła się w worku w lodówce. I to tu nie ma mowy o błędzie bo lekarskim, bo po prostu pani przestała oddychać, zatrzymało jej się krążenie i tak dalej. Z lekarka stwierdziła zgon, babcię zabrano do prosektorium, włożono do worka, do lodówki, no i rano tam stukała, więc pan, który przyszedł na dyżur, ją otworzył. Ona nie miała tam pretensji, chciała tylko gorącej herbaty, bo co ciekawe, poszła do domu. I tak naprawdę tu się zaczyna groza, bo musiała przez sąd udowadniać, że żyje, bo już jest, no już była wyrejestrowana.
0: I to było jakieś tam 10 lat temu, tak? Czy tak, ileś? Tak, to tak, było niedawno.
1: Tak, całkiem niedawno i takie przypadki się zdarzają. I chciałem o nich opowiedzieć, dlatego że Reymont miał taką ułomność, taką usterkę medyczną, czyli tak zwane porażenie przysenne, które polega na czymś w rodzaju śmierci klinicznej. Chociaż to jest złe określenie, w ogóle nie powinno się tego używać.
0: Bo... Ale używamy, prawda? W takim potocznym rozumieniu.
1: Tak, tak. Mhm. Śmierć jest albo śmierć, albo jej nie ma. Natomiast no oczywiście tam powiedzmy umownie, śmierć kliniczna to jest stan, w którym czynności życiowe ustają, no i mogą wrócić. Natomiast porażenie przysenne to jest śmierć kliniczna, która jest, ma miejsce, ale wszystko widzimy, wszystko słyszymy, nie możemy zareagować. I Reymont miał taką przypadłość, ale też taką samą przypadłość miał bohater mojego starego reportażu, właśnie Tadeusz Modrzejewski. Reportaż z początku lat 90.
0: Ten wielbiciel Reymonta. Wielbiciel,
1: tak. Wielu ludzi go uważało w ogóle za jakąś reinkarnację Reymonta, bo oni mieli niezwykle silną więź mentalną. Na dodatek, jakby się Reymont śnił od dziecka, nie wiedział, że to Reymont. Mhm. Dopiero jak była ekranizacja Chłopów w latach 70. i zobaczył portret Reymonta w telewizji, to zrozumiał, że ten starszy pan, który go prowadził przez życie, rzeczywiście udzielał mu przestróg i rad. I to takich, które się sprawdzały. Że to jest Reymont. No i siłą rzeczy się tym Reymontem zainteresował. To był prosty chłopak, tkacz z Bielska, nieobyty ani z literaturą, ani z Reymontem to w ogóle. No i co, pierwszą książką, jaką w życiu przeczytał, byli chłopi, ale ponieważ nie potrafił, nie wiem, na skutek jakichś tam procesów dysleksji, czy Bóg wie czego, nie potrafił tej książki czytać w tym sensie, znaczy w ogóle czytać w tym sensie, że to mu się utrwalało.

0: powiedzielibyśmy dzisiaj, nie ogarniał tego tekstu, więc zaczął go przypisywać. Dopiero wtedy to do niego trafiło w pełni. No i 7 lat czytał tych chłopów dzień w dzień, przepisując. Potem przepisał Komediantkę, Ziemię Obiecaną, założył to muzeum. No i ja do niego wtedy jeździłem, żeby rzeczywiście napisać reportaż. No i teraz mi się to bardzo przydało w powieści, bo on tam jest jedną z głównych postaci, a przy okazji wszystko się kręci właśnie wokół tego lęku przed obudzeniem się w trumnie, wokół takich przypadków.
1: A pan się tego boi?
0: Nie. Mhm.
2: Tadeusz Modrzejewski, ten bohater pańskiego reportażu, teraz bohater upiora, miał taki lęk i z powodu tego lęku on bardzo pana prosił o to, że gdyby umarł wcześniej niż pan, to żeby pan go skremował, prawda? O tym, o to spalenie bardzo prosił. I tak mi się to skojarzyło z pewną historią, którą zdaje się, że profesor Koziołek miał opowiedzieć.
0: Tak, właśnie,
2: to...
0: nie spotkaliśmy się w Wiśle, byłem teraz na Granatowych Górach, nie doszło do tego spotkania. Organizator obiecał, ale nie dotrzymał słowa.
2: To może jeszcze przed nami to spotkanie, ale...
0: No być może, tak, ale chodziło o to, że Chorowicz, który był, Julian Chorowicz, słynny polski okultysta, który był z Wisły, miał z Rejmontem bliskie bardzo relacje, bo Rejmont... Gdyby tak złożył CV dzisiaj to, i przyznał się do tego, jakie prace wykonywał w życiu, no to by wyszło, że z zawodu był medium.
2: Wywoływaczem duchów.
0: Tak, był wywoływaczem duchów i to ze sporą karierą międzynarodową nawet. Istnieje taka teoria, że Ochorowicz z Rejmontem spalili wspólnie pierwszą, uwaga, skończoną wersję Chłopów. I że Rejmont ją potem napisał ponownie.
2: Niezwykła historia. Ciekawe, czy prawdziwa. Tak.
0: No właśnie. No ale może kiedyś się uda to zgłębić. Natomiast rzeczywiście te wszystkie wątki, które się plotą wokół Rejmonta, wokół tej historii, wokół tafofobii są na tyle ciekawe, że postanowiłem je opowiedzieć.
1: A jak wyglądał research, czy zbieranie informacji do tej książki? Bo pan przecież przez wiele lat był dziennikarzem, reporterem, więc to takie przywiązanie do faktów, do zakorzenienia w rzeczywistości, jak rozumiem, skutkuje tym, że bardzo rzetelnie pan sprawdza fakty, czy pewne środowiska, w których umieszcza pan akcje swoich książek. To jak tutaj było? Nie wiem, zaprzyjaźnił się pan z kimś prowadzącym zakład pogrzebowy?
0: Przede wszystkim nie byłem pochowany żywcem, od razu mówię.
2: Czyli tak, nie był to reportaż wcieleniowy.
1: Nie był.
0: Nie była to wcieleniówka. Natomiast zaprzyjaźniać się z kimś z branży funeralnej nie musiałem, bo mam takiego przyjaciela. Dziennikarza, który pracował ze mną w Dzienniku Bałtyckim, kierował oddziałem tej gazety w Kościerzynie. A potem zmienił branżę i założył zakład pogrzebowy. Prowadzi go już dość długo, to raz, czyli ma doświadczenie. Zna branżę od podszewki, to dwa. No po trzecie mi ufa, a po czwarte no ma reporterską naturę, więc nawet ja go nie musiałem tam specjalnie za język ciągnąć, bo jak się spotkaliśmy podczas zbierania materiału do upiora, no to mój kolega bardzo ładnie mi wszystko wykładał, a ja notowałem.
1: Tak sobie skojarzyłam realność pana powieści z sytuacją niedawną w czasie Nocy Muzeów. Były bardzo różne propozycje i jeden z warszawskich zakładów pogrzebowych zapraszał na takie właśnie nocne zwiedzanie i tam w programie była możliwość sprawdzenia, jak się leży w trumnie. No i oczywiście śmiechom, żartom nie było końca, kiedy się mówiło o tej propozycji. Ale tutaj, czytając pana powieść Upiór, pan przytacza autentyczną historię hrabiego Raczyńskiego, który zorganizował coś, co się nazywało przysionkiem śmierci. Czyli chodziło o coś, właśnie takie oswojenie tego rytuału pochowania człowieka, tak? Bo tam chyba też była możliwość po prostu położenia się w trumnie.
0: Nie. Przysionek śmierci polegał na tym, że tam się oddawało zwłoki na jakiś czas. Były dwie sale rozdzielone taką dyżurką, w której przez całą dobę pracował ktoś, kto miał obserwować pensjonariuszy. Natomiast była sala męska i damska, żeby nie było. No i tam po prostu leżały sobie zwłoki, oddawało się nieboszczyków po to, żeby, nie wiem, zastanowili się, w którą stronę.

0: One chcą iść dalej, czy się obudzić i żyć, czy być pochowanym. Brzmi to oczywiście trochę jak Monty Python, ale tak było. Zresztą, drogie panie, no cała ta tradycja na wsiach, gdzie się jednak czuwało przy otwartej trumnie przez czasami 2 czy 3 dni, to było również podyktowane tym, że no bano się tego, że ten człowiek się może obudzić, że może stać się później upiorem i tak dalej, i tak dalej. Natomiast oczywiście to, co w Poznaniu zrobił hrabia Raczyński, było bez precedensu. Nie ma potwierdzeń, czy ktoś się obudził. Są liczne potwierdzenia, że się nie obudzili. Natomiast przysionek istniał i w ogóle Poznań jest taką chyba europejską stolicą tafofobii, jak nie światową, bo poza tym, że był ten przysionek, coś zupełnie osobliwego, no to też ogrodnik z Poznania wymyślił pierwszą bezpieczną trumnę, czyli taką, która miała rurę wystającą ponad mogiłę. Ta rura miała dostarczać powietrze na wypadek przełudzenia, ale też była wyposażona w sprężynę, która po pociągnięciu przez lokatora trumny wystrzeliwała kolorowe pióra nad grób. I no właśnie, kolejny Monty Python, ale proszę sobie wyobrazić, że po pierwsze było to opatentowane przez bardzo poważny instytut naukowy i przemysłowy w Dreźnie, a po drugie zdobył pierwszą nagrodę podczas wystawy wynalazków w Paryżu. Już nie wspomnę o tym, że hrabia Raczyński też miał tafofobię i doskonale sobie z nią poradził, bo bojąc się przebudzenia w trumnie, jak uznał, że czas nadchodzi, po prostu odstrzelił sobie głowę z armatki
1: sygnałowej. Żeby mieć pewność.
2: Ale to tak, ciekawe, to co tam w tym poznańskim powietrzu jest, że tak właśnie są takie niepokoje zintensyfikowane. No,
0: to są ludzie przezorni.
2: Poukładani.
0: Poukładani, tak. I może dlatego, no.
2: Za chwilę wracamy do rozmowy z panem Maciejem Siembiedą. Słuchają państwo Klubu Książki w programie Pierwszym Polskiego Radia.
3: Polskie Radio. Jedynka.

0: Polskie Radio. Jedynka.
1: Słuchają Państwo Klubu Książki, to jest program pierwszy Polskiego Radia. Dzisiaj gościmy pana Macieja Siembiedę. Najnowsza powieść Macieja Siembiedy to Upiór. Kolejna historia z Jakubem Kanią w roli głównej. Historia przesiąknięta sprawami funeralnymi, przesiąknięta lękiem przed byciem żywcem pogrzebanym. Występuje też tutaj postać Władysława Reymonta oraz współczesnego jego wielbiciela, który twierdzi, że mają jakieś magiczne powiązanie mentalne między sobą, on i pisarz. Wciągająca, wielowarstwowa historia zatytułowana Upiór.
2: Jak słucha się tych historii, które pan opowiada, to taki jeden wniosek przychodzi do głowy, przynajmniej mnie przychodzi do głowy, że często jest tak, że to, co się dzieje naprawdę, te fakty bywają bardziej zdumiewające od fikcji, prawda? Że takie historie rzeczywiście się wydarzają, że gdyby zostały wymyślone przez człowieka, to ktoś by powiedział, nie, no to przesadziłeś, prawda? To się nie trzyma kupy, weź, trochę za bardzo. I tak sobie pomyślałam, trochę nawiązując do tego, o co Magda pana zapytała, czyli do tej kariery dziennikarskiej, bo pan przez bardzo długi czas zajmował się też, i to jest chyba ważne, prasą lokalną, prawda? To jest, mam takie zawsze wrażenie, skarbnica takich zwykłych, niezwykłych historii, może tak by należało powiedzieć. Czy to pana inspirowało i inspiruje do dziś?
3: Ja bardzo często słyszę, i to jest, można powiedzieć, przy każdej powieści, co odbieram jako komplement najwyższego formatu. Słyszę, panie, zmień pan seleki, albo co pan wymyśla za bzdury. A potem się okazuje, że tak było. No i ja wtedy robię taką pokerową minę, a ktoś, kto mi to zarzuca, się wstydzi. Nie przeczę, że mam z tego trochę fanu. Natomiast bardzo mnie kręcą historie niewiarygodne. Nieznane, prawdziwe, ale przede wszystkim niewiarygodne. I to, że życie jest 100 razy lepszym twórcą historii niż wszyscyśmy razem wzięci.
2: Tych historii pisarze, niewiarygodnych właśnie,
3: dokładnie,
2: powiedzmy.
3: Tak, dokładnie. Wszyscyśmy razem wzięci pisarze, scenarzyści i Bóg wie, kto tam jeszcze. To jest faktem. Ja zawsze będę życiu oddawał hołd jako twórcy historii, bo no, zbyt dużo tego wchłonąłem, zbyt dużo tego widziałem, zbyt dużo tego udokumentowałem, żeby myśleć inaczej.
1: Kiedyś, gdy rozmawiałam z Pierrem Lemaitrem, autorem i kryminałów znakomitych, i też takich dziwnych i przerażających, ale również Pierre Lemaitre jest laureatem Nagrody Goncourtów za powieść Do zobaczenia w zaświatach. To zupełnie nie kryminalna historia, ale też bardzo taka zawiła. To Pierre Lemaitre opowiadał, Pierre Lemaitre, który zaczął pisać czy wydawać książki po 50, podobnie jak pan. I powiedział, że jak zaczął te swoje kryminały pisać, to przychodzili do jego żony, ich przyjaciele, znajomi i mówili, czy ty wiesz, że ty wyszłaś za psychopatę? Takie rzeczy wymyśla, a potem się okazało, że wcale nie wymyślał, tylko na podstawie kronik policyjnych różne takie makabry tam wyczytywał i po prostu wykorzystywał w swoich książkach. Ale chciałabym właśnie panu podziękować, bo dzięki panu ja wiem, co będę robiła po 56 roku życia. Bo rozumiem, że to jest taki mechanizm, że jak się jest dziennikarzem, to jak 56 rok się życia kończy, to potem bach! I zaczynają napływać pomysły, staje się człowiek bestsellerowym, autorem książek. To tak automatycznie działa, prawda? Przynajmniej ja mam taką nadzieję.
3: Nie chcę pani pozbawiać tej nadziei, ale na pewno dotyczy to mężczyzn. Ale w tym sensie, że kończy się, około 50 się kończy nasze dzieciństwo. Potem dojrzewamy powoli, no i tak gdzieś mądrzejemy, zaczynamy doświadczenia odpowiednio ważyć, wyceniać i sprzedawać. Ale kobiety mają szybciej, także...
1: Czyli szybciej, tak.
2: Czyli już czeka mnie zamiałaś chyba.
1: Czyli miałam już swoją szansę, tak.
3: Nie. Szansa ciągle pani ma i szczerze tego życzę. Natomiast no, przejście z dziennikarstwa na beletrystykę, no... To jest, jeśli chodzi o research, nie ma różnicy, ale jeśli chodzi o warsztat, to jest tak.

0: taka trochę zmiana płci.
1: Taka wolność też językowa, prawda?
0: Tak, oczywiście. Tutaj sobie można pozwolić na... Znaczy, generalnie radzę być sobą, bo wolność językowa też prowadzi często na manowce. W sensie, że a tutaj powydziwiam, coś tam napiszę atrakcyjnego, a takie właśnie silenie się trochę na oryginalność, to jest droga do grafomanii często.
2: W pana książkach na pewno pan jest sobą, co można chociażby po takim dodatku specyficznego, charakterystycznego dla pana poczucia humoru znaleźć. Na przykład w książce Upiór, o której rozmawiamy, takie dwa fragmenty. Mokotowski Mordor tym się różni od biznesowego centrum Genewy, że Mordor biznesowym centrum Genewy nie jest. Choćby dlatego, że z okien biurowców w sąsiedztwie siedziby ONZ widać malownicze jezioro genewskie, a przy dobrej pogodzie Mont Blanc. Natomiast z okien Mordoru widać Mordor. I drugi fragment. Gdyby emerytowany majster z żerania choć trochę bał się Boga, nie wpadłby na pomysł, aby w niedzielę zabrać się do remontu piwnicy. Niestety nie bał się, a na dodatek miał pecha. Tego dnia w niebie dyżur pełnił anioł, który nie dość, że nie lubił starych komunistów, to jeszcze nie miał w sobie za grosz łagodności Jezusa ani jego matki. I skoro jest przykazanie, aby dzień święty święcić, to tak ma być. Dlatego srodze majstra ukarał.
0: Z tymi takimi wstawkami humorystycznymi to bywa tak, że po prostu one nagle same przychodzą. Tak jak jakieś tam, nie wiem, mądrzejsze zdania z większą refleksją przychodzą same. To jest jakby nagroda za to, że pisze się swobodnie, że się właśnie nie wydziwia, że pisze się po swojemu. I tam nagle się coś takiego pojawi, prezent od losu i już, bo gdybym ja się starał i na przykład usiadł do komputera, chociaż do kartki papieru, bo ja piszę ręcznie, potem przepisuję. Więc gdybym usiadł i powiedział, no nie, dzisiaj muszę napisać coś fajnego, humorystycznego, żeby mnie potem panie w pierwszym programie Polskiego Radia cytowały. Albo muszę napisać złotą myśl, żeby mnie też cytowały. To by się nie udało. Siedziałbym pewnie cały dzień i guzik by z tego wyszło. Ale w pewnej chwili nagle coś tam błyśnie, no i warto to po prostu zanotować.
1: No tak,
0: a że lubię być zjadliwy, to inna historia. To są takie uszczypliwości, które łatwo rozmasować i mijają.
1: Śmiertelna powaga nie pomaga pewnie literaturze, nie pomaga w pisaniu, nie pomaga myślę też w czytaniu i w rozmawianiu o książkach.
2: I tutaj, w życiu.
1: I w życiu w ogóle, tak, oczywiście, ale chciałam nawiązać znowu do Reymonta. W zeszłym roku obchodziliśmy rok Reymonta, prawda, jeśli się nie mylę.
0: Tak.
1: To jest taki pisarz, o którym często z taką właśnie śmiertelną powagą rozmawiamy. Noblista, autor Wielkich Chłopów. Pan, mam wrażenie, że rozbraja nieco, a może nawet nie nieco, tylko bardzo tę postać Reymonta. Wspomniał pan o tym, że gdyby spojrzeć na jego CV, to ten najważniejszy zawód to był właśnie wywoływacz duchów, medium, ale on był też
2: krawcem,
1: ale również drużnikiem, prawda? I jest taka świetna historia, którą pan opowiada o tym, że gdyby nie to, że został tym drużnikiem i gdyby nie to, że się strasznie tam rozpił, to może by chłopów nie było.
0: Tak, to jest prawda, bo on, no tak go nosiło, ze skrajności skrajność, bo najpierw był tym krawcem, uszył frak, co jest też paradoksem, bo potem tego w ogóle żadnego fraka już nie założył na uroczystość wręczenia Nobla, bo już nie panował nad sobą i nie nadawał się z powodu choroby alkoholowej do odbioru Nobla. Znaczy, żeby była jasność, ja go bardzo lubię. To nie jest tak, że Reymont, że oblałem maturę na Reymoncie i teraz się mszczę. Nie. To, ja go bardzo lubię i cenię i uważam, że jest postacią mega barwną, a tylko takie mnie interesują.
2: Aczkolwiek no i... w książce wykorzystuje pan nawiązania do jego niezbyt udanej powieści pod tytułem
0: no,
2: Wampir.
0: Tak, to jest niepojęte, że spod tej samej ręki wyszły te dwie rzeczy, bo chłopi są genialną książką.
1: Tak.
0: I teraz, ja nie chcę powiedzieć, że on był pisarzem przypadkowym, ale był pisarzem, gdzie to pisarstwo było jakby obok. No bo tak, najpierw krawiectwo, potem aktorstwo, potem okultyzm. Myślę, że to z aktorstwa też trochę wynikało. Potem, tak mu to już zryło głowę, że poszedł do klasztoru na Jasnej Górze, gdzie pewnie dożyłby reszty swoich dni, gdyby go ojciec stamtąd nie wyciągnął. I tam, nie wiem, co on tam przechodził. Egzorcyzmy? W każdym razie, no bo tak, z tego okultyzmu przeszedł na zupełnie drugi biegun, czyli jakiejś takiej mocnej dewocji. Ojciec go stamtąd wyciągnął, załatwił mu posadę tego drużnika, tam się rozpił. Ale też był autorem

0: współautorem jednego z największych przekrętów ubezpieczeniowych, bo dostał takie pieniądze na skutek oszustwa. Tam miał, nie wiem, obtłuczone żebro, a lekarz z Łodzi, z którym się dogadał, mu tam wypisał, że ledwo przeżył, że kolej mu wypłaciła potężne pieniądze. I te pieniądze mu tak pozwoliły trochę stanąć na nogi, napisać tych chłopów. Chłopi też nie byli jakimś olśnieniem.
1: Wielkim sukcesem na początku już, prawda?
0: Tak, tak. To po niemiecku wyszło. Sprzedało się, niektórzy złośliwi mówią, że 100 egzemplarzy. No ale nie wiem. W każdym razie Niemcy uznali, że jest to tak doskonały portret polskiej duszy, mentalności prowincji, że jeżeli myślą o udziale w wojnie z Polską, to każdy niemiecki żołnierz powinien to przeczytać. I rzeczywiście wydrukowano tych chłopów tam mnóstwo.
1: Jako instrukcja obsługi polskiego chłopa.
2: Albo taka ulotka propagandowa.
0: No i tak stamtąd po niemiecku do Sztokholmu. Nie chciałbym tu coś przekłamać, ale wydaje mi się, że nie było żadnych innych tłumaczeń przed Noblem. Więc ten Nobel, no nie chcę powiedzieć, że był przypadkowy, bo powieść jest wielka. Ale też kolorowa była ta droga.
1: Ale to jest pocieszenie dla rodziców młodych ludzi, którzy długo szukają swojej drogi. A to tu postudiują coś, a tu gdzieś popracują. Ciągle nie wiedzą, gdzie ma być to ich miejsce, głównie zawodowe. No to trzeba by wtedy poopowiadać historię o Raymondzie.
2: Chociaż to taka może bez tego, historia
1: tak,
2: trochę,
1: może
2: prawda?
1: Bez tego wątku alkoholowego. Tak, może. Ale myślę, że to
0: można
1: pocieszyć. Ja jeszcze chciałam pana zapytać o taką rzecz. Najpierw fragment przeczytam. Katarzyna Karewicz zaparkowała auto i korzystając z lusterka wstecznego, które konstruktorzy motoryzacyjni wynaleźli w tym właśnie celu, pomalowała usta szminką. Następnie włożyła palec wskazujący do ust, mocno zacisnęła na nim wargi i wyciągnęła. To był jeden z pierwszych trików, jakich się nauczyła pracując w liniach lotniczych. Starsze koleżanki z personelu pokładowego w ten sposób pozbywały się nadmiaru pomadki. Szminka nie plami wtedy zębów i uśmiechając się do pasażerów, nie wygląda się jak wampirzyce. Sposób prosty, nie wymagający nawet lusterka, a przede wszystkim szybki. Zwłaszcza, że stewardesy z reguły są zalatane. Agata, czy ty znasz ten trik z tym palcem?
2: Nie.
1: Boże, ja po prostu dzięki temu, że ja książek tyle czytam, ja może wreszcie się nauczę, jak malować usta pomadką, bo zawsze wyglądam właśnie jak wampir. Więc bardzo panu dziękuję po raz kolejny. Ale mam pytanie, czy pan właśnie takie, no na przykład takie historie, rozumiem, że nie z autopsji znane, pan gdzieś słyszy i gdzieś sobie, nie wiem, zapisuje i później one się przydają do kolejnych książek? Jak to wygląda? Ma pan jakiś notes, czy folder, czy coś z takimi drobiazgami, które później pan wykorzystuje?
0: Mam 7 notesów, w których zapisywałem każdą głupotę, plotkę, a przede wszystkim ciekawostkę.
1: Ale poważnie, tak?
0: Tak. I to jest moja kopalnia. Natomiast jeśli panie nie próbowały tej metody, ja nie wiem skąd ja ją mam, ale miałem już tak, bardzo dużo miłych wiadomości od stewardes.
1: Że to prawda.
0: Że to prawda, ale też miałem jeszcze więcej wiadomości od pań, że bardzo dziękuję.
1: Czyli się pan przydaje do czegoś ludziom.
0: Tak. To jest piękne. Tak,
1: to jest
0: piękne.
1: Czuć się potrzebnym.
0: Czuję. Nigdy nie pisałem żadną misją, a tu proszę. Używanie szminki się przydało. Także tak, ja to wszystko, ja zawsze notowałem.
2: Chciałam pana jeszcze zapytać o pańskiego bohatera, Jakuba Kanię, bo w upiorze po raz 8, prawda, czytelnicy się z nim spotykają. I w jednym z wywiadów z panem usłyszałam takie zdanie, że dla pana nie bohater jest najważniejsze, tylko wydarzenia, że to co się dzieje
0: historia.
2: W powieści, historia. O właśnie, historia jest tym trzonem, tym, co pana prowadzi. No ale ciekawe to zawsze dla mnie, jako dla czytelniczki, co to takiego się dzieje między pisarzem a bohaterem, że pisarz wraca do niego.
0: No cóż, to jest mój obowiązek patriotyczny, bo bardzo moi czytelnicy lubią Jakuba Kanię. Dla mnie on jest antybohaterem, on jest napisany na złość. Napisany jest na złość tym wszystkim macho z powieści kryminalnych. Teraz, po drugie, ja go w ogóle nie planowałem, tak jak nie planowałem kariery pisarskiej, tak on się pojawił tam narysowany paroma kreskami w pierwszej powieści, a potem ja się musiałem go uczyć z powieści na powieść i go tam kolorować i definiować i

0: mają w tej chwili wymagania ode mnie takie, które mnie przerastają, bo muszę odpowiedzieć na pytania. Ja muszę wiedzieć, czy on ma nadkwasotę, czy on ma, nie wiem, czy zdradzi tą Kasię, czy w ogóle, nie wiem, czy lubi komiksy. No,
1: ale to czytelnicy o to pytają, tak?
0: Tak, tak, tak. Czytelnicy wiedzą o nim znacznie.
1: Czytelnicy są najgorsi. Fajny byłby to zawód pisarza, gdyby nie ci czytelnicy, prawda? Ja tak sobie myślę zawsze.
0: Nie, no pomagają mi tu budować tę postać. Natomiast oczywiście, co do relacji... To jest trochę tak, wie pani, kiedyś Jan Rzyśniewski napisał: Boże, sprawdź, żebym był takim człowiekiem, za jakiego mnie uważa mój pies. No i to jest trochę to samo. Znaczy, ja też bym chciał być taki jak Kania, ale na razie tylko mu dorównuję pod względem łakomstwa. Natomiast on będzie żył już tak serio, będzie żył tak długo, jak długo będą historie niewiarygodne, nieznane.
1: A pan też raz w tygodniu pływa, bo tutaj wprawdzie to pływanie w powieści Upiór się niezbyt dobrze kończy, bo właśnie, no nie będę zdradzać, nieważne, w każdym razie jest taki pewien problem.
0: Nie moja, ale mojego przyjaciela. Czy ja pływam? Nie, nie pływam raz w tygodniu. To widać na zdjęciach, że nie pływam. Natomiast muszę powiedzieć, że jeśli mnie to w jakiś sposób usprawiedliwia przed wszystkimi zwolennikami fit, to pływałem przez ostatnie 11 dni codziennie, bo byłem w trasie i starałem się wybierać hotele z basenami.
1: Mój Boże, i tak panu to zostanie? Na zawsze? To
0: no
1: pływanie
0: nie,
1: codzienne?
0: Bo już skończyłem trasę.
2: A w morzu pan nie lubi pływać? Bo wiem, że pan teraz w Trójmieście od kilku lat mieszka.
0: No, jakoś tak nie bardzo lubię być oblepionym glonami i spędzać następnego lata roku u dermatologa.
1: O, i to jest właśnie to,
2: to jest reklama Trójmiasta.
1: Nie, to jest klasyczne, że jak ktoś mieszka nad morzem, to właśnie takie nieprzyjemne rzeczy mówi, a ja kocham morze i nie mogę się doczekać.
2: Właśnie,
1: za miesiąc jadę właśnie nad Bałtyk i nie straszne mi żadne oblepianie, glony. A poza tym
0: dokąd
1: glony nie są
0: jedzie?
1: Zawsze. Do Kopalina, do Lubiatowa, tam gdzie będzie elektrownia za jakiś czas.
0: To jest, proszę pani, inne morze. Tutaj mamy zatokę.
1: Tak, oczywiście, inne morze.
0: I ono,
1: tak,
0: ono ma swoje prawa i swoje glony. Tam ma pani piękny Bałtyk lazurowy.
1: Oczywiście.
0: Jeśli pani lubi morsować, zapraszamy w lipcu, nie ma problemu.
1: Najniższa temperatura, w jakiej się kąpałam w Bałtyku, to było 11 stopni i to była wspaniała krioterapia. Potem takie igiełki na całym ciele, podobno to jest zdrowe, to tak na marginesie. Proszę państwa, pan Maciej Siembieda był gościem Klubu Książki w programie Pierwszym Polskiego Radia. Upiór to jest najnowsza powieść, cykl z Jakubem Kanią, ale też koniecznie proszę sięgnąć po Gołoboże, znakomitą powieść, poprzednio wydaną powieść autorstwa Macieja Siembieda. Bardzo panu dziękujemy za książki i za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
2: Dziękujemy.
3: Program Pierwszy Polskiego Radia.

0: Jedynka. Polskie Radio. Lektury Jedynki.
1: Od dzisiaj w wieczornych lekturach będziemy przypominać z Archiwum Polskiego Radia fragmenty Pana Tadeusza Adama Mickiewicza w interpretacji znakomitych polskich aktorów. Na początek Krzysztof Kolberger.
2: Litwo, ojczyzno moja, ty jesteś jak zdrowie. Ile cię trzeba cenić, ten tylko się dowie, kto cię stracił. Dziś piękność twą w całej ozdobie widzę i opisuję, bo tęsknię po tobie. Panno święta, co jasnej bronisz Częstochowy i w ostrej świecisz bramie, ty, co gród zamkowy nowogródzki ochraniasz z jego wiernym ludem, jak mnie, dziecko, do zdrowia powróciłaś cudem, gdy od płaczącej matki pod twoją opiekę ofiarowany martwą podniosłem powiekę i zaraz mogłem pieszo do twych świątyń progu iść, za wrócone życie podziękować Bogu. Tak nas powrócisz cudem na ojczyzny łono. Tymczasem przenoś moją duszę utęsknioną do tych pagórków leśnych, do tych łąk zielonych, szeroko nad błękitnym niemnem rozciągnionych, do tych pól malowanych zbożem rozmaitym, wyzłacanych pszenicą, posrebrzanych żytem, gdzie bursztynowy świeżob gryka jak śnieg biała, gdzie panieńskim rumieńcem dzień cielina pała, a wszystko przepasane jakby wstęgą miedzą zieloną. Na niej z rzadka ciche grusze siedzą.
1: Kolejny odcinek Pana Tadeusza Adama Mickiewicza usłyszą Państwo jutro około 20:50.
0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
3: Niewyjaśnione tajemnice. Zagadkowe wydarzenia. Historie, które wstrząsnęły światem. Zamachy. Zniknięcia, spiski, morderstwa. Co tak naprawdę się wydarzyło? Prawda.

0: która wciąż czeka, by ujrzeć światło dzienne. Archiwum śledztw niedokończonych. W niedzielę po 18:00.
1: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
2: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
3: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
2: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
3: Ach, ci panowie z Media Expert.
2: Prawda?
4: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Przywitaj lato z Malta Festival. 21-28 czerwca w Poznaniu. Za miłość. Koncertowe otwarcie nad Jeziorem Maltańskim. Magdalena Cielecka w 24-godzinnym spektaklu. Coco Rosie w operze z Justyną Wasilewską. Spektakle plenerowe i koncerty artystów z całego świata. Bejrut, Benjamin Clementine, Devendra Banhart, Two Door Cinema Club i The Blaze. Poleca Radiowa Jedynka.
1: Reklama.
6: Ogłoszenie społeczne.
7: U ciebie praca w grupach też bywa wyzwaniem?
8: Zdarza się. Czasami naprawdę trudno dzieciom współpracować.
7: Dlatego ja zgłoszę nas do Mega Misji.
8: To ten bezpłatny program Fundacji Orange?
7: Tak, dla szkół i przedszkoli. Dzięki niemu będę mogła ćwiczyć z dziećmi współpracę, empatię i krytyczne myślenie. To ważne kompetencje w świecie pełnym ekranów.
8: O, a w klasach 1-3 też podstawy higieny cyfrowej. Brzmi dobrze. Gdzie się zgłosić?
7: Na www.fundacja.orange.pl/megamisja do 28 kwietnia.
8: To działam.
6: Ogłoszenie społeczne.
1: Jedynka. To jest radio. Radio Kierowców.
9: Kamil Olak, nowe utrudnienia na Dolnym Śląsku na autostradzie A4 między węzłem Bolesławiec a węzłem Krzyżowa. Na 45. kilometrze auto osobowe uderzyło w bariery energochłonne. Jezdnia w kierunku Wrocławia jest zwężona. Ruch odbywa się jednym prawym pasem. Kłopoty także nowe w Małopolsce na drodze krajowej numer 28 między Rabą Niżną a Mszaną Dolną. Na 79. kilometrze droga w obu kierunkach jest zablokowana po wypadku. Służby kierują zmotoryzowanych na objazdy drogami lokalnymi. Zablokowana jest wciąż także w Podlaskiem krajowa 16 między Augustowem a granicą państwa z Litwą. W Ogrodnikach bus zderzył się z ciągnikiem rolniczym i nie przejedziemy tą trasą na 386 kilometrze w obu kierunkach. To feralne miejsce można ominąć w Ogrodnikach, skręcając na drogi lokalne i przez Żegary, a także Dusznicę, dojechać do granicy państwa. Drogowcy odwołali natomiast utrudnienia na autostradzie A4 między węzłem Mikołajowice a węzłem Wądlorze Wielkie, a także na trasie S5 między węzłem Kryniczno a węzłem Widawa Wrocław. A jeśli państwo są świadkami wypadku drogowego lub kolizji, bądź mają informacje o innych utrudnieniach na drogach, czekamy na sygnał. Numer telefonu do Radia Kierowców to 22 513 11 11.
10: Minęła godzina 21, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki Piotr Paszkowski. Były prezydent Ukrainy Leonid Kuczma zrzekł się orderu Orła Białego. Wołodymyr Zełenski swój order odsyła do Polski. Sąd tymczasowo aresztował Gruzina podejrzanego o zabójstwo rosyjskiego opozycjonisty w Białej Podlaskiej. W aktualnościach przeniesiemy się też do Bielska Białej, gdzie swoją trasę rozpoczęło Lato z Radiem. Były ukraiński prezydent Leonid Kuczma zrzekł się orderu Orła Białego. To odpowiedź na odebranie tego odznaczenia Wołodymirowi Zełenskiemu. Prezydent Karol Nawrocki podjął taką decyzję z powodu nadania przez ukraińskiego prezydenta imienia bohaterów UPA jednej z ukraińskich jednostek wojskowych.
11: Leonid Kuczma

0: pisał, że miał zaszczyt być odznaczony orderem Orła Białego w 1997 roku przez Aleksandra Kwaśniewskiego, ale w związku z obecną, jak podkreślił, nieprzyjazną decyzją Karola Nawrockiego, zrzeka się orderu. Były ukraiński prezydent zaznaczył, że jego kraj walczy z Rosją, która uzasadniała swoją inwazję roszczeniami historycznymi. Jak dodał, inne państwa nie mogą dyktować Ukrainie jej historii i określać, kogo Ukraińcy mają czcić. Leonid Kuczma zaznaczył, że choć odczuwa dziś smutek i niepokój, to wierzy, iż przyjaźń i sojusznicze relacje między Ukrainą a Polską zostaną zachowane. W odpowiedzi na decyzję Karola Nawrockiego swój order Orła Białego do Polski odesłał Wołodymyr Zełenski. Paweł Buszko, Polskie Radio.
1: Orderu Orła Białego zrzekł się także inny były ukraiński prezydent Wiktor Juszczenko. Jest tymczasowy 3-miesięczny areszt dla obywatela Gruzji podejrzanego o zabójstwo rosyjskiego opozycjonisty w Białej Podlaskiej. Zdecydował o tym sąd w Lublinie. Podejrzany 36-latek nie przyznał się do winy. Prokuratorzy ustalają zleceniodawców zabójstwa. Wciąż analizujemy materiał dowodowy, mówi prokurator Przemysław Nowak z prokuratury krajowej.
2: Sprawa jest oczywiście kontynuowana. Okoliczności tego postępowania wskazują na uzasadnione podejrzenie, iż mogło być to zabójstwo na zlecenie. Tak więc w tym postępowaniu, poza ustaleniem bezpośredniego sprawcy, wykonawcy zabójstwa, niezbędne jest również ustalenie zleceniodawcy oraz motywu. I na ustaleniu tych okoliczności będą się koncentrowały przyszłe czynności w śledztwie.
1: Do zbrodni doszło w poniedziałek. Ofiara to rosyjski satyryk i krytyk Kremla Siemion Skrypiecki, który uciekł do Polski przed prześladowaniami politycznymi. Kolejne europejskie miasto, żyjące głównie z turystyki, idzie na wojnę z turystyką. Władze Rovinja, jednego z najpopularniejszych kurortów Chorwacji, prowadzą dwuletnie moratorium na wydawanie nowych zezwoleń na otwieranie apartamentów w starej części miasta.
3: Burmistrz Rovinja Emil Nimczewicz tłumaczy, że miasto osiągnęło granicę możliwości. Według danych cytowanych przez niego, miasto w ubiegłym roku odnotowało prawie 4,5 miliona noclegów i jest najczęściej odwiedzanym miastem w Chorwacji. W szczycie sezonu liczba osób nocujących w mieście sięga około 25 tysięcy dziennie, co powoduje problemy z komunikacją, parkowaniem i jakością życia mieszkańców. Problemem jest ta tak zwana apartmanizacja, czyli szybkie przekształcanie mieszkań i domów w obiekty przeznaczone dla turystów. Samorząd chce na 2 lata tego zakazać. Organizacje właścicieli prywatnych kwater ostrzegają jednak, że ograniczenia mogą spowodować rozwój szarej strefy i nielegalnego wynajmu. Podkreślają też, że problemem nie są rodzinne apartamenty prowadzone przez mieszkańców, ale kupowanie nieruchomości wyłącznie jako inwestycji przez osoby niezwiązane z miastem. Jeżeli plan zostanie zatwierdzony przez Radę Miasta i władze regionu, Rovinj dołączy do takich europejskich miast jak Barcelona czy Florencja. Piotr Piętka, Polskie Radio.
4: To są aktualności jedynki.
1: Mija stres, kiedy słyszę Czadu Maryla. Takim pozytywnym utworem z melodią Rickiego Martina rozpoczęła swój występ ikona polskiej estrady. Oprócz Maryli Rodowicz zaprezentował się Michał Szpak. W Bielsku-Białej na koncercie Lata z Radiem i Telewizją Polską jest Patryk Bedliński.
5: Różowo-fioletowo-czerwony strój, który sunie po ziemi i głos, który znamy z Małgośki czy Niech żyje bal. Chociaż repertuar dziś latynoski. Maryla Rodowicz rozgrzała publiczność na bielskim lotnisku. Chociaż rozgrzewać nie trzeba, no bo na termometrach 25 stopni Celsjusza.
6: Gdzieś tu jest, gdzie się przed nami chowasz, Maryla, gdzieś tu jest.
7: Dwie piosenki latynoskie, Undo Stres, Ricky Martin i Conga, Gloria Estefan. Teksty są dla mnie pisane, więc o Maryli. Pozdrawiam słuchaczy radiowej jedynki, ale też chcę powiedzieć, że ten mój występ zadedykowałam Maji Chwalińskiej.
8: Marylka bardzo ładnie zaśpiewała, uważam, że jest bardzo fajna.
9: Ja czekam na Dodę cały czas.
10: A która piosenka ulubiona?
9: Nim zajdzie słońce.
5: Publiczność zaśpiewała 100 lat Romanowi Czajerkowi, bo redaktor jedynki dziś obchodzi okrągłe urodziny. Na scenie też m.in. Big Day, zespół znany z hitu wakacyjnego, chociaż to pierwotnie rockowy zespół. Dziś także pojawi się Izabela Trojanowska i Michał Szpak, więc jeżeli są Państwo w okolicy Bielska-Białej, zapraszamy na lotnisko. Koncert potrwa jeszcze godzinę.
1: Relacjonował Patryk Bedliński. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
4: Pogoda.
1: W nocy przeważnie zachmurzenie duże z przejaśnieniami, możliwe opady deszczu.

0: W zachodniej połowie kraju i miejscami na południu burze, lokalnie z gradem. Temperatura minimalna przeważnie od 16 do 19 stopni.
1: Klimat.
0: Umiarkowana jakość powietrza w Zabrzu, Wrocławiu, Koninie, Łodziu i Toruniu. Poza tym powietrze jest w większości regionów dobrej jakości. W wielu miejscach na zachodzie bardzo dobrej. Susza hydrologiczna utrzymuje się na wschodzie Polski.
1: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
2: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody. Bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: Mieczysław Kosz, legenda polskiego jazzu w niepublikowanych i mało znanych nagraniach z festiwalu Jazz Jamboree. Album Ikar Solo na Jazz Jamboree to 10 utworów z 4 występów ułożonych w jeden poruszający recital. Premiera 12 czerwca. Album dostępny w serwisach streamingowych, salonach muzycznych oraz na sklep polskieradio.pl. Poleca Polskie Radio.
4: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
5: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
4: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
5: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej imieniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
6: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
1: Reklama. Autopromocja.
7: Wywiad Rzecza to rozmowa niespieszna i szczera. Rozmowa prawdziwa. Bo najważniejsi są dla nas ludzie i spotkania z nimi.
8: Do rozmowy zaprosiłem Marię Pakulnis, aktorkę.
9: Do tego mojego plecaka życia niewiele włożono. Nie miałam zbyt dużego doświadczenia, które przekazują również rodzice. Sama startowałam w zawodzie. Jak zdawałam do szkoły teatralnej, byłam taką białą, niezapisaną kartką. Uczyłam się życia żyjąc, dorastając.
7: Wywiad Rzeka.
8: Remigiusz Grzela, zapraszam w niedzielę po godzinie 21.
1: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
10: Program Pierwszy Polskiego Radia jest 9 minut po godzinie 20.

0: Sonia Masalik i oczywiście Maryla Rodowicz.
1: Koncert lata z radiem i telewizją polską.

0: Dzięki Bielsko!
1: Maryla Rodowicz w rytmie latino, no przy takiej dawce energii stres, o którym śpiewała, zwiał, zanim zdążył się pojawić.
2: Tak, Maryla rozgrzała Bielsko-Białą już od pierwszych sekund i zapewniam Państwa, że temperatura nie spadnie do końca wieczoru.
3: To ja dodam do tego, że Maryla jest jedną z rekordzistek tras lata z radiem. To były wielkie trasy koncertowe, imprezy dzień po dniu, kilkadziesiąt koncertów, wielbiciele, fani, wołający tak jak wy, Maryla, Maryla i prezenty. I w Karpaczu pewien pan przyprowadził jej w takim upale wielbłąda, powiedział, bierz. Maryla nakarmiła, pogłaskała, nie wsiadła, nie zabrała i bardzo dobrze, bo wielbłąd nie wyrobiłby w tym tempie, jakie ona ma. Brawa dla Maryli!
1: Oczywiście, że wielbłąd by nie wyrobił, a my teraz podkręcamy tempo. Dobry wieczór Bielsko-Biała, dobry wieczór Polsko. Dzisiaj bawimy się na wielkiej imprezie w muzycznym sercu Beskidów. No to poproszę Państwa o wielki hałas.
3: I o to właśnie chodzi. Widać, że chodziliście na mecze Podbeskidzia. I to jest tak, piłkarze z Podbeskidzia wrócili do pierwszej ligi. My w tej pierwszej lidze z koncertami Lata z Radiem i Telewizją Polską po prostu jesteśmy i gramy dalej.
1: Tak jest, a w dniu wielkiego startu koncertowych emocji wszystkim fanom przebojowej muzyki kłaniają się Gabi Drzewiecka,
2: Magdalena Pecka,
3: Roman Czajarek, dobry wieczór Państwu. No i w strefie gwiazd Filip Antonowicz, oto on!
4: Hej, witajcie! W zeszłym roku nasza muzyczna trasa rozgrzewała całą Polskę i była najlepszą muzyczną sceną lata. W tym roku podnosimy poprzeczkę. Co więcej, będziemy świętować dwa wielkie jubileusze, 55-lecie Lata z Radiem i 40-lecie Teleekspresu. Dodatkowa, specjalna jubileuszowa lokomotywa w barwach Teleekspresu podróżuje przez całą Polskę. Może wiozła Was, może kogoś z Waszych bliskich. A jeśli chodzi o punktualność, tak się składa, że punktualnie dziś, 20 czerwca, wyjątkowy jubileusz obchodzi wyjątkowy człowiek. Roman Czajarek, będący na scenie, ma dzisiaj swoje urodziny, dlatego wszystkich Was proszę tam i tu przed telewizorami zaśpiewajmy z

0: Kwiaty!
1: Nie żyje nam.
0: Słuchajcie, urodziny z Dodą i Marelą Rodowicz i z Michałem Szpakiem. To są urodziny! I jeszcze pies w białym. Dzięki.
2: Roman, dobrze, ale tutaj proszę bardzo samolot. Dlaczego?
0: No bo jesteśmy na lotnisku. To jest
2: nie, ale to, że jesteśmy na lotnisku, to na lotnisku. Ale ty masz taki...
0: Że odlotowa impreza?
2: No wiem, że teraz ja czarujesz. Samoloty, no. Czarujesz troszeczkę, no powiedz.
0: No kocham samoloty po prostu. A syn jest w szkole lotniczej, więc tak naprawdę to
2: no
0: wszystko
2: właśnie.
0: Się dobrze skończy. Trzymajcie kciuki. Słuchajcie, lotnicy mają najlepsze prognozy pogody. I już wiemy, bo były obawy, że może nam tutaj przejść burza i spaść deszcz. Żadnego deszczu, żadnej burzy. Zobaczcie, motolotniarze latają. Brawa dla nich za to, co robią. Bawcie się dobrze, to będzie niezwykła, wyjątkowa impreza. Koncert Lata z Radiem i Telewizją Polską.
2: Oj, definitywnie tak, bo właśnie taka jest trasa Lata z Radiem i Telewizją

0: Polską, pełna niespodzianek.
1: I kiedy on pojawia się na scenie, to zawsze pachnie sensacją. Oto Michał Szpak. Przywitajcie go gorąco. Jego nowy numer nagrany dosłownie kilkanaście dni temu. Otóż on. Pióra przygotowane. Startujemy.

0: Polskie Radio. Jedynka.
1: W Bielsku Białej, proszę Państwa, trwa pierwszy koncert w ramach tegorocznej wakacyjnej trasy Lato z Radiem oraz Telewizją Polską. Lato inauguruje z nami także nomen omen Filip Lato.
2: Będzie to, co ma być, nie inaczej. Rozpromieni się ktoś, ktoś zapłacze.

0: Pięknie, kłaniam się nisko!
1: Przeniesiemy się do piosenki, która ma w tekście tak za 8 lat adres w bloku i mały Fiat, czyli przed nami wielka, niepowtarzalna Izabela Trojanowska i ten wielki hit Wszystko, czego dziś chcę.

0: na na na na na na na na na na na na na.
1: Izabela Trojanowska, Filip Lato i Pieśń o Cegle. No taki duet to jest absolutna petarda. To nie mogło się

0: Program pierwszy Polskiego Radia.
1: Za chwilę na scenie też jubilat, dwa dni temu świętował urodziny, który wie jak zaszaleć. Kiedyś chciał zaszaleć na koncercie Lata z Radiem, a to były czasy jeszcze, kiedy nie było LEDów, założył taką kurteczkę z lampkami. Z takiej choinki wziętymi lampkami i się nam zagotował na estradzie. Tak naprawdę autor naszych największych przebojów.
2: Tym razem chyba bez lampek choinkowych, za to z wakacyjnym przebojem, bardzo wakacyjnym przebojem.
3: No i jest też absolutnym rekordzistą Lata z Radiem. Formacja Nieżywych Schabów, jubilat Olek Klepacz i Lato.
4: Dobry wieczór Państwu. Witamy w Waszej bajce, czyli w Bielsku. Jest nam niezmiernie miło, przyjemnie, że jest Was aż tylu.

0: Dzięki! Dziękuję!
1: Polskie Radio. Jedynka.
2: A teraz przygotujmy się na jeszcze jeden skok temperatury, bo przed nami gwiazda, przy której słupek rtęci zawsze idzie w górę.
3: Tak jest, odwróciłam się, żeby ich zobaczyć. Big Day, olsztyński duet, który śpiewa razem i razem idzie przez życie od ponad 30 lat.
4: A to jest piękna historia, bo nagrywali w studiu rockową płytę, bo to rockowy zespół. Zostało podobno troszkę wolnego miejsca, więc ktoś powiedział, a dograjmy jeszcze jeden utwór, taki żart muzyczny. No i okazuje się, że przez 30 lat cała Polska ten żart potrafi zaśpiewać, bo to jest wielki przebój, brawo.
2: Drodzy Państwo, to jest Big Day i to jest piękny dzień w Bielsku Białej.
3: Wielkie brawa.

0: Dziękujemy pięknie. Dobrego wieczoru.
1: To był zespół Big Day i między innymi jego Dzień Gorącego Lata. Singiel znalazł się na przełomowym albumie grupy pod tytułem Iluminacja, wydanym w 1997 roku. Piosenka początkowo miała być wydana dopiero jesienią, ale ostatecznie trafiła do rozgłośni radiowych szybciej. I to była bardzo dobra decyzja, bo utwór okazał się wielkim wakacyjnym przebojem. Lato z radiem i telewizją polską. Wakacyjna trasa koncertowa ruszyła dziś w Bielsku-Białej do koncertu rozpoczynającego to wydarzenie. Powrócimy tuż po godzinie 22. To jest program pierwszy Polskiego Radia.
2: Jedynka. To jest radio. Polskie Radio. Jedynka.

0: Autopromocja.
1: Barytonem
2: i tenorem
1: zapraszamy Państwa
2: na dwa głosy
1: w rytmie rocka albo hip-hopu.
2: A ja wybieram raczej pop i klasycznego rock'n'rolla.
1: Zapraszamy w każdą niedzielę kilka minut po 14.
2: Paweł Sztompkę
1: i Marcin Kuse.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
3: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
4: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
3: No, ci panowie z Media Expert.
4: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
5: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Jeszcze nie śpisz?
7: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
6: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
7: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
8: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Reklama.
9: Ogłoszenie społeczne.
10: Cześć, jestem Tosia i uwielbiam marzyć, że będę piosenkarką, bo kocham śpiewać i tańczyć, albo podróżniczką, bo świat jest taki piękny i spełnię moje marzenia, jak tylko wyzdrowieję.
11: Dla chorych dzieci marzenia są jak promień słońca, który rozjaśnia ponury dzień. Pomóż nam spełniać ich marzenia, dając im radość i wsparcie w czasie choroby. Małgorzata Kożuchowska, ambasadorka Fundacji Mam Marzenie. www.mammarzenie.org.
9: Ogłoszenie społeczne.
0: Radio Kierowców.
12: Kamil Olak. Drogowcy odwołali utrudnienia w Dolnośląskiem na autostradzie A4 między węzłem Bolesławiec a węzłem Krzyżowa. Na 45. kilometrze jeden z pasów ruchu był w kierunku Wrocławia zablokowany po tym, jak auto osobowe uderzyło w bariery, ale od kilkunastu minut w kierunku stolicy Dolnego Śląska podróżujemy całą szerokością jezdni. Pojawiły się natomiast problemy na autostradzie A4 w Opolskiem pomiędzy węzłem Brzeg a węzłem Opole Zachód. Na 208 kilometrze zderzyły się dwa auta osobowe i zwężona jest jezdnia w kierunku Katowic. Ruch odbywa się tylko jednym lewym pasem. Trwają też poważne utrudnienia w Podlaskiem na Krajowej 16 między Augustowem a granicą państwa z Litwą. Po tym jak w Ogrodnikach bus zderzył się z ciągnikiem rolniczym, droga pozostaje zablokowana na 386 kilometrze. Nie przejedziemy w obu kierunkach. To miejsce można ominąć, dojeżdżając drogami lokalnymi od Ogrodników przez Żegary i Dusznice aż do granicy państwa. Trwają też utrudnienia w Małopolsce na Krajowej 28. Droga jest zablokowana między Rawą Niżną a Mszaną Dolną na 79 kilometrze po wypadku. Policja kieruje zmotoryzowanych na objazdy drogami lokalnymi. A jeśli Państwo są świadkami wypadku drogowego lub kolizji,

bądź mają informacje na temat innych utrudnień na drogach, czekamy na sygnał. Numer telefonu do Radia Kierowców to 22 513 11 11.

0: Minęła godzina 22. Tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Piotr Paszkowski. Około 780 razy interweniowali strażacy na zachodzie kraju w związku z burzami. Rzecznik Państwowej Straży Pożarnej Wojciech Gralec mówi, że najwięcej interwencji odnotowano w województwie dolnośląskim. Strażacy wyjeżdżali tam w związku z pogodą ponad 400 razy.
1: Działania jednostek ochrony przeciwpożarowej polegały na udrażnianiu szlaków komunikacyjnych z przewróconych drzew, połamanych gałęzi, zabezpieczeniu uszkodzonych konstrukcji, jak również wypompowywaniu wody z zalanych pomieszczeń oraz posesji. Apelujemy o zachowanie ostrożności, śledzenie komunikatów meteorologicznych.
0: Powalone drzewa zablokowały drogę między Kudową Zdrój i Radkowem w Kotlinie Kłodzkiej. Drzewa leżą także na drodze przy wjeździe do Bystrzycy Kłodzkiej od strony Polanicy Zdroju. Z powodu osuwiska po obfitych opadach zamknięta została lokalna droga Bardo-Opolnica. Próg bólu Polaków został przekroczony, dlatego odebrałem horder Orła Białego Wołodymirowi Zełenskiemu, mówił Karol Nawrocki. Prezydent mówił o tym na spotkaniu z mieszkańcami powiatu wodzisławskiego na Śląsku.
2: Wiemy, czym jest wojna. Wiemy, czym jest walka o niepodległość. Wiemy, czym jest postsowieckie, dziś rosyjskie zagrożenie. Ale jesteśmy dumnym narodem polskim i mamy swój próg bólu w sprawach, które dotyczą nas i naszych sojuszników. I ten próg bólu został przekroczony, dlatego odebrałem prezydentowi Zełenskiemu order Orła Białego.
0: W reakcji na wczorajszą decyzję Karola Nawrockiego Wołodymyr Zełenski odesłał order Orła Białego do Warszawy. Byli prezydenci Ukrainy Leonid Kuczma i Wiktor Juszczenko sami zrzekli się tego odznaczenia. Nowe ugrupowanie chce odegrać ważną rolę na scenie politycznej. To Nowa Polska. W Warszawie odbyła się konwencja tej partii.
3: Gospodarka, samorząd, bezpieczeństwo oraz zdrowie. Na tych filarach swoją działalność chce oprzeć Nowa Polska. Jej politycy, jak senator Wadim Tyszkiewicz, przekonują, że od innych różnią się sprawczością.
4: Myśmy nie byli w partiach rządzących, ale mimo wszystko w swoich gminach, w swoich miastach podejmowaliśmy decyzje i braliśmy za nie odpowiedzialność.
3: Do partii należą też senatorowie Zygmunt Frankiewicz oraz Andrzej Dziuba, a także samorządowcy, jak prezydenci Opola, Starachowic czy Szczecina. Włodarz tego ostatniego miasta, Piotr Krzystek, mówi, że politycy powinni wznieść się ponad partyjne podziały. Nowa Polska zamierza zabiegać o wyborców, którzy nie chcą głosować na Koalicję Obywatelską oraz Prawo i Sprawiedliwość. Michał Fabisiak, Polskie Radio.
5: To są aktualności jedynki.
0: Reprezentacja Holandii nie dała szans Szwecji w drugiej kolejce grupy F piłkarskich Mistrzostw Świata. Na stadionie w Houston pomarańczowi pokonali 3-1. W Toronto rozpoczął się właśnie mecz Niemcy-Wybrzeże Kości Słoniowej. Od 2 nad ranem polskiego czasu starcie Ekwador-Curacao. O 6 rano początek spotkania w grupie F Tunezja-Japonia. Lata z radiem w plenerze po raz pierwszy w tym roku. Kultowa audycja rozpoczęła się o godzinie 9, a w ostatnich godzinach trwał na bielskim lotnisku koncert gwiazd. Na miejscu jest Patryk Bedliński.
6: Kończy się pierwszy koncert Lata z Radiem i Telewizją Polską. Dziś gościliśmy w Bielsku-Białej na lotnisku. Przed publicznością pojawił się także Fiat 126P w wersji elegant, fioletowy, a Izabela Trojanowska, która też wystąpiła, wspominała Fiata, który pojawił się także w piosence Wszystko, czego dziś chcę.
7: Jak nie miał na malucha, czyli nie umiał sobie załatwić talonu, no to niech chociaż kocha. O tym jest ta piosenka. Mieliśmy 3 maluchy. To były nasze auta. Jak najechało się na jakiś kamień, to elektryka wysiadała, śrubki się odkręcały samoczynnie i trzeba było pchać. Ale tym maluchem zjeździliśmy kawał Europy.
6: Za tydzień będziemy w Radomiu, potem także między innymi w Ełku czy w Chełmie. A warto odwiedzić nasze pikniki, chociażby po to, by poznać ciekawostki naukowe, potańczyć, nauczyć się w ogóle tego tańca, no ale przede wszystkim zobaczyć gwiazdy na żywo. W Radomiu.

0: Mią za tydzień m.in. Warius Manx, Kasia Moś, Wiki Gabor czy Liber.
1: Dziś się wystąpili też Michał Szpak, Maryla Rodowicz, formacja Nieżywych Schabów oraz Doda. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: Pogoda.
1: Jutro w dzień zachmurzenie umiarkowane i duże, tylko na północnym zachodzie małe. W wielu miejscach burze, w centrum, na wschodzie i południu kraju również z gradem. Temperatura maksymalna 26 stopni na Pomorzu, 33 na zachodzie, chłodniej na samym wybrzeżu, tam tylko 20 stopni. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1010 hektopaskali. Nie będzie się zmieniać.
2: Jedynka. Polskie Radio.
3: Autopromocja.
4: Żyjemy w rewolucyjnych i trudnych czasach. Chodzi o to, żeby je zrozumieć.
5: Nowy, wspaniały świat. W każdą niedzielę po 16 w Jedynce.
4: To program, w którym co tydzień będziemy rozmawiać o tym, co nas interesuje, denerwuje, inspiruje i przeraża. Zapraszam, Karolina Korwin-Piotrowska.
5: Jedynka. To jest radio.
3: Autopromocja.
5: Polskie Radio. Jedynka.
6: 6 minut po godzinie 22. Anna Wil przed mikrofonem. Witam Państwa ponownie. Bielsko-Biała inauguruje dziś wakacyjną trasę Lato z Radiem i Telewizją Polską. Szczególnym koncertem wystąpili już m.in. Maryla Rodowicz, Izabela Trojanowska, Filip Lato, zespół Big Day, formacja Nieżywych Schabów, Filip Lato też z Izabelą Trojanowską w szczególnym duecie, Kajra, Sonia Masaryk, same gwiazdy. Na scenie także pojawił się zespół Psiokrew. To jest muzyczna wizytówka tego regionu. Formacja powstała w 2004 roku w Bielsku-Białej i wzbudziła ogromne zainteresowanie połączeniem tradycyjnych melodii z elementami drum and bassu, trip-hopu, reggaetonu i hip-hopu. Proszę posłuchać uważnie. Zapraszam do wysłuchania drugiej części tego koncertu.
5: Jedynka. To jest radio. Koncert Lata z Radiem i Telewizją Polską.

0: Epa, Józek, dżungla, łek.
1: Piękne dzięki, trzymajcie się, bawcie się dobrze, do zobaczyska, dziękujemy Bielsko!
2: Wasi ludzie, wsio krew, to oni odpalili drugą część naszego spotkania, koncertu Lata z Radiem i Telewizją Polską w Bielsku-Białej. Brawa dla nich, brawa dla Państwa. No i teraz uwaga, bo skoro taka nazwa zespołu, to mam pewne skojarzenie z naszą maskotką. To jest maskotka tegorocznego Lata z Radiem, tak wygląda, bardzo proszę.
3: O, dziękuję serdecznie. Bardzo proszę. A ja tu już widzę las rąk, las rąk. No dobra.
2: Wow. Spokojnie dziewczyny, jakby co, mam większy zapas.
3: Masz jeszcze większy zapas,
2: jestem przygotowany. Tak, w radiu zawsze jesteśmy przygotowani.
3: Dobrze, no to doskonale, że poratujesz Reksiem. Tutaj było głośno, ja widzę, że Państwo w ogóle są bardzo głośni, bardzo dobrze. Ja też odnoszę takie wrażenie, że i Czesi, i Słowacy w kierunku Beskidów zerknęli, żeby się tutaj dowiedzieć, o co chodzi, kto tak krzyczy, kto się tak świetnie bawi. A to Państwo, tak? Doskonale.

0: Program pierwszy Polskiego Radia.
1: Wiem, czekaliście na ten moment. Wiem, zdradzę kulisy. Wszyscy pytali się, kiedy ona pojawi się na naszej scenie. To jest właśnie ta chwila. Był taki moment, że woziliśmy ze sobą na Lecie z Radiem jej hologram, bo nie dało się Dody zaprosić na każdy koncert. Dziś na żywo przed Państwem specjalnie dla Was.

0: sobą, jak dotarłeś tu, gdzie ja. Pójdźmy dalej już we dwoje, chcę cię kochać mimo ran. Może teraz mam już z kim. Dziękujemy pięknie!
1: Polskie Radio. Jedynka.

Dziękujemy pięknie. Drodzy Państwo, miło, że jesteście. Chcemy Wam bardzo podziękować, że tak licznie przybyliście tutaj na lotnisko, żeby spotkać się z nami i wspólnie przeżyć cudowne, piękne chwile. Za co Wam bardzo dziękuję. Już 40 prawie lat na scenie i ogromny szacunek, bo przychodzicie na nasze koncerty. Chciałem podziękować, bo jesteśmy widziani w całej Polsce. Brawo dla całej Polski.

0: kochajcie ludzi. Pamiętajcie, wszystko co ważne, nie widać oczami.
1: Mr. Chase!

0: Program pierwszy Polskiego Radia.
1: W Bielsku-Białej w ogóle kocha się artystów. Przede wszystkim genialnych twórców polskich filmów rysunkowych, o których przypomniał też przed chwilą Filip w stroju kultowego Reksia.
2: A dlaczego my nie mamy takich strojów na scenie?
1: To jest dobre pytanie.
2: Słuchaj, jakby tak się przebrać. Bolek i Lolek, Reksio. Porwanie Baltazara Gąbki, to by był czad dopiero. Bartolini, Bartłomiej, Herbuł, Zielona Pietruszka, Mamma Mia i Szpieg z Krainy Deszczowców, czyli słynne Karamba, mogłoby być. Cały czas to podziwiamy.
3: Podziwiamy cały czas i nie tylko to podziwiamy tutaj w tym mieście, dlatego że tutaj kocha też się artystki wielkiego sportu. Przecież nasza finezyjna mistrzyni tenisa Maja Chwalińska od 6 lat właśnie tutaj trenuje, w Bielsku-Białej. I to tutaj pracuje nad spełnianiem swoich marzeń. No to miasto ewidentnie coś sobie ma, prawda?
1: Tak jest, a teraz ponownie odbijamy piłeczkę w stronę muzyki.
3: Za chwilę spotkamy dziewczynę, która szturmem podbija świat muzyki. Wokalistka z Chicago o polskich korzeniach zrobiła furorę w amerykańskiej wersji Idola, a także Mam Talent. No dobrze, to przed wami Kyra i Sour.

0: Wysłuchali Państwo pierwszego koncertu tegorocznej Trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską. Odbył on się w Bielsku Białej, a kolejny przystanek już za tydzień 230 km na północny wschód od Bielska Białej w linii prostej, czyli w Radomiu. A w Radomiu wystąpią m.in. Natalia Kukulska, Wiki Gabor, Warius Manx z Kasią Stankiewicz, Haina Munkowa, Kasia Moś i Liber. Zapraszamy serdecznie.
1: Jedynka. To jest radio.
2: Woli strzelaj, prędzej strzela! Jest!
3: Kronika sportowa.
4: Sylwia Urban, dobry wieczór. Od czerwca kroniki sportowe rozpoczynamy od piłkarskich mistrzostw świata w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku. Nie inaczej jest i dzisiaj, a zatem Mundial.
1: Studio Mundial 2026 w radiowej jedynce.
4: W tej chwili w Toronto trwa mecz w grupie E. Niemcy grają z Wybrzeżem Kości Słoniowej. Za kilka minut dowiemy się, jakim wynikiem zakończyła się pierwsza połowa tego spotkania. Ale najpierw sprawdźmy, co działo się w meczu grupy F, w którym Holendrzy grali w Houston ze Szwedami. To spotkanie zakończyło się przed godziną. O tym Filip Jastrzębski.
5: Holendrzy rozbili Szwedów, ale piłkarze Grahama Pottera wstydu nie przynieśli. Dziś w Houston pomarańczowi byli po prostu bezlitośni. Podczas gdy Szwedzi bili głową w mur, podopieczni Ronalda Koemana dali popis skuteczności. Najpierw w piątej, później w 17 minucie składne zespołowe akcje holenderskiego zespołu wykorzystał napastnik Sunderlandu Brian Brobbey. Do przerwy 2-0, mimo że Szwedzi oddali 9 strzałów, ale co z tego, skoro Viktor Jokeres czy Antony Elanga nie potrafili pokonać Marka Verbruchena. Po przerwie znów ciosy oranie. Tym razem do głosu doszedł Cody Hakpo. Napastnik Liverpoolu najpierw sfinalizował ładną akcję, a następnie zaprezentował popis indywidualnych umiejętności i pięknym strzałem pokonał Christophera Nordfelda. W 54 minucie było już 4-0. Szwedów stać było tylko na gola honorowego, a strzelił go Antony Elanga, który wykorzystał sytuację sam na sam. Więcej żółto-niebiescy już nie zrobili, a próbowali i to nie raz. Jokeres, Elanga czy Yassin Ayari. Zwieńczeniem imponującego występu pomarańczowych był gol Crescencio Somervilla. Futbol totalny Holendrów w Houston i efektowne zwycięstwo 5-1.
6: Holendrzy byli przede wszystkim zdecydowanie bardziej skuteczni.
5: Ocenił dwukrotny mistrz Holandii w barwach PSV Eindhoven i 40-krotny reprezentant Polski Tomasz Iwan.
6: Akcje, które przeprowadzali, to chyba takie ich flagowe. Atakowali ze skrzydeł, dośrodkowania, mocna piła pomiędzy obrońców i bramkarza. To była ta Holandia, którą chyba wszyscy chcą oglądać. Bardzo otwarty mecz. Pomimo tego, że zakończył się wynikiem 5-1, to Szwedzi też mieli sytuację i ten mecz mógłby zupełnie inaczej wyglądać, gdyby przy 2-0 wykorzystali którąś z nich. Więc myślę, że całkiem niezłe widowisko. Wchodzimy już w taki moment tego mundialu, gdzie te mecze zaczynają być o większą stawkę, coraz bardziej atrakcyjne, co chyba mocno cieszy. Ja się cieszę, że Holendrzy zwyciężyli.
5: Holendrzy z 4 punktami na koncie objęli prowadzenie w grupie F i zamierzają już na nim pozostać, bo w następnym spotkaniu zagrają z Tunezyjczykami. Podrażnieni po dotkliwej porażce Szwedzi wyszli na 0 w bilansie bramkowym i zagrają o drugie miejsce w grupie z Japończykami.
4: W drugim meczu w grupie F o 6 rano w Monterrey Japonia zagra z Tunezją. Tymczasem minionej nocy w grupie C Brazylia pokonała na stadionie w Filadelfii Tahiti 3-0. Relacja Tadeusza Musioła. 68

0: tysięcy widzów na stadionie w Filadelfii zobaczyło, jaką mocą dysponują Brazylijczycy. Canarinhos bez trudu pokonali Haiti 3-0, wszystkie gole zdobywając jeszcze przed przerwą. Mogło być perfekcyjnie, ale gdy w 12 minucie Rafinha posłał piłkę do bramki, w górę powędrowała chorągiewka sędziego asystenta. Na gola czekaliśmy do minuty 23, gdy wątpliwości już nie było. Vini Junior kąśliwie uderzył z boku pola karnego. Zaskoczony bramkarz zdołał tylko piłkę odbić. Niestety dla niego przed siebie, gdzie czekał Mateusz Cunha. W 36 2-0 i znowu ten sam duet Brazylijczyków. Tym razem jednak dobre podanie do wbiegającego w pole karne Cuni i mocny strzał w górny lewy róg. Haitańczycy nie istnieli. Brazylijczycy grali swój koncert i w doliczonym czasie pierwszej połowy Vini Junior miał i swoje trafienie, gdy w sytuacji sam na sam z bramkarzem posłał piłkę po murawie obok lewej nogi wybiegającego golkipera. Radość trenera zmąciła nieco kontuzja Rafini, który przedwcześnie opuścił plac gry. Druga połowa była już inna, bo zgodnie ze scenariuszem Brazylia nie forsowała tempa, spokojnie pilnując, by nie wydarzyło się nic niepokojącego, ale gole mogły wpaść dla obu stron. Endrick był na minimalnym spalonym, offside był także w akcji, gdy Brazylijczycy trafili w poprzeczkę, a Santos strzelił nad poprzeczką. Haitańczyków honorowego trafienia pozbawił Alisson, który świetnie interweniował przy uderzeniu Ricardo Ade po dośrodkowaniu z rzutu rożnego. Tym samym Brazylia ma 4 punkty i pewny awans do kolejnej fazy. Haitańczycy stracili już szansę na opuszczenie ostatniego miejsca w grupie, bo nie wyprzedzą Szkotów, z którymi przegrali starcie bezpośrednie. Brazylia pokonała Haiti 3-0.
1: A w drugim meczu tej grupy Maroko wygrało ze Szkocją 1-0. O tym Robert Skrzyński.
2: Piłkarze Szkocji i Maroka przystępowali do drugiego swojego meczu w grupie C po udanym początku turnieju. Przypomnę, że Maroko zremisowało z faworyzowaną Brazylią, a Szkocja nie bez problemów, ale jednak wygrała z Haiti. Jeszcze kibice nie usiedli wygodniej na krzesełkach, a już Maroko cieszyło się z prowadzenia. Brahim Diaz zagrał w pole karne do Ismaela Saibariego i choć kąt był ostry, a sytuacja nie należała do stuprocentowych, Saibari mocnym strzałem dał Maroku w drugiej minucie prowadzenie. Śmiało można stwierdzić, że pierwsza połowa przebiegała zdecydowanie pod dyktando Maroka. Wydawało się, że po przerwie Szkoci ruszą na rywala, ale to Maroko stworzyło groźną okazję. W 50 minucie zdobywca pierwszej bramki, a zatem Saibari znalazł się w polu karnym i strzelił bardzo mocno. Piłka jeszcze odbiła się od Jacka Hendriego i trafiła w poprzeczkę. Chwilę wcześniej Szkoci domagali się odgwizdania rzutu karnego za faul na Johnie McGinnie, ale sędzia tego spotkania, Ilgiz Tantaszew z Uzbekistanu, pozostał niewzruszony. A już w doliczonym czasie gry Maroko wyprowadziło kontratak. Ayobe Aimayuni strzelał z kilkunastu metrów, ale tuż obok słupka. Po dwóch spotkaniach Maroko ma na koncie 4 punkty i może być niemal pewne awansu do 1/16 finału, a w grupie zagra jeszcze z Haiti. Szkocja także nie straciła szansy na dalsze występy, ale wszystko będzie zależeć od wyniku jej meczu z Brazylią. Maroko-Szkocja 1-0.
1: W tabeli tej grupy prowadzi Brazylia, drugie jest Maroko, ale obie drużyny mają po 4 punkty. W grupie D, w której wczoraj wieczorem Amerykanie pokonali Australijczyków 2-0, dziś w nocy czasu w Polsce Paragwaj ograł niespodziewanie Turcję, o czym informuje Marek Solecki.
3: Paragwaj wygrał z Turcją 1-0 i choć można być może mówić o niewielkiej niespodziance, to jednak z drugiej strony obydwa zespoły zaprezentowały się dokładnie tak samo jak w swoich pierwszych występach na tegorocznym mundialu. A mecz udowodnił, że tak jak nie warto opuszczać trybun kilka minut przed końcowym gwizdkiem, tak warto zjawić się na nich bardzo punktualnie, bo pierwsza bramka w tym spotkaniu padła już w 64 sekundzie. Po prostej stracie w lewym bocznym sektorze dwa podania wystarczyły, by Matias Gallars znalazł się z piłką na 23 metrze i uderzył tuż przy słupku. 1-0 od 64 sekundy i ten wynik nie zmienił się do końca, choć szans na zmianę tego rezultatu było sporo. Ważny moment tego spotkania w doliczonym czasie pierwszej połowy. Wtedy po jednym ze starć w środkowej strefie boiska piłkarz Paragwaju Miguel Almiron zaczął coś mówić do Turka, zasłaniając usta. Arbiter po interwencji VAR-u skorzystał z prawa Priestaniego, które moim zdaniem powinno nazywać się prawem Viniciusza Juniora, i sięgnął po czerwony kartonik dla piłkarza drużyny z Ameryki Południowej. Turcy grali więc z przewagą jednego zawodnika. W drugiej połowie, dopiero w końcówce, Turcy ruszyli bardziej zdecydowanie do ataku. Trochę wtedy dopiero byli bliżsi zdobycia gola wyrównującego. Ostatecznie więc Turcy żegnają się jako drugi zespół po Haiti z tegorocznym mundialem. Turcy zagrali na mistrzostwach po 24 latach przerwy, ale to nie był występ, o którym w Turcji chcieliby pamiętać.
1: Na czele w tej grupie są Amerykanie, którzy mają 6 punktów i są już pewni awansu.

0: awansu do kolejnej rundy, a o drugie miejsce Australia walczy z Paragwajem. I właśnie, jak wygląda Ameryka po kolejnym triumfie Amerykanów? O tym już teraz opowie Jan Pachlowski. Dobry wieczór, Janku.
1: Dobry wieczór. Ameryka wciąż się cieszy, Ameryka wciąż świętuje. Dzisiaj sobota, tak więc można to świętowanie wydłużyć. Ciekawy jestem, czy to świętowanie i ta popularność piłki nożnej, która wzrasta, to jest taka jednorazowa rzecz i będzie ona tylko w związku z mundialem, czy być może na dłużej zakorzeni się świadomości Amerykanów. Czekamy na wyniki oglądalności drugiego meczu w porównaniu z finałami Ligi NBA, bo je tutaj w tej takiej szczytowym momencie oglądało 32 miliony widzów, a 24 średnio ten decydujący mecz o Mistrzostwie Niksów. Ciekawi jesteśmy, jak to będzie i czekamy na wyniki właśnie w przypadku zwycięskiego meczu Amerykanów z Australią. Mnóstwo stref kibica, mnóstwo radości. Posłuchajmy zresztą, jak było.
2: Czuję się niesamowicie. Trochę tak, jakbyśmy mieli wygrać cały turniej. Jesteśmy najbardziej wyjątkowym narodem na świecie. Niesamowicie, cudownie, wspaniale. Pamiętajcie, ta gra to nie futbol, to soccer.
1: W Stanach Zjednoczonych i na podsumowanie zerknijmy jeszcze pod względem finansów na mundial, jeżeli ktoś z Państwa wybiera się na mecz Ekwador Curaçao, $360 w bilety tylko, no i też niedrogie na mecz Japonia-Tunezja, tutaj 746, a na podsumowanie też finanse, bo $1 miliard, tyle mają zarobić telewizje emitujące reklamy podczas dwóch przerw na nawadnianie, te przerwy wprowadzone przez FIFA podczas tegorocznych Mistrzostw Świata. Przypomnę, w każdej z części meczu przeznaczone są na to 2 minuty i 10 sekund. I tutaj już na przykład stacja Fox News Sport, która pokazuje w Stanach Zjednoczonych mecze, zarobiła $250 milionów. W skali globalnej te zyski mają przekraczać nawet $1 miliard, ale nie wszystkie telewizje zdecydowały się serwować kibicom reklamowe przerwy podczas nawodniania piłkarzy. Hiszpański gigant tutaj w Stanach Zjednoczonych, telewizja Telemundo, hiszpańskojęzyczna stacja, pokazuje w tym czasie reakcje na trybunach, a na przykład brytyjska BBC prowadzi segment ze statystyką trwającego spotkania.
0: Jan Pachlowski, bardzo dziękuję za relację. Do mundialu jeszcze wrócimy po zakończeniu pierwszej połowy meczu Niemcy Wybrzeże Kości Słoniowej.
3: Studio Mundial w Jedynce.
0: Polskie siatkarki odniosły 6. zwycięstwo w Lidze Narodów. Dziś pokonały Holenderki. O tym Rafał Bała.
3: Program pierwszy Polskiego Radia.
4: Polki powoli wspinają się na szczyt tabeli Ligi Narodów. Po 7 meczach mają na koncie 6 zwycięstw i zrównały się pod tym względem z Amerykankami, Japonkami, a wyprzedziły Włoszki. Lepsze są jedynie Brazylijki. Dziś przez większą część meczu z Holandią kontrolowały wydarzenia na boisku. Pierwszy i drugi set wygrały do 17. W trzecim nastąpił przestój i porażka do 14. Gorąco było też w końcówce czwartej partii. Przegrywały 4 punktami, ale podniosły się. Wygrały do 23, a cały mecz 3-1. Libero Aleksandra Szczegłowska docenia kolejne zwycięstwo.
5: Cieszy na pewno wygrana za 3 punkty. Fajne te powroty, bo znowu był troszkę przestój w tym trzecim secie, ale zaadaptowałyśmy się może troszkę za późno, ale jednak to zrobiłyśmy. Dziewczyny weszły na boisko, pomogły też nam i gdzieś tam ta atmosfera nas poniosła, więc bardzo się cieszę z kolejnego zwycięstwa.
4: Młodsze koleżanki chwali dwukrotna mistrzyni Europy sprzed lat, Aleksandra Jagiełło.
6: Idealnie by było, jakby zagrały trzeci set tak samo jak te 2 pierwsze, ale wiadomo też, że po drugiej stronie jest przeciwnik, który jest bardzo waleczny i ma te papiery na granie, także fajnie, że w tym 4. secie no to ta końcówka, gdzie w zasadzie przegrywały 2 punktami i ostatecznie wygrały, to myślę, że to jest najważniejsze. Jeszcze przed samym turniejem zastanawialiśmy się, jak będzie się prezentował ten zespół, jakie będą wyniki, także no na razie na 7 spotkań, 1 przegrana, to myślę, że można być zadowolonym.
4: A ten wynik można jeszcze poprawić. W niedzielę na zakończenie turnieju w Tajlandii biało-czerwone zmierzą się z Kanadyjkami, które ostatnio też radzą sobie bardzo dobrze. Co zmienić, żeby zagrać równiej przez cały mecz i pokonać Kanadę? Odpowiada środkowa Magdalena Jurczyk.
7: Myślę, że to już trochę pytanie do trenera. Gdzieś tam musi jakoś ustalić jakieś inne, nie wiem, zasady gry na treningach, w szóstkach, żeby sprawić, żebyśmy nie miały właśnie takiego przestoju. Myślę, że to będzie kluczem i przede wszystkim musimy być bardziej skoncentrowane, żeby nie myśleć, że samo się wygra, tylko żeby im wyżej prowadzimy w setach gdzieś tam, to żeby utrzymywać tą przewagę, a nie ją rozstrzygać jak dzisiaj.
4: Jutrzejszy mecz z Kanadą w Bangkoku rozpocznie się w samo południe czasu polskiego.
0: siatkarki.

0: Grają w Tajlandii, a żużlowcy jeżdżą we Wrocławiu. Żużlowe Grand Prix Polski. Na miejscu jest Tomasz Kowalczyk. Dobry wieczór, Tom.
1: Dobry wieczór. To jest 300. runda Grand Prix jubileuszowa, ale zaskoczyła wszystkich absolutnie tutaj, bo to, co się wyprawia we Wrocławiu, można by obdzielić na co najmniej 299 innych rund. Zaczęło się od deszczu, który spadło o 18. Zawody były przesuwane tak po 15 minut. Tor został doprowadzony do porządku. Później żużlowcy protestowali, bo nie chcieli jeździć w takich warunkach. Po długich dyskusjach ostatecznie pojechali. No i też pełny upadków jak na razie ten turniej Grand Prix, bo ucierpiał i Max Frick, i Jack Holder na noszach do karetki przeniesiony, i Jason Doyle. To z tych kwestii pozasportowych. A jak wygląda to od strony sportowej? No, Bartosz Marzlik po 8 wyścigach na czele rywalizacji. Tuż za jego plecami najgroźniejszy rywal Brady Kerz. 5 punktów ma Polak, 4 ma Australijczyk. Ale to nawet nie jest jeszcze półmetek rywalizacji. Tutaj do samej północy chyba będą jeździć żużlowcy i wtedy rozstrzygać losy tej 300. rundy. No co ciekawe, 20 maja 1995 roku na tym stadionie wszystko się we Wrocławiu zaczęło, a na trybunach jest człowiek, który był na wszystkich 300 rundach. Jerzy Kanclerz, czyli prezes Polonii Bydgoszcz, patrzy i ogląda na własne oczy te 300. zawody, niewiarygodne zawody, w których jest nieprawdopodobna dramaturgia. A kto wygra, tego dowiedzą się Państwo chyba już po północy.
0: Tomasz Kowalczyk, bardzo dziękuję za relację.
2: Polskie Radio. Jedynka.
0: Podczas zawodów w Indianapolis amerykańska pływaczka Kate Douglas pobiła rekord świata na 50 metrów stylem dowolnym, uzyskując czas 23,59 sekundy. Do tej pory najlepszy wynik w tej konkurencji należał do Szwedki Sary Sjerström i był gorszy o 0,02. 24-letnia Douglas to mistrzyni olimpijska na 200 metrów stylem klasycznym oraz srebrna i brązowa medalistka na 200 metrów stylem zmiennym. Jest 7-krotną mistrzynią świata. Do tej pory jej rekord na 50 metrów kraulem wynosił 23,91 sekundy, a więc poprawiła się o ponad 30 setnych. Rugbiści Pogoni Siedlce zostali mistrzami Polski. W finale Ekstraligi na własnym stadionie pokonali Ogniwo Sopot 15-13 i zdobyli swój drugi tytuł w historii. Tadej Pogaczar wygrał 4. etap wyścigu kolarskiego dookoła Szwajcarii, 23-kilometrową czasówkę w Arburgu. Słoweniec o ledwie 0,3 sekundy pokonał Holendra Matthew van der Poela. 21. ze stratą minuty był Michał Kwiatkowski. Pogaczar umocnił się na prowadzeniu w klasyfikacji generalnej. Przed jutrzejszym finałowym etapem ma blisko 4,5 minuty przewagi nad Ekwadorczykiem Richardem Carapazem. Kwiatkowski jest 66. W wyścigu dookoła Szwajcarii ścigają się też kobiety, w którym 6. nadal jest Katarzyna Niewiadoma, choć w czasówce poszło jej średnio, bo miała dopiero 23. rezultat. Wyżej na 13. miejscu plasowała się Agnieszka Skalniak-Sujka. Najlepsza była Szwajcarka Marlen Reusser, która zdobyła koszulkę liderki. Z kolei prowadząca w światowym rankingu tenisistek Aryna Sabalenka odpadła w półfinale z turnieju tenisowego na trawie w Berlinie. Białorusinka przegrała z Amerykanką Jessicą Pegulą 4-6, 7-6 i 0-6. O tytuł Pegula zagra z Czeszką Lindą Noskową. W turnieju w Halle, też na trawie, niepowodzenie Niemca Aleksandra Zwiriewa, który po zaciętym półfinale przegrał z Amerykaninem Taylorem Fritzem. W finale Fritz zmierzy się ze swoim rodakiem Francisem Tiafoe, który w półfinale pokonał Niemca Daniela Altmajera. A w Londynie w finale spotkają się Argentyńczyk Francisco Cerundolo i Amerykanin Tommy Paul. W Challengerze w Poznaniu sukces Polaka Szymon Walków i Hiszpan Sergio Martos Gornes triumfowali w rywalizacji deblistów. W finale wygrali z Karolem Drzewieckim i Piotrem Matuszewskim 6-3 i 7-5. Wśród singlistów zwyciężył Brazylijczyk Gustavo Haidt. Kronika.

0: sportowa.
1: I na zakończenie kroniki zapowiadana relacja z piłkarskich Mistrzostw Świata i meczu Niemcy kontra Wybrzeże Kości Słoniowej. Spotkanie obserwuje Dawid Cytrowski. Dobry wieczór, Dawidzie.
2: Dobry wieczór Państwu. Duża niespodzianka na stadionie w Toronto. Iworyjczycy prowadzą z Niemcami 1-0. Końcówka pierwszej części tego spotkania. Sędzia doliczył tutaj do tej pierwszej połowy 7 minut i tak do końca tego doliczonego czasu zostało jeszcze 30 kilka sekund. I Niemcy jeszcze spróbują tutaj zaatakować, żeby jeszcze przed tym końcowym gwizdkiem doprowadzić do wyrównania. Jest podanie na prawą stronę boiska. Czaruje tam w narożniku pola karnego Kai Havertz, czy oddaje piłkę Kimmichowi, czy będzie dośrodkowanie piłki w pole karne. Spróbują jednak środkiem. Indywidualna akcja. Indywidualnie pięknie teraz to rozegrali Niemcy, ale pogubił się Florian Wirtz w ostatniej chwili. Dostał ładne podanie. No tam naprawdę poczarowali Niemcy. No ale jednak nie było takiego solidnego, soczystego strzału na bramkę. Dobrze dzisiaj interweniującego bramkarza Fofany. No i nie uda się podopiecznym trenera Juliana Nagelsmana jeszcze w tej pierwszej części spotkania doprowadzić do wyrównania. A to najważniejsze wydarzenie w tej pierwszej połowie na stadionie w Toronto miało miejsce w 30 minucie spotkania. Fantastyczna indywidualna akcja lewą stroną boiska Diomande. Podanie w pole karne, płaskie podanie, strzał Diallo był zablokowany przez interweniującego Schlotterbecka. No ale przy dobitce Franka Kessie ani Schlotterbeck, ani przede wszystkim bramkarz Manuel Neuer nie mieli już nic do powiedzenia. No i tak to wynika. Tutaj jest naprawdę gorąco. Tutaj na pewno Niemcy będą robili wszystko, żeby do tego wyrównania doprowadzić. Niemcy zresztą w tej pierwszej połowie dwukrotnie do siatki trafiali, ale ani za pierwszym razem, ani za drugim sędzia tych bramek nie uznawał. W 22 minucie Pawlowicz po dośrodkowaniu z rzutu rożnego z prawej strony boiska wygrał pojedynek główkowy, trafił do siatki, ale sędzia z Paragwaju Juan Benitez orzekł, że przy okazji zawodnik reprezentacji Niemiec faulował bramkarza, no i ten gol nie został uznany. A później w 38 minucie już przy prowadzeniu Iworyjczyków 1-0 indywidualna akcja Havertza, który trafił do siatki, no ale sędzia uznał, że wcześniej było także przewinienie przy próbie wyłuskania tej piłki przed polem karnym. No i także ta bramka nie została uznana. No piłkarze jednej i drugiej drużyny zbiegli już na przerwę, zbiegli już do trenerów. Myślę, że tutaj trener Julian Nagelsmann będzie miał sporo do powiedzenia. Przecież apetyty niemieckich kibiców były mocno rozbudzony tym jakże efektownym zwycięstwem na inaugurację. Co prawda z kopciuszkiem, z reprezentacją Curaçao 7-1. Zresztą Iworyjczycy także wygrali na inaugurację z Ekwadorem 1-0. No ale tutaj zdecydowanym faworytem jednak byli czterokrotni mistrzowie świata. Niemcy zarówno w 2010 roku, jak i w 2014 roku, kiedy przecież zdobywali tytuł, za każdym razem to drugie spotkanie mieli nieco słabsze. Być może dzisiaj ta prawidłowość zostanie zachowana. No zobaczymy, jak ta druga połowa spotkania w Toronto będzie wyglądała. Przypominam, do przerwy Niemcy sensacyjnie przegrywają z reprezentacją Wybrzeża Kości Słoniowej 0-1 po bramce w 30 minucie Franka Kessie.
1: Bardzo dziękuję za relację. To naprawdę niespodzianka, no ale cóż, jest jeszcze druga połowa, więc może ten wynik się zmienić. Natomiast gdyby rzeczywiście takim rezultatem, czyli zwycięstwem zakończył się ten mecz i Niemcy przegraliby to spotkanie, to faktycznie byłaby sensacja nad sensacjami. A dziś w nocy czasu w Polsce o 2:00 Ekwador zagra z Curaçao i o 6:00 Tunezja z Japonią. Natomiast jutro wieczorem o 18:00 Hiszpania zmierzy się z Arabią Saudyjską i o 21:00 Belgia zagra z Iranem. A dziś w Kronice to już wszystko. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.
0: Kronika sportowa.
3: Polskie Radio. Jedynka. Autopromocja.
4: Nie czekają, aż ktoś zapyta je o zdanie. Tworzą, śpiewają, zmieniają świat. Piosenkarki i kompozytorki, matki i singielki, żony i kochanki. Jednym słowem, artystki. Oto bohaterki audycji muzycznej Portrety. Zapraszam w niedzielę po godzinie 17:00. Ula Kaczyńska.
3: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
5: Marian,
6: a
5: ta nasza nowa lodówka taka cicha.

0: Bo mało zużywa.
1: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
0: Panowie z Media Expert. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
1: Wygodnie i za darmo.
0: No.
2: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Ale sztosy.
4: Ale co?
3: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
5: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
6: I to jest piękna gra!
7: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i zdrapki. To zawsze trafiony prezent.
6: Tak, wiedziałem!
7: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Reklama. Jedynka. To jest radio.
9: Radio kierowców.
10: Kamil Olak, zapraszam na ostatni dziś drogowy raport w jedynce. Drogowcy odwołali utrudnienia w województwie podlaskim na krajowej 16 między Augustowem a granicą państwa z Litwą. Droga została odblokowana na 386 kilometrze. Była nieprzejezdna w obu kierunkach w miejscowości Ogrodniki po tym, jak bus zderzył się z ciągnikiem rolniczym, ale po ponad 4 godzinach udało się już te utrudnienia usunąć. Podobnie jak na autostradzie A4 w województwie dolnośląskim między węzłem Bolesławiec a węzłem Krzyżowa. Bez przeszkód jedziemy już na 45 kilometrze wszystkimi pasami w kierunku Wrocławia. Na A4 trwają natomiast utrudnienia w Opolskie między węzłem Brzeka, węzłem Opole Zachód. Po tym jak na 208 km tej trasy zderzyły się dwa auta osobowe, wciąż jest dnia, w kierunku Katowic jest zwężona. Zablokowane są dwa pasy, ruch odbywa się wyłącznie jednym. Nie minęły też utrudnienia w Małopolsce na krajowej 28 na odcinku Rapa Niżna Mszana Dolna. Na 79 km po wypadku droga jest zablokowana i na miejscu służby kierują na objazdy drogami lokalnymi. Jeszcze przez godzinę potrwają roboty drogowe na autostradzie A4 między węzłem Brzeka, węzłem Opole Zachód. Ekipy pracują na jezdni w kierunku Krakowa. W związku z tym prędkość dopuszczalna jest tam ograniczona do 80 km na godzinę.
11: Minęła godzina 23. Tu program Pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Piotr Paszkowski. Gwałtowne burze i podtopienia na Dolnym Śląsku. W całym województwie strażacy interweniowali ponad 400 razy. Rzecznik prasowy wojewody dolnośląskiego Tomasz Jankowski mówi, że w Wałbrzychu i okolicach do godziny pierwszej w nocy obowiązuje ostrzeżenie trzeciego stopnia.
12: W tym czasie prognozowane są bardzo silne burze z opadami deszczu do 70 mm, porywami wiatru do 110 km na godzinę oraz lokalnie dużym gradem. Przypomnę, że na pozostałym obszarze województwa dolnośląskiego obowiązuje ostrzeżenie przed burzami drugiego stopnia. Ostatnie ostrzeżenia wygasają w niedzielę około godziny 10.
11: Służby apelują również o unikanie przebywania na zewnątrz podczas burz i zabezpieczenie przedmiotów znajdujących się na balkonach. Ukraiński prezydent odesłał pocztą do Polski Order Orła Białego. Wczoraj o pozbawieniu Wołodymyra Zełenskiego najwyższego polskiego odznaczenia zdecydował prezydent Karol Nawrocki. Była to odpowiedź na nazwanie przez ukraińskiego prezydenta imieniem bohaterów UPA jednego z oddziałów

0: ukraińskiej armii.
1: Prezydent Ukrainy opublikował zdjęcia przedstawiające Order Orła Białego zapakowany do paczki z adresem kancelarii polskiego prezydenta przy ulicy Wiejskiej w Warszawie. Wołodymyr Zełenski napisał, że odesłał odznaczenie, które w 2023 roku zostało według jego informacji przyznane narodowi ukraińskiemu i ukraińskiej armii. Przypomniał też, że order nie został odebrany ani cerce Katarzynie II, ani Benito Mussoliniemu, ani współcześnie związanemu z Rosją byłemu niemieckiemu kanclerzowi Gerhardowi Schröderowi. Jak dodał, Ukraina jest wdzięczna narodowi polskiemu za wsparcie i współpracę w walce o, jak to ujął, naszą i waszą niezależność od Rosji. Od tego, jak dodał, zależy bezpieczeństwo Ukrainy i jej sąsiadów. Według Wołodymyra Zełenskiego Ukraina jest też gotowa do współpracy z Polską, aby zapewnić należny szacunek wszystkim niewinnym ofiarom XX wieku. Paweł Buszko, Polskie Radio.
0: Były prezydent Ukrainy Leonid Kuczma zrzekł się przyznanego mu w 97 roku orderu Orła Białego. Jego następca Wiktor Juszczenko, a także poprzednik prezydenta Zełenskiego Petro Poroszenko również podjęli decyzję o zrzeczeniu się najwyższego polskiego odznaczenia. Jest areszt tymczasowy dla 36-letniego obywatela Gruzji podejrzanego o zabójstwo rosyjskiego opozycjonisty w Białej Podlaskiej. O decyzji mówi sędzia Renata Borek z Sądu Okręgowego w Lublinie.
2: Podejrzany także przed sądem nie przyznał się do dokonania zarzucanego mu czynu. Złożył po raz pierwszy częściowe wyjaśnienia. Sąd uznał jednak, że zgromadzony dotychczas materiał dowodowy w postępowaniu przygotowawczym dostatecznie uprawdopodobnia popełnienie zarzuconego podejrzanemu czynu. Konieczność stosowania natomiast tymczasowego aresztowania jest związana przede wszystkim z obawą ucieczki i ukrywania się podejrzanego.
0: Gruzin w prokuraturze usłyszał zarzut zabójstwa 44-letniego Siemona Skrypeckiego. To rosyjski karykaturzysta i satyryk. Krytykował on i wyśmiewał Władimira Putina i Aleksandra Łukaszenka.
3: To są aktualności jedynki.
0: Bezpieczny ruch przez cieśninę Ormus pozostaje nienaruszony, informuje dowództwo centralne USA odpowiedzialne za dowodzenie w rejonie Bliskiego Wschodu. Według amerykańskich wojskowych cieśninę pokonało dziś 55 statków. Komunikat pojawił się już po tym, jak irański Korpus Strażników Rewolucji ogłosił zamknięcie cieśniny dla wszystkich jednostek, oskarżając USA i Izrael o naruszenie zawieszenia broni w Libanie, które zostało zapisane we wstępnym porozumieniu zawartym przez USA i Iran w tym tygodniu. Tymczasem pakistańska dyplomacja poinformowała, że jutro w szwajcarskim kurorcie Birkenstock odbędą się rozmowy techniczne między delegacjami USA i Iranu. Według telewizji państwowej Iranu delegacja tego kraju jest w drodze do Szwajcarii, a specjalny wysłannik amerykański Steve Witkoff i zięć prezydenta Donalda Trumpa Jared Kushner są już w Szwajcarii. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
3: Pogoda.
0: Jutro w dzień zachmurzenie umiarkowane i duże, tylko na północnym zachodzie małe. W wielu miejscach burze, w centrum, na wschodzie i południu kraju również z gradem. Maksymalnie 26 stopni na Pomorzu, 33 na zachodzie, chłodniej nad samym morzem. Tam tylko 20 stopni. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1010 hektopaskali. Nie będzie się zmieniać.
3: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
4: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
5: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
4: No kto, no wiadomo.
5: Ci panowie z Media Expert.
6: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Reklama. Autopromocja.
7: Niewyjaśnione tajemnice. Zagadkowe wydarzenia. Historie, które wstrząsnęły światem. Zamachy, zniknięcia, spiski, morderstwa. Co tak naprawdę się wydarzyło? Prawda, która wciąż czeka, by ujrzeć światło dzienne. Archiwum śledztw

0: niedokończonych. W niedzielę po 18:00.
1: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Tu jest muzyka.

Damian Sikorski, dobry wieczór. Tu program pierwszy Polskiego Radia. Audycja tu jest Muzyka, Nowa Polska Muzyka, a na naszej antenie Igor Falecki, tuż przed ukazaniem się albumu Echo. Polski perkusista, wokalista, multiinstrumentalista, autor tekstów i producent, który zdobył międzynarodowe uznanie dzięki swoim wyjątkowym umiejętnościom gry na perkusji. Występował w Stanach Zjednoczonych, w Hongkongu, Francji, Niemczech, Hiszpanii, Węgrzech czy Danii. Od 2006 do 2009 roku otrzymywał tytuł perkusisty roku.